0: Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę.
1: Władze Słowackiego Tatrzańskiego Parku Narodowego chcą chronić turystów i przyrodę przed nadmiernym hałasem. Chcą zakazu poruszania się samochodów i motocykli po Drodze Wolności, łączącej miejscowości po południowej stronie Tatr. O szczegółach reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
2: Słowacy mają dość rajdów organizowanych po swojej stronie Tatr i ryku silników sportowych maszyn. Tatry nie są torem wyścigowym, mówi dyrektor Słowackiego Tatrzańskiego Parku Narodowego Michał Babnicz. Są za to najcenniejszym parkiem narodowym w naszym kraju i miejscem wypoczynku, do którego ludzie przyjeżdżają w poszukiwaniu ciszy, czystego powietrza i przyrody. Jak zaznaczają nasi południowi sąsiedzi, nie chodzi o szykanowanie miłośników szybkich samochodów czy motocykli, ale o ochronę mieszkańców, turystów i przyrody. Na razie nie wiadomo, czy i kiedy takie obostrzenia zostaną wprowadzone. Nie wiadomo także, kto miałby sprawdzać, czy pojazdy poruszające się po Drodze Wolności nie są przypadkiem zbyt głośne.
1: Słowacki TPN wysłał w tej sprawie wnioski do kilku ministerstw. Przed nami teraz druga część wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Przypomnijmy, Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji, był wczoraj gościem Piotra Salaka.
3: Czy wczorajsze ćwiczenia dotyczące testowania chociażby syren w całym kraju przebiegły bez żadnych problemów? Czy była jakaś próba ataku w cyberprzestrzeni?
4: Mamy takie poczucie, że to była bardzo dobrze przygotowana akcja, która przyniesie dużo wniosków na przyszłość pozytywnych.
3: Ale nie było fałszywych informacji w sieci? Bo my z kolei mamy takie sygnały.
4: Ja też nie jestem uprawniony do tego, żebym dzisiaj przedstawiał informacje. Jesteśmy w kontakcie z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, z koordynatorami całego procesu. Będziemy przedstawiali informacje po tym, jak będzie raport analityczny.
3: Ale to pan wie i nie może powiedzieć, czy generalnie nie było takich sygnałów w ogóle?
4: Codziennie mamy kilka tysięcy ataków na Polskę. Niektóre mają charakter przestępczy, niektóre cyberterrorystyczny.
3: Ale to jest konkretna akcja, konkretny przypadek, panie premierze. Więc pytanie, czy tutaj mieliśmy jakieś ataki konkretne, czy nie?
4: Na infrastrukturę, która miała powiadamiać o różnego rodzaju zagrożeniach, takiej wiedzy nie mam. Ale czy obok tego były zagrożenia, które towarzyszyły ćwiczeniom? Takie zagrożenia można powiązać. Czy one na pewno wyjdą w powiązaniu w przyszłości? Czas pokaże, bo sprawdzamy to.
3: To były zaplanowane ćwiczenia? Czy one się wiążą z tym, co, o czym mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, Radosław Sikorski, o czym pan mówi?
4: Wszystkie działania, które mają podnieść takie poczucie bezpieczeństwa, łącznie z używaniem sygnałów alarmowych, łącznie z takim przekazaniem społeczeństwu ćwiczymy, mają dwa zadania. Pierwsze, przygotować społeczeństwo na zagrożenie. Drugie, sprawdzić gotowość. Bez sprawdzania gotowości możesz być w problemie.
3: Gdzie jest to miękkie podbrzusze, jeśli chodzi o polskie państwo i cyberbezpieczeństwo?
4: No najbardziej miękkie podbrzusze jest tam, gdzie jest człowiek, który pracuje w samorządzie terytorialnym. Dzisiaj instytucje administracji samorządowej niestety nie były przez lata doinwestowane. Dopiero teraz, za mojej kadencji, te inwestycje idące w miliardy złotych, bo w tym roku wydajemy rekordowe pieniądze na cyberbezpieczeństwo, stanowią o pierwszym takim mocnym zasileniu środków.
3: Pan mówi o programie Cyberbezpieczny Samorząd.
4: Cyberbezpieczny Samorząd.
3: Miliard 600 milionów wydane. Najnowszy raportniku, czytał pan?
4: Tak.
3: I czytał pan te zastrzeżenia? Samorządy nie miały systemu zarządzania bezpieczeństwem, nie było planów reagowania po awarii, część serwerów niewłaściwie zablokowana.
4: No ale panie dyrektorze, jak przez lata nie robiliśmy tego, prawda? No to nie ma... Ja jestem samorządowcem. 12 lat byłem samorządowcem i wiemy, gdzie była wymiana komputerów,
3: no dobrze,
4: systemu sieciowego.
3: Ale rządzicie w takim razie.
4: Nie, no ale to program Cyberbezpieczny Samorząd. Pan zapytał mnie o 1,5 miliarda złotych. Program Cyberbezpieczne Wodociągi. Dokładnie do samorządu. 600 milionów złotych. Lokalne centra bezpieczeństwa, które teraz są realizowane. Do tego programy kompetencji cyfrowych. Do tego różnego rodzaju szkolenia. 200 tysięcy urzędników przeszkolonych. To 2 lata właśnie. Dzisiaj, gdybym miał powiedzieć, jak bardzo wzmocniliśmy polską cybertarczę samorządową, to jest skok o kilkadziesiąt procent w porównaniu do 2023 roku. Ale muszę wrócić do tych moich doświadczeń. Wie pan, gdzie na samym końcu tego procesu było w administracji myślenie o cyberbezpieczeństwie albo o komputerach? Najpierw szkołę wyremontować, drogę zrobić, ścieżkę rowerową, kubatura jakaś, a komputer jak działa, to się go nie wymieniało.
3: Panie premierze.
4: Dopiero to świadomość rośnie. My dzisiaj musimy zdawać sobie sprawę. Są zagrożenia infrastruktury krytycznej w samorządzie. Trzeba im pomagać. Państwo to identyfikuje, ale wydatki i kompetencje nie rosną w rok.
3: Panie premierze, kiedy podatek cyfrowy? O, pan się uśmiecha w takim razie, czyli nie prędko.
4: Nie no, wie pan, no, pyta pan ogromnego zwolennika podatku cyfrowego o to, kiedy będzie. Gdybym mógł sam to przeprowadzić i Lewica by miała większość rządową i parlamentarną jutro. Chciałbym, żeby podatek cyfrowy wszedł, bo to jest podatek sprawiedliwościowy.
3: Amerykanie się nie zgadzają, pewnie pan powie.
4: No, ja nie wiem, bo to nie jest podatek antyamerykański. Wie pan, to nie jest podatek antyamerykański, to jest podatek sprawiedliwościowy od wielkich platform, które zarabiają na polskich użytkownikach i mają obowiązek
3: płacić podatki. Ale ja słyszę amerykańskiego ambasadora, któremu się nie podoba ten podatek. Ja słyszę Donalda Trumpa, który też mówi, że taki podatek to nie jest dobre rozwiązanie.
4: No, ale stanę...

0: stawili naprzeciwko odważnego Gawkowskiego, który w tej sprawie zdania nie zmieni. Jutro mam spotkanie z panem ambasadorem Rozem.
1: A w tej sprawie właśnie?
0: Jutro mam spotkanie, na którym pewnie, jak to w różnych sytuacjach, padną też pytania o tą część. Chcę odpowiedzieć na to w jasny sposób. To nie jest podatek antyamerykański.
1: A kto odważny Gawkowski?
0: Niech to dokończę tylko. To jest podatek przeciwko wielkim platformom. Gdy weźmiemy i wejdziemy w szczegóły tego podatku, skąd najwięcej będzie przychodów, to z Azji i z firm, które mają azjatyckie flagi, a nie z amerykańskich. Więc odpowiedź na to pytanie jest taka. Polska przygotowała znakomite prawo pokazujące, można platformę...
1: Ale jakoś go nie może wdrożyć, panie premierze.
0: No tak, bo w rządzie też są obawy. To znaczy kilku ministrów zgłasza taką obawę, czy to na pewno nie będzie tak, że gdzieś się pogorszą nam relacje.
1: To jest kto w takim razie?
0: Nie będę o tych kolegach moich mówił, bo ja wszystkich w rządzie szanuję i chcę, żeby się ze mną zgadzali. Wie pan, jakbym opowiadał, który kolega w rządzie się ze mną nie zgadza w sprawie rozporządzenia dotyczącego wdrażania małżeństw zawartych za granicą, czyli transkrypcji aktów małżeństwa, to bym do tego nie doprowadził. A
1: dobrze.
0: Tak uparłem się na to, żeby było to nie ustawą, a rozporządzeniem i w Polsce mamy transkrypcję? Mamy. Ja pracuję tak.
1: Najpierw
0: z kolegami rozmawiam, a później ich krytykuję. A nie krytykuję, tak jak pani Pełczyńska, a później staram się...
1: Jednak nazwisko padło.
0: No, bo widzimy to w mediach, a później staram się to załatwić. Ocena jest taka. Najpierw dopinamy sprawę, a później mówimy, że coś się nie udało. A nie, teraz ja kogoś oskarżę, a sprawy nie będzie.
1: Jeśli odważny Gawkowski, cytując pana, stanie przed takim dylematem, albo podatek cyfrowy, albo stała baza wojsk amerykańskich w Polsce, to co pan wybierze?
0: Ja jestem zwolennikiem zwiększania naszej współpracy z Amerykanami na bazie, na tym polu wojskowym. Chciałbym, żeby w Polsce była baza, bo to pomoże polskiemu...
1: Każdy by chciał, tylko pytanie, będzie miał pan taki wybór.
0: Ale nie mam takiego wyboru, bo ja panu odpowiem na to pytanie w inny sposób. Czy Wielka Brytania ma kłopoty z relacjami ze Stanami Zjednoczonymi? W sprawach wojskowych nie ma, a ma podatek cyfrowy.
1: Ale nie jest na flance wschodniej.
0: A Francja ma podatek cyfrowy? Ma. A Włochy mają podatek cyfrowy?
1: Ale wszystkie kraje są dosyć daleko od Rosji, zgadza się
0: pan. A premierka Meloni kłóci się z Trumpem? A Austria ma podatek cyfrowy? Dlaczego te wszystkie państwa zarabiają dla swoich obywateli na startupy, rozwój kompetencji cyfrowej, cyberbezpieczeństwo miliardy euro, a Polska nie zarabia? Odpowiadam wprost. Polska i polski obywatel nie jest gorszy niż żaden w państwie europejskim. Ma prawo do swoich podatków, żeby płaciły instytucje i korporacje, a nie obywatele.
1: A co to za rozwiązanie, gdy ten podatek będzie umniejszony, będzie można sobie odpisać tę kwotę od podatku, jeśli chodzi o te inwestycje w technologię?
0: Dobrze, pan jest poinformowany.
1: Oczywiście, jak zawsze.
0: No, chodzi o to, żeby polskie i zagraniczne korporacje, które w Polsce płacą uczciwie podatki, bo są takie duże platformy, również wasza konkurencja, mając na przykład duże platformy, tu płaci podatek, żeby nie była obciążona dodatkowym podatkiem. Dlaczego ktoś, kto w Polsce płaci uczciwie podatek, mając platformę cyfrową, ma płacić podatek taki, który inni nie płaci? Niech płacą ci, którzy tutaj robią interesy, a tutaj wyprowadzają tą inżynierię finansową na koniec.
1: Ale przecież to jest furtka idealna, żeby ten podatek ominąć.
0: Nie, no pewnie, że nie. Dlatego, że w Polsce w ogóle nie mamy takiego dzisiaj podatku. To, że mamy tą rozmowę u pana o poranku, to jest tak. Trzeba coś zacząć wprowadzać, robić jakieś dźwiczki, otwierać i mieć drogę do tego, żeby obciążać podatkami instytucje i wielkie big techy. Ja jestem tego fanem. Ale opowiadanie o tym, że nie wszystkie zasady powinny być dla wszystkich równe, to jest odpowiedź, dlaczego ktoś, kto już płaci podatek, ma mieć dodatkowe obciążenia.
1: Ale jeżeli big tech technologiczny może sobie odpisywać od podatku inwestycje w technologię, no to praktycznie cały podatek może sobie odpisać.
0: Nie zgadzam się z tym, dlatego że dzisiaj mamy często markowanie inwestycji, mamy markowanie opowieści o tym, jak będzie wyglądała przyszłość dotycząca cyfrowego wsparcia Polski, a ja chcę to widzieć nie tylko na zapowiedziach, ale na faktach. Jeżeli przychodzi ktoś i w Polsce na przykład płaci dodatkowe pieniądze na inwestycje, która powstaje, inwestuje w kompetencje cyfrowe, w szkoły, w nowe fabryki, albo więcej panu powiem, tworzy na przykład 5000 miejsc pracy, no to ja mówię, no nareszcie. I to jest działanie, jak pan
1: I
0: pyta,
1: wtedy sobie odpiszę od podatku.
0: I to jest działanie, które naśladujemy po Trumpie. Jeżeli Trump mówi inwestuj w swoje, to Polska mówi, ja mam tutaj rękę, pięść twardą i będę cię trzymał za gardło Big Techu czy inna korporacja.
1: Panie premierze, kiedy pan ujawni może cały szczegółowy raport NASK w sprawie wyborów prezydenckich?
0: Ta sprawa toczy się. Bo toczy się,
1: wiem, że się toczy, ale przecież może pan ujawnić ten raport.
0: Ja czekam na to, jaka będzie decyzja służb w tej sprawie, bo chciałbym go ujawnić, też odpisywaliśmy. Ja nie mam z tym problemu.
2: Tak mówił na naszej antenie minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Całej rozmowy, którą poprowadził Piotr Salak, możecie posłuchać w sieci. Znajdziecie ją na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: części informacji w RMF FM.
1: Lasy Państwowe oferują turystom darmowe noclegi na łonie natury. Nocować można w specjalnie wyznaczonych miejscach na terenie kompleksów leśnych. Wygód może i nie ma, ale jest za to piękna przyroda i nietypowe wrażenia. Nie trzeba nawet takiego noclegu rezerwować, zapewnia Paweł Kurzyna z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, a rozmawiał z nim nasz reporter Dominik Smaga.
2: Można sobie wejść do lasu i położyć się spać?
3: Tak, można. Od kilku lat taką możliwość daje program Zanocuj w lesie.
2: Dzwonić gdzieś, prosić o klucze do lasu?
3: Nie, są wyznaczone obszary, które można znaleźć na stronie internetowej, w aplikacji mobilnej Banku Danych o Lasach oraz na stronach internetowych nadleśnictw. Jeżeli chodzi o Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Lublinie, mamy 25 nadleśnictw i w każdym z nadleśnictw mamy taki obszar wyznaczony właśnie do programu Zanocuj w lesie.
2: Przyjeżdżam, rozbijam namiot i tyle?
3: Jeżeli planuję spędzić w tym lesie do dwóch nocy, to tak, to wystarczy, że przyjadę i nie muszę powiadamiać nadleśnictwa.
2: Żadnych telefonów, żadnych maili, nic.
3: Dokładnie tak. Oczywiście wcześniej muszę znaleźć ten obszar, żeby wiedzieć, gdzie się udać, więc w tym celu właśnie sprawdzamy stronę internetową bądź aplikację Banku Danych o Lasach, bądź też telefonujemy do nadleśnictwa. Tam uzyskamy też szczegółowe informacje odnośnie wskazówek dojazdu.
2: A są jakieś bardziej i mniej popularne lokalizacje?
3: Myślę, że to zależy też od natężenia turystycznego, bo Lasy Janowskie czy Puszcza Solska są łakomym kąskiem dla turystów w okresie wakacyjnym. Te kierunki są częściej wybierane z pewnością, choć warto podkreślić, że program Zanocuj w lesie jest aktywny nie tylko w wakacje, lecz także przez cały rok.
2: Czyli można sobie w zimie rozbić namiot?
3: Oczywiście. Jeżeli ktoś chce spędzić w trudnych warunkach noc, to jak najbardziej można to również uczynić zimą.
2: A latem warunki są trudne?
3: No tak, jeżeli mówimy tutaj o sytuacjach, w których mieliśmy 38-39 stopni Celsjusza.
2: No to w lesie jest klimatyzacja.
3: Tak, to szukamy wtedy schronienia pośród drzew i to był dobry wtedy moment, żeby z tego programu skorzystać, więc jak najbardziej trzeba też podkreślić, że pewnych udogodnień tam nie będziemy mieć. Nie będziemy tam mieć bieżącej wody, kranu.
2: Toaleta przenośna?
3: Nie ma toalet przenośnych.
2: Oj.
3: Musimy zrobić to zgodnie z obowiązującymi zasadami, z poszanowaniem dla otaczającej przyrody, czyli nie pozostawiamy po sobie żadnych śladów.
2: A jeżeli dzika zwierzyna nagle zapragnie kontaktu z człowiekiem nocującym w lesie, to co wtedy?
3: Oczywiście bezpiecznie oddalamy się, nie dążymy do konfrontacji z taką zwierzyną.
2: Ale tam namiot został.
3: Zachowujemy spokój, bezpieczna odległość i to wystarczy. Na pewno będziemy mogli później swobodnie wrócić do tego miejsca, w którym nocowaliśmy. Wartym podkreślenia jest również, że osoby decydujące się na nocleg w lesie muszą same zadbać o to, w jakiej formie ten nocleg spędzą, więc czy to będzie hamak, czy płachta biwakowa, czy namiot, to już będzie zależało od wyboru osoby, która się decyduje na taką formę aktywności i wypoczynku na łonie natury. Jeżeli zdecydujemy się na rozbicie namiotu, no pamiętajmy, aby robić to z poszanowaniem otaczającej przyrody, czyli bez szkody dla runa leśnego i rozgarniania ściółki.
2: Czyli tam nie można sobie udeptać, żeby igły nie kuły.
3: No nie, to jest właśnie ten szacunek do przyrody. W lesie jesteśmy gości.
2: Grubsza karimata.
3: Tak, grubsza karimata też się sprawdzi. Hamak czy ta płachta biwakowa, o których mówiłem. Pamiętajmy, że w lesie jesteśmy gośćmi i my się musimy dostosować do warunków tam panujących. Mieszkańcami lasu są tam przede wszystkim zwierzęta.
2: No ale z tym hamakiem to też chyba tak ostrożnie, żeby nie obdrapać kory.
3: Dokładnie, ale są takie teraz możliwości, że ten hamak można bez szkody dla drzew zawiesić i spokojnie zanocować.
2: Ile nocy mogę tak spędzić bez zgłaszania komukolwiek?
3: Do dwóch nocy bez zgłaszania. Jeżeli planujemy dłuższy pobyt noclegowy w lesie, wówczas na dwa dni robocze przed planowanym przyjazdem powinniśmy powiadomić drogą mailową właściwe terytorialnie nadleśnictwo. Takiego maila należy wysłać również, gdy do lasu na nocleg wybiera się grupa powyżej 9 osób, więc to dwa takie przypadki, gdzie musimy wtedy powiadomić nadleśnictwo. Czekamy po prostu na maila zwrotnego z potwierdzeniem i akceptacją.
1: Z Pawłem Kurzyną z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie rozmawiał nasz reporter Dominik Smaga. Jak dodał ekspert, nie zdarzają się sytuacje braku miejsc na taki nocleg.
0: Więcej takich informacji znajdziesz je w naszym radiu internetowym RMF24.

0: gdy wywieszyska przestają bić. W mieście zawsze dzieje się coś złego. Wywieszysko w RMF FM.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
2: Nie wiem, w co się wpakowałeś, ale skoro potrzebujesz, bierz te forse. Litwin wyrzucił niedopałek. Odwiozę cię do domu, powiedział, i schowaj ten hajs. Nie biorę pieniędzy, na które sam nie zapracowałem. Dwa dni wcześniej. Roma spojrzała po twarzach zebranych w sali konferencyjnej policjantów. Postanowiła, że to ona poprowadzi odprawę, ale teraz nie była pewna swojej decyzji. Naczelnik Myśliwski zajął miejsce u szczytu stołu i wpatrywał się w nią nieprzeniknionym wzrokiem. Oczekiwał efektów, tego była pewna, ale miała wątpliwości, czy to, co zaraz powie, okaże się wystarczające. Dochodziła 20, a Inga wciąż nie wróciła do domu. Roma poczuła ciężar odpowiedzialności i przełknęła ślinę, bo zaschło jej w gardle. Odczekała kilka długich sekund, a potem odchrząknęła, by zwrócić uwagę pogrążonych w rozmowie policjantów. Wszyscy zgodnie unieśli głowy i umilkli. Możemy zaczynać? Upewniła się. Tak jest, mruknął ktoś z końca sali. Roma poszukała ratunku u Bojarskiego. Skinął porozumiewawczo głową, jakby tym drobnym gestem dodawał jej otuchy. Mamy za sobą intensywny dzień poszukiwań, powiedziała. Zaginiona Inga Kraszewska nadal się nie odnalazła, a to oznacza, że przed nami długa noc. Wiemy, że 15-latka wyszła przed 20 ze szkoły, gdzie bawiła się na imprezie halloweenowej. Jednak zamiast wrócić do domu krótszą trasą, poszła naokoło, by odprowadzić koleżanki. Dziewczyny rozstały się przy sklepie na rogu. Dwie przyjaciółki, Ola i Karolina, poszły w kierunku ulicy Michałowskiej. Inga zaś skręciła w Okopową. Telefon zaginionej został odnaleziony około 100 metrów od domu. Był rozładowany i zabezpieczony hasłem, ale technikom udało się do niego dostać. Jeden z policjantów pod oknem zażartował, że całe szczęście zaginiona nie używała iPhona, bo trudniej byłoby złamać zabezpieczenia. Nikt się nie zaśmiał. Z danych z telefonu wiemy, że padł około 22, kontynuowała Słuecka. Pies podjął trop. Zaprowadził nas trasą, którą najprawdopodobniej szły dziewczęta, czyli od szkoły do sklepu, a potem do miejsca, gdzie znaleźliśmy telefon. Z każdym wypowiedzianym słowem odzyskiwała pewność siebie. Zebrani przy konferencyjnym stole funkcjonariusze słuchali z uwagą, nie przeszkadzali i sprawiali wrażenie zainteresowanych tym, co miała do przekazania. Wyglądało na to, że traktują sprawę naprawdę poważnie. Dalej pies nie podjął tropu, ciągnęła. Wnioski są raczej proste. Wsiadła do samochodu, powiedział naczelnik. Policjanci odwrócili się w jego kierunku. Tak przypuszczamy, odparła. Mundurowi przepytują sąsiadów, ale na razie nikt nie widział żadnego podejrzanego samochodu ani dziewczyny. Ślady opon? Rzucił policjant siedzący po drugiej stronie stołu. Nie ma szans. To uczęszczana droga, więc dawno rozjeżdżone. Mężczyzna pokiwał głową ze zrozumieniem.

0: Przyjmujemy wersję, że wsiadła do samochodu maksymalnie o 20:20. Braliśmy pod uwagę godzinę rozstania dziewczyn przy sklepie i czas na dojście do miejsca porzucenia komórki. Naprawdę nikt jej nie widział? Zdziwił się myśliwski. Trudno w to uwierzyć. Roma miała wrażenie, że to przytyk w jej stronę, ale zignorowała go. Na razie żadnych świadków, wyjaśniła. Spytajcie w sklepie. Sprzedawczyni wie wszystko. Sklep był już zamknięty, wtrącił Bojarski. Roma wyprostowała plecy, przeszła do biurka i wzięła do ręki pilota. Na rzutniku wyświetliły się screeny wiadomości z Messengera. W telefonie znaleźliśmy coś ciekawego. To screeny wiadomości z dwiema przyjaciółkami, Olą i Karoliną. Dziewczyny miały wspólną grupę na komunikatorze. Nic w tym dziwnego, ale pragnę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Wcisnęła przycisk, a na ekranie wyświetliły się kolorowe dymki wiadomości. Inga z kimś się spotykała. Z Olą i Karoliną pisała o jakimś chłopaku, którego imienia nie podała. Dziewczyny pytały ją, gdzie go poznała, ale również nie udzieliła im odpowiedzi. Przynajmniej w wiadomościach, bo być może dowiedziały się tego podczas rozmowy na żywo. Bojarski przysunął do siebie leżące na blacie kartki. Jest taki słodki i bardzo dojrzały. Nie to, co nasi chłopcy ze szkoły, przeczytał. Powiesz wreszcie, skąd go znasz? Zapytała Ola, a Karolina dodała: no chyba nie z internetu. Mówiłaś, że nie bawisz się w randki z sieci. Odłożył kartki. Inga nie była skora do zwierzeń. Odpowiadała wymijająco albo zmieniała temat. Ola i Karolina mnie okłamały. Rozmawiałam z nimi dziś przed południem i nie pisnęły słowa o tajemniczym chłopaku koleżanki. W pomieszczeniu zrobiło się tak cicho, że słychać było szum pracującego laptopa. Naczelnik wyciągnął rękę po zadrukowane kartki, które leżały przed Wiktorem. Policjant wstał i zaniósł je szefowi, a potem znów klapnął na krzesło. Myśliwski przez dłuższą chwilę wertował wiadomości nastolatek. Musisz przycisnąć te dziewczyny, zawyrokował. Tak zrobię, obiecała Roma. Przełączyła rzutnik, a na ekranie wyświetlił się screen z aplikacji do wysyłania SMS-ów. A to potwierdzenie tego, że Inga rzeczywiście utrzymywała z kimś znajomość. Wiadomości były sporadyczne i raczej nie ma w nich niczego zdrożnego. Być może gość bał się, że dziewczyna ściągnie na niego kłopoty. W końcu jest bardzo młoda. On pisał dość zachowawczo, ale ona czasem pozwalała sobie na więcej. Tęsknię za tobą, przeczytał naczelnik, pocierając czoło. Kiedy się spotkamy? Już niedługo. Widzimy się po twojej imprezie.
1: Aleksander Zamojski i Roma Słezka na tropie lokalnych tajemnic. Wywierzysko w RMF FM.

0: kim jest do k***y ten facet? Roma poczuła na skroniach krople potu. Naczelnik rzadko się denerwował. Nie podnosił głosu, nie był typem szefa, który wyżywałby się na podwładnych. Dlatego jego nerwowa reakcja sprawiła, że Suecka miała ochotę zapaść się pod ziemię. Numer to karta prepaid, zarejestrowana na słupa niejakiego Patryka Nowaka. Kim jest Patryk Nowak? Zapytał Tomasz Migrocki, jeden z policjantów biorących udział w poszukiwaniach Ingi. Zwykłym menelem. Wiktor pstryknął palcami. Ale to również jest wskazówka, powiedział. Znak, że chłopak Ingi celowo ukrył swoją tożsamość. Rozłożył dłonie. Pytanie, dlaczego tak mu na tym zależało? Nie zakładałabym najgorszego. Poczekajcie. Naczelnik sięgnął po półlitrową butelkę wody, odkręcił zakrętkę i upił solidny łyk. Otarł usta wierzchem dłoni. Skoro telefon leżał nieopodal domu, czy nie jest to znak, że dziewczyna mogła zostać porwana? Do tej pory wstrzymywaliśmy się z child alertem, ale moim zdaniem powinniśmy go rozważyć, odezwał się Bojarski. Child alert był uruchamiany w szczególnych sytuacjach, gdy dochodziło do pozbawienia wolności bądź zagrożenia życia osoby małoletniej. W przypadku 15-latki zachodziło podejrzenie, że mogła dobrowolnie uciec z domu, dlatego komendant zachował wstrzemięźliwość. Szefie, możemy gdybać, odezwała się Roma. Jeśli dziewczyna pisała z jakimś chłopakiem, który okręcił ją sobie wokół palca, równie dobrze mogła sama wyrzucić telefon albo zrobić to, bo on jej kazał. Przypominam, że Inga miała spięcie z matką. Rodzina Kraszewskich nie jest patologią, ale nie musi nią być, żeby nastolatka się zbuntowała. Wydaje mi się też, że zarówno matka, jak i mieszkająca po sąsiedzku babcia w pewien sposób ją ograniczały. Obie są bardzo religijne. Co niedziela chodzą na mszę. Babcia jest przewodniczką koła różańcowego. Chyba zelatorką, wtrącił Wiktor. Co? Tak nazywa się ktoś, kto kieruje różańcem w kościele. A skąd ty to wiesz? Wzruszył ramionami. Po prostu wiem. Roma zaskoczona rozchyliła usta. Okej, niech będzie, odparła. Zwał jak zwał. W każdym razie uważam, że Inga mogła uciec z domu razem z tym chłopakiem. Wiemy, że był w szkole. Widziały go jej przyjaciółki. Mógł na nią zaczekać, a potem odjechali w stronę słońca. Oczywiście to nie wyklucza uruchomienia child alertu, ale brałabym tę możliwość pod uwagę. Koleżanki mogły kłamać nie tylko w tej sprawie. Może wiedzą, gdzie jest Inga. Porozmawiam z nimi. Myśliwski położył dłonie na blacie. Czeka was ciężka noc, powiedział. Ale mam nadzieję, że rankiem spotkamy się w lepszych nastrojach. Rozdział drugi. 2 listopada 2023. Noc odegnała deszcz. I chociaż słońce nieśmiało przebijało się przez ciemne chmury, wciąż było zimno, a od północy wiał nieprzyjemny wiatr. Aleksander postawił kołnierz płaszcza. W jego kierunku szła Krystyna Trochowska. Ręce trzymała w kieszeniach puchowej kurtki, a na głowie miała przewiązaną chustkę. Sprawiała wrażenie zmęczonej, jakby minionej nocy nie zmrużyła oka. Poruszała się powoli, a przy każdym kroku brała głęboki wdech. Przekręciła klucz w furtce i podeszła do Zamojskiego.
1: Czy kobieta naprawdę widziała zaginionego 15 lat temu wnuczka? Wywierzysko w RMF FM.

Agnieszka zaraz będzie, powiedziała. Zadzwoniłam do niej przed chwilą. Nie ma pośpiechu. Aleksander potarł czoło. Odczuwał przykre skutki wczorajszego spotkania. Nie miał kaca, ale był niewyspany. W nocy budził się kilka razy. Śniło mu się, że stracił wszystkie oszczędności i był zmuszony zwrócić się o pomoc do ojca. Tego najbardziej się bał. O, już jest. Trochowska wskazała na wjeżdżający w uliczkę samochód. W milczeniu obserwowali, jak Agnieszka Kubik pojawia się przy linii lasu. Przepraszam za spóźnienie, powiedziała, szukając na pilocie przycisku do zamykania drzwi. Zamki zaskoczyły z cichym szczękiem. Na Białobrzeskiej był wypadek i stałam w korku. To co? Idziemy? Zamojski zerknął ukradkiem na Trochowską. Pokiwała smutno głową, a on zrozumiał, że jej kiepska forma nie jest oznaką złego stanu zdrowia, lecz podenerwowania. Przypuszczał, że nie spała całą noc, zamartwiając się, jak potoczy się dzisiejszy dzień. Dla niego zaginięcie Hazelów było kolejną sprawą, a dla niej całym życiem. Decyzja o podjęciu współpracy z detektywem kosztowała ją wiele nerwów, a teraz po raz kolejny będzie zmuszona opowiadać o trudnych chwilach, poczynając od dnia, kiedy weszła do domu zaginionej córki, do którego właśnie zmierzali. Nie śpieszyli się, dostosowując tempo do starszej pani. Na szczęście Hazelowie mieszkali niedaleko. Od Wąwalskiej odchodziło kilka przecznic. Krystyna mieszkała przy ostatniej. Iwona Hazel z rodziną dwie uliczki wcześniej. Kiedy dotarli na miejsce, Krystyna zwolniła. Ścisnęła ramię Agnieszki i wetknęła dłoń do kieszeni kurtki. Podała córce klucze. Aleksander znał ten dom z wielu zdjęć w internecie, ale teraz poczuł się jak intruz, który bez zaproszenia wchodzi z butami w cudze życie. Dom był piętrowy, nieotynkowany. W oknach wisiały firanki, a na ganku stały dwie cementowe donice z iglakami. Mimo że od 15 lat nikt tutaj nie mieszkał, podwórko było zadbane. Wokół krzaczków przy płocie rozsypana była kora, a przy niektórych roślinach leżały ozdobne kamienie. W kącie działki stał blaszany garaż, którego dach porastał mech. Trochowska podążyła za wzrokiem detektywa. Kiedyś zięć pomagał mi go czyścić, wyjaśniła, spoglądając ze smutnym uśmiechem na córkę. Ale nie chcę go już angażować, ma swoje sprawy. Wiesz, że to żaden problem, prawda? Powiedziała Agnieszka i zwróciła się do Zamojskiego. Odkąd Iwona zniknęła, mama sprząta nie tylko dom, ale i obejście. Staram się jej pomagać, jednak nie zawsze jest to możliwe, bo często nie prosi o pomoc i nie mówi, że wybiera się do domu. Nie chcę wam zawracać głowy, wyjaśniła. Raz na dwa albo trzy tygodnie posprzątam dom. Latem jest więcej pracy przy roślinach. Ale nie musisz tego robić sama. Robię to, żeby mieli do czego wracać. Aleksandrowi ścisnęło się serce. Zaczekał, aż kobiety wejdą na posesję i podążył za nimi. Agnieszka wetknęła klucz w zamek i przekręciła. O tej porze roku dom rzadziej był wietrzony i gdy znaleźli się w ciemnym korytarzu, Zamojski poczuł charakterystyczny, zatęchły zapach. Ciekawiło go, jak wyglądało życie w tych murach. Dwoje rodziców i trójka dzieci. Musiało być głośno i wesoło, a dziś przywitała ich niepokojąca cisza. Proszę, ponagliła go Krystyna.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Poranna rozmowa w RMF FM.
2: Tu Tomasz Terlikowski
3: i Piotr Salak.
2: Szykuje się naprawdę gorące lato.
3: I nie mówimy o temperaturze za oknem,
2: tylko o naszym życiu politycznym.
3: Dlatego w te wakacje możecie na nas liczyć.
2: Nie przegapimy żadnego ważnego tematu.
1: Poranna rozmowa w RMF FM. Już dziś po 8:00.
4: Za chwilę będzie godzina 3:00, to znaczy, że w RMF FM mamy kolejne wydanie Faktów. Przed mikrofonem Karol Płaczkiewicz. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, zapraszam. Ceny paliw szybują w górę. Widmo 8 zł za litr paliwa staje się coraz bardziej realne. Chorwacja stawia warunki Czarnogórze przed wejściem do Unii Europejskiej. Planujecie urlop na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich? Mamy dla Was dobre wieści. Warunki do żeglowania są idealne. Widmo 8 zł za litr paliwa staje się coraz bardziej realne. Rząd jednak nie planuje powrotu do programu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Dziś za 95 zapłacimy już ponad 7 zł i 40 groszy, a za olej napędowy nawet 7 zł i 74 grosze. Co na to politycy? O tym nasz reporter Jakub Rybski.
6: Politycy koalicji rządzącej powtarzają jak mantrę, że wciąż obserwują sytuację na światowych rynkach. Na razie jednak nie ma decyzji o powrocie do programu CPN, bo ceny ropy spadają.
7: Liczymy na to, że jednak ceny paliw z opóźnieniem, ale mimo wszystko zaczną spadać, a przynajmniej zahamowany zostanie wzrost.
6: Mówiła rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda w RMF24. Opozycja z kolei twierdzi, że rząd nie może czekać i powinien natychmiast przywrócić program CPN.
8: Drogie paliwo pociągnie za sobą wzrost innych cen i będzie drenowało kieszenie Polaków.
6: Mówił senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski. Polityk dodał, że rząd w marcu również zwlekał z wprowadzeniem programu CPN, co zdaniem opozycji kosztowało Polaków nawet 2 miliardy złotych.
5: Chorwacja ostrzegła, że Czarnogóra musi rozwiązać sporne kwestie historyczne i majątkowe, aby zakończyć negocjacje akcesyjne z Unią Europejską. Chodzi m.in. o odszkodowania dla więźniów obozów z czasów wojny w byłej Jugosławii, los osób zaginionych, ściąganie zbrodni wojennych oraz spory dotyczące granicy morskiej i własności żaglowca Jadran. Zagrzeb apeluje o przyspieszenie rozmów, podkreślając, że nierozwiązane konflikty nie powinny blokować procesu europejskiej integracji Czarnogóry. Podgorica jest obecnie najbliżej członkostwa w Unii Europejskiej spośród państw kandydujących i liczy na wejście do wspólnoty w 2028 roku. Do 5 lat więzienia grozi 2 mieszkańcom Poznania, którzy w tramwaju, a potem na przystanku pobili mężczyznę za to, że stanął w obronie obrażanych obcokrajowców. Podejrzani, 40-latek i 38-latek, zostali przesłuchani i usłyszeli zarzuty. Odpowiedzą za znieważenie i pobicie 67-latka, co zostało zakwalifikowane jako czyn chuligański.
9: Mężczyznom prokurator zarzucił także znieważenie obywateli indyjskich.

0: Onkologii Dziecięcej. Decyzja zapadła po zamknięciu oddziału onkologii i hematologii w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Opiekę nad małymi pacjentami przejął ośrodek w Zabrzu, jednak placówka boryka się z brakami kadrowymi. Sprawie przyjrzała się nasza reporterka Anna Kropaczek.
1: Rodzice założyli komitet, ponieważ jak twierdzą, nikt z nimi indywidualnie nie chciał rozmawiać. Ich dzieci z guzami ośrodkowego układu nerwowego kierowane są do szpitali poza regionem. W Zabrzu nie ma bowiem lekarzy z doświadczeniem w leczeniu takich nowotworów. Sześcioosobowy zespół z Katowic nie podjął pracy w nowym miejscu, twierdząc m.in., że w Zabrzu pacjenci nie mają szybkiego dostępu do wielu innych specjalistów. W Katowicach było to zapewnione. W związku z kryzysem w onkologii dziecięcej w regionie interweniują śląscy parlamentarzyści i samorządowcy. Szereg pytań o sprawy kadrowe i organizacyjne ośrodka w Zabrzu zadali dyrektorowi szpitala i rektorowi Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. W odpowiedzi padły zapewnienia, że każde dziecko przeniesione do Zabrza ma zapewnione ciągłość terapii, a w zakresie leczenia dzieci z guzami mózgu ośrodek współpracuje ze szpitalem w Warszawie.
0: W faktach przenosimy się teraz na Mazury. W ostatnich dniach na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich pogoda jest idealna do żeglowania. To dobra wiadomość dla turystów, którzy wybierają się tam właśnie na urlop.
2: Mamy fajny wiaterek 2 do 3 w skali Beauforta, także jak na teraz warunki do uprawiania żeglarstwa w mojej ocenie na 5.
3: To w imieniu szczurów lądowych zapytam, jak sytuacja z temperaturą wody w jeziorach?
2: No ta woda na początku nam skoczyła, tak na początku miesiąca, jak mieliśmy te upały, nawet do 24 stopni dochodziła. Teraz jak waha się w granicach 19-22, to zależy na jakim kąpielisku tą wodę sprawdzamy. Także to jest taka woda, którą my określamy przyjemnie chłodząca.
0: Z Jarosławem Sroką, szefem Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Ostrów Lednicki to miejsce, które każdy choć raz powinien odwiedzić. Tak radzą archeolodzy i historycy z Muzeum Pierwszych Piastów. To właśnie tam 1060 lat temu swój chrzest miał przyjąć Mieszko I. Co dziś znajduje się w tym miejscu i jakie ma znaczenie?
4: Myślę, że zawsze wspomnienie takiej historii sprzed 1060 lat chrztu Mieszkowego rodzi we mnie poczucie tego, że mamy korzenie, że wyrastamy z solidnych korzeni, które tutaj na tej piastowskiej ziemi kiedyś zostały zapuszczone właśnie na wodzie chrztu, a potem także krwi męczennika Wojciecha, tego, którego relikwie mamy w Gnieźnie. Więc dla mnie ten dzień jest takim powrotem do początków, do tego, co i z czego wyrastamy. A mając silne korzenie, możemy powiedzieć, że drzewo, które ma silne korzenie, ma także szansę dobrze rosnąć. Oczywiście to jest to zobowiązanie, które sobie przypominamy. Dla nas, ludzi wierzących, zresztą historycznie również w ten sposób, chrzest Mieszkowy był najprawdopodobniej Wigilię Paschalną. Dla nas dzisiaj, współczesnych chrześcijan, Wigilia Paschalna to jest przecież odnowienie naszych chrzcielnych przyrzeczeń. To jest nasze tak, które wypowiadamy już jako ludzie ochrzczeni. To są konsekwencje, które płyną z przyjętego przez nas chrztu. Przede wszystkim konsekwencje, które mówią o życiu wiary, o świadectwie chrześcijańskim, o przyjęciu Ewangelii, o życiu nią na co dzień. Więc to są te myśli, które szczególnie mi dzisiaj towarzyszą. Wdzięczność za przeszłość, za to, z czego wyrastamy, a nadzieja ku tej przyszłości, ku której idziemy. Myślę, że jest to dość bardzo intrygujące zawsze pytanie. U nas ono zabrzmiało, pamiętamy, w ustach świętego Jana Pawła II trochę inaczej. Nie podcinajcie tych korzeni, z których sami wyrastacie. Przyjmijcie jeszcze raz z wiarą, nadzieją, miłością to wielkie dziedzictwo, które tutaj się zaczęło.
3: Ostrów Lednicki, chrzcielnica Polski, wyjątkowe miejsce na mapie Wielkopolski, ale nie tylko. Sama wyspa, największa z tych, które na Jeziorze Lednickim faktycznie są?
5: Tak, zgadza się, największa, no i chyba taka najbardziej spektakularna przez sam fakt tego, co na tej wyspie się znajduje, bo pozostałości z czasów Mieszka I. Jak już padło chrzest, to faktycznie baptysterium, pozostałości po dwóch basenach chrzcielnych. Wyjątkowe miejsce historycznie. Myślę, że na mapie nie tylko Wielkopolski, ale i Polski.
3: My tutaj dotarliśmy specjalnie promem. Wiemy, że te 1000 lat temu był tutaj drewniany most, po którym nawet w dwóch kierunkach można było wtedy się poruszać, ale jeśli chodzi właśnie o baptysterium, o palatium, o te wszystkie zabudowania, pozostałości jeszcze, co takiego można zobaczyć na Ostrowie Lednickim?
5: Myślę sobie, że to jest takie faktycznie wyjątkowe miejsce. Ja zawsze mówię, że każdy Polak powinien tutaj być chociaż raz. i może niekoniecznie w wieku takim jak podstawówka, bo wtedy dzieci pamiętają,

0: Wiem, że płynęły promem, to jest na pewno atrakcja. Natomiast, żeby poczuć tą historię, troszeczkę trzeba już mieć świadomość tego, gdzie się jest. I tak jak pan wspomniał, jest tutaj Palatium, a więc pałac czasów Mieszka I. Jest pozostałość po kaplicy przypałacowej, gdzie były dwa baseny chrzcielne. Są pozostałości po mostach, bo one do dnia dzisiejszego są widoczne. Mamy pale, które wystają już w tej chwili, ponieważ poziom wody się obniżył, więc częściowo wystają, ale częściowo też idą przez całą długość jeziora. Jest też pozostałość po kościółku grodowym. To naprawdę wyjątkowe miejsce, o czym zaświadczają nie tylko jakby te budowle, o których wspomnieliśmy, ale też same zabytki, które zostały znalezione w tym miejscu.
1: Właśnie, co takiego tam się znajdowało? Czy coś tam jeszcze jest ukrytego? Czy tam prace cały czas trwają?
0: Prace to wiadomo, że one odbywają się co jakiś czas. To nie jest tak, że każdego roku mamy pozwolenie na prace archeologiczne. Chociaż jeśli chodzi o badania podwodne, czyli te, które prowadzą archeolodzy zajmujący się archeologią podwodną, one są de facto prowadzone co roku w okresie wakacyjnym. I trzeba przyznać, że co roku przynoszą nowe odkrycia. Największy zbiór militariów średniowiecznych w Europie Środkowej, takich znalezionych w jednym punkcie archeologicznym, pochodzi właśnie z dna jeziora Lednica. Myślę, że to jest takie jedne z bardziej spektakularnych odkryć. Mamy też trzy łodzie dłubanki, z czego też warto powiedzieć, że jedna ma 11 metrów długości. Udało się ją wyciągnąć w całości. No, ale oprócz tego też jest tauroteka, a więc relikwiarz, najstarszy znaleziony na ziemiach polskich, czyli to jest relikwiarz, w którym znajdowały się drzazgi z Krzyża Świętego. Oprócz tego czerpaki, naczynia, tak jak już wspomniałam, uzbrojenie, ale tego jest naprawdę, naprawdę masa i to poruszać, znaczy przez te zabytki można poruszać różne tematy, dlatego to też jest takie wyjątkowe miejsce. Nie trzeba się ograniczać tylko i wyłącznie nawet do czasów Mieszka I.
1: Sezon turystyczny na Lednicy wystartował, no właśnie, w pełni, już możemy tak powiedzieć. Przed nami kolejne tygodnie, weekendy, wydarzenia, co takiego w planach?
0: Tak, sezon można powiedzieć, że już wystartował, ponieważ już pierwsze grupy zaczęły nas odwiedzać. Na ten kwiecień można powiedzieć, że kalendarz my już mamy dość mocno wypełniony. Także pierwsze takie nasze działania to faktycznie może nie są działania takie związane z jakimiś imprezami, ale z grupami, które przyjeżdżają do nas. Przyjeżdżają nie tylko jakby zwiedzić samą wyspę, ale też przyjeżdżają na zajęcia edukacyjne. Także faktycznie, tak jak powiedziałam o tych tematach, to te różne tematy, bo dotyczące i życia średniowiecznego, i Mieszka I, i pierwszego władca, więc Bolesława Chrobrego, już po prostu, że tak powiem, na tapecie mamy. Główną grupą odbiorczą od lat obserwujemy są, jakby nie było, wycieczki szkolne, ponieważ mają to w programie. I myślę sobie, że to jest też spowodowane tym, że jednak ta podstawa programowa, no ten chrzest, w ogóle sam początek, a więc okres Mieszka I ma i pojawiają się, ale to, co warto powiedzieć, to jest tak, że wiadomo, no niby nauczyciele decydują, natomiast my dbamy bardzo o to, aby ci młodzi ludzie, którzy wyjeżdżają stąd, oni byli bardziej uświadomieni, żeby te lekcje historii były żywymi. One nie były takie, jak są w szkole. Tutaj nie ma ławek, nie ma 45 minut, nie ma dzwonka, także jest to zupełnie inna specyfika. A jeśli chodzi o dorosłych, to oczywiście też się pojawiają. Myślę, że to jest bardzo różnie. To jest bardzo różnie. Czasami ktoś trafia zupełnie przypadkowo, a czasami faktycznie trafiają się takie osoby, które czasami się zastanawiamy, dlaczego zamówiły sobie przewodnika, skoro tak dużo wiedzą.
2: Mówili prymas polski arcybiskup Wojciech Polak oraz dr Mariola Olejniczak z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Rozmawiał z nimi nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Pierwsza kawa z RMF FM.
5: Dzień dobry. Tutaj właśnie ten program. Pierwsza kawa z RMF FM. Marcin Jędrych. Zapraszam jak zawsze po najlepszą muzykę, fajny klimat i potrzebne i ważne informacje podczas najbliższych dni tego rozkręcającego się, otwierającego się dnia. 23 lipca 2026.

0: zanim dzień naprawdę się rozkręci i zaczniemy poznawać kolejne ważne fakty z nimi związane, to jeszcze taki ciekawy temat prosto z Radia RMF24, bo pewnie nieraz już spotkaliście się z tak zwanym czatem AI, czy też chatbotem, który wspiera podczas zakupów. Czy to ma sens i czy ludzie to lubią? O tym teraz Krzysztof Urbaniak.
1: Niemal 6 na 10 internautów zrezygnowało z zakupu online, bo chatbot sklepu nie potrafił rozwiązać ich problemu. Zbyt szybkie i niedopracowane wdrożenia AI uderzają w przychody sprzedawców, tak napisała Rzeczpospolita. Jak czytam, kupujący coraz chętniej używają AI na przykład do rekomendacji. Najnowsze dane Payback, które Rzeczpospolita publikuje jako pierwsza, pokazują, że wciąż 40% internautów nie korzysta z takiego asystenta, podaje gazeta. I porozmawiam o tym teraz z naszym gościem. Z nami pani Katarzyna Czuchaj-Łagód, członkini Rady Izby Gospodarki Elektronicznej, dyrektorka zarządzająca Mobile Institute. Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry.
1: Pani dyrektor, powtórzę, niemal 6 na 10 internautów zrezygnowało z zakupu online, bo chatbot sklepu nie potrafił rozwiązać ich problemu. Co może być tego przyczyną? To jakieś złe wdrożenie sztucznej inteligencji, czy nieumiejętne z niej korzystanie?
2: Ja myślę, że tutaj jest trochę kombinacja obu tych czynników, bo z jednej strony te rozwiązania wdrażane przez sklepy są mimo wszystko dość proste, no i według konsumentów niestety zawodne, bo tutaj nam się pogarszają z fali na falę badań te wskazania, że chatboty są pomocne. Natomiast też oczekiwania konsumentów są bardzo wysokie, bo nie wiem, czy państwo, czy też po prostu biznesy zdają sobie sprawę, jak wysokie są oczekiwania konsumentów wobec AI. To nie jest tak, że my chcemy tylko pomocy w jakichś konkretnych przypadkach, że na przykład mamy problem zakupowy, chcemy jakiejś informacji konkretnej, tylko my chcemy, żeby to, żeby sztuczna inteligencja wspierała nas, no można powiedzieć tak holistycznie w całym procesie zakupów.
1: Tak. No właśnie, to kiedy chatboty oparte o AI powinny, a kiedy no nie powinny być używane w obsłudze klienta?
2: Moim zdaniem to jest przede wszystkim rozpoznanie potrzeb konsumentów, bo w tym roku na przykład mamy bardzo duży wzrost wskazań na to, że konsumenci oczekują rekomendacji od chatbota, w ogóle od sztucznej inteligencji. Czyli to jest takie podejście, które wymaga tego, żeby jednak ten chatbot pamiętał historię zakupową klienta, jego preferencje, dotychczasowe wybory. No, oczekiwania konsumentów są jeszcze wyższe w tym przypadku, ale myślę, że to jest taki punkt, czyli to rozpoznanie konsumenta jako konkretnej osoby z historią, z tym, gdzie jest w danym miejscu w e-sklepie, jak wyglądała jej ścieżka zakupowa, to jest chyba takie minimum.
1: A pani dyrektor korzysta z chatbotów przy zakupach?
2: Usiłuję. Na pewno korzystam z pomocy sztucznej inteligencji, tak jak 90% Polaków, czyli z wbudowanych tutaj systemów, czy Perplexity, czy ChatGPT. Natomiast też zawsze staram się dać szansę chatbotowi, jeśli chodzi o wsparcie.
1: A co panią najbardziej denerwuje?
2: Jeśli większość przypadków jednak nie jest obsługiwana, tylko musi trafić do po prostu konsultanta ludzkiego, że tak powiem, tak? Czyli
1: a nie o to chodzi przecież.
2: Nie są wcale takie wyjątkowe. No
1: To jakie korzyści mogą przynieść dobrze wdrożone systemy rekomendacji oparte na AI?
2: Przede wszystkim Polacy bardzo chętnie zaczęli korzystać z AI. 90% nam deklaruje, że korzysta, poszukując różnych informacji, a w procesie zakupowym ponad 60%. Więc to są faktycznie takie wskaźniki, które stawiają tu Polskę na bardzo wysokich miejscach. Natomiast też rośnie odsetek osób, które wskazują, że w e-commerce podczas zakupów sztuczna inteligencja może być bardzo przydatna. Tutaj mamy 66% wskazań według 56 rok temu, więc mamy wzrost. No ale też właśnie trzeba pamiętać, że te zastosowania to są takie dość kompleksowe, tak? Czyli ogólna pomoc w rekomendacji najlepszych produktów dla mnie, właśnie uwzględniając moją historię zakupową, moje potrzeby. Konsumenci tutaj, nie wiem czy państwo wiecie, ale nawet chcą, żeby AI uwzględniała w takim procesie zakupowym i rekomendacjach harmonogram dnia, aby sugerować produkty odpowiednie w różnych porach, tu 42% wskazań. Sezonowe potrzeby, przekonania, światopogląd, na przykład tutaj jest bardzo duży udział młodych osób, które chcą, żeby AI rekomendowało produkty, które faktycznie są ekologiczne.
1: Kusi nas AI.
2: Nie wspomnę. Tak.
1: Pani dyrektor, dzisiejsza Rzeczpospolita dodaje również, że cytuję, poziom zaangażowania w zakupy online stawia Polskę wśród liderów rynku e-commerce. Średnio na zakupy internetowe poświęcamy 2 godziny tygodniowo, dużo, podczas gdy europejscy konsumenci niecałe 2 godziny. Jednocześnie nie działamy impulsywnie, lecz kupujemy z rozmysłem, pisze dziennik. No to brawo my!
2: Brawo, ale z drugiej strony ten proces zakupowy jest niestety dość długi przez to, bo tak jak patrzymy sobie na ścieżkę zakupową konsumentów w Polsce, to ona jest niestety średnio 2 tygodnie, w przypadku zaawansowanych produktów jakichś abonamentowych ponad miesiąc, więc to są takie czasy, kiedy firmom jest z kolei bardzo łatwo utracić tych potencjalnych klientów. Ale fakt, Polacy po prostu lubią kupować, no my to mówimy w naszych badaniach, że to są zakupy smart, tak? Czyli my optymalizujemy nie tylko cenę, ale także czas spędzony na zakup, no i jakość versus ryzyko zakupowe, tak? Czyli my lubimy kupować no mądrze. Można powiedzieć, bardzo dużo odsetek jest takich konsumentów w Polsce. No i tutaj dlatego to wsparcie AI jest takie kluczowe też, tak? Podczas tego procesu.
1: Bardzo pani dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF24 była pani Katarzyna Czuchaj-Łagód, członkini Rady Izby Gospodarki Elektronicznej, dyrektorka zarządzająca Mobile Institute. Pani dyrektor, jeszcze raz bardzo dziękuję.
2: Dziękuję serdecznie.
3: Jeszcze więcej informacji dnia do usłyszenia w Radiu RMF24.

0: serca.
1: Tu program Pierwsza Kawa z RMF, u nas jak zawsze aktualne tematy. Wśród nich na pewno jest ważna rzecz, żeby mianowicie śledzimy to, co dzieje się za oceanem, bo wczoraj nad ranem wspominaliśmy o możliwym debiucie Roberta Lewandowskiego w słynnej lidze MLS. No i teraz oczywiście wracamy do tematu, bo Karol Płaczkiewicz ponownie ze mną w studio.
2: Dzień dobry.
1: Karol, no to trochę jest taka sytuacja, która przypomina mnie dawno zakończone Mistrzostwa Świata, że jakaś chora pora na oglądanie spotkań piłkarskich w Stanach. No i wygląda na to, że tu się nic nie zmienia.
2: No nic się nie zmienia. Ostatnio słyszałem takie ciekawe zdanie: piłka nożna spać nie można. No i to się potwierdza.
1: O tak, to bardzo ważne. No ale co tam u Roberta? Czy on jeszcze gra? Jak to wygląda?
2: Wiesz co, w tej chwili jest 91. minuta tego spotkania, 92. już właściwie. No debiut stał się faktem.
1: Tak.
2: Nasz napastnik wyszedł w podstawowej jedenastce na mecz przeciwko Interowi Miami. No ale w 62. minucie zajął jego miejsce fiński pomocnik Robin Lott. Robert bramki dzisiaj niestety nie strzelił, ale na pewno będzie lepiej.
1: No liczymy na kolejną szansę. Kiedy to będzie? Kiedy następny mecz? Z kim to będzie grał?
2: Najbliższy mecz Chicago Fire, New York City za 3 dni, 26 lipca.
1: I też znowu o takiej chorej porze.
2: Dokładnie, niestety. 1:30.
1: Do usłyszenia.
2: Dzięki.
1: U nas aktualne tematy już niebawem o 4:00 za 28 minut.

Słuchajcie, programu Pierwsza Kawa z RMF. Mam dla was teraz takie szczere ostrzeżenie. Przyjechałem dzisiaj rano do radia. Jak zawsze chciałem sobie zrobić kawę. Mamy w sumie 3 ekspresy niedalekiej odległości od siebie. Z 3 ekspresów 2 nie działają. Ciemne są, nie da się ich włączyć. Jeden działa, ale kiepską kawę robi. Nie wiem, czy to jest jakiś atak ekspresów, więc jeśli planujecie dziś kawę, to weźcie to pod uwagę, że może być kiepsko. Już nie

0: ten utwór tak fajnie pobudza, tak sentymentalnie brzmi The Wonderful Life, Black. Dobrze, że mamy takie kawałki w naszym repertuarze porannym. To teraz jeszcze sezon pana Podsiadło.
1: Jest druga, zero.
0: Niech was dobrze nastroi, nie jest druga.
1: Jest

0: Słuchacie RMF FM, czwarta się zbliża, zatem sprawdzimy najnowsze fakty. O czym warto wiedzieć o tej porze, poinformuje was Karol Płaczkiewicz.
1: Zapraszam ponownie. Pożary paraliżują Portugalię. Na początek ważna informacja dla turystów. Na lotnisku w Lizbonie opóźniono kilkadziesiąt lotów. Usterka systemu alarmowania w Warszawie. Syreny w środę działały mimo zakończenia ćwiczeń. Tegoroczne lato zaskoczyło w Tatrach. Wczoraj tylko 2 stopnie na Kasprowym. Na Rysach mróz. Portugalia walczy z kilkunastoma pożarami lasów i łąk. W akcję zaangażowanych jest blisko 1000 strażaków. Najtrudniejsza sytuacja jest na północy kraju, w regionach Villarreal, Porto i Aveiro. Pożary powodują też utrudnienia komunikacyjne. Na lotnisku w Lizbonie opóźniono kilkadziesiąt lotów, ponieważ priorytetowo obsługiwane są samoloty gaśnicze. Czasowo zamknięto również jedną z autostrad na północy kraju. Największy pożar objął okolice gminy Alio, gdzie z ogniem walczy ponad 650 strażaków. Płomienie zbliżyły się do kilku miejsc, ale na razie nie zarządzono ewakuacji mieszkańców. Podczas środowych ćwiczeń Alarm 26 w Warszawie prawdopodobnie doszło do usterki systemu alarmowania. Dowiedział się tego reporter RMF FM. Alarmy testowano na terenie całego kraju od 7 do 19. Mimo że Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informowało o zakończeniu ćwiczeń już po godzinie 15, syreny w stolicy wyły jeszcze po 21. Jak tłumaczy się Rządowe Centrum Bezpieczeństwa?
2: Popołudniowe alerty RCB zostały wysłane po informacji od służb, że zakończyła się aktywna faza ćwiczeń z wykorzystaniem syren alarmowych. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przyznaje jednak, że po godzinie 21 w Warszawie rzeczywiście włączono modulowany sygnał ostrzegawczy oznaczający alarm, ale nie był to już element testów. Najprawdopodobniej doszło do usterki technicznej.
3: Aktualnie badamy, co było przyczyną tego uruchomienia. Bierzemy kilka scenariuszy pod uwagę, w tym najbardziej prawdopodobny, czyli usterka techniczna.
2: Mówił mi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ustala też, kto odpowiada za ten błąd.
1: Te fakty zebrał nasz dziennikarz Jakub Rybski. Senat wyraził zgodę na powołanie Sylwii Gregorczyk-Abram na rzecznika praw obywatelskich. Po 5 latach zastąpi ona na tym stanowisku profesora Marcina Wiącka. Za powołaniem Gregorczyk-Abram było 59 senatorów, przeciwko zagłosowało 25. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Dyskusji w Senacie przysłuchiwała się nasza reporterka Magdalena Greinert.
4: Nowa rzecznik była pytana m.in. o to, jak postrzega praworządność. Senatorowie opozycji podkreślali, że RPO musi wzbudzać zaufanie wszystkich obywateli, a wcześniej Sylwia Gregorczyk-Abram angażowała się politycznie po jednej stronie.
5: Jak pogodzi pani apolityczność przypisaną Rzecznikowi Praw Obywatelskich z wieloletnim współtworzeniem inicjatywy Wolne Sądy?
4: Pytał senator Rafał Ambrozik. Nowo wybrana Rzecznik Praw Obywatelskich przekonywała, że zawsze stawała w obronie wartości konstytucyjnych, a nie konkretnej formacji politycznej.
6: Naprawdę zrobię wszystko, żeby przekonać obywateli, że jestem rzeczniczką niezależną i broniącą absolutnie praw każdego obywatela.
4: Wybrana właśnie RPO zastąpi na tym stanowisku po 5-letniej kadencji profesora Marcina Wiącka.
1: Już jutro

0: Polsce miejscami. No jest to jeden z takich rajdów, gdzie naprawdę mamy do czynienia z każdą charakterystyką.
1: Z Jakubem Matulką rozmawiał nasz śląski reporter Marcin Buczek. Otwarcie rajdu Polski i pierwszy odcinek specjalny w piątek. Zakończenie wyścigu w niedzielę. Lato w Tatrach zaskakuje. Tylko 2 stopnie na plusie pokazały termometry wczoraj rano na Kasprowym Wierchu. Na Rysach był nawet lekki mróz. W ciągu dnia zrobiło się nieznacznie cieplej. I choć to lipiec, to turyści zjeżdżali kolejką z Kasprowego wyziębieni.
2: Słyszałem, że nie za gorąco na górze.
3: No tak sam raz.
2: 5 stopni?
3: Coś koło tego.
2: Na lipiec? Idealnie.
3: Idealnie.
4: Warto jakąś kurtkę mieć, myśmy się nie przygotowali.
2: A ta temperatura nie przeszkadzała?
3: Nie, emocje brały warto, górę, także warto. Temperatura nie miała znaczenia.
2: Kurtki się ciepłe przydały na górze?
5: Jak najbardziej. W szczególności na tej kolejce w dół to...
4: Oj, bardzo. Podobno odczuwalna zero.
2: To jest lipiec, czy co to jest za miesiąc?
4: Nie, podobno tam na szczycie cały czas jest zima.
2: I trzeba się przyzwyczaić do tego.
4: Tak.
2: Tylko się dobrze ubrać ciepło.
4: Tak.
2: Czapka, rękawiczki, kurtka puchowa i można w lipcu iść w góry. Dobry but jeszcze.
1: Z turystami rozmawiał Maciej Pałachicki. To nie koniec chłodu w Tatrach. Jutro na Kasprowym będzie mróz.
6: Posłuchaj, chodzi o twoje zdrowie.
1: Szansa na skuteczne leczenie, większa precyzja podczas zabiegu i krótszy pobyt w szpitalu. Tempo, w jakim rozwija się urologia, jest ogromne. O regularnych wizytach u urologa powinni pamiętać zwłaszcza panowie po 50 roku życia, podkreśla dr Tomasz Wiatr ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
7: Panie doktorze, jakie najczęstsze problemy urologiczne zgłaszają pacjenci?
8: Przede wszystkim problemy, z którymi pacjenci się zgłaszają, to podwyższona wartość badania PSA, czyli takiego wskaźnika w kierunku raka gruczołu krokowego. To są badania, które zdecydowanie za późno są zlecane przez lekarzy rodzinnych, właśnie to badanie PSA. Zainteresowanie nowoczesnymi badaniami diagnostycznymi, takie jak multiparametryczny rezonans magnetyczny gruczołu krokowego, czy zainteresowanie nowoczesnymi technikami operacyjnymi, na przykład z wykorzystaniem robota Da Vinci.
7: A w jakim wieku mężczyźni powinni zacząć regularną kontrolę urologiczną?
8: Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Urologicznego mówią jasno, że ta kontrola powinna dotyczyć każdego mężczyzny po 50 roku życia. W przypadku chorych, u których istnieje dodatni wywiad rodzinny w kierunku raka prostaty, taka kontrola powinna być już po 45 roku życia. Regularnie, raz do roku przynajmniej, chyba że urolog prowadzący zdecyduje o tym, że powinna być ona częściej.
7: A czy badanie PSA nadal jest takim złotym standardem w urologii?
8: Badanie PSA jest badaniem takim przesiewowym. Ono nam sygnalizuje, że coś jest niepokojącego, natomiast w tej chwili takim dominującym badaniem, które pozwala nakreślić dalszą ścieżkę diagnostyczną, jest badanie rezonansem magnetycznym prostaty.
7: Jeżeli po badaniu okazuje się PSA, że jest ono wysokie, czy taki pacjent ma prawo się bać? Czy co to znaczy?
8: Nie każdy wzrost PSA świadczy od razu o nowotworze, ponieważ jest szereg stanów klinicznych, które mogą generować wyższą wartość PSA. Nawet łagodne powiększenie gruczołu krokowego może dawać wyższą wartość PSA niż normy referencyjne. Natomiast to urolog decyduje o tym, czy rozszerzyć diagnostykę właśnie o wykonanie badania rezonansu magnetycznego, a potem ewentualnie wykonaniu biopsji gruczołu krokowego.
7: A czy zdarza się, że PSA jest niskie, a mimo to istnieje groźba, zagrożenie, że jednak jakieś tam komórki nowotworowe znajdują się w organizmie?
8: Zdarzają się sytuacje kliniczne, w których PSA jest w normie, a istnieje ryzyko raka gruczołu krokowego. Natomiast my jako urolodzy bardziej skupiamy się na dynamice przyrostu w krótkim odstępie czasu. Jeżeli to PSA wzrasta, przynajmniej w ciągu 3-6 miesięcy i ono może być nadal w normie, to też jest to dla nas sygnał alarmowy do tego, żeby rozszerzyć diagnostykę.
7: A jak zmieniło się leczenie raka prostaty w ostatniej dekadzie?
8: Niewątpliwie wprowadzenie technik minimalnie inwazyjnych, zwłaszcza z wykorzystaniem systemu robotycznego, poprawiło nam wyniki czynnościowe i przy zachowanych w wynikach onkologicznych, to znaczy większość pacjentów, którzy zostają zakwalifikowani do leczenia radykalnego i usunięcia raka prostaty, jakość ich życia może nie ulec pogorszeniu, ponieważ kwestia kontroli trzymania moczu i zaburzenia funkcji seksualnych może być zachowana po leczeniu chirurgicznym.
7: Czy spotkał się pan doktor z jakimiś mitami właśnie od pacjentów na temat zdrowia nerek, dróg moczowych?
8: Dużo pacjentów przychodzi na kontrolę w obawie, że stwierdzono u nich na przykład przypadkowo w USG torbiele nerek i zostali już jakby nastraszeni niejako, że to są nowotwory, które wymagają

0: jak najbardziej i najszybszego leczenia operacyjnego, co niejednokrotnie nie znajduje swojego przełożenia, gdyż te torbiele najczęściej mają charakter łagodny. Inne mity, które wśród pacjentów panują, to na przykład to, że mając ryzyko kamicy powinni jak najwięcej wypijać piwa. Okazuje się, że bardziej tu sugerowałbym skupić się na ilości płynów, niekoniecznie właśnie z wykorzystaniem piwa, tylko bardziej zwiększona podaż płynów.
1: Jak wygląda to w dzisiejszych czasach? Czy mężczyźni chętniej chodzą do urologa niż właśnie, nie wiem, 10 lat temu? Zmieniło się coś przez te lata?
0: Świadomość wzrosła wśród mężczyzn, świadomość partnerek wzrosła, które mobilizują partnerów do tego, żeby odwiedzali urologa chętniej i częściej. Natomiast niestety nadal znajdują się takie sytuacje, w których pacjent zgłasza się do urologa zdecydowanie za późno. Na przykład mówiąc tutaj o raku prostaty, w wielu sytuacjach jesteśmy w stanie pacjenta skutecznie wyleczyć, natomiast taki chory zgłosił się do nas zdecydowanie za późno. I to świadczy o tym, że jeszcze nadal mamy za małą wiedzę do tego, żeby myśleć o profilaktyce i o wczesnej kontroli, która właśnie jest w stanie zabezpieczyć nas przed chorobą, która jest rozpoznana w zbyt późnym stadium i jesteśmy w stanie tego chorego właściwie leczyć i wyleczyć.
1: A czy oprócz oczywiście nowotworu prostaty, jakie inne schorzenia urologiczne pojawiają się właśnie w tym XXI wieku? Nie tylko u mężczyzn, również u kobiet.
0: To, co jest zauważalne, to to, że zarówno nowotwory pęcherza, nowotwory prostaty czy nowotwory nerek rozpoznawane są na zdecydowanie wcześniejszym etapie niż jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. Ze względu na dokładniejszą diagnostykę, dostępność badań ultrasonograficznych, które przesiewowo wykrywają nam te choroby na zdecydowanie wcześniejszym etapie, właśnie na nieco większej świadomości chorych do tego, żeby kontrolować sobie to badanie PSA i ewentualnie rozszerzać diagnostykę o badanie rezonansu magnetycznego, ewentualnie biopsji gruczołu krokowego. To, co w ostatnich latach się mocno zmieniło, to nasza dokładność diagnostyczna, wprowadzenie biopsji fuzyjnej, czyli celowanych wycinków ze zmian podejrzanych na podstawie rezonansu magnetycznego, również podniosło naszą skuteczność diagnostyczną.
2: Tłumaczył i radził dr Tomasz Wiatr, urolog ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Rozmawiała z nim Ewa Kwaśny. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 5:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Wracamy do rozbudzania, być może do przeciągania, być może do poszukiwania pomysłu na kolejny lipcowy dzień. Jeszcze jest chwila na to, żeby się zastanowić nad tym, jak to wszystko poukładać. Dopiero 11 minut po godzinie 4:00. Tu Marcin Jędryk. Dzień dobry wszystkim, którzy planują zacząć dzień. Dzień dobry wszystkim, którzy dopiero kończą dzień. A dla wszystkich najlepsza muzyka. Będzie Baranowski i jego słynne Czułe miejsce, ale wcześniej fajna podróż wraz z grupą Red Hot Chili Peppers. Californication.

Słyszeliście w faktach o godzinie 4:00, no jest pewnego rodzaju problem z pogodą w tym roku, zwłaszcza jeśli chodzi o te obszary ulubione przez turystów w czasie wakacji, czyli na przykład nasze kochane Tatry, bo tam no prawie że zimowa, późnojesienna pogoda. W kolejnych dniach trochę się poprawi, jeśli chodzi o temperaturę, no bo patrzę na mapy pogody, już jutro od 18 do nawet 23 stopni, w sobotę do 25, a w niedzielę nawet 30 stopni, zwłaszcza na południu, więc jest szansa, że jeszcze będzie można trochę tego słońca złapać, choć z pewnością ten lipiec nie należy do najbardziej słonecznych lipców, jakie do tej pory przeżyliśmy. Ale może właśnie czasem z tego trzeba wyciągnąć jakąś pozytywną myśl, że nie zawsze tam słońcem w czasie wakacji człowiek żyje. Wiem, że to trudne, ale może warto spróbować.

0: pierwsza kawa z RMF. U nas jak zawsze aktualne tematy, wszystko na bieżąco. W tej chwili już prawie 4:30 i ponownie w naszym studio Karol Płaczkiewicz.
1: Tak jest.
0: Bo teraz mamy dla słuchaczy nowe informacje ze Śląska. Co tam się wydarzyło, Karol?
1: Zgadza się, strażacy w Chorzowie ugasili w nocy pożar niezamieszkałego budynku, który po południu zapalił się w centrum miasta. Przed chwilą rozmawiałem ze strażakami, przekazali, że po północy, tak jak wspomniałem, udało się zgasić ogień.
0: No to powiedzmy, ile trwała ta akcja, bo to wygląda na poważniejszą sprawę.
1: Tak, jest to poważniejsza sprawa. No z tego, co powiedział mi oficer prasowy Straży Pożarnej w Chorzowie, ta akcja wciąż trwa. Nie jest tak intensywna, ale na miejscu jest jeszcze jeden zastęp strażacki, który obserwuje pogorzelisko.
0: Wieczorem to słyszeliśmy też w naszych faktach. Na szczęście nie było informacji o rannych. Czy to się potwierdziło?
1: Na szczęście tak. W tym pożarze nikt nie został ranny i do tego tematu wrócimy też w faktach o 5:00.
0: Dziękuję bardzo, Karol Płaczkiewicz. Za pół godziny ponownie w naszym studio.

0: może warto podać kilka ważnych informacji dla wakacyjnych podróżników, być może dla tych, którzy właśnie rozpoczynają swoją podróż w poszukiwaniu przygody, lata, ciepła, słońca i wszystkich innych elementów związanych z tym pięknym okresem w roku. No właściwie jeśli chodzi o pogodę, to te chmury deszczowo-burzowe w tej chwili tylko na północy naszego kraju trochę tak zahaczają o Wielkopolskę, a poza tym jest w miarę pogodnie, więc warunki do jazdy są przyzwoite, tak bym to określił, więc idźcie bezpiecznie, mając włączony RMF. Bo gramy fajne piosenki. Nowa piosenka Sana. Itp. Itp.
1: Bezbędnych słów zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut. Nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

Tak się czasem odbudowuje popularność piosenek, które gdzieś tam przez moment być może tej zwłaszcza młodszej części publiczności nie do końca były znane, czyli Elton John i Dua Lipa w utworze Cold Heart. To u nas w RMF FM na 12 minut przed godziną 5 rano. To poranek, czwartkowy poranek. U nas za chwilę będą fakty, jak zawsze wszystkie najważniejsze informacje, o których warto wiedzieć zaczynając dzień, ale wcześniej jeszcze kilka polskich klasyków. Kombi oraz Zio.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Quizy, konkursy i takie tam codziennie po 20. A poza tym przenosimy się w czasie i słuchamy wakacyjnych hitów minionych epok. Rozwiązujemy sercowe problemy i gadamy na gorące tematy. GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Codziennie po 20. Karty rozdaje Darek Maciborek. Podkreślamy, tylko dla dorosłych.
2: Zbliża się godzina piąta, zatem w RMF FM mamy zestaw najnowszych informacji. Te fakty przygotował Karol Płaczkiewicz.
3: Dzień dobry, zapraszam. Strażacy w Chorzowie przez kilka godzin walczyli z pożarem. Ogień udało ugasić się około północy. Później spór w Prawie i Sprawiedliwości. Dziś w samo południe Jarosław Kaczyński będzie rozmawiać z Mateuszem Morawieckim. Będzie też sport. Robert Lewandowski zadebiutował w Chicago Fire, a dziś kolejne polskie drużyny powalczą o europejskie puchary. Strażacy w Chorzowie ugasili pożar niezamieszkałego budynku w centrum miasta. Ugaszenie zarzewi ognia nastąpiło około północy. Co w tej chwili dzieje się na miejscu, powiedział nam oficer prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie, kapitan Michał Adamek.
4: Wszystkie zastępy praktycznie wróciły do swoich jednostek, natomiast na miejscu pracuje jeszcze jeden zastęp w celu dozorowania miejsca pogorzeliska i ewentualnej likwidacji jeszcze jakichś niewielkich zarzewi ognia.
3: Tyle kapitan Michał Adamek ze Straży Pożarnej w Chorzowie. Dobre informacje są takie, że w tym pożarze nikt nie został poszkodowany. To może być spotkanie ostatniej szansy. Dziś w samo południe prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński będzie rozmawiać z Mateuszem Morawieckim. Przypomnijmy, władze ugrupowania chcą, aby jego członkowie odeszli z politycznych stowarzyszeń, w tym Rozwoju Plus byłego premiera pod groźbą wykluczenia z partii. Czy rozpad Prawa i Sprawiedliwości jest możliwy? Jak donosi reporter RMF FM Kacper Wróblewski, wiele na to wskazuje.
5: Zwolennicy Mateusza Morawieckiego deklarują, że nie zamierzają zrezygnować z działalności w stowarzyszeniu. Z kolei władze PiSu podkreślają, że Rozwój Plus jest zagrożeniem dla samej partii. Czwartkowy termin jest ostateczny, a skutki jego upływu są nieodwracalne. Tak pisze w mediach społecznościowych rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Według moich informacji na piątkowy poranek w siedzibie PiSu na Nowogrodzkiej już planowana jest konferencja prasowa Jarosława Kaczyńskiego, jeśli Mateusz Morawiecki i jego zwolennicy nie złożą wymaganych oświadczeń. Wówczas partia może się uszczuplić o ponad 40 osób, posłów, senatorów i europosłów.
6: Tym żyje Kraków.
3: Mieszkańcy stolicy Małopolski nie kryją frustracji z powodu przedłużającej się niepewności po odwołaniu prezydenta Krakowa. Niemal 2 miesiące po referendum wciąż nie wyznaczono terminu przedterminowych wyborów. Krakowianie podkreślają, że taki stan zawieszenia nie sprzyja miastu i oceniają sytuację jako efekt politycznych rozgrywek.
7: Nie ma gospodarza nadal i tyle.
8: Wydaje mi się, że Kraków jest w stanie zawieszenia. Lepiej byłoby mieć już jednoznacznie osobę wyznaczoną na stanowisko prezydenta, który zająłby się miastem.
9: W ogóle zakładałabym, że gdzieś przepisy określają dokładnie, do kiedy te wybory powinny się odbyć, ale rozumiem, że nie ma takiej jasności, można to różnie interpretować, no i to faktycznie już jest takie naciągane.
10: Niestety obawiam się, że to są właśnie względy polityczne. Sam mam taką sprawę, która jest cały czas w zawieszeniu przez to i nie służy mi to.
3: Te głosy krakowian w okolicach Plant Nowackiego w dzielnicy Podgórze zebrał nasz reporter Maciej Sołtys. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej prowadzi rekrutację. Do obsadzenia jest 80 wolnych etatów. Osoby, które zgłoszą się teraz, mogą jeszcze w tym roku rozpocząć służbę w mundurze.
11: Co ważne, bo kandydaci czasami czekają na telefon z komórki kadrowej. Nie, to kandydat ma zadzwonić do komórki kadrowej i umówić się na złożenie osobiste dokumentów. No i później rusza procedura kwalifikacyjna. I w tym roku, jeżeli już złoży te dokumenty, to do końca roku zdąży jeszcze założyć ten mundur funkcjonariusza Straży Granicznej. Mamy 150 etatów, 70 kandydatów już przyjęliśmy, 80 osób jeszcze ma szansę w tym roku zasilić szeregi Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.
3: Mówiła podpułkownik Straży Granicznej Mirosława Aleksandrowicz. Robert Lewandowski zadebiutował dziś w nocy w barwach Chicago Fire. Nowa drużyna polskiego napastnika przegrała z Interem Miami 2

0: Chłodny gry, więc czekamy tylko na jutro.
1: Początek spotkania w Częstochowie o 18.30. Dwie godziny później GKS Katowice zagra na wyjeździe ze słowackim MSK Żylina. A znacznie szybciej, bo o 6.00 nowe wydanie Faktów. Na nie już teraz zapraszam w imieniu Ewy Kwaśny i Tomasza Weryńskiego.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Dzień się rozpoczyna, dzień się rozkręca. Wszystko idzie, mam nadzieję, zgodnie z planem. 23 lipca 2026 roku, 4 minuty, prawie 5 minut po godzinie 5. Warto zacząć dynamicznie. No to Lika.

specjalisty w odsłonie przebojów, czyli Martin Garrix i Ed Sheeran w nagraniu Repeat It, a u nas 23 dzień lipca 2026 roku. Dziś, patrząc w kalendarz, oprócz oczywiście imienin i tych wszystkich, którzy świętują, którym przekazujemy najlepsze życzenia, jeszcze jest święto, a raczej dzień Włóczykija. To takie bardzo polskie, ale chyba bardzo rzadko używane słowo, więc może warto je przywrócić do codziennego obiegu. Ktoś taki, kto szuka przygód, nigdy nie może zagrać miejsca, więc poszukajcie gdzieś może takiej małej wakacyjnej przygody. I zostańcie chociaż na jeden dzień Włóczykijem.

0: wtorkowy poranek, 26 minut po godzinie 5. U nas jak zawsze aktualne tematy. Przypomnę, że na szczęście został już praktycznie ugaszony pożar w Chorzowie. O tym mówiliśmy w Faktach o 5. Był też ważny mecz w Miami. Jeszcze do tego polska polityka. O tym wszystkim teraz w skrócie Karol Płaczkiewicz ponownie.
1: Tak jest.
0: Co tam się wydarzy, jeśli chodzi o politykę? Może od tego zacznijmy.
1: No, przed nami bardzo, bardzo intensywny poranek. Najważniejsze wydarzenia z Polski i świata.
0: Tak.
1: A jeden z tematów przewodnich to pytania, czy w Prawie i Sprawiedliwości dojdzie do rozłamu.
0: No właśnie.
1: Co przyniesie dzisiejsze spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim?
0: A miało go nie być przecież.
1: Miało go nie być, tak.
0: Była mowa, że prezes nie ma zamiaru spotykać się z Mateuszem Morawieckim.
1: Wszystko szybko się zmieniło. No i między innymi o tym Piotr Salak w porannej rozmowie będzie rozmawiał z Jackiem Sasinem, posłem Prawa i Sprawiedliwości. No i w porannych faktach wrócimy też do wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich i bardzo dotykającej nas sytuacji rynku paliw. Widmo 8 zł za litr jest coraz bardziej możliwe.
0: Oby nie padło to przed weekendem, a co jeszcze jeśli chodzi o sport, bo o tym też wspominaliśmy?
1: A poza tym sprawdzimy, jak przebiegł debiut Roberta Lewandowskiego w Chicago, a to śledził nasz korespondent za oceanem, także będzie się działo.
0: Dziękuję, Karol Płaczkiewicz, za usłyszenia.

0: jeszcze w ciągu dnia dość chłodno, bo temperatura maksymalna to 20 stopni na Podkarpaciu, tak to w granicach 18-19 spor chmur. Także momentami deszcz, w kolejnych dniach już dużo cieplej i dużo przyjemniej, jeśli chodzi o oczekiwania wakacyjne. No, za 23 minuty godzina 6, już wkrótce program Wstawaj Szkoda Lata. Przemysław Skowron i Jacek Tomkowicz, a za dzisiejsze spotkanie dziękuję Marcin Jędryk, życząc dobrego dnia, do usłyszenia.
1: Reklama. Ale super było, Janek, na tych wakacjach. Mam tylko nadzieję, że kolejnym razem wrócimy już do naszego własnego mieszkania.
2: Musimy trafić na dobrą promocję.
1: Przecież mówiłam ci już o promocji Murapolu. Wszystkie mieszkania i apartamenty inwestycyjne mają teraz tańsze, nawet o 20%. A wybór jest olbrzymi. Około 3300 lokali w ponad 30 inwestycjach w 14 miastach.
2: Wspaniale. Na pewno wybierzemy coś dla siebie.
1: Sprawdź ofertę na murapol.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Byle do lata.
8: W te wakacje nasi reporterzy są wszędzie tam, gdzie jest naprawdę gorąco.
9: A my rozdajemy wam wielkie pieniądze na urlopowe plany.
7: Byle

0: ticketenergylandia.pl.
1: Sponsorem programu Byle do lata jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: 3,17,41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8,11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Po reklamie.
7: Trwa pierwsza kawa z RMF FM.

Nie starzeją się te numery. Timbaland, Nelly Furtado i Justin Timberlake w jednym kawałku. To jest właśnie najlepsza muzyka w RMF FM we Wstawaj Szkoda Lata. Zaczynamy dzisiejsze czwartkowe wydanie. Co my do dzisiaj mam? Czwartkowe wydanie. Piątek 23 czy czwartek 23. Ja jakoś od rana, od kiedy wstałem, żyję piątkiem dzisiaj. Wiem, musimy poczekać wszyscy na piątek, na jutro, ale przyjdzie, spokojnie, to jest gwarantowane. My wam to gwarantujemy. Zaczynamy czwartkowe Wstawaj Szkoda Dnia. Przemysław Skowron, Jacek Tomkowicz. Kłaniamy się nisko, jest 5:50. I patrzcie, tu Jacek i Przemek, a tu Kuba i Kuba. I nie masz takich rzeczy w innych rozgłośniach, nie. Nawet jakbyś im zapłacił, to nie masz takich rzeczy. Lato stygnie, ja bym dał głośniej i rozkoszował się najlepszą muzyką.

0: ale wam zagraliśmy. Blue Lagoon w RMF FM. A na zegarach już szósta, skoro zaś szósta, to mamy dla was fakty.
1: A konkretnie mają je dla nas Ewa Kwaśny i Tomasz Weryński.
2: Dzień dobry, witamy. Strażacy ugasili duży pożar w Chorzowie.
3: Gęsty dym unosił się nad miastem przez kilka godzin.
2: Kierowcy na razie bez kolejnych ulg na stacjach.
3: Rząd nie planuje przewrócenia programu ceny paliw niżej.
2: Na Filipinach ważne dyplomatyczne spotkanie przedstawicieli Moskwy i Waszyngtonu.
3: A z naszą wakacyjną akcją Pyszne bo Polskie byliśmy wczoraj w Zachodniopomorskiem.
2: Na zegarze szósta. Na początek faktów Chorzów. Tam strażacy około północy dogasili pożar niezamieszkałego, remontowanego budynku w centrum miasta.
3: Od wczoraj z ogniem walczyło ponad 60 strażaków. Nikt nie został poszkodowany.
4: Na miejscu pracuje jeszcze jeden zastęp w celu dozorowania miejsca pogorzeliska i ewentualnej likwidacji jeszcze jakichś niewielkich zarzewi ognia. Żadnych poszkodowanych osób nie było w całym tym zdarzeniu.
2: Powiedział nam kapitan Michał Adamek z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Chorzowie.
3: Pilna informacja dosłownie z ostatniej chwili.
2: Jak ustaliliśmy, w rejonie węzła Łabiszyńska w Warszawie pali się duży magazyn.
3: Na gorącą linię RMF FM informujecie o możliwych utrudnieniach na trasie S8.
5: Bardzo duży pożar, na pewno będą duże utrudnienia w stronę Białegostoku.
2: Dziękujemy za to ostrzeżenie. Na miejsce jedzie reporter RMF FM. Będziemy się z nim łączyć w kolejnych faktach. Rząd na razie nie planuje przywrócenia pakietu ceny paliw niżej.
3: Zakończył się on pod koniec czerwca i zakładał obniżkę podatku VAT z 23% do 8% oraz obniżkę akcyzy na paliwa.
2: Politycy Koalicji Obywatelskiej przekonują, że trwa analiza sytuacji na światowych rynkach.
6: My wydaliśmy i tak rekordowe środki, to jest 4,7 miliarda złotych na ten program CPN, który trwał 3 miesiące. To była największa ingerencja państwa w Unii Europejskiej, najniższe ceny, najdłużej utrzymywane. No też odpowiedzialność budżetowa nie pozwala na trzymanie tego projektu w nieskończoność.
3: Mówiła rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda.
2: Opozycja z kolei przekonuje, że program trzeba wprowadzić ponownie i to jak najszybciej.
7: Jestem przekonany, że takie działania rządu są oczekiwane. Donald Tusk mówił kiedyś buńczucznie, że jakby on był premierem, benzyna byłaby po 5,19. No jest premierem, a benzyny nie ma po 5,19.
2: Podkreślał senator PiSu Stanisław Karczewski.
3: Senat wyraził zgodę na powołanie Sylwii Grzegorczyk-Abram na rzecznika praw obywatelskich.
2: Po 5 latach zastąpi ona na tym stanowisku profesora Marcina Wiącka.
3: Za powołaniem Grzegorczyk-Abram było 59 senatorów, przeciwko zagłosowało 25. Nikt nie wstrzymał się od głosu.
2: A dyskusji poprzedzającej głosowanie słuchała nasza reporterka Magdalena Greinert.
8: Najwięcej pytań senatorów opozycji dotyczyło zagadnień związanych z praworządnością i faktem działania nowej rzecznik Fundacji Wolne Sądy. Sylwia Grzegorczyk-Abram podkreśliła, że jej działalność nie będzie nacechowana politycznie, a urząd zostanie otwarty na dialog.
9: Rzecznik nie może być urzędem zamkniętym w Warszawie. To właśnie podczas spotkań z ludźmi najłatwiej dostrzec problemy, których nie widać z perspektywy centralnych instytucji.
8: Nowa RPO zapowiada spotkania w regionie i większą obecność biura rzecznika poza stolicą.
2: Tu RMF FM, słuchacie porannych faktów. W stolicy Filipin, Manili, ma dziś dojść do rozmowy szefów dyplomacji Rosji i Stanów Zjednoczonych.
3: Spotkanie odbędzie się przy okazji konferencji krajów Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej. Informuje korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
10: Dzień dobry. Stany Zjednoczone chciałyby, aby wojna w Ukrainie się zakończyła i zakończenie byłoby korzystne też dla Rosji, powiedział amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Oczywiście wojna w Ukrainie w wielu aspektach utrudniła Rosji i Stanom Zjednoczonym znalezienie obszarów porozumienia w innych kwestiach. To jednak nie oznacza, że nie będziemy szukać możliwości współpracy tam, gdzie jest to możliwe. Jednocześnie chcielibyśmy, aby ta wojna dobiegła końca. Uważamy, że byłoby to korzystne również dla samej Rosji. Będziemy więc poruszać ten temat. Jak już mówiłem, Stany Zjednoczone pozostają otwarte i gotowe odegrać konstruktywną rolę w doprowadzeniu do zakończenia tej wojny, jeśli pojawi się taka możliwość. A taka możliwość może się pojawić. Jesteśmy gotowi podjąć się tej roli, ponieważ uważamy i sądzę, że Rosjanie również by się z tym zgodzili, że prawdopodobnie jesteśmy jedynym krajem na świecie, który może ją skutecznie odegrać. Amerykański sekretarz stanu przyznał, że rozmowy z Rosją nie przyniosły w ostatnich miesiącach większych postępów, ale być może obecnie zaistniały nowe warunki.
2: Są i takie fakty.
3: Kiszony kotlet schabowy, lody o smaku palonego masła i ziemniak w zaskakującej odsłonie.
2: Między innymi takie pyszności spróbowały w Zachodniopomorskim dziennikarki RMF FM Magdalena Wojtoń i Anna

0: na naszej trasie.
1: Specjalny formularz jest na rmf24.pl. A z najnowszymi faktami wracamy punktualnie o 6.30.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
4: Czego dzisiaj możemy spodziewać się w pogodzie? O tym Przemysław Skowron.
5: Teraz jest 11 w Suwałkach, 12 w Łodzi, 14 w Szczecinie, potem będzie cieplej, poczekaj. 19 w Suwałkach, 13 stopni w ciągu dnia w Łodzi, nie najcieplej.
4: A o godzinie 14 z tego co widzę,
5: 22 w Gorzowie.
4: Burze możliwe w całym kraju, dzisiaj popada bez wyjątków wszędzie, po prostu normalnie wszędzie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
5: Biomet dzisiaj zostawiamy w domu, biomet będzie dziadowy, nie chcemy go ze sobą.
4: I pogoda też dziadowa, dobra. Ustalmy tak, jak na jesień całkiem ładny dzień.
5: Jak na listopad nawet, no, powiem, a 13 stopni, to
4: super.
5: Szedłbym w Łódź.
4: 6 minut po 6 tu RMF FM. Tu wstawaj, szkoda lata, budzimy się, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Ej,
5: dzień dobry.
4: Ty też.
5: Dzień dobry.
4: Wstawaj.

0: Oni coś tam śpiewają, że coś tam ma join us.
1: Może, że majonez, że jest.
0: A po angielsku ma join us.
1: Tak. To jest majonez, dokładnie. Ja tu mam nagłówek z internetu. Jennifer Lopez pozdrawia z wanny, pozując topless.
0: O, to nas pozdrawia? To nas dziękujemy bardzo, wszystkich. Naprawdę miło, że o nas pomyślała. To...
1: Nie, generalnie wakacje, zauważmy, o tym nam, tego nas uczy pani tak. Jennifer. To naprawdę bardzo fajny pomysł, żeby się tak umyć w całości.
0: Tak.
1: W wannie. No. To i owo sobie wyszorować.
0: Te gwiazdy to jednak mają głowę nie od parady.
1: Dokładnie, no, to. Prawda. Byle kogo do gwiazd nie biorą.
0: Nie, byle kogo nie.
1: W zimie to sobie będzie można to wszystko powtórzyć, tylko że wtedy z ciepłą wodą.
0: Ciepta.
1: Wtedy,
0: tak.

0: Rob Thomas, Lonely No More. To jest nieważne, czy jesteście na urlopie, czy budzicie się właśnie z myślą o tym, że pójdziecie na plażę, czy jesteście w pracy, to zawsze brzmi dobrze.
1: Mam informację z ostatniej chwili. Hiszpańska policja udaremniła przemyt 50 kg kokainy.
0: Ładnie.
1: Przemytnicy część narkotyków ukryli w sztucznych bananach.
0: A widzisz, ja słyszałem, nie wiem, czy to jest prawda, że podobno po kokainie sztuczne banany są bardzo dobre.
1: No, ale nie można mieć wszystkiego, no, przynajmniej kokaina była prawdziwa. No, tak.
0: Ale też z drugiej strony bardzo dziwnie by wyglądało, gdyby w prawdziwych bananach przemycano sztuczną kokainę.
1: Tak.
0: To tego też nie róbcie. Zło.
1: Zło, bardzo zło.

0: sama.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
5: Zawsze z wami.
6: Mamy dla was gorące newsy.
7: Relacje z naszych eventów.
8: Prognozę pogody.
9: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
4: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
10: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
12: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1

0: Lustr w super cenie. Złoty 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
1: Po reklamie.
2: 6.30 mamy na zegarach, to pora na fakty w RMF FM, które polecamy.
3: Strażacy walczą z pożarem przy ulicy Krasnobrodzkiej na warszawskim Targówku.
4: Znajduje się tam hala magazynowa, warsztaty samochodowe oraz komisje. Informacje z gorącej linii RMF FM potwierdzili nam strażacy.
3: Z trasy S8 na wysokości węzła Łabiszyńska widać czarny dym.
5: Przed stacją benzynową w stronę centrum. Będzie bardzo duże zadymienie, już jest ciężko oddychać.
4: Zdjęcia i film mamy na rmf24.pl.
3: Więcej również w faktach za pół godziny. Połączymy się wtedy z naszym reporterem, który jest na miejscu pożaru.
4: Służby przetestowały we wtorek systemy ostrzegania i alarmowania ludności przed zagrożeniami z powietrza.
3: W całej Polsce można było usłyszeć syreny alarmowe. A jak powinniśmy się zachować w takiej sytuacji zagrożenia?
6: Po pierwsze, widząc przelatujące drony, szczególnie w strefie przygranicznej, natychmiast dzwonimy pod telefon alarmowy. Po drugie, nie lekceważmy syren, ale na nie reagujmy. Tak więc, po usłyszeniu sygnału modulowanego, trwającego 3 minuty, nie dzwonimy do znajomych, ale od razu ściągnijmy dzieci z podwórka i ukryjmy się w budynkach. I po trzecie, do odwołania alarmu nie wychodźmy na zewnątrz. Nie polujmy z telefonem, by spilnować atak. Ale pozostańmy w ukryciu, czytając komunikaty i czekając na 3-minutową ciągłą syrenę.
4: Tłumaczył komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura w najnowszym odcinku Terenu Wojskowego na antenie radia RMF 24.
3: Cały odcinek wczorajszego programu znajdziecie na platformie RMF On, a naszej informacyjnej stacji posłuchacie, wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając włącz radio RMF 24.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
9: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
10: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
4: Robert Lewandowski zadebiutował w Chicago Fire, jego drużyna przegrała z Interem Miami.
3: Czas na fakty sportowe RMF FM. O poranku melduje się Patryk Serwański. Dzień dobry.
11: Dzień dobry. No, Lewandowski na murawie spędził 62 minuty. Obrońcy dobrze odcinali go od podań, więc dużo sobie nie pograł. Chicago Fire przegrało 2-3. Dla Interu 2 gole strzelił Luis Suarez. A do klubu z Florydy dołączy niebawem Casemiro. Jego umowę z Interem muszą jeszcze zatwierdzić władze ligi MLS. Brazylijczyk ostatnie 4 sezony spędził w Manchesterze United. Jego kontrakt wygasł, więc piłkarz miał swobodę w wyborze pracodawcy. No i zdecydował się na dołączenie do drużyny Leo Messiego. My czekamy na wieczorne emocje w eliminacjach Ligi Konferencji. Druga runda eliminacji, w niej mecze GKS-u Katowice z MSK Żilina i Rakowa Częstochowa z FC Valettą.
12: Jeżeli chodzi o nastawienie, no nie możemy doczekać się meczu. Zespół jest gotowy i głodny gry.
13: Niezależnie kto będzie zagrał przeciw nas, my musimy być na odpowiedzialnym poziomie i zagrać na maksymalnych obrotach.
11: To trener Rakowa Dawid Kroczek i kapitan tego zespołu Fran Tudor. Na Mistrzostwach Świata w slalomie kajakowym do półfinałów rywalizacji w Kanadyjkach awansowali Klaudia Zwolińska i Szymon Nowobilski. Zwolińska o wiele pewniej czuje się w kajaku, no ale to nie znaczy, że nie chce powalczyć także w Kanadyjce.
14: Kanadyjka rządzi się swoimi prawami, szczególnie, że trenuje ją tak naprawdę chyba, nie wiem, z 80% mojego życia mniej niż kajak, w którym się czuję świetnie. A w Kanadyjce cały czas robię ten postęp, on jest dynamiczny, ale żeby jeździć na najwyższym poziomie, trzeba być powtarzalnym w tym wszystkim i ja nad tym pracuję.
11: Mówiła nasza zawodniczka. Ruszył turniej finałowy Ligi Narodów Siatkarek, niestety bez udziału biało-czerwonych. Za nami 2/4 finały. Bez niespodzianek wygrywały wyżej notowane drużyny. Włoszki pokonały 3-0 Holenderki, a reprezentacja Brazylii wygrała 3-1 z Japonią.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
9: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
10: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
2: A kto to tu taki ładny przyszedł? A kto to tu? A to Magic nasz!
15: No nie, to Jacek!
2: To Jacek
15: wychodzi taki ładny.
2: Magdalena Karwat-Marek.
15: Nadciąga kulminacja wielkiego załamania. Taki nagłówek znalazłam o dzisiejszej pogodzie. Boże. Średnio zachęcający.
2: Już po nas.
15: Ale niestety, temperatura spadnie. Wszędzie będzie padał deszcz, a w wielu miejscach prognozowane są także burze. Temperatura dziś to tak średnio kilkanaście stopni. Może 18-21 będzie, ale bezpośrednio po deszczu i burzy nawet mniej.
2: Powiedziałeś wszystko, czy chcesz coś jeszcze dać jeszcze raz podkład?
15: Nie, to już to za pół godzinki.
2: Dobrze.

0: On nie będzie na nie. To też jest fajne, bo wiadomo, że on będzie na tak.
1: Bądźmy na tak. To... Ale jak słyszeliśmy w faktach, Robert Lewandowski zaliczył debiut w barwach Chicago Fire. No przegrali z Interem Miami 2-3.
0: Ale z tego co czytałem, to Chicago Fire nie kryje zachwytu. No,
1: dzisiaj nie ma co dziwić, no. Bo tak, grał?
0: Grał.
1: Grał.
0: Grał.
1: Koszulki podpisał?
0: Podpisał.
1: Podpisał, no to proszę.
0: A przy bramki spokojnie będą od następnego meczu. Przecież nie można w pierwszym meczu tak ze wszystkiego się wystrzelać. No ludzie, no. Nie bądźmy peweksami.
2: Reklama.
3: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
4: Barbara, jaka piękna fryzura.
5: A widzisz, Marian, to zasługa mojej nowej suszarko-lukówki Dyson z Media Expert. Dzięki niej szybko suszę, nadaje objętość, stylizuje i mogę kręcić włosy. No i teraz idealne loki mam na co dzień.
4: Proszę, proszę, jedno urządzenie, a ile piękna.
6: Więcej możliwości stylizacji, bez uszkodzeń termicznych. Kup teraz w Media Expert nowoczesny multistyler AirLab w promocji. A zestaw dodatkowych 5 końcówek o wartości 399 zł dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: RMF FM na wakacjach.
8: Czyli cokolwiek robicie, zawsze z wami.
9: A ponieważ gwiazdy powyjeżdżały na urlopy, to wy możecie je zastąpić.
8: Czekamy na was na www.rmffm.
7: RMF FM na wakacjach. Codziennie po 15 w RMF FM.
10: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
11: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
7: Dużo muzyki na dzień dobry w RMF FM.
0: No, nie spodziewaliście się, że wam zagramy Britney i Kenię? A tu proszę, Oops, We Did It Again. Ale to jest najlepsza muzyka, to są wakacje, to jest Wstawaj Szkoda Lata i tak trzeba grać.

0: daj.
1: Ale to są wciąż te piłkarskie dobre emocje.
0: Shakira.
1: Słuchajcie, jest nowy trend wśród rodziców: greckie imiona dla dzieci.
0: Dobrze, że nas to ominęło, bo sobie wyobraź: Hefajstos Skowron i Ptolemeusz Tomkowicz. To byłby ciężki poranny program.
1: A ten na Karwat Marek jakoś by brzmiało, nie? No, chociaż nie, powiem wam, że greckie imiona to są od lat u nas w Polsce popularne tak naprawdę, bo sprawdziłem, to są Agata, Halina, Zofia, Jacek to jest, pochodzi z Greki.
0: No i co?
1: Eratosthenes, to rzadko się używa, ale to jest też greckie.
0: Ja wiem, jak mogliby nam rodzice zaimponować, dając dziecku takie greckie imię jak, nie wiem, celulit z pontonu.
1: Piękne.
0: Baton z kartonu, biznes z brezentu, coś takiego.
1: I sanepid z Miałkini. No generalnie polecamy, no. To się może niewygodnie woła na obiad, nie? Tam by sanepid z Miałkini, zupa. Ale potem jak dziecko dorośnie...
0: Ale tam się mało zupie, wiesz?
1: No, mało się w Grecji. Oliwki, tylko te oliwki by jedli cały czas. Co to jest za naród?

0: reklama.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
4: Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera we wtorek po 23 w RMF FM. Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem. A my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6.
5: Mówią na mnie tyci. I wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Finał wielkiej wyprzedaży.

0: reklamie.
1: To już prawie siódma, co to oznacza? Że w tym momencie w RMF-ie mamy dla was fakty.
2: A konkretnie mają je dla nas Ewa Kwaśny i Tomasz Weryński.
3: Pożar na warszawskim Targówku.
4: Znajdują się tam m.in. warsztaty samochodowe oraz komisę.
3: Na miejscu jest reporter RMF FM, zaraz z nim się połączymy.
4: W siedzibie PiS-u w stolicy w samopołudnie spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim.
3: To według polityków opozycji spotkanie ostatniej szansy na porozumienie.
4: W faktach o siódmej odwiedzamy też jeden z wakacyjnych obozów harcerskich w Małopolsce, koło Wadowic. Strażacy dogaszają pożar na warszawskim Targówku. Jak informowaliśmy już w faktach, ogień pojawił się nad ranem.
3: Objął m.in. warsztaty samochodowe oraz komisy. Zniszczył budynki o powierzchni ponad 1000 m2.
4: Na miejscu jest reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Witamy cię. Krzysztofie, jak wygląda w tej chwili sytuacja?
5: No, nie widać już ognia, który jeszcze kilkadziesiąt minut temu był potężny. Strażacy przelewają teraz konstrukcję budynków, w których mieściły się salony samochodowe. Nad pogorzeliskiem unosi się jeszcze czarno-szary dym. Słup tego dymu widoczny był aż w centrum Warszawy. Świadkowie mówią, że gdy ogień trawił salony, słychać było eksplozję samochodów. Spłonęły wszystkie pojazdy wewnątrz i kilka, no, około 10 zaparkowanych przed budynkami. Strażacy apelują, by nie zbliżać się ze względu na dym, który może nieść toksyczne substancje, do miejsca tego pożaru. Okoliczni mieszkańcy powinni też zamknąć okna. Ja dodam, że najbliższe bloki, kilkupiętrowe bloki mieszkalne znajdują się poniżej 100 metrów od tego salonu, który całkowicie spłonął. Z ulicy Krasnobrodzkiej w Warszawie, Krzysztof Zasada.
4: A zdjęcia i filmy z tego pożaru mamy na rmf24.pl.
3: To spotkanie ostatniej szansy. Tak o dzisiejszej rozmowie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim mówią politycy dwóch zwaśnionych frakcji wewnątrz PiS.
4: Spotkanie Kaczyński-Morawiecki odbędzie się w samo południe w siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie.
3: W porannych faktach dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski.
4: Kacprze, rozmawiałeś z politykami PiSu. Co jeszcze mówią o tym dzisiejszym spotkaniu?
6: Ze strony członków Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego słyszę, że mimo iż to spotkanie ostatniej szansy, to bardziej spodziewają się dziś pożegnania byłego premiera z Jarosławem Kaczyńskim niż osiągnięcia kompromisu. Z kolei przeciwnicy Morawieckiego twierdzą, że wszystko jest do dogadania, ale członkowie formacji Rozwój Plus muszą podpisać wymagane przez kierownictwo partii oświadczenia. Według moich informacji na negocjacyjnym stole może pojawić się oferta dla Morawieckiego i jego ludzi, aby odeszli z partii, ale zostali przy Prawie i Sprawiedliwości w sejmowym klubie. Tak jak robi to m.in. poseł Marcin Ociepa i członkowie jego stowarzyszenia o nazwie Odnowa. Na taki układ, jak usłyszałem od polityków związanych z byłym premierem, nie ma mowy.
3: Robert Lewandowski zadebiutował w amerykańskiej lidze MLS.
4: Jego drużyna przegrała jednak na Florydzie z zespołem Inter Miami 2-3.
7: Jak słychać, na Roberta Lewandowskiego czekali jego fani. Było trochę osób w biało-czerwonych barwach. To głównie Polonia z Florydy. Witamy w Ameryce. Niektórzy przywitali go takimi okrzykami lub napisami na flagach. Niestety, Robert Lewandowski bramki nie zdobył. Grał przez 63 minuty. Potem zszedł z boiska. Przed meczem w kanale ligowym tak mówił o swoim transferze do Chicago Fire. Co ciekawe, jeszcze zanim trafiłem do Barcelony, Chicago już się ze mną kontaktowało. Opowiedziano mi o klubie, o projekcie i o kierunku, w jakim chcą się rozwijać. Już od pierwszego spotkania zrobiło to na mnie bardzo duże wrażenie. Rozmawiałem także z trenerem, który przedstawił mi swoją wizję gry oraz plany dotyczące rozwoju zespołu. To było dla mnie bardzo interesujące. Jestem też otwarty na nowe doświadczenia, nową kulturę, nowy kraj i nowy kontynent. To ogromny krok zarówno dla mnie, jak i dla mojej rodziny, ale jednocześnie czuliśmy, że właśnie tego chcemy. Chcemy zdobyć nowe doświadczenie, pomóc Chicago Fire rozpocząć nowy rozdział i jednocześnie otworzyć nowy rozdział w naszym życiu. No i przekonać się, czy amerykański sen naprawdę istnieje, powiedział Robert Lewandowski.
3: Zza oceanu mówił korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
0: Wakacje z faktami RMF FM.
3: Budzi ich dźwięk gwizdka zamiast telefonów, mają śpiew ptaków, a wieczory spędzają wspólnie przy ognisku.
4: W faktach odwiedzamy dzisiaj jeden z wakacyjnych obozów harcerskich.
3: W bazie Chówca Ziemi Wadowickiej w Stryszowie w Małopolsce jest nasz wóz satelitarny i reporter RMF FM Maciej Sołtys. Dzień dobry.
8: Tak jest, dzień dobry.
4: Witamy cię, Maćku. Harcerze jeszcze przed pobudką.
8: Tak jest, mają jeszcze dosłownie chwilę. Na razie namioty raczej pozamykane. Harcerze też stoją na warcie i pilnują tutaj obozu. A ja moim przyjazdem zbudziłem trochę wcześniej kadrę. Ze mną pod harcmistrzyni Karolina Kazek. Jak wyglądają te pierwsze minuty obozowego życia?
9: Czuwaj, po gwizdku mamy chwilę na to, aby powolnie wyjść z naszych śpiworów. Gdzieś tam spotykamy się 10 minut później na powitaniu dnia. Potem mamy czas na toaletę poranną i spotykamy się na naszym apelu.
8: Widzę, że druh obwoźny przygotowuje się do pobudki. Uda się?
10: Pobudka, pobudka, wstać!
8: I ten gwizdek oznacza pobudkę. Jak wygląda dzień harcerzy? Czego uczą się podczas obozu? Co też przyciąga młodych ludzi do harcerstwa? Oto wszystko.

0: Mam nadzieję, że tak zostanie. Natomiast dzisiaj będzie trochę gorzej. Wszędzie może padać deszcz. W wielu miejscach zapowiadają się burze i patrzę, że chodzi tu między innymi o województwa warmińsko-mazurskie, lubelskie, kujawsko-pomorskie czy małopolskie. Ale dzisiaj jest taki najgorszy dzień, a od jutra będzie się poprawiać.
1: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: Czy nam piszą, że my nie mamy psychy puścić, a Mary pipipi?
3: Kto tak?
2: Ludzie tak piszą po 3-3 za to.
0: Ja mam nadzieję, że nie macie.
4: Abrakadabra! A, macie.
3: Bo my mamy zakaz.
2: Nie można tego grać, wiesz?
0: Ja wiem, no.
3: Także to słuchacze tego, nie wiedzą,
2: nie możemy tego puszczać.
0: Już mówiliście, że nie możecie.
2: No nie, żeby się utrwaliło, wiesz, że nie możemy.
0: Tego właśnie.
3: Myśmy chcieli.
2: To tego nie.
3: Chcieli grać, ale...
2: No. Nie, nie, dlatego właśnie to, żeby ludzie wiedzieli, czego nie możemy puszczać. To, no. To właśnie tego nie możemy puszczać. A ta inne rzeczy możemy.
0: Inne tak, na przykład najlepszą muzykę pod słońcem, tak?
3: Supergirl, taka piosenka.
2: No to możemy.
0: To można.
2: To jest Supergirl, dobrze.
0: A to weź zagraj.
2: No to proszę cię. Pyk.

0: Coraz bardziej nam się ta Marisa podoba i coraz lepiej to brzmi. Odkochaj we Wstawaj Szkoda Lata w RMF FM.
1: 13 minut. FIFA ogłosiła drużynę marzeń. Jest Mbappé.
0: Fajnie.
1: Jest Messi, jest Wozinia z Republiki Zielonego Przylądka.
0: Ale sprawdzaliśmy do końca, nie ma żadnego naszego piłkarzysty.
1: Ale to tylko dlatego, że nasi nie grali na mundialu.
0: Tylko dlatego.
1: Nie to, to w drużynie marzeń to połowa to by byli nasi.
0: Co najmniej połowa, to sam Peszko byłby ze 3 razy. I selekcjonerzy nasi wszyscy.
1: Wszyscy.
0: Ten, tamten, ten trochę.
1: A ten?
0: Ten też.

0: wakacyjne sejfy. Uwaga! Systemy już działają. Hasło RMF możecie słać od tej chwili pod 7474, bo już nasze systemy przyjmują wasze zgłoszenia.
1: I niech wasze SMS-y zalogują się w systemie jako pierwsze i niech ich będzie dużo!
0: Niech ich będzie dużo!
1: Bardzo dużo!
0: Dużusio, i dlatego właśnie, słuchajcie, mamy dla was specjalny poranny mnożnik od Wstawa i Szkoda Lata. Od teraz przez tylko 7 minut mnożymy każdego waszego SMS-a razy 1130.
1: Dlaczego warto zapytać? Bo minimum w sejfach to 58 tysięcy, a nagroda główna to 1 110 000 złotych!
0: Ale poczekajcie, bo to jest lato na bogato w RMF FM i to hasło zobowiązuje, dlatego teraz w tym momencie dokładamy dwie dyszki i od teraz nagroda główna to 1 130 000 złotych.
1: Ocie!
0: No, aleśmy dali.
1: Ale
0: nie?
1: Urwał! Ale to było dobre!
0: To jest najlepsze to było.
1: Mało tego, jedno zgłoszenie, jeden SMS to udział w trzech ostatnich losowaniach w tym tygodniu.
0: Dlatego, że grając dzisiaj o 1 130 000, tak? Gracie też, bierzecie udział, wasze SMS-y biorą w dwóch jutrzejszych losowaniach.
1: Bo co jest jutro? Jutro jest finał tygodnia. Dokładnie. I ktoś z was na pewno wygra. 115 tysięcy to jest minimum sejfa. Renault Clio. Elegancki, stylowy, miejski samochodzik. Albo ponad 1 200 000 złotych.
0: To jutro. Oto się biją wasze SMS-y, a dzisiaj 1 130 000. Minimalna to 58. Dzisiaj wygrać nie można mniej. I dzisiaj, teraz jeszcze przez 5 minut mnożymy wasze SMS-y razy 1130. Teraz wejdźcie do zabawy. Teraz! Teraz, teraz, teraz! Tak by zaśpiewała Agnieszka Chylińska, ale jej tu nie ma, więc my śpiewamy. Teraz, teraz, teraz!
1: RMF wyślijcie SMS-em pod 7474.

0: Japończycy budują teleskop na Antarktydzie. Dalibyście wiarę? Budziliście się dzisiaj, nie pomyśleliście o tym, że tak się będzie działo. Szczegóły za chwilę w faktach, a fakty w RMF FM niebawem, bo punktualnie o 7:30.
1: Reklama.
2: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lotówka Samsung taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wakacyjne sejfy w RMF FM. Już jutro ktoś z was na pewno wygra 115 tysięcy złotych.
4: Lub ponad milion.
5: Lub miejskie Renault Clio.
6: Wow, zielony. Jak dolarsy.
7: Lato na bogato.
8: Tu codziennie szukamy
9: nowego milionera.
10: I SMS o treści RMF pod 7474 koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
12: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
13: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
14: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
15: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
16: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
17: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
16: Ci, co ją znają, reagują.
18: Ach!
17: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
19: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Po reklamie.
0: 7:30, pora na zapowiadane fakty w RMF FM.
21: Dwa salony samochodowe spłonęły nad ranem na warszawskim Targówku.
22: Ogień pojawił się około godziny 5 przy ulicy Krasnobrodzkiej.
23: Bardzo duży ogień, bardzo duży dym. I teraz policja po prostu, no, wycofuje nas, można powiedzieć, ze względu na nasze zdrowie, bo podobno dym zrobił się teraz toksyczny, bo się tam wypala wszystko.
24: To jest duża powierzchnia?
23: Spora. To są dwa salony, które przylegają do siebie i po prostu tam się wszystko spaliło. Samochody, które były w środku, się spaliły, tam wszystko strzelały, te opony, te baterie voltaiczne.
21: Mówił jeden ze świadków pożaru, z którym rozmawiał reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
22: Z ostatnich informacji strażaków wynika, że sytuacja jest jeszcze nieopanowana.
21: Z ogniem walczy 38 zastępów strażackich.
22: Jacek Sasin, były wicepremier, były minister aktywów państwowych, poseł PiS, będzie gościem Piotra Salaka w porannej rozmowie w RMF FM.
21: A zapytamy m.in. o dzisiejsze spotkanie w samopołudnie Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Czego można się spodziewać? Czy Prawu i Sprawiedliwości grozi rozłam? Zapraszamy 7:40. Japończycy rozważają skonstruowanie 12-metrowego teleskopu na Antarktydzie.
22: Pozwoli on zbadać miliony galaktyk gwiazdotwórczych, obfitych w pył, informuje japoński Uniwersytet Tsukuba.
21: W galaktykach nieustannie rodzą się nowe gwiazdy, jednak część galaktyk zawiera bardzo duże ilości pyłu, który absorbuje i rozprasza światło gwiazd, przesłaniając obszary gwiazdotwórcze.
22: Poznanie ich jest jednak istotne dla zrozumienia ewolucji galaktyk w trakcie historii Wszechświata.
25: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Zanim wam zagramy szampana i Sanach, Magdalena Karwat-Marek na antenie.
26: I jest pytanie pod 3322. Jaka pogoda będzie w Sułkowicach koło Andrychowa?
0: W Sułkowicach.
26: I jaka będzie?
0: No, to
26: jest województwo małopolskie. Takich pytań się trochę dzisiaj boję, bo odpowiedź jest prosta, ale jednocześnie bardzo trudna, no bo będzie padało. Na dodatek po południu pojawią się burze i wtedy temperatura spadnie nawet do 13-14 stopni.
0: Gdyby polska pogoda miała Facebooka, tam byłby status to skomplikowane.
26: Oj, tak.
0: A teraz rzecz o nasanach.

0: Ale bredzicie. Taki SMS przyszedł pod 3322. To nie będziemy dyskutować.
1: A nie, bo to ktoś pomylił chyba numery. To nie
0: to. Aż
1: nie
0: to miało być do indziej.
1: Przecież nie do nas. 20 minut i będzie godzina 8.
0: Zauważyliśmy, że, słuchajcie, bo przeglądamy internet, że w internecie jest taka ostatnio moda, że żony reklamują bardzo ładnie swoich mężów i ich działalność.
1: Tutaj mam. Jeśli potrzebujecie remontu mieszkania, mój mąż wam pomoże, jest sumienny, bezpośredni, nie owija w bawełnę i realizuje wszystkie moje zachcianki.
0: To jest genialna, cudowna, wspaniała reklama mężów.
1: Ale to właśnie, o, no. To może wy też chcecie zareklamować swoich.
0: Swoich mężów. To 12,2 miliony, dzwońcie, reklamujcie, albo czekamy na was 3322.

0: twoja.
1: Daria i Paranoia w RMF FM. Mówiliśmy, że jest nowy trend w sieci. Żony reklamują swoich mężów.
2: Tak, już nie ma, że jest ogłoszenie, że się sami panowie reklamują, na przykład jakie mają usługi, tylko żony w ich imieniu piszą.
1: To jest to, chciałem zareklamować męża. Niestety teściowa reklamacji nie uwzględniła. To nie o takie reklamy nam chodziło.
2: Prosiliśmy, żeby żony reklamowały mężów pod 3322 i 12 2 miliony. Tutaj mam. Mój mąż jest we wszystkim dobra, więc proszę nie dzwonić, bo to jest mój majster. Pozdrawiam, Joanna, ale nie żona stolarza, tylko złotej rączki.
1: Ładnie. Jeżeli ktoś cierpi na niskie ciśnienie, to ja polecam mojego męża. Zapewniam pełen profesjonalizm, anonimowość i bezpłatny dowóz na terenie całej Polski. Mąż podniesie ciśnienie pewnie.
2: To jeszcze telefon odbierzemy, 12 2 miliony.
1: Słuchamy.
3: Dzień dobry, Aneta Pogłowska z tej strony z Białegostoku. Otóż mój mąż ma niesamowitą cechę. No. Po prostu myślę, że mało który facet, chociaż każdy facet lubi zjeść.
1: Tak.
3: Otóż, jeżeli któraś z pań by miała imprezę i zawsze po imprezie, jak my to babę robimy, jak dla wojska żarcie, tego zostaje kupę w tej lodówce i zawsze jest problem, cholera, co z tym zrobić. Więc mogę wypożyczyć swojego starego i taka pani, wieczorem kładąc się spać, zagląda do lodówki, kurde, pełna.
1: Aha.
3: Ale rano wstaje, budzi się, otwiera, magia. Nie ma nic. Super czyściciel.
1: Jeszcze jak ma na imię? Gdzie, jak jest?
3: Grzegorz z Białegostoku.
1: Grzegorz z Białegostoku. Jak narobią babcie z ciociami serniczków na święta?
2: Będziemy dzwonili.
1: Będziemy dzwonili, Grzesiek.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też, to poprosimy.
5: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Barbara, ciekawe, co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
8: Powiedział już wczoraj. Mau, wreszcie coś premium, Maria.
7: A nasz pies, co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i brzuch?
9: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek: Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
10: Kup w Media Expert karmę dla kota Mau w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6+6 gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
12: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. A do tego w sklepach stacjonarnych. Na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Po reklamie.

0: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Od lat komentuję absurdy polskiej rzeczywistości.
2: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
1: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
2: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba że pracuje w fabryce sznurka.
1: W poniedziałek po 15 w RMF FM.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Szynka wieprzowa 55% taniej, 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 25 lipca. Cena przed obniżką 17,99.
1: O czym marzą bystrzaki tego lata?
4: Codziennie chcę lady.
1: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
5: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
6: To każda chwila staje się dziką przygodą.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowit. 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50/50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon, sprawdź też ofertę na inne modele.
10: Po reklamie.
11: Na zegarach 8 w RMF FM Fakty. Ewa Kwaśny i Tomasz Weryński. Oboje w studio. Zapraszamy.
12: Na początek Warszawa i nowe ustalenia w sprawie pożaru na Targówku.
13: Trwa dogaszanie. Za chwilę połączymy się z naszym dziennikarzem, który jest na miejscu.
12: Czy w Prawie i Sprawiedliwości dojdzie do rozłamu?
13: Co może przynieść spotkanie prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim?
12: O tym w porannej rozmowie w RMF FM.
13: Naszym gościem będzie Jacek Sasin, były wicepremier i poseł PiS-u. Strażacy dogaszają duży pożar w Warszawie.
12: Jak usłyszeliśmy, ogień pojawił się nad ranem w salonach samochodowych przy ulicy Krasnobrodzkiej na Targówku. Pożar jest już opanowany.
13: My ponownie łączymy się z naszym dziennikarzem, który jest na miejscu, Krzysztofem Zasadą. Krzysztofie, ile jeszcze może potrwać akcja gaśnicza?
14: No, na pewno jeszcze kilka godzin. Na miejscu jest wciąż około 30 zastępów straży. To ponad 100 strażaków. Przelewają doszczętnie spalone hale o powierzchni około 3,5 tysiąca metrów kwadratowych. Spłonęło wszystko, co było wewnątrz, samochody, wyposażenie warsztatów, a także pojazdy zaparkowane na zewnątrz. Policja zablokowała ruch na ulicy Krasnobrodzkiej, przy której mieszczą się salony samochodowe.
15: Akcję gaśniczą prowadzi Państwowa Straż Pożarna. Prosimy o stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy i niezbliżanie się do miejsca, w którym prowadzone są działania ratunkowe.
14: Mówiła Monika Kaczyńska ze stołecznej policji. Dym praktycznie nie wydobywa się już z pogorzeliska. Jak usłyszałem od strażaków, cały czas monitorowana jest jednak jakość powietrza w okolicy. Nie było potrzeby ewakuowania mieszkańców, mimo że ich bloki są w bezpośrednim sąsiedztwie spalonych hal. Dzieli je tylko ulica. Z Krasnobrodzkiej na warszawskim Targówku Krzysztof Zasada.
13: Na naszej stronie mamy zdjęcia i filmy z miejsca pożaru.
12: Polecamy adres rmf24.pl.
13: Policjanci odkryli potężną fabrykę narkotyków w Sokołowie Podlaskim.
12: Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji zabezpieczyli na miejscu aż 163 kg klefedronu i 388 litrów narkotyków w postaci płynnej.
13: To jedno z największych takich znalezisk. Szczegóły zna reporter RMF FM Krzysztof Berenda.
16: Dzień dobry.
13: Krzysztof, jak wyglądało to laboratorium?
16: Z zewnątrz jak odrapany, porzucony magazyn. W środku natomiast znajdował się kompletny zestaw urządzeń wykorzystywanych do wytwarzania substancji psychotropowych. W pomieszczeniach były reaktory, specjalistyczny sprzęt umożliwiający masową produkcję oraz potężny magazyn kanistrów z półproduktami. Laboratorium było profesjonalne, bardzo dobrze wyposażone i przygotowane. Znajdował się w miejscowości Lebiedzie w gminie Sterdyń pod Sokołowem. Policja zatrzymała na miejscu trzech mężczyzn, którym grozi teraz 20 lat więzienia. Polska jest jednym z największych na świecie producentów klofedronu, nie mylić z klefedronem. Chodzi o substancję 3-CMC. Ten narkotyk jest bardzo silnie uzależniający, wywołujący halucynacje, drgawki, lęki, a w połączeniu z innymi najczęściej szybką śmierć.
13: W samo południe spotkanie Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki.
12: Z kolei o północy mija termin ultimatum kierownictwa PiS dla polityków partii w sprawie złożenia deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń.
13: W Prawie i Sprawiedliwości zapowiada się więc gorący czwartek.
17: Takie wewnętrzne spory dobrze wpływają na daną partię czy źle?
18: Na PiS bardzo dobrze.
17: A to dlaczego?
18: Że w końcu będzie miała 7% poparcia tylko.
17: Czyli jednak spadek.
18: Spadek i to duży.
17: Dziś mija swoiste ultimatum prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Co będzie dalej?
19: Myślę, że panowie się jednak mimo wszystko dogadają. Ja sobie zdaję sprawę, że każdy z polityków ma jakieś swoje ambicje. Są pomiędzy panami tarcia, ale mimo wszystko jednak rozsądek weźmie górę.
12: Usłyszał o poranku w Katowicach reporter RMF FM Marcin Buczek.
13: To są poranne fakty w RMF FM.
12: A w nich poranna rozmowa.
13: W warszawskim studiu RMF FM Piotr Salak i jego gość. Dzień dobry.
20: Dzień dobry, a gościem porannej rozmowy w RMF FM jest Jacek Sasin, były wicepremier Prawa i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
21: Dzień dobry państwu.
20: Za 4 godziny spotkanie ostatniej szansy Kaczyński-Morawiecki. Spotkanie ostatniej szansy czy spotkanie na alibi?
21: No mam nadzieję, że ostatniej szansy, bo
20: ostatniej szansy dla kogo?
21: No dla Mateusza Morawieckiego ostatniej szansy.
20: A dlaczego nie Jarosława Kaczyńskiego?
21: Zawrócić z drogi, którą obrał, czyli z drogi dekompozycji Prawa i Sprawiedliwości. Mam nadzieję, że zarówno on, jak i parlamentarzyści, którzy zapisali się do Stowarzyszenia Rozwój Plus, podejmą właśnie decyzję. Dziś do końca dnia wybiorą Prawo i Sprawiedliwość.
20: A co Jarosław Kaczyński położy na stole i powie, proszę bardzo, z tego jestem gotów zrezygnować?
21: Panie doktorze, tutaj jeśli chodzi o kwestie zasadnicze, nie ma z czego rezygnować.
20: No to rzeczywiście spotkanie ostatniej szansy, panie pośle, skoro nie ma z czego rezygnować.
21: No nie ma z czego rezygnować, no bo ten komunikat jest po prostu bardzo jasny. Znaczy, no nie da się po prostu zrezygnować z czegoś, co oznaczałoby, jeśli by zostało przyjęte, oznaczałoby dalsze tolerowanie sytuacji, kiedy de facto w Prawie i Sprawiedliwości funkcjonuje inne odrębne ugrupowanie z odrębnym programem, odrębną agendą.
20: A kto zakładał Stowarzyszenie w Prawie i Sprawiedliwości? Pan również zakładał.

0: my musimy dzisiaj skoncentrować wszystkie nasze siły na pracy właśnie w tym zakresie i nie możemy się dłużej nie możemy się dłużej zajmować sytuacją wewnętrzną. Trzeba uporządkować wojsko, żeby wygrać bitwę.
1: To jest
0: oczywiste.
1: To jest oczywiste. Wojsko, panie pośle,
0: no, mówię to oczywiście przenośni, ale to
1: każdy
0: jest,
1: ma
0: ale,
1: prawo do
0: ale to jest bitwa.
1: Ma prawo
0: i są fora w prawach i sprawiedliwości, żeby te swoje poglądy zderzać ze sobą, żeby wypracowywać jednolity
1: program. Skoro nie można organizować stowarzyszeń?
0: Fora są zorganizowane w ramach struktur wewnętrznych Prawa i Sprawiedliwości.
1: Czyli możesz mieć takie zdanie pod warunkiem, że będziesz takim samym zdaniem jak zdanie partii.
0: Przepraszam, no jest na przykład Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości, jest Prezydium Komitetu Politycznego. Pan premier Mateusz Morawiecki świadomie zrezygnował z uczestnictwa w tych gremiach, obraził się, powiedział, że nie będzie na te obrady przychodził, a z drugiej strony buduje sobie swoją płaszczyznę do tego, aby tam realizować swoje ambicje. No, znaczy to jest coś, co jest niespotykane, dziwne i trudne do zaakceptowania, niemożliwe do zaakceptowania. Stąd taka decyzja pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, bo jak mówię, jeśli mamy cel główny, a tym głównym celem jest wygrać wybory i odsunąć od władzy w Polsce ekipę 13 grudnia, odsunąć Tuska, to musimy iść do tych wyborów w sposób uporządkowany, zdyscyplinowany, z jednym przekazem, z jednym
1: programem, a nie
0: z kakofonią przekazu.
1: Zdradził ideały Prawa i Sprawiedliwości?
0: Panie doktorze, ja nie będę tutaj formułował tego typu poglądów.
1: Ale z tego względu, chociażby wpis Rzecznika Prawa i Sprawiedliwości, gdzie mówi o wrogach chociażby.
0: Ja nie chcę podnosić temperatury sporu dzisiaj, bo to jest nam niepotrzebne, ani niepotrzebnych słów generować w przestrzeni publicznej, które wykorzystują nasi przeciwnicy polityczni. Dzisiaj jest czas na podjęcie odpowiedzialnej decyzji za Polskę. Trzeba tą decyzję podjąć i mam nadzieję, że pan premier dzisiaj przyjdzie do pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego z takim mocnym komunikatem, że wycofuje się ze swoich niedobrych działań, które rozbijają jedność Prawa i Sprawiedliwości i niweczą naszą szansę na skuteczność.
1: Tak mówi Jacek Sasin, były wicepremier Prawa i Sprawiedliwości. Dziękujemy słuchaczom RMF FM, ale kontynuujemy nasze spotkanie w radiu RMF 24 i w naszych mediach społecznościowych.
2: Dziękujemy. To będzie spotkanie ostatniej szansy dla Mateusza Morawieckiego.
3: Tak przed momentem o dzisiejszym spotkaniu byłego premiera z prezesem Jarosławem Kaczyńskim mówił Jacek Sasin, poseł PiS-u.
2: Rozmowa Piotra Salaka trwa w sieci, polecamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
7: Kto Magica ma, u tego Magic trata ta.
8: Tak mam, I la la la.
7: Nawet la la la. No.
8: A wy zostawiacie mi czasami kody w SMS-ach pod 3322 i na przykład dzisiaj też taki dostałam 64918. I ja wiem, że to oznacza miejscowość Lotyń w województwie wielkopolskim i że to jest kod pocztowy. I tam też w ciągu dnia będzie dzisiaj deszczowo, około 20 deszcz się skończy i być może Lotyń ominie dzisiaj burza albo będzie trwała krótko, ale deszcz w Wielkopolsce pojawi się na pewno.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
7: SMS przyszedł, tego radia nie da się słuchać, głos niewyraźny, uszy bolą, ekipa do wymiany.
8: O nie, i to teraz.
9: No, ale to znowu ktoś pomylił numery.
7: Tak, pomyłka, tak, to nie, to jest RMF.
9: Ludzie, to teraz wysłali się do RMF-u, a to o innych stacjach piszecie, to bez sensu.
7: A oni nie czytają, a my czytamy nie, wszystko,
9: my
7: jesteśmy
9: super.
7: Porządni.
9: My super.
8: My ekstra.
7: Karwat, Marek super, Tomkowicz super, Skowron, to w ogóle wszystko, no ekstra.
8: Ekstra.
7: Super.

0: Ktoś z was dzisiaj wskaże safe, wygra może 1 130 000, może 58, to jest minimum. I wtedy usłyszycie to. Przy czym to będzie grało w waszej duszy. To jest fanfara na rzecz zwycięzców. Wasza żona, wasz mąż będą płakać. Wasza teściowa, wasza matka, wasza babcia będą wam gratulować.
1: Będą wali, co żeś narobił, Romek!
0: Jak mamy kasę, rany! Tak będzie dzisiaj, a ty będziesz czuła dumę, radość z dobrze wykonanej pracy, ze spełnionego rodzinnego obowiązku.
1: Milion 130 tysięcy złotych. I uwaga, jednym zgłoszeniem wchodzicie do trzech ostatnich losowań w tym tygodniu. Gracie dzisiaj i gracie też w dwóch jutrzejszych losowaniach, a jutro finał tygodnia, dwa finały z sejfami. Ktoś z was na pewno wygra. 115 tysięcy, to jest minimum w sejfach. Renault Clio albo ponad 1 200 000 złotych.
0: Ale już dziś ktoś z was będzie miał gęsią skórkę, być może będą mu chodziły dreszcze rozkoszne po plecach i sobie będzie myślał: ja, to ja, ale wygrałem. O,
1: najpierw nie, to będzie ja. Tak, najpierw patrzysz na telefon. Ty dzwoni,
0: z Remexu.
1: Odbieram, podaję numer sejfu, ten i ten. I wygrasz minimum 58 tysięcy, a może właśnie 1 130 000 to będzie twoja kasa.
0: Obiecajcie nam jedno, że teraz w tym momencie przygotujecie sobie zawczasu numer sejfu. Mhm. Że teraz ustalicie, gdzie ta kasiura jest, żeby potem tam gdzieś nie przedłużać, nie błądzić. Teraz to wymyślcie.
1: A my teraz przez 10 minut każdego SMS-a pomnożymy razy 1058 szans.
0: I chyba wiecie, co z tym robić. Chyba wiecie.
1: Wiecie, czy nie wiecie? Czy wam powiedzieć?
0: Powiedzmy im.
1: Hasło RMF wyślijcie pod 7474.

0: No i to jest właśnie Celine Dion. Jak Celinka zaśpiewa, to co?
1: Celinka jest najlepsza.
0: Ale jest jeszcze coś lepszego od Celinki.
1: Niemożliwe.
0: Żyrafiątko z Poznania.
1: Żyrafiątko.
0: Może nie śpiewa tak ładnie jak Celinka, ale ma na imię Ewa. Ma 1,70 m. Normalnie żyrafiątko się w Poznaniu urodziło.
1: To tyle co Celina.
0: No.
1: Ale nie, to jest, ja wam powiem, to jest super, bo to jest, rodzi się takie duże i od razu na przykład po urodzeniu może wyciągać talerze z górnej szuflady dla mamy.
0: Albo Pawlacz posprząta.
1: Pawlacz ci posprząta, no. A u dzieci, takich ludzkich zwykłych, to na to trzeba czekać kilkanaście lat. Karmić, przewijać, luz.

0: Nie wolno stracić jej. Krzysztof Krawczyk i Edyta Bartosiewicz. Weram FM we Wstawaj Szkoda Dnia. Lata nawet. To jest najlepsza muzyka. Wrócimy z nią do was po faktach. Fakty u nas. Punkt 8:30.
1: Reklama.
2: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
3: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
4: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
4: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
10: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Tego lata dużo jeżdżę pociągami i przydałoby mi się coś poręcznego do oglądania filmów w podróży. Może tablet?
12: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
14: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklamie.
0: 8:30, pora na obiecywane fakty wiadomo FM. Zapraszamy.
15: W powietrzu nie wykryto niebezpiecznych dla zdrowia substancji, informują strażacy, którzy od ponad 3 godzin walczą z pożarem na warszawskim Targówku.
16: Ogień pojawił się na terenie warsztatu i połączonego z nim salonu samochodowego przy ulicy Krasnobrodzkiej.
15: Policja apeluje natomiast do mieszkańców, by nie zbliżali się do miejsca pożaru.
17: Akcję gaśniczą prowadzi Państwowa Straż Pożarna. Prosimy o stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy.
16: Apelowała Monika Kaczyńska ze stołecznej policji.
15: Zdjęcia i filmy z pożaru w Warszawie możecie zobaczyć na rmf24.pl. Mam nadzieję, że to będzie spotkanie ostatniej szansy dla Mateusza Morawieckiego, by zawrócić z obranej drogi.
16: Mówił w RMF FM Jacek Sasin, poseł PiS-u, o spotkaniu Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem, które jest zaplanowane dziś w południe.
18: Wchodzimy już w decydującą fazę walki o zwycięstwo, o odsunięcie od władzy ekipy Donalda Tuska.
19: Zaraz, dzisiaj, jest jeszcze ponad
18: dzisiaj,
19: rok.
18: No, panie doktorze, rok w polityce naprawdę to nie jest dużo, to jest nawet bardzo mało. My musimy dzisiaj skoncentrować wszystkie nasze siły na pracy właśnie w tym zakresie i nie możemy się dłużej... Nie możemy się dłużej zajmować sytuacją wewnętrzną. Trzeba uporządkować wojsko, żeby wygrać bitwę. To jest oczywiste.
19: Wojsko, panie
18: doktorze, no, mówię to oczywiście przenośnie.
15: Cała rozmowa Piotra Selaka z Jackiem Sasinem jest na rmf24.pl.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
21: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
15: Raków i GKS rozpoczynają eliminację Ligi Konferencji.
16: Fakty sportowe RMF FM. Od futbolu rozpoczyna Patryk Serwański. Witamy.
19: Dzień dobry. Raków Częstochowa to w ostatnich latach etatowy puchar robisz. GKS Katowice za to wraca do Europy po 23 latach. Rywale naszych drużyn na pewno do pokonania. Raków zaczyna dwumecz z maltańską drużyną FC Valletta u siebie. Gieksa będzie rywalizować na Słowacji z MSK Żilina.
22: Dojechaliśmy do Europy. No, to jest rzecz wyjątkowa i bardzo się z tego cieszę. Jestem dumny z zespołu, z klubu, ze wszystkich i czekam z niecierpliwością. Z takim samym ekscytowaniem jak w tym 2011 roku. To się nie zmieniło.
19: Bo tak mówił trener Rafał Góra, który dokładnie 15 lat temu zadebiutował w roli trenera GKS-u. Katarzyna Kawa postraszyła znaną rywalkę na turnieju tenisowym w Hamburgu. W pierwszej rundzie spotkała się z Paulą Badosą, która w przeszłości była nawet wiceliderką rankingu WTA. Jej karierę zatrzymały kontuzje. Hiszpanka jest obecnie 93. rakietą świata. Wygrała z Kawą 7-5, 6-4. Jasper Philipsen wygrał z kolei 17. etap Tour de France. Do mety dojechała wspólnie duża grupa kolarzy, a Belg popisał się najlepszym finiszem. Na początkowe etapy pierwsze 12 dni były po prostu fatalne. Nie potrafiłem odnaleźć właściwego rytmu ani tego czucia, na które liczyłem, a jednak na 17 etapie udało się odnieść zwycięstwo. To sukces przede wszystkim dla zespołu, który nieustannie we mnie wierzył, mówił Belek. Najbliższe 3 dni to 3 górskie etapy, które zadecydują o tym, kto wygra wyścig. Karty rozdaje Tadej Pogacar. Rywale muszą liczyć na słabszy dzień Słoweńca. Jego przewaga w klasyfikacji generalnej jest potężna, ponad 4,5 minuty nad wiceliderem Remco Evenepoelem. A po operacji jest już Jonas Vingegaard. On złamał obojczyk na 15 etapie. Poszło dobrze, zrobili co musieli. To nie była najbardziej skomplikowana operacja, jaką można sobie wyobrazić, powiedział Mark Reef, dyrektor sportowy drużyny, w której jeździ duński kolarz.
1: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
21: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
0: Znowu jest SMS. Pogodynka super, panowie łysi za długo byli na słońcu do kalibracji.
23: Jakim słońcu? Przecież nie ma słońca.
0: Pogodynka super, posłuchajmy.
23: Ja to wiem takie różne tajemnice od naszych słuchaczy. No. Na przykład, że w Bartongu w warmińsko-mazurskim w ten weekend szykuje się weselicho i to pod chmurką. Na szczęście w weekend na Warmii i Mazurach na razie nie zapowiada się deszcz, a wręcz przeciwnie. Będzie bardzo ładnie, nawet 27 stopni. Natomiast dzisiaj deszcze i burze zapowiadają się tam od rana do wieczora.
0: To w takim razie dla wszystkich, którym burze i deszcze doskwierają, najlepsza muzyka pod słońcem w RMF FM we Wstawaj Szkoda Lata. Jest 8:35.

0: Jedna z najsłynniejszych piosenek o Break Your Heart'cie. 19 minut i będzie godzina 9, tu RMF FM, tu Wstawaj Szkoda Dnia. Break Your Heart, to jest po angielsku.
1: To jest, bo to jest normalnie zagraniczna piosenka, wam puściliśmy z Afryczko.
0: A ja mam teraz doniesienia z Wysp Brytyjskich.
1: Co tam, się dzieje?
0: Afera ściekowa.
1: O rany.
0: Były szef brytyjskiej spółki wodociągowej miał manipulować wynikami badań ścieków i zarabiać na tym miliony funtów.
1: Afera ściekowa w Wielkiej Brytanii? Przecież myśmy to już mieli parę lat temu.
0: Mieliśmy.
1: Już pamiętacie. Ci Brytyjczycy to są 100 lat za Afroamerykanami.
0: Tak, a za nami to już w ogóle przepaść.
1: Nie dogoni.
0: Za nami, dumnymi synami bulionu.
1: Dokładnie. Jak jest oczyszczalnia czajka po angielsku?
0: The Czajka.
2: Reklama.
3: Wniesienie i instalacja za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Eura GD. Do 3 sierpnia kup pralkę Electrolux, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki.

0: sprawdzaje teraz 42% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
6: Penicylinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
7: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
6: Od czwartku w Kauflandzie czekolada Wedel od 80 do 100 gramów tylko 4,99. A karma dla kotów Felix 24 saszetki 22,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Pani Babao, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
9: Panie Pascalu, no jakby to...
8: A widziała pani?
9: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
8: I w niej pewnie jeszcze więcej...

0: Sport.pl.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Po reklamie.
6: Drużyna Wstawaj Szkoda Lata w RMF FM mówi wam dzień dobry.
7: Dzień dobry. Maciek, ty masz imieniny dzisiaj?
8: No, podobno wczoraj miałam, wczoraj. Ale tak naprawdę to wczoraj. Ja mam w maju.
7: To zagramy ci.
9: Sto lat
8: na imieniny?
10: No, tak, czemu? Tak, to można, to zawsze. Nie, to dla wszystkich, którzy dzisiaj mają urodziny i imieniny.
7: Dla wszystkich.
10: I to nie muszą mieć i razem i urodziny i imieniny. Tylko nie, jak masz to... dzisiaj urodziny normalnie, albo masz imieniny, to dla was to było.
7: To dla was właśnie, no. Żebyście tam... A to tort i ciacho to sobie musicie sami kupić i sami sobie zdmuchnąć świeczki. My wszystkiego za was nie zrobimy.
10: Tak, ale możemy wam zagrać Białą Armię.

0: No i ludzie wymyślają takie różne te refreny, nie? To nie ja byłam Ewą czy coś, tak. A to wystarczyło tu i patrz, jaki jest dobry przebój, tego się
1: bardzo
0: słucha,
1: dobre. Miłki, nasza nowość w RMF FM, 9 minut i będzie godzina 9. O tym się sporo mówi na mieście, bo już w te wakacje premiera kolejnego sezonu serialu 1670.
0: Ale to nic, bo z okazji premiery będą się działy różne ciekawe rzeczy w kraju.
1: Tak, tylko u nas w poranku będziecie mogli wygrać zaproszenia na specjalne przedpremierowe oglądanie pierwszych odcinków serialu. Wszystko będzie się działo we Wrocławiu już w przyszłym tygodniu.
0: Dokładnie, a po seansie słuchacze RMF FM zostaną zaproszeni na uroczyste otwarcie panoramy 1670 w hali stulecia. Razem, uwaga, z aktorami i twórcami serialu.
1: No to teraz lecimy z konkretami, co trzeba zrobić, żeby wygrać.
0: Co trzeba zrobić?
1: Zmieńcie wybrane polskie przysłowie tak, żeby to brzmiało w stylu Adamczychy.
0: My mamy parę pomysłów, jakby to mogło wyglądać. Na przykład, wiesz, o, kto pod kim dołki kopie, to Bogdan w nie wpada.
1: A, tak, albo każdy jest Maciejem swojego losu.
0: Też pięknie.
1: Też można, tak.
0: A tu mamy głosówkę od prawdziwego specjalisty.
2: Cześć, miłośnicy Adamczyk, z tej strony Bartek Topa. Myślę, że przysłowie mogłoby brzmieć na przykład tak. Lepsza połowa Adamczychy w garści niż cała wieś w rękach Andrzeja.
1: Dobre. No to już jesteście uzbrojeni w takie inspiracje i pomysły. No a teraz bierzcie telefon do ręki i dzwońcie ze swoimi przysłowiami pod 12,2 miliony.

0: Reklama.
1: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.

0: 70 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A boczek grillowy w marynacie klasycznej Czas na Grill 300 gramów. 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego wszystkie ogórki konserwowe kiszone i małosolne. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
3: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka.
2: W każdą niedzielę po 23:00 Olga Hering bada tajemnicze zaginięcia. Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski Sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung, kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media.

0: aplikacją Schab Wieprzowy z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz jedynie 11,99.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Po reklamie.
3: Czas poznać najważniejsze fakty. Mamy godzinę 9 w RMF FM. Przy mikrofonach Ewa Kwaśny i Tomasz Weryński.
4: Strażacy uspokajają po pożarze na warszawskim Targówku.
5: Nie wykryto niebezpiecznych substancji w powietrzu.
4: Najnowsze informacje w relacji reportera RMF FM, który jest na miejscu.
5: Mateusz Morawiecki ma jeszcze czas na opamiętanie, mówił poseł PiSu Jacek Sasin, gość porannej rozmowy w RMF FM.
4: Dziś w samopołudnie przy Nowogrodzkiej spotkanie prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim.
5: W faktach zajrzymy też do bazy harcerskiej koło Wadowic w Małopolsce. Nie ma trujących substancji w powietrzu po pożarze salonu samochodowego i warsztatu na warszawskim Targówku.
4: Nie było też potrzeby ewakuacji okolicznych mieszkańców, mówią RMF FM strażacy. Ogień pojawił się wcześniej rano, objął zabudowania o powierzchni około 3,5 tysiąca metrów kwadratowych.
5: W faktach nasz dziennikarz Krzysztof Zasada, co teraz dzieje się na miejscu?
6: Wciąż pracuje tu blisko 40 zastępów straży. Funkcjonariusze dogaszają to, co zostało z hal. Jak mówi Łukasz Wujek ze Straży Pożarnej, te działania jeszcze potrwają.
7: Na razie strażacy przegrzebują, dogaszają ten pożar. Brak jeszcze informacji o lokalizacji. Ile może potrwać, nie jestem w stanie teraz powiedzieć. Kilka godzin na pewno.
6: Pożar całkowicie strawił halę o powierzchni 80 na ponad 30 metrów. Spaliło się wszystko, co było wewnątrz, a także kilka samochodów na zewnątrz. Strażacy nad ranem dostali zawiadomienie o pożarze warsztatu.
7: Po dojeździe okazało się, że wraz z warsztatem objętym pożarem jest salon samochodowy.
6: No, a jak widzę, dym z nad spalonych hal już całkowicie zniknął.
4: Zdjęcia i filmy z pożaru w Warszawie możecie zobaczyć na rmf24.pl.
5: Mateusz Morawiecki ma jeszcze czas na opamiętanie, mówił w porannej rozmowie w RMF FM poseł PiSu Jacek Sasin.
4: Przypomnijmy, w samo południe w siedzibie partii przy Nowogrodzkiej zaplanowano spotkanie, jak mówią politycy PiSu, ostatniej szansy. Jarosław Kaczyński będzie rozmawiał z Mateuszem Morawieckim.
5: W porannych faktach ponownie dziś reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
8: Witam.
5: Witamy Kacprze. Czy kompromis jest blisko?
8: Według moich informacji nikt nie zamierza ustąpić ze swojego stanowiska. Morawiecki i jego ludzie chcą nadal tworzyć stowarzyszenie, a pozostała część PiSu nie wyobraża sobie funkcjonowania Rozwój Plus wewnątrz partii.
9: Niezłożenie oświadczenia i tkwienie w stowarzyszeniu Rozwój Plus oznacza rezygnację z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości.
10: Ale ja pytam o klub parlamentarny.
9: Rezygnację. Rezygnacja z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości jest jednoznaczna z deklaracją wystąpienia z klubu.
8: Mówił gość porannej rozmowy w RMF FM Jacek Sasin. My PiSu nie chcemy opuszczać, podkreśla z kolei Ryszard Terlecki.
11: Ale liczymy się z tym, że PiS może nas opuścić.
8: Ultimatum Jarosława Kaczyńskiego dla członków Stowarzyszenia Rozwój Plus mija o północy.
4: W RMF FM zatem sprawdzajcie fakty.
5: Kolizja dwóch samochodów osobowych na obwodnicy Trójmiasta w pobliżu Matarni.
4: Utrudnienia są pomiędzy węzłami Gdańsk-Lotnisko, Gdańsk-Owczarnia.
5: Zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdyni.
12: Prosto z wakacji. Fakty RMF FM.
5: Śpią w namiotach, pełnią warty, pomagają w kuchni. Czasu na wpatrywanie się w ekran telefonu jest naprawdę niewiele. I to na pewno jedna z wielu zalet. Spędzanie wakacji w taki sposób.
4: W porannych faktach ponownie baza harcerska w Stryszowie koło Wadowic w Małopolsce. Łączymy się z naszym wozem satelitarnym i Maciejem Sołtysem. Maćku, jestem. Powinnam powiedzieć chyba czuwaj, prawda?
13: Tak, jak najbardziej, czuwaj.
4: Czuwaj w takim razie. Jak wygląda o poranku to obozowe życie?
13: Pobudka była kilka minut po siódmej, potem przywitanie dnia i rozgrzewka, no i czas na poranną toaletę. Za nami też apel i meldunki wszystkich zastępów.
14: Na moją komendę baczność! Spocznij! Zastępowi przygotują zastępy do apelu.
15: Czuwaj ruchu obożny, zastępowy melduje zastęp dzikie dziki na apelu porannym. Stan sprawdzony zgodny, 6 plus 1.
16: Druhny i drowie, czuwaj!
17: Czuwaj!
13: Teraz ten obóz tętni już życiem. Jak widzę, tuż obok mnie harcerze zasiedli do śniadania. Wszyscy śpią w namiotach. Obok mamy jednak murowany budynek, który służy za kuchnię, a w razie potrzeby za miejsce schronienia. Codziennie też kadra obozu jest w kontakcie ze służbami w zakresie alertów pogodowych. Z bazy chówca ziemi wadowickiej w Stryszowie w Małopolsce, Maciej Sołtys.
4: Maćku, no czuwaj, miałeś powiedzieć na koniec,
13: czuwaj,
4: prawda? Pozdrawiamy. Te dziki nas tu z Tomaszem zaintrygowały bardzo.
5: My będziemy oczywiście czuwać i w kolejnych faktach usłyszymy się o 10. Bądźcie blisko.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
17: Trzy słowa powiem. Trzy. Magic Karpat Marek.
18: O, to faktycznie były trzy. Jeszcze słowa. Czwarte, pogoda. No i są sprawy ważne i ważniejsze. Mateusz napisał pod 3322, że musi sianko posprzątać i to konkretnie sianko w Tarnawie Rzepińskiej. To jest województwo lubuskie, zwykle najcieplejsze i dzisiaj też tam całkiem okej, nawet 20 stopni. I faktycznie deszcz w Tarnawie Rzepińskiej popada, ale nie aż tak bardzo, a jeśli chodzi o to sianko, to zostawiłabym to na jutro, bo w Lubuskiem jutro padać nie będzie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
17: Karwat Marek i dystrybutor marki. To coś was jakoś łączy? Czy
3: cio, teraz.
17: Słyszycie to wirycenie?
3: To nie jest, że to u Magica w brzuchu.
17: Nie, bo ona jadła, bo ona zjadła bezę od panny dyrektor. To wiercą na dole tu.
18: No,
17: dziury,
18: chyba coś
17: ścianie.
18: Tam będzie, jakiś remoncik.
17: No, fajnie. Remoncik to jest fajne.
3: Tak, ale żeby nie było, no wiesz, wakacje są.
17: No, prezes dokładnie. Wziął urlop i robi remont. I tak typowy Polak.
3: 5 minut po 9:00, tu RMF FM. Tu wstawaj, szkoda lata. Wiemy, czego potrzebujecie. A szczególnie, jeśli właśnie w tym momencie zaczynacie pracę. Najlepsza muzyka. Tej mamy pod dostatkiem. Fading Like a Flower i Roxette. Jacek Tomkowicz.
17: Przemysław Skowron i Magic Karwat Marek.
18: Ja jeszcze ciastka nie jadłam.

0: Dawid Podsiadło i Sezon. To jest fajny sezon, lato, wakacje, urlopy, żeby grać takie numery, żeby się bawić o poranku najlepszą muzyką.
1: A wiadomo, że jak się jedzie gdzieś na wakacje, to trzeba zatankować.
0: No, i tutaj... autko musi żryć.
1: Eksperci biją na alarm. Paliwo może być po 10 zł, czytam.
0: Znaczy, to nie, oczywiście, że tak, ale spokojnie, bo my obstawiamy, że to będzie dopiero po wyborach.
1: Tak.
0: W przyszłym roku. Do wyborów spokój.
2: Tak, ale czekaj, bo mówiliśmy o tym faktach. Jak to mówił Donald Tusk, że jak dojdzie do władzy, to paliwo będzie po 5,19.
0: Tak mówił, tak, tylko że pan premier nie uściślił, że jemu chodziło o ten, o pół litra.
2: Aha.

0: jakby tak ram pam pam wygrać dzisiaj 1 130 000 zł.
1: To jest możliwe.
0: I wtedy robicie ram pam pam.
1: To jest możliwe. A jak wygrać, jak zagrać, to właśnie teraz. Teraz wejdźcie do zabawy. Śląsk hasło RMF SMS-em pod 7474. Zwłaszcza, że dzisiaj minimum, to, czyli prawo nam nie pozwala dać wam mniej. Dzisiaj minimum to jest 58 000. Czyli jak już odbierzecie nasz telefon, jak już wskażecie safe, to mniej niż 58 nie wygrać.
0: I mało tego, jednym zgłoszeniem wchodzicie do 3 ostatnich losowań w tym tygodniu. Dzisiaj do 1 i jutro do 2, kiedy ktoś na pewno wygra 115 000, Renault Clio albo ponad 1 200 000 zł.
1: Jeden SMS i 3 ostatnie losowania w tym tygodniu. Coś nas gryzło, powiem wam. Coś nas gryzło od chyba 2 godzin. Tak, mówimy, bo... nie, tak, coś by ja nie
0: coś
1: wiem.
0: Coś by pomącić, żeby no, tutaj jak przyjdzie no, tyku, to żeby już było gotowe, nie?
1: Żeby tak miał, żeby no, miał, bo lubimy
0: dlatego,
1: gościa.
0: Uwaga. Ja dokładam 2 000 zł i od teraz minimum to 60 000 zł.
1: Znaczy, bo nie, gdyż ja dokładam jeszcze 2 000 i od teraz minimum to 62 000 zł.
0: Aleśmy dołożyli.
1: I przypomnę, że prawo nam nie, słowo się rzekło, prawo nie pozwala nam dać wam mniej. Minimum 62 i nie ma bata. Nie, nawet jak będziecie prosić, dajcie 61, dajcie 60.
0: Nie, nie. Tyle jest minimum w sejfach od teraz. 62 000 zł, nagroda główna 1 130 000.
1: Mało tego, przez 13 minut każdego waszego SMS-a, każde wasze wejście do zabawy na www.rmf.fm pomnożymy razy 1362.
0: Bo 62, bo tyle jest minimum. To
1: nie ma przypadków, są tylko znaki.
0: Nie ma. 1362 szanse jednym SMS-em.
1: No to co? Czy trzeba was namawiać, czy nie?
0: RMF wyślijcie pod 7474.
2: Reklama. W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcje na farby ścienne Beckers i Tikkurila. Kup 2 dowolne farby, a 3 najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz, farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikkurila. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Marian, kto jutro zmywa?
4: No jak to kto? Nasza nowa zmywarka z Media Expert. No patrz, patrz na tę super nowoczesną zmywarkę Hisense. Automatycznie dozuje detergenty, ma szybki program 15 minut, 3 kosz i jeszcze otwiera się sama do suszenia.
3: A panowie z Media Expert jutro przywiozą i podłączą?
4: No się wie, Hisense w Media Expert, to ma sens.
5: Kup w Media Expert energooszczędną zmywarkę Hisense w super cenie 2299 zł, a do tego 250 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Barbara w Media Expert nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
8: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
4: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
8: A stary smartfon odkupił nawet za 4650 zł.
4: I jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 lat 0%. Pół roku nie płacisz i RLSA 0%.
8: A super!
5: W Media Expert przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
9: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Ariana Grande i Break Free w RMF FM. A skoro godzina 9.33, to może wakacyjna prognoza pogody?
1: Bardzo dobry pomysł, zwłaszcza, że duża ekipa odezwała się do nas SMS-em pod 3322. Jutro wyjeżdżają pod namioty nad morze w okolice Rewala i no i martwią się, co z tą pogodą będzie. No ale macie szczęście, jutro nad morzem padać nie będzie i weekend na wybrzeżu, zresztą na całym, też zapowiada się taki słoneczny, będzie około 20 stopni i po weekendzie też pogoda zapowiada się całkiem dobrze. Trzymamy kciuki za wasze urlopy nad morzem.
2: Teraz dla tych, co na urlopie, dla tych, co przed urlopem, dla tych, co po urlopie, on. Justin Timberlake w RMF FM.

0: to jest właśnie ostatni dzień lata. W sensie tak piosenka się nie nazywa, nie, że ostatni dzień lata, że
1: nie,
0: dzisiaj.
1: Nie, bo to jest dopiero 23 lipca, to jeszcze 5 tygodni co najmniej zostało do Waleńki.
0: Ale patrzymy w tym momencie na telewizje informacyjne, czym żyje polska polityka.
1: A jest kilka tematów.
0: Na dzisiaj ważne spotkanie w sprawie kryzysu w PiS. Mateusz Morawiecki ma się spotkać z Jarosławem Kaczyńskim. Czytam nagłówek, to będzie spotkanie w samo południe.
1: W samo południe. No jaki kraj, takie westerny.
2: Reklama. Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lotówka Samsung taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ale super było, Janek, na tych wakacjach. Mam tylko nadzieję, że kolejnym razem wrócimy już do naszego własnego mieszkania.
4: Musimy trafić na dobrą promocję.
3: Przecież mówiłam ci już o promocji Murapolu. Wszystkie mieszkania i apartamenty inwestycyjne mają teraz tańsze, nawet o 20%. A wybór jest olbrzymi. Około 3300 lokali w ponad 30 inwestycjach w 14 miastach.
4: Wspaniale. Na pewno wybierzemy coś dla siebie.
3: Sprawdź ofertę na murapol.pl.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
6: Już jutro ktoś z was na pewno wygra 115 tysięcy złotych.
7: Lub ponad milion.
8: Lub miejskie Renault Clio.
9: Wow, zielony, jak do Larsy.
10: Lato na bogato.
11: Tu codziennie szukamy
12: nowego milionera.
13: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
15: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
16: Marian, a taką pralkę, co mało prądu i wody zużywa, to gdzie kupić?
17: Ja to proste, Barbara, w Media Expert. Zobacz na tę parową pralkę Samsung z trybem AI Energy Mode, który oszczędza nawet 70% energii elektrycznej.
16: I ma autodozowanie i szybki program 39 minut i jako bubble jeszcze.
18: Kup w Media Expert pralkę Samsung. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2699. Taniej o 700 zł. A do tego 300 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
1: Po reklamie.
5: Wstawaj, szkoda lata w RMF FM. Dzień dobry.
1: No dzień dobry, cześć. Jeszcze 16 minut i będzie 10. Savage Garden.

0: wysoko za daleko mrozu, Vito Bambino.
1: Może powinni popracować nad celowaniem, bo za wysoko, za daleko, no ludzie. No
2: ale ważny SMS pod 3322. Dzień dobry. Jaka pogoda w przyszłym tygodniu nad morzem, bo moja koleżanka Agata się wybiera i nie wie. Pozdrawiam, Magdalena.
1: Magda, no nie możemy ci powiedzieć, bo może Agata słucha, a nie chcemy psuć jej humoru.
2: No nie, ale nie. Po prostu wyślij jej planszówki.
1: Czytam karcioszki.
2: Ale to w Chińczyka to można i dwa tygodnie urlopu przegrać.
1: Albo o, włóczkę i dwa szydełka, to może z jakimś swetrem wróci.
2: A ta sweter się przyda nad morzem.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Jesteś jak ryba bez frytek, gofr bez śmietany? Nie martw się, otwieramy Hotel Parawan, czyli speed dating na plaży w Stegnie i turniej Gibanga w Mikołajkach.
2: To jest ten moment, to są te iskry w oczach. Spojrzysz i wiesz, że to jest właśnie to.
1: Piotr Pręgowski, król Gibango, pomoże wam znaleźć kogoś do wspólnego gibania i oglądania zachodów słońca.
2: Miłość to jest wtedy, kiedy kogoś pragniesz, kiedy chcesz z nim przebywać.
1: Hotel Parawan już w niedzielę po 10:00. Relacje w programach Pod Słońcem RMF FM i RMF w trasie. Szczegóły na www.rmf.fm.
3: Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
6: W faktach RMF FM znów ruszamy na kulinarny podbój Polski.
7: Salamandra z anyżem i mango, ale również kopyto żubra.
8: To są cienkie placki przełożone kremem.
9: Pyszne, bo polskie.
10: Poszukamy wyjątkowych, lokalnych smaków.
11: I odwiedzimy regionalnych producentów.
12: Gdzie warto pojechać? Z kim się spotkać?
13: Dajcie nam znać na www.rmf24.pl.
14: A może to właśnie do was zajrzymy tego lata.
15: Ruszamy już w środę po 7:00 w faktach RMF FM.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
16: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Po reklamie.
17: To już prawie 10:00. Co to oznacza? Oczywiście, że mamy dla was kolejne fakty w RMF FM. Ewa Kwaśna i Tomasz Waryński przy mikrofonach. Zapraszamy.
18: Jesteśmy i zapraszamy. I na początek Mysłowice i protest pracowników zakładu oczyszczania miasta.
19: Źle się dzieje. Nie są przestrzegane przepisy BHP.
20: Posłuchajcie, czego się domagają.
18: Synoptycy znowu ostrzegają.
20: Burze, silny wiatr i grad w większości kraju.
18: Amerykański bombowiec B-1 miał zaatakować cele irańskiego korpusu strażników rewolucji.
20: Teraz Donald Trump grozi zbombardowaniem irańskich mostów i elektrowni. Pikieta pracowników zakładu oczyszczania miasta w Mysłowicach.
18: Domagają się m.in. podwyżek oraz przestrzegania praw pracowniczych. Na ręce władz miejskich złożono petycję w tej sprawie.
21: Wyjdźcie zimą do tych ludzi na mrozie, odśmierzając...
22: Dzisiaj walczymy o równe traktowanie pracowników, o niezastraszanie załogi, bo to jest nagminne... W tym akurat zakładzie.
19: Wie pan co, źle się dzieje. Nie są przestrzegane przepisy BHP. Próbowaliśmy ośrodki czystości, wystąpiliśmy do pracodawcy o jakieś dodatkowe ubrania dla tych pracowników. No, dzieją się tam cuda. Dzieją się cuda i są ewidentne naciski na pracowników wybierane.
23: Jak ludzie wychodzą na ulicę, to już musi być desperacja?
24: Tak, musi być desperacja niestety. Pani prezes prosiła o pół roku spokoju, miała półtora, żeby zrobić porządek z tym. Nic się nie działo.
20: Na manifestacji przed Urzędem Miejskim w Mysłowicach był reporter RMF FM Marcin Buczek. Synoptycy ostrzegają przed burzami.
18: Alerty pierwszego stopnia obowiązują dzisiaj w 14 województwach, m.in. na Mazowszu, Podlasiu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, w Małopolsce, na Śląsku oraz na Warmii i Mazurach.
20: Burzom mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu, porywy wiatru do 65 km na godzinę i lokalnie grad.
18: Dla części Pomorza, Kujaw i Wielkopolski wydano dodatkowe ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami.
20: I tam może spaść nawet do 40 litrów wody na metr kwadratowy.
18: To fakty w RMF FM. Unijni ambasadorowie uzgodnili wstępnie 21 pakiet sankcji wobec Rosji.
20: Przewiduje on m.in. zamrożenie na rok limitu ceny rosyjskiej ropy transportowanej drogą morską. Baryłka nie będzie mogła kosztować więcej niż $44.10.
18: Unia chce w ten sposób ograniczyć dochody Kremla.
20: Amerykanie użyli bombowca dalekiego zasięgu B-1 do ataku na irańskie cele Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Europejskiej, twierdzi portal Axios, powołując się na źródła w Białym Domu.
18: Jak zaznaczono, USA użyły go po raz pierwszy od wznowienia walk z Iranem.
20: B-1 miał wystartować z bazy lotniczej w Wielkiej Brytanii, może lecieć z ponaddźwiękową prędkością na małej wysokości.
18: Prezydent USA Donald Trump grozi zbombardowaniem irańskich mostów i elektrowni, między innymi w Teheranie, jeśli Iran nadal będzie atakował statki w cieśninie Ormus, informuje korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
0: Irańskie media państwowe podały, że eksplozję słychać było na wybrzeżu Iranu nad Zatoką Omańską w pobliżu cieśniny Ormus. Iran odpowiedział, armia Kuwejtu poinformowała, że przechwyciła drony wystrzelone z Iranu, prawdopodobnie w stronę amerykańskich baz. Donald Trump zapowiedział, że za każdy zaatakowany przez Iran statek w cieśninie Ormus amerykańskie siły zniszczą irański most albo elektrownię, w tym znajdujące się w Teheranie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Najnowsze odkrycia naukowe w Faktach RMF FM.
18: Naukowcy z Uniwersytetu Otago w Nowej Zelandii dokonali przełomowego odkrycia, które pokazuje, jak mózg matki przystosowuje się do opieki nad noworodkiem.
2: Okazuje się, że kluczową rolę odgrywa hormon prolaktyna.
20: Te doniesienia przenosi Grzegorz Jasiński.
2: Dzień dobry,
20: Grzegorzu. To jak to działa?
2: Okazuje się, że za sprawą prolaktyny kontakt z dzieckiem staje się dla matki nie tylko obowiązkiem, ale też źródłem satysfakcji i przyjemności. Badania prowadzono, tu nie ma niespodzianek, na myszach. Pokazano, że w momencie kontaktu matki z młodymi aktywuje się specyficzny szlak nerwowy z obszaru mózgu odpowiedzialnego za odbiór hormonów do centrum nagrody, które odpowiada za wydzielanie dopaminy, neuroprzekaźnika wywołującego uczucie przyjemności. Ten szlak uruchamia właśnie prolaktyna, hormon znany dotychczas głównie z roli w produkcji mleka. Gdy pobudzano ten szlak u samic, które nigdy nie miały potomstwa, zaczynały wykazywać zachowania macierzyńskie. Gdy blokowano go u matek, nie wykazywały naturalnych troski o młode. Ta wiedza może teraz choćby pomóc leczyć zaburzenia nastroju, które dotykają kobiety w okresie okołoporodowym.
18: Grzegorz Jasiński, dziękujemy za te doniesienia ze świata nauki, a z najnowszymi faktami w RMF FM wracamy punktualnie o 11.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Trzynastka w Łodzi na termometrach teraz, maksymalnie 18 stopni mamy w Rzeszowie i w Szczecinie, ale potem będzie troszeczkę cieplej. Niewiele, ale jednak. 17 w stolicy, 22 w Gorzowie Wielkopolskim i w Zielonej Górze.
9: No i dzisiaj sprawiedliwie poleje w całym kraju. Praktycznie wszędzie deszcz się dzisiaj powinien pojawić.
17: Biometem nie zaprzątajcie swoich pięknych główek, bo biomet dzisiaj to nie jest coś, co by nas interesowało.
9: Gramy co?
17: No to czekaj, masz coś powiedzieć.
13: Nie, no ja chciałem powiedzieć, że Przemysław Skorun jest w krótkich spodenkach, a zaczęło lać.
17: Ale wiesz, ja mam.
13: Ale to dobrze, bo ci się rogawki nie zmoczą, wiesz?
17: Jak ktoś ma piękne łydki, to musi je pokazywać światu. Nie wolno tego chować.
13: I w tych pięknych okolicznościach deszczowych przyrody, byle do lata, jak to hasło pięknie brzmi. Na lato czekamy, w weekend ma się pojawić 29 stopni. Coś tak słyszałem od Magica. Daniel Dyk, dzień dobry.

news numer jeden z portali sportowych. Robert Lewandowski zadebiutował w Ameryce. Mecz zacięty, gol za gol. Ostatecznie Inter Miami 3, Chicago Fire 2. Lewy nic nie strzelił. Porażka na dzień dobry, piszą portale. No ale pamiętamy ze szkoły, jak to jest trafić do nowej klasy, gdzie wszyscy się znają. Uczniów przepraszam za słowo szkoła w środku wakacji. A dla tych, którzy mimo, że jest 10:16, są już bardzo zmęczeni w pracy teraz, relaks ze Stingiem od RMF FM.

0: 62 tysiące złotych.
1: Oj, dużo pieniędzy, słuchajcie. Dużo pieniędzy. Jakby wam wpadło 62 tysiące w środku wakacji, no każdy byłby szczęśliwy. Jak będziecie w finale wakacyjnych sejfów dzisiaj, to to jest gwarantowane minimum. Nie da się trafić mniej. Nagroda główna, no jeszcze wspanialsza, co wam będę mówił, aż 1 130 000 złotych. Do tego jutro dwa finały, jeszcze więcej pieniędzy i samochód, jak co tydzień w lipcu. Wydaje mi się, że no po prostu trzeba spróbować dzisiaj szczęścia, a ja mam coś, co szczęściu bardzo pomoże we wszystkich tych finałach. Na dobry początek, byle do lata, szczęśliwe numerki. Uwaga, idą! 10 minut świetnej okazji, by zagrać. Kto wejdzie do gry, trafia do wszystkich trzech ostatnich losowań w tym tygodniu. W takim razie pierwszy szczęśliwy numerek to będzie... 3. No a skoro dzisiaj przed nami jeden finał z sejfami, to jeszcze... 1. Każdy, kto przyśle teraz hasło RMF pod numer 7474, dostaje 1250 szans. Ale kto ma 3 i 1 w swoim numerze telefonu, dostaje dwa razy więcej, czyli aż 2500 losów we wszystkich losowaniach tygodnia. Nie muszą być po kolei, nie muszą być obok siebie, byle była 3 i 1. RMF 7474. Na stronach www.rmf.fm też można zdobyć albo 1250, albo 2500 losów, albo jeszcze więcej. Sprawdźcie te okazje.
2: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
4: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
4: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i

0: wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Fantago.com.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Morliny, kilogram 9,99. A kawa mielona MK Cafe 500 gramów, 24,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro. Twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid.
6: 3,17,41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
11: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
12: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
13: Lato 2026 w RMF FM.

Uwaga, uwaga, ważna informacja dla tych, którzy mają 3 i 1 w numerze telefonu. Jeszcze przez 2 minuty możecie zdobyć aż 2500 losów w grze o 1 130 000 złotych i w sejfach dzisiaj nie ma mniej niż 62 tysiące. Jutro jeszcze więcej pieniędzy. I samochód. Też wpadają wam te szanse. 3 losowania po 2,5 tysiąca losów. Minuta 41 sekund. RMF 7474.

0: Cię.
1: Poproszę o nastrój. Drodzy słuchacze, król Gibango chce wam coś powiedzieć o miłości.
2: Po co mieć kogoś, a choćby z tego powodu? Jak jesteś z kimś, to nieszczęście zawsze dzielimy na dwa. A jak jest szczęście, to mnożymy razy dwa.
1: I Piotr Pręgowski będzie walczył o miłość, o to mnożenie razy dwa. Słuchajcie, hotel Parawan. Znacie tę zabawę? Rusza w niedzielę o godzinie 10 na plaży w Stegnie. Spróbujemy plażowiczom znaleźć drugie połówki. Można się zgłaszać do nas na www.rmf.fm albo po prostu szukajcie żółto-niebieskiego koloru RMF FM przy wejściu numer 67. Żeby było łatwiej zapamiętać, 6-7, tam się tatuś z mamusią poznali, 6-7. A po 18 w tę niedzielę także wielki turniej Gibanga, ale to już w wiosce żeglarskiej w Mikołajkach.
3: Reklama.
4: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
8: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest.
13: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: wieprzowy bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
2: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codzienne.

0: Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie produkty CIF i Domestos. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem programu Byle do lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
3: Sponsorem programu Byle do lata jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Z RMF FM najlepiej.

0: uwaga kierowcy, jest wypadek na jedynce między węzłami Kowal i Kutno Północ. Więcej szczegółów na ten temat oczywiście w Faktach RMF FM już za moment o 11.
1: Sponsorem programu Byle do Lata jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
2: Sponsorem programu Byle do Lata jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Reklama.
4: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminie.
9: Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera we wtorek po 23 w RMF FM.
10: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do swobody skaczą moja Biedronka. Sześciopaki lodów Marletto na patyku różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media

0: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Po reklamie.
5: Już prawie godzina 11, zaczynamy najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Zapraszają Ewa Kwaśny i Tomasz Weryński.
6: 9 nieletnich pod lupą Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
7: Mieli oferować w sieci usługi hakerskie. W faktach ustalenie reportera RMF FM.
6: Po blisko 20 latach zapadł prawomocny wyrok w sprawie śmierci ojca Zbigniewa Ziobry.
7: Złe wieści dla kierowców.
6: Kolejna eskalacja na Bliskim Wschodzie winduje ceny ropy.
7: A w faktach kulturalnych RMF FM sen nocy letniej w plenerze.
8: Nie dość, że bajka, to jeszcze te kostiumy, przebiórki. Dużo radości.
6: Wybiła 11. Na początek szokujące informacje. Grupa dzieci oferowała w internecie usługi w postaci przeprowadzania cyberataków.
7: Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości ustalili personalia 9 zamieszanych w ten proceder dzieci, z których najmłodsze ma 12 lat.
6: Reporter RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Co dzieje się z tymi młodymi ludźmi?
9: Zajmie się nimi teraz sąd rodzinny. On zbada, za co konkretnie powinni odpowiedzieć małoletni w wieku od 12 do 16 lat. Czy tylko oferowanie pomocy w przeprowadzaniu cyberataków, czy może także za przeprowadzanie takich akcji. Policjanci z CBZC ustalili jedynie tożsamość tych dzieci, zabezpieczyli 13 komputerów, 9 telefonów komórkowych i nośniki danych, które będą teraz poddane analizom. Małoletni wpadli, bo w sieci promowali swoje usługi i narzędzia umożliwiające przeprowadzenie cyberataków. Za te usługi oczekiwali wynagrodzenia.
7: Sąd Okręgowy w Krakowie prawomocnie zakończył trwającą niemal 20 lat sprawę śmierci Jerzego Ziobry, ojca byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.
6: Utrzymał w mocy wyrok uniewinniający troje lekarzy oskarżonych o błędy w leczeniu. Wobec czwartego medyka uchylił wyrok, ale jednocześnie umorzył postępowanie z powodu przedawnienia.
7: Co istotne, uniewinnienia domagała się również prokuratura, uznając, że nie da się jednoznacznie wykazać błędów lekarzy.
6: A teraz uwaga kierowcy, wypadek na A1 w Kujawsko-Pomorskim pomiędzy węzłami Kowal i Kutno Północ.
7: Na wysokości Unisławic samochód wypadł z jezdni.
6: I tam trasa jest nieprzejezdna. Policja kieruje na objazd przez MOP Lubień Południe.
7: Ceny ropy szybują, to reakcja na spadające na Bliskim Wschodzie pociski.
6: W nocy Stany Zjednoczone przeprowadziły kolejne ataki na Iran. Z kolei rebelianci Huti z Jemenu ostrzelali arabskie tankowce na Morzu Czerwonym.
7: To złe wiadomości dla kierowców. Giełdy surowców zareagowały podwyżkami.
6: W faktach dziennikarz z redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, co widać na wykresach?
10: Słupki znów pną się w górę i to błyskawicznie. Baryłka ropy Brent jest już wyceniana na $98. To najwięcej od początku czerwca, ale wtedy obowiązywał pakiet CPN, więc ceny na stacjach paliw nie uderzyły w kieszenie kierowców aż tak mocno. Teraz coraz bardziej realne są ceny na poziomie około 8 zł za litr benzyny 95 i wyraźnie powyżej 8 zł za litr oleju napędowego. Na niepokoje na Bliskim Wschodzie reaguje też polska giełda. Indeks 20 najważniejszych spółek WIG20. Sesję rozpoczął od spadków, tylko kilka spółek jest na plusie. Większość z nich to firmy z sektora energetycznego.
11: Fakty na wakacje w RMF FM.
6: W Szczecinie przed Katedrą Świętego Jakuba trwają ostatnie przygotowania do jednej z największych letnich imprez w mieście.
7: Jarmark Jakubowy przyciąga miłośników regionalnych smakołyków i rękodzieła. Łączymy się z wozem satelitarnym RMF FM i naszą reporterką Anną Pałamar. Witamy, Aniu.
12: Dzień dobry,
7: jestem.
12: Co
7: tam będzie się działo?
12: Za niecałą godzinę wszystkie te stoiska wokół katedry zostaną otwarte, a jest ich sporo, bo w tym roku w jarmarku bierze udział ponad 300 wystawców. Teraz ozdabiają jeszcze drewniane domki, w których sprzedawać będą chleby, sery czy własnoręcznie robioną ceramikę. Z każdą chwilą na stołach pojawia się coraz więcej pyszności i pięknych przedmiotów.
13: Mamy serki dojrzewające, mamy oliwki, chałwy.
12: Wygląda to pysznie, a będzie tutaj pewnie cały stół zaraz zestawiony.
13: Oj tak, i mamy dwa stoiska, więc zapraszamy.
12: Widzę, że tutaj ostatnie przygotowania do jarmarku. Co państwo będą mieli? mieli tutaj.
14: To będzie rzeźba z drutu i z tkaniny.
15: Podpłomyki chlebowe, rogale świętego Jakuba, chlebek prosto z pieca, pieczone ziemniaczki z cacykami, z masełkiem czosnkowym i bułeczka z pieczarkami.
12: Jarmark rozpocznie się w południe i potrwa do niedzieli. Z placu Orła Białego w Szczecinie, Anna Pałamar.
6: A w faktach kulturalnych RMF FM sen nocy letniej w plenerze.
7: Zaprasza tak Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień dobry.
16: Dzień dobry. Miłość, magia, muzyka na żywo i wieczór w niezwykłej scenerii ogrodu w Zamku Królewskiego w Warszawie. Komedia Sen nocy letniej to premiera w ramach projektu Szekspir pod gwiazdami. W obsadzie m.in. Anita Sokołowska, Bartosz Bielenia i Grzegorz Małecki, który gra Oberona, króla elfów.
8: Do tej pory grywałem w polskiej czy zagranicznej klasyce. Natomiast tu to jest takie spełnienie marzeń z dzieciństwa, czyli jest od stóp do głów. No taki spektakularny, przesadzony niemalże kostium, pióra wpięte we włosy. Czuję się po prostu jak dziecko grające w przedszkolnym przedstawieniu. I nie dość, że bajka, to jeszcze te kostiumy, przebiórki, dużo radości.
16: Komedię Szekspira można oglądać w plenerze do 19 sierpnia. Ponad 20 spektakli polskich i zagranicznych dla dzieci i dorosłych. Zaczął się Międzynarodowy Festiwal Teatralny Werteb. Do 2 sierpnia pojawi się w miejscowościach w Podlaskiem i w Lubelskiem, gdzie na co dzień nie ma teatru. Już jest zwiastun horroru Hell Clayface o młodym, obiecującym aktorze, który po wypadku, by odzyskać dawną twarz, poddaje się eksperymentowi. Terapia kończy się sukcesem, ale ma koszmarne efekty uboczne. Premiera jesienią.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Tutaj Daniel Dyk, dzień dobry, byle do lata. Pod 3322 ciekawe pytanie, czy to już moment, by zmienić opony na zimowe? Wystraszył mnie ten SMS. Dzisiaj na deszczowe i burzowe opony zmieniamy. Od jutra ma być cieplej. Za godzinę będę miał dla was zresztą szczegóły w prognozie. No takie lato idealne pod ten numer. Lana Del Rey, w RMF FM.

0: Sam Bun. Bardzo ci za ten numer dziękujemy. Byle do lata, 11:19 na zegarze. U niejednego słuchacza teraz pewnie w pracy wjeżdża drugie śniadanie. Pytanie ode mnie, czy są jajka? Powinny, z tego co czytam w sieci. Jajka na śniadanie dają nam więcej energii w ciągu dnia. Jajka w porze lunchu to lepsza koncentracja. Jajka jedzone na kolację to lepsza regeneracja. Słuchajcie, wygląda na to, że powinniśmy jeść jajka często, a przestrzegają, że nie można za często. Dobrze, że są też jajka czekoladowe.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
5: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze, bo teraz wszystkie kawy marki MK Café w promocji druga aż 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
10: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omodajayco.pl.
11: Po reklamie.
12: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

1 130 000 zł w wakacyjnych sejfach. Myślałem już o tym minimum, które wynosi dzisiaj aż 62 tysiące złotych. I mógłbym was przekonywać, że teraz będę miał dla was świetną okazję, ale może ogłoszę po prostu, że rusza super godzina. Super godzina, no ma swoją renomę. Już wiecie, że to zawsze najlepsza albo prawie najlepsza okazja, by wejść do gry. A to jest jedyna dzisiaj super godzina. No więc, no trzeba po prostu spróbować szczęścia teraz. Aż 1400 losów zyskujecie. 1400 losów. Wystarczy przysłać hasło RMF pod numer 7474 i oczywiście, mówiliśmy o tym, dzisiaj jedno zgłoszenie to udział w trzech ostatnich losowaniach w tym tygodniu. Jutro, na finał tygodnia, ktoś z was na pewno wygra 115 tysięcy, stylowy miejski samochód Renault Clio lub ponad 1 200 000 zł. Trzy losowania i po 1400 szans w każdym. Możecie zostać milionerem już dziś? Pamiętajmy, nie ma w sejfach mniej niż 62 tysiące. Można zagrać na www.rmf.fm i obejrzeć sobie przy okazji ten samochód, który jest jutro do wygrania, a można SMS-em. Teraz RMF 7474 1400 losów.

0: właśnie, mnie to rozbawiło. Słuchajcie, Joanna Koroniewska wylicza szereg dolegliwości, które dotknęły ją na wakacjach. Z przymrożeniem oka oczywiście, jak zawsze, powracające migreny, dwa wybite palce u stopy, łokieć tenisisty, więcej nie wymieniam. Bardzo Ci dziękujemy, Joasiu. Jakoś tak lepiej nam siedzieć bezpiecznie w pracy bez urlopu.
1: Reklama.
2: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
1: Lidl. To się opłaca.
3: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
4: Już jutro ktoś z Was na pewno wygra 115 tysięcy złotych.
5: Lub ponad milion.
6: Lub miejskie Renault Clio.
7: Wow! Zielony, jak do Larsy.
8: Lato na bogato.
9: Tu codziennie szukamy
10: nowego milionera.
11: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
13: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
14: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lodówka Samsung taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
19: Byle do lata w RMF FM. Nie pracować. Wakacjować.

0: RMF FM, zawsze z tobą. RMF FM, zawsze z tobą. Zawsze z tobą.
1: Ja właśnie, stygnie nam lato. Im bardziej patrzę za okna w Polsce i na te deszczowe chmury, które dzisiaj będą u każdego, tym bardziej chce mi się tej piosenki. RMF, muzyka najlepsza, nie tylko pod słońcem.

0: coraz mniej czasu, by złapać aż 1400 losów we wszystkich losowaniach tygodnia w wakacyjnych sejfach. 1 130 000 złotych w sejfach dzisiaj. Nie ma mniej niż 62 000, a jutro jeszcze większe kwoty i samochód na finał tygodnia. RMF 7474.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Rozrywka, sensacje, emocje. Wakacyjne wieczory w RMF FM. W każdy poniedziałek bajki dla dorosłych. We wtorki sensacyjne kulisy historii. Misja specjalna. Grupa sąsiedzka pod wozą Kołodziejskiej, Skowrona i Moro spotyka się w środy. W czwartki kryminalny iceberg Kamila Barnowskiego. A w niedzielę Olga Hering ze swoim najnowszym cyklem Tajemnicze zaginięcie. Wakacyjne wieczory w RMF FM.
3: Reklama.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Czas na Śląskie w rajdzie Polski. Przeżyj to na żywo od 24 do 26 lipca. Mistrzostwa Europy w centrum Katowic i na Błoniach Kotla Czarownic. Wspólnie tworzymy polski sport. Stę wolny. Szczegóły na rajdpolski.pl. Kibicuj bezpiecznie z RMF FM.
2: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
8: Gotowi na weekend? No to jazda!
2: Król Dibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
8: Dobra mordeczki, wszyscy łapki w górę!

0: Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
1: Po reklamie.
2: Już prawie godzina 12, więc posłuchajmy uważnie faktów RMF FM w samo południe. Zaprasza Anna Wachowska, witamy.
3: Dzień dobry, zapraszam. Na początek faktów ważne informacje dla kierowców z Kujawsko-Pomorskiego. Prezes partii oko w oko z byłym premierem. W warszawskiej siedzibie PiSu dziś spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Będzie filmowa biografia jednego z najbardziej znanych raperów na świecie. Opowie o niej nasza dziennikarka z redakcji kulturalnej RMF FM. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 60 dwójce na odcinku Kruszwica-Radziejów w Kujawsko-Pomorskiem. W Chełmiczkach zdarzyły się dwa samochody osobowe i bus. Trasa jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Jest 3-miesięczny areszt dla nożownika z warszawskiego Powiśla. Chodzi o mężczyznę, który 3 dni temu w jednym z bloków poważnie zranił nożem swojego znajomego, a potem uciekł. Po kilku godzinach śródmiejscy policjanci zatrzymali go w okolicach dworca centralnego. Na linii faktów dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Krzysztofie, o co jest podejrzany ten napastnik?
4: Po pierwsze, usłyszał zarzuty gruźb karalnych pozbawienia życia. Po drugie, rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. W ten sposób prokuratura potraktowała kłótnię w związku z rozliczeniami między oboma mężczyznami, podczas której jeden z mężczyzn z nożem domagał się pieniędzy. Kolejny zarzut dotyczy spowodowania uszkodzenia ciała. Podczas awantury napastnik zranił pokrzywdzonego w brzuch. Ten trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
3: To rozmowa w cztery oczy. W warszawskiej siedzibie Prawa i Sprawiedliwości powinno się rozpoczynać spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. W faktach witamy reportera RMF FM Kacpra Wróblewskiego, który jest na Nowogrodzkiej. Witaj, Kacprze.
5: Dzień dobry.
3: Czy politycy zabrali głos przed spotkaniem?
5: Do siedziby partii dotarł już Jarosław Kaczyński. Wydaje się, że Mateusz Morawiecki spóźnia się na spotkanie z prezesem PiSu. Prezesem, który do budynku przy Nowogrodzkiej wszedł tyłem, nie zabierając głosu. Przed południem aktywni byli z kolei politycy obydwu zwaśnionych frakcji. Europoseł Piotr Miller wprost podał nazwiska tych, którzy według niego chcą wypchnąć Mateusza Morawieckiego z PiSu.
6: No jest pewna grupa osób w Prawie i Sprawiedliwości, które tą intrygę próbują przeprowadzić. Myślę, że do takich 3 najważniejszych, chociaż pewnie jest trochę więcej osób, można spokojnie wymienić. Jest to Jacek Kurski, Jacek Sasin czy Patryk Jaki.
5: Wywołany do tablicy Jacek Sasin w porannej rozmowie w RMF FM mówił tak.
7: Ja traktuję tę sytuację, która dzisiaj jest, jako wojnę nerwów, jako taką próbę do końca realizowania przez Mateusza Morawieckiego i jego zwolenników tej ambicjonalnej agendy. A jest czas na opamiętanie.
5: Politycy PiSu, z którymi rozmawiałem, podkreślają, że jeśli rozmowa będzie krótka, wówczas trzeba zakładać scenariusz rozpadu partii. Z ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie, Kacper Wróblewski.
3: Jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami. Monitorujemy alerty pogodowe. W faktach odwiedzamy dziś harcerski obóz w Stryszowie, w Małopolsce. Uczymy naszych harcerzy, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, mówi podharcmistrzyni Karolina Kazek.
8: Na obozie mamy przeprowadzone już w pierwszych dniach 2-3 próbne ewakuacje. Zawsze przynajmniej jedna odbywa się w nocy, żebyśmy wiedzieli, jak sobie dzieciaki radzą, na kim trzeba się skupić, czy gdzieś trzeba pomóc bardziej z uchom. Mamy plecaki ewakuacyjne, w których znajduje się coś przeciwdeszczowego, coś ciepłego, jakaś bluza dodatkowa, woda i dokumenty, a także latarka, gdybyśmy musieli się ewakuować w nocy. Tak samo właśnie mamy też przygotowane apteczki, które doskonale stąd widać. Straż pożarna wysyła nam też dodatkowe alerty, jeśli by coś zmieniło się w ciągu dnia.
3: Drużyna harcerzy z Bochni na obozie koło Wadowic zostaje do niedzieli. W dzisiejszych faktach będziemy tam jeszcze wracać.
9: Tu fakty RMF FM. Będzie nowy film.
3: Powstaje film biograficzny, którego bohaterem będzie Snoop Dogg, raper, producent i aktor. It's Snoop Dogg. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Witamy, Kasiu. Kiedy film trafi do kin?
10: Jest data. 6 sierpnia 2027. Jesteście na to gotowi? Pyta
3: ja
10: Snoop Dogg w swoich mediach społecznościowych, potwierdzając datę premiery filmu o sobie. Reżyseruje Craig Brewer, a główną rolę zagra Jonathan Davis, który grał w hitowym serialu młodzieżowym Outer Banks. Film przypadnie do gustu nie tylko fanom rapu, bo muzyk działa przecież w różnych przestrzeniach popkultury.
3: A nawet sportu.
10: Nawet sportu, to prawda. Komentował letnie i zimowe Igrzyska Olimpijskie. Był bohaterem licznych filmików, memów, prowadził program kulinarny, jest w czołówce show biznesu do dziś, pojawia się w filmach, w serialach, w reklamach, w świecie gier wideo. Każdy zna Snoop Dogga.
3: I o nim, i o filmie. Jeszcze więcej niebawem w radiu internetowym RMF24, a my w Faktach słyszymy się o 13.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: A ja obiecałem lepsze informacje o pogodzie. No to powiem tak, dzisiaj najbardziej zimny i najbardziej deszczowy dzień tego tygodnia, co oznacza, że od jutra musi być lepiej i będzie. Jeszcze te przelotne deszcze pozostaną we wschodniej połowie kraju i tam 19-21 stopni, ale na zachodzie już 23 stopnie Celsjusza i mnóstwo słońca. Będą miejsca, gdzie prawie bezchmurnie i na pewno nie będzie padało.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: To program Byle do lata, Daniel Dyk, witajcie. Każdy z nas Snoop Dogga słyszeliśmy w Faktach. No, myślę, że każdy też zna Pink, każdy zna Taylor Swift, a ich piosenki gramy w najbliższym czasie w RMF FM. Pięknie już wystartował. Po drodze jeszcze Luis Fonsi i Demi Lovato się pojawią. Same gwiazdy u nas.

0: właśnie dostałem nowe prognozy pogody na weekend.
1: Są świetne. 25-30 stopni słońca. Chyba nie macie planów, żeby siedzieć w domu. Już się nasiedzieliśmy. Gdybyście, słuchajcie, mieli wybrać się na zewnątrz i zabrać jedną osobę gdzieś na spacer, który, wyobraźmy sobie, nie ma końca, to dokąd byście tę osobę zabrali i dlaczego? Nie ma tutaj limitów kilometrów, jest tylko miejsce. Dlaczego właśnie tam? Napiszcie nam koniecznie pod 3322, a może będziecie mogli zabrać tę osobę w inne ciekawe miejsce, bo autorów najciekawszych zgłoszeń nagrodzimy podwójnymi biletami na festiwal Erste Letnie Brzmienia już w ten weekend w Krakowie. Zaśpiewają m.in. Julia Wieniawa, Brodka, Vito Bambino, Grzegorz Turnau z Orkiestrą Symfoniczną, Ewa Warna, Kaśka Sochacka, Natalia Schroeder. Mógłbym wymieniać, ale interesuje mnie ciekawy spacer, który może się nie kończyć. Dokąd idziecie? Najpiękniejsze miejsce świata. Piszcie 3322.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W programie lokowano festiwal Erste Letnie Brzmienia, którego sponsorem tytularnym jest Erste Bank Polska. www.erste.pl

0: kończy się super godzina, to zawsze jest super okazja, by wejść do gry. Zostało 12 minut, aż 1400 losów zyskujecie. Nie tylko w dzisiejszym losowaniu, ale i w obu jutrzejszych. Ślemy hasło RMF pod numer 7474 albo gramy na www.rmf.fm. I pamiętacie, że dzisiaj 1 130 000 zł to jest nagroda główna, a minimum aż 62 000 zł. Czekajcie. Stop muzyka. Skoro nie 62 tysiące, to znaczy, że więcej, tak? Może zróbmy tak. Niech pojawią się oklaski, jak trafię. 65 tysięcy? 66? 67? 67 tysięcy złotych! To jest nowe minimum dzisiaj w sejfach. Jesteście w finale? Nie da się trafić mniej. Cudownie. Przypominam, jedno zgłoszenie udział w 3 ostatnich losowaniach w tym tygodniu. Jutro na finał tygodnia 2 finały z sejfami i gwarantujemy, że ktoś z was na pewno wygra 115 tysięcy złotych, Renault Clio elegancki, miejski, dynamiczny hatchback w kolorze zieleni absolutna lub ponad 1 200 000 złotych. Ale dzisiaj, no słyszeliście, też wspaniałości. 1 130 000 i nie da się trafić mniej niż 67 tysięcy złotych. Jeszcze raz proszę o klaski. Tak jest. I pamiętajcie, żeby złapać w super godzinie, póki trwa te fantastyczne okazje. 1400 losów. RMF 7474.
1: Reklama. Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
3: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
9: A więc my pracownicy Agaty przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
10: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Po reklamie.
12: Byle do lata w RMF FM i odpoczywamy.

Już tylko półtorej minuty. Kończy się jedyna dzisiaj super godzina w wakacyjnych sejfach. Zyskujecie aż 1400 losów, które grają dzisiaj o 1 130 000 i podskoczyło minimum w sejfach 67 000 zł. Nie da się dzisiaj trafić mniej, a jutro ktoś na pewno wygra jeszcze więcej pieniędzy lub samochód. Też jesteście w tej grze. SMS RMF 7474.

0: te wakacje chce się stworzyć wspólny dom pełen miłości, założyć rodzinę. Co znalazłem w sieci? Ciekawy trend ślubny. Młode pary coraz częściej rezygnują z hucznych przyjęć. Aż 54% woli zrobić skromniejsze wesele niż się zadłużyć. Czyli pozostałe 46% wiadomo. Zadłużają się ich rodzice.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: 5:45. Plaża w Dźwiszynie. A tak wstaje lato w RMF FM.
3: FIFA ogłosiła drużynę marzeń. Jest Mbappé,
4: fajnie.
3: Jest Messi, jest Bozinia z Republiki Zielonego Przylądka.
4: Ale sprawdzaliśmy do końca, nie ma żadnego naszego piłkarzysty.
3: Ale to tylko dlatego, że nasi nie grali na mundialu.
4: Tylko
3: jakby nie to, to w drużynie marzeń to połowa to by byli nasi.
4: Co najmniej połowa, to sam Peszko byłby ze trzy razy.
2: Wstawaj, szkoda lata, już jutro.
1: Reklama.
2: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
5: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
9: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
12: W Leroy akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: A co bystrzaki robią w te wakacje?
13: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
2: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF FM.
14: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
15: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
16: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
17: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
18: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
19: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A boczek grillowy w marynacie klasycznej Czas na Grill 300 gramów. 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego wszystkie ogórki konserwowe kiszone i małosolne. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
1: Po reklamie.
20: Sponsorem programu Byle do Lata jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
21: Sponsorem programu Byle do Lata jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Wiecie, że trzymam rękę na pulsie takich tematów jak sceny zbrodni. Sprawa Izabeli z Gdyni. Po 15 latach, słuchajcie, rozwiązana wygląda na to, że mają sprawcę. Szczegóły o 13 w Faktach RMF FM.
1: Sponsorem programu Byle do Lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
2: Sponsorem programu Byle do Lata jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Reklama.
4: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, danie tutaj jest.
6: Aplikacją Schab wieprzowy z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A kostka masła Extra Farm Milk. Cena sprzed obniżki 4,99. Teraz jedynie 1,99 zł przy zakupie 3 sztuk.
5: Tanio tutaj jest 100-krotka.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid. To pewne,

0: moja Biedronka oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
2: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka.
1: W każdą niedzielę po 23:00 Olga Hering bada tajemnicze zaginięcia. Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
6: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
7: No to ważne, gdy sprawiedliwość triumfuje, zwłaszcza po tylu latach. Już prawie godzina 13, dajcie głośniej, posłuchajmy razem. Faktów RMF FM zaprasza Anna Wachowska.
8: Przełom w śledztwie w sprawie śmierci 13-letniej Izabeli z Gdyni. Po niemal 15 latach od zbrodni sprawca został zatrzymany. Seria utrudnień na drogach. O uwagę prosimy kierowców z Pomorza i Małopolski. ORP Iskra zawinął do Szczecina. Turyści będą mogli wejść na pokład żaglowca polskiej marynarki wojennej. Piętnaście lat temu zgwałcił i zabił w Gdyni 13-letnią Izabelę. Przez te wszystkie lata pozostawał bezkarny. Do teraz. Sprawcę właśnie zatrzymali funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. 37-latek trafił do aresztu, grozi mu dożywocie. Fakty o 13 otwiera dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Krzysztofie, jak wpadł podejrzany?
9: Policjanci i prokuratorzy po umorzeniu śledztwa w 2013 roku przez lata prowadzili żmudne działania. Przesłuchali ponad 950 świadków. Pobrali prawie 900 próbek DNA. Zlecono w tym czasie blisko 150 opinii, m.in. z dziedziny genetyki, medycyny sądowej czy daktyloskopii. Wykorzystano nowatorską metodę typowania genetycznego poprzez analizę pokrewieństwa w szerokich bazach danych. W ten sposób udało się wytypować potencjalnego sprawcę, na którego wskazywały także inne ustalenia. Zapadła decyzja o zatrzymaniu 37-latka, tak mówiła Anna Banaszewska z pomorskiej policji.
10: Pobrali od niego materiał biologiczny i przekazali do dwóch niezależnych instytucji w Gdańsku i Krakowie. Analizę porównawcze DNA potwierdziły pełną zgodność profilu podejrzanego z materiałem zabezpieczonym na ciele ofiary w 2011 roku.
9: Mężczyzna przyznał się do zarzutów, a głośne zabójstwo sprzed 15 lat poruszyło mieszkańców nie tylko Pomorza, ale i całej Polski. Ciało nastolatki późnym wieczorem matka znalazła 300 metrów od domu. Przyczyną śmierci było uduszenie.
8: O przełomie w śledztwie, o którym mówił Krzysztof, przeczytajcie na rmf24.pl. Samochód osobowy zderzył się z autobusem na drodze krajowej numer 55 w Pomorskiem. Do wypadku, w którym ranne zostały dwie osoby, doszło w Malborku. Trasa jest nieprzejezdna. Wyznaczono objazd drogami lokalnymi. Dwie osoby ucierpiały w wypadku na drodze krajowej numer 79 w Małopolsce. W Jaksicach, chodzi o trasę Kraków-Sandomierz, na łuku drogi zderzyły się dwa samochody osobowe. Trasa jest zablokowana. Służby kierują auta na objazd. Czy bakterie potrafią współpracować w obronie przed antybiotykami?
11: Wygląda na to, że tak. Naukowcy z Uniwersytetu w Washington ujawnili niepokojący mechanizm błyskawicznego rozwoju oporności u pacjentów z ciężkimi infekcjami płuc.
8: W studiu Grzegorz Jasiński, redakcja naukowa RMF FM.
11: Dzień dobry.
8: Na czym to polegało?
11: Dotąd wydawało się, że oporność pojawia się stopniowo w wyniku nagromadzenia mutacji w genomie bakterii. To daje lekarzom jakieś szanse, na przykład na zmianę terapii. Jednak u części pacjentów z mukowiscydozą tuż po rozpoczęciu leczenia antybiotykami oporność bakterii wzrastała nawet 10 tysięcy razy i to w ciągu zaledwie kilku dni. Po dokładniejszych badaniach stwierdzono, że te groźne bakterie nabyły fragmenty DNA, tak zwane plazmidy, zawierające geny oporności na antybiotyki od innych bakterii środowiskowych, które normalnie uznawane są za niegroźne. Najwyraźniej w walce z groźnymi zakażeniami trzeba będzie tych nieoczekiwanych sprzymierzeńców uwzględniać.
12: tym żyje Szczecin.
8: U stóp wałów Chrobrego w Szczecinie zacumował żaglowiec ORP Iskra. Jeszcze dziś będzie można wejść na pokład i obejrzeć jednostkę z bliska. Na wałach Chrobrego zaparkował żółto-niebieski wóz satelitarny RMF FM. Na linii nasza reporterka Anna Pałamar. Witamy, Aniu. Co to jest za okręt?
13: To jeden z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych okrętów szkolnych marynarki wojennej. Moment wpłynięcia okrętu do Szczecina obserwowało wielu mieszkańców i turystów. Mówili mi, że warto było na niego czekać.
14: Robi wrażenie.
13: Podoba ci się okręt? Spory, co?
15: No, taki biały, ma flagę Polski. Fajny.
13: Będzie można go zwiedzać później, będziesz chciał?
15: Tak.
13: Dużo czerwonych lin.
15: No, tak.
16: Ale fajny, nie?
13: Fajny, fajny.
16: No, polski, prawda? Nasz polski, taka no. Duma.
13: Flaga pięknie tutaj powiewa pod słońce.
16: Tak.
13: Po południu jeszcze na pokład będzie można wejść.
16: Właśnie chyba przyjdę.
13: Iskrę będzie można zwiedzać dziś od 14 do 18, a także jutro. Żaglowiec zostanie w Szczecinie do sobotniego poranka. Z bulwaru Chrobrego Anna Pałamar.
8: W faktach za godzinę zajrzymy do Katowic, powiemy, gdzie latem spędzają wolny czas mieszkańcy. Teraz zdradzę tylko, że to...
17: tak zwane sztowojery. Sztowojery, czyli stawy.
8: Zapraszam na fakty o 14.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Właśnie, wolny czas, tak się mówi. Chyba nigdzie tak czas szybko nie ucieka jak na urlopie. Czy wiecie, że już za tydzień to będzie połowa wakacji? Byle do lata. Daniel Dyk. Dzień dobry. Lady Gaga, dzień dobry.

0: 13.18, byle do lata. W sieci trafiłem najnowszy sondaż. 63% Polaków jest zadowolonych z życia swojego i swojej rodziny. Brawo! Ale to jednak spadek o 3%. Jak spadło zadowolenie w lipcu, to ja wiem, że winna jest pogoda nad Bałtykiem.
1: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
2: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
1: Od czwartku w Kauflandzie czekolada Wedel od 80 do 100 gramów tylko 4,99. A karma dla kotów Felix 24 saszetki 22,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Fakty sportowe RMF FM. Tu liczą się sportowe emocje. Wyniki i komentarze serwujemy codziennie w RMF FM. Fakty sportowe.
4: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
5: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
6: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
7: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
8: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: W Carrefourze markowe pewniaki mają dobre ceny. A ty plus znane marki równa się najlepsze promocje. Bo duże lody Card Door 1 plus 1 za złotówkę. Oferta ważna do 1 sierpnia.

0: Ekspert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda Blok 1 kilo Pilos. Cena przed obniżką 29,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. I wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
1: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
2: Lato w RMF FM. Lato w RMF FM.

Jesteście? Super. Będzie teraz świetny moment, by zagrać o milion złotych dzisiaj, o milion jutro ponad. Zaraz wytypujemy szczęśliwe numerki, które dadzą wam mnóstwo losów. Dzisiaj jest taki specjalny dzień, że wchodzicie równocześnie do dwóch jutrzejszych losowań w wakacyjnych sejfach. A jutro, wiadomo, finał tygodnia. W lipcu to oznacza, że na pewno ktoś z was wygra ponad 1 200 000 złotych lub 115 000 lub nowoczesne auto. Tym razem śliczniutkie i idealne do miasta Renault Clio. Dzisiaj też piękna nagroda główna, 1 130 000, a najniższa kwota w sejfach podskoczyła i wynosi aż 67 000 złotych. Nie ma mniej. No właśnie, no to chyba już mam pomysł na szczęśliwe numerki. 67 000, 6-7. Macie takie cyfry w numerze telefonu? No to gratuluję. Rusza właśnie wyjątkowe 13 minut. Tylko teraz. Każdy SMS z hasłem RMF przysłany pod 7474 zmienia się w 1200 losów we wszystkich finałach tygodnia. Ale kto ma szczęśliwe numerki? 6-7, tak jest, 6-7. Ten podwaja tę ilość losów. Zyskujecie ich aż 2400. Gramy też na www.rmf.fm. 6-7 nie musi być po kolei, nie muszą być te cyfry obok siebie, byle były. 2400 losów wtedy dla was i 3 finały. Pamiętajcie, by zostać milionerem jeszcze przed weekendem. RMF 7474. RMF FM. Fire. Let me see you dance, baby.

0: wow, ale trafiłem. Słuchajcie, czekają nas wyjątkowe spektakle na niebie. Dwa roje meteorów spotkają się nad Polską w końcówce lipca, niemal równocześnie. Południowe Delta Akwarydy i Alfa Capricornidy. Fajnie, ale ja bym nam życzył, żeby wyjątkowy spektakl na niebie dało nam w lipcu jednak słońce.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
4: To lato zapowiada się naprawdę gorąco. Przydałby się automat do mrożonych napojów. Mleczny shake? Pycha!
5: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
12: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
15: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
16: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Po reklamie.
2: Teraz w RMF FM przebój, który kochacie.

kto ma 6 i 7 w numerze swojego telefonu. To są szczęśliwe numerki i dają wam teraz mnóstwo szans, by zostać milionerem, ale to już ostatnie 2 minuty, gdy zdobywacie aż 2400 losów. 2400. I to wpada do wszystkich losowań w tym tygodniu. Dzisiaj 1 130 000 złotych w sejfach i nie ma mniej niż 67 000. No a jutro ktoś z was na pewno wygra. Na finał tygodnia ponad 1 200 000 lub 115 000 lub miejski samochód Renault Clio. Hasło RMF ślemy pod numer 7474.

0: kurczaka oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Do tego zlady tradycyjne i szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
2: Tu Dawid Podsiadło.
3: Hi, I'm Zara Larsson.
1: Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl

0: bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach centrum. Grill Patrol.
1: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
2: Tu trwa
1: lato na bogato.
3: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
4: Może jest we Włocławku.
5: Może w Kętach.
6: A może w Jaworznie.
7: Boże, jak się cieszę, super.
8: A ty? Tak, ty.
9: Co powiesz, gdy już wygrasz?
10: Zastanów się i...
11: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka Twin.
13: Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
14: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
13: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
14: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba, że pracuje w fabryce sznurka.
13: W poniedziałek po 15 w RMF FM.
15: Wszystko, czego dziś chcę,
16: to z kartą Moje Intermarché. Herbata Lipton 50 torebek, drugie opakowanie gratis, a ketchup Pudliski 5,19 przy zakupie dwóch.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
18: Już prawie godzina 14. O tej porze chcemy posłuchać najnowszego wydania Faktów w RMF FM. Ma je dla nas Anna Wachowska.
19: Prokuratura chce uchylenia immunitetów dwóch posłów, Łukasza Mejzy i Michała Wosia. Od tej informacji rozpoczniemy Fakty o 14. Rozbił się helikopter czeskiej armii, zginęła jedna osoba. W naszym wakacyjnym cyklu pod nazwą Gdzie chodzą lokalsi? Dziś magiczne miejsca w Katowicach. Prokuratura skierowała do Sejmu wnioski o uchylenie immunitetów posłów Łukasza Mejzy i Michała Wosia. Śledczy chcą im postawić kolejne zarzuty. Fakty o 14 otwiera dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, o jakie czyny chodzi tym razem?
20: Łukaszowi Mejzie prokuratorzy chcą postawić zarzuty oszustwa, poświadczenia nieprawdy w dokumentach i wyłudzenia dotacji przy organizowaniu szkoleń przez prowadzoną przez niego 6 lat temu firmę. Mejza miał w porozumieniu z inną osobą doprowadzić do niekorzystnego zarządzania środkami finansującej te działalności agencji na szkodę w wysokości ponad 100 tysięcy złotych. W sprawie Michała Wosia prokuratura wnosi zaś do Sejmu o wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Wcześniej Woś zgodził się na uchylenie mu immunitetu w sprawie nieprawidłowości w nadzorze nad służbą więzienną, kiedy był wiceministrem sprawiedliwości. Prokurator czterokrotnie wzywał Michała Wosia do osobistego stawiennictwa celem przedstawienia mu zarzutów. Poseł jednak nie stawił się na żadne z tych wezwań, a analiza jego zachowania zdaniem śledczych wskazuje na świadome i celowe utrudnianie biegu postępowania. Oba wnioski o uchylenie immunitetów zostały dziś przekazane marszałkowi Sejmu.
19: Uwaga kierowcy, zablokowana jest droga krajowa nr 28 w Małopolsce. W Mordarce chodzi o odcinek Limanowa Nowy Sącz. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. W wypadku ucierpiała jedna osoba. Helikopter czeskiej armii rozbił się w bazie wojskowej na wschodzie kraju. Na pokładzie maszyny było 5 żołnierzy. Co najmniej jedna osoba zginęła. Polskie wojsko uruchamia nowy program dronowy Perun. Rząd właśnie przeznaczył na niego 753 miliony złotych. Łączymy się z dziennikarzem RMF FM Krzysztofem.
21: Witam, dzień dobry.
19: Dzień dobry, Krzysztofie. Na czym ten program ma polegać?
21: Na tym, że Ministerstwa Nauki i Obrony oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju mają razem z uczelniami rozwijać polski system dronowy i przede wszystkim wykorzystanie sztucznej inteligencji w tych dronach. Chodzi o to, żeby stworzyć system maszyn, które automatycznie, a czasem bez kontroli człowieka, będą strzec polskiego terytorium oraz wspierać naszych żołnierzy.
22: Każdy nowo wstępujący żołnierz będzie przechodził takie szkolenie, które umożliwi zastosowanie dronów odpowiednich do ich kompetencji.
21: Zapowiada wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
22: Będą drony indywidualnego wyposażenia i te kosztujące miliony dolarów. Będą drony, które użyjemy tylko raz, drony kamikadze, i takie, które będziemy używać wielokrotnie.
21: Mówi wicepremier, na razie nie podaje jednak dat.
2: Fakty z bliska.
19: Gdzie chodzą lokalsi? W naszym wakacyjnym cyklu pytamy dziś o to w Katowicach. Lokalsi chodzą tam na ształwajery. To część katowickiego parku leśnego, naturalnie przechodząca w las. Ształwajery nazywane są także Doliną Trzech Stawów i powstały w wyniku działalności górniczej.
4: Te stawy, które teraz oglądamy, powstały po pierwsze na skutek wydobycia piasku bądź gliny. Też pod parkiem był wybierany, jest wybierany węgiel, więc powodowało to osiadanie terenu. Park jako teren rekreacyjny został zagospodarowywany przez miasto dopiero w latach 60-tych, 70-tych.
5: Czyli wcześniej to była dzika zielona przestrzeń.
4: Dokładnie, dzika zielona przestrzeń, tak zwane ształwajery. Ształwajery, czyli stawy.
5: Ile jest tych stawów?
4: A pomimo tego, że mówimy tu o Dolinie Trzech Stawów, tych stawów mamy dużo więcej. Myślę, że nazwa, która powstała, odnosiła się do tych takich największych stawów, czyli stawu kąpielowego, kajakowego i stawu Łąka.
19: Z Małgorzatą Żydek-Piątek z katowickiego Parku Leśnego rozmawiała nasza reporterka Anna Kropaczek. O tym, co lokalsi robią na ształwajerach, powiedzą oni sami. Jeszcze dziś w popołudniowych faktach.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: I teraz pewnie wielu słuchaczy ma takie: o, przecież ja przejeżdżałem koło Trzech Stawów w Katowicach, a nie wiedziałem, że to są ształwajery. Tu Daniel Dyk, byle do lata, wchodzi do wakacyjnego słowniczka. Słuchacie RMF FM, a jeśli chodzi o wakacyjne zajęcia muzyki, zawsze mamy tych najlepszych nauczycieli. Pani Sia teraz w RMF FM.

0: sensacyjnie. Na portalach czytam o aresztowaniu tenisistki, która przed laty wygrała turniej wielkiego szlema Roland Garros w Paryżu. Rika Hiraki, pamiętacie ją z kortów? Czytam, że została zatrzymana za udział w oszustwie finansowym. To nie wielki szlem, to wielki szum.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Jesteś jak ryba bez frytek, gofr bez śmietany? Nie martw się. Otwieramy Hotel Parawan, czyli speed dating na plaży w Stegnie i turniej Gibanga w Mikołajkach.
3: To jest ten moment, to są te iskry w oczach. Spojrzysz i wiesz, że to jest właśnie to.
2: Piotr Pręgowski, król Gibango, pomoże wam znaleźć kogoś do wspólnego gibania i oglądania zachodów słońca.
3: Miłość to jest wtedy, kiedy kogoś pragniesz, kiedy chcesz z nim przebywać.
2: Hotel Parawan już w niedzielę po 10:00. Relacje w programach Pod Słońcem RMF FM i RMF w trasie. Szczegóły na www.rmf.fm.
4: Reklama.
5: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też. To poprosimy.
7: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak Media Expert.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
12: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
13: Na paznokcie.
12: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
14: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
15: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
19: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
0: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
2: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję.

0: that. Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
1: Po reklamie.
2: Przez całe lato RMF FM. Muzyka najlepsza pod

0: gówna zaraz podskoczy, tylko nie wiem o ile.
1: Szczerze, czekam na potwierdzenie od szefa. Chciałem podnieść wam aż o 20 tysięcy złotych, wiecie, zaokrąglić, żeby to był nowy rekord wygranych, jakiego jeszcze nie było. No jeszcze czekam, jeszcze czekam. Na razie wam powiem, że wchodzimy do gry od razu na dziś i na jutro. Jutro na bank ktoś z was wygra ponad 1 200 000 lub 115 tysięcy złotych lub fajne, sprytne auto Renault Clio. I to gwarantujemy.
0: Okej. Jest decyzja, panie i panowie, zatwierdzone w systemie.
1: Dzisiaj gramy o 1 150 000 złotych. Tak jest, dołożone aż 20 tysięcy złotych do nagrody głównej. A do tego, no w sejfach nie ma mniej niż 67 tysięcy złotych. To musimy to uczcić jeszcze jakimś solidnym bonusem. Proszę bardzo, proponuję 10 minut, ale w tym czasie, słuchajcie, co się dzieje. Każde zgłoszenie to będzie aż 1300 losów. 1300. Ślemy RMF pod numer 7474 albo klikamy na www.rmf.fm. Tam też łapiecie to 1300 szans. I podkreślam, te losy wpadają też do piątkowych finałów. No po prostu lato na bogato w RMF FM. 1 150 000 złotych. Dzisiaj możecie pobić rekord wygranych. RMF 7474. 1300 losów się przyda.

się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel. Skarbie, wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

Polska turystyka na szczycie koniunktury. Czytam coś takiego i w ogóle nie skumałem, o co chodzi. Kliknąłem. Okazuje się, że w Polsce zatrudnienie największe dają przemysł, budownictwo i transport, ale tam spada, a w branży turystycznej, słuchajcie, rośnie i to rekordowo. No może jeszcze w finansach podobnie rośnie. Właśnie, bo my na tej naszej turystyce to akurat wolelibyśmy, żeby finansowo aż tak nie rosło.

0: Słuchajcie, 1 150 000 złotych. Nowa wyższa nagroda główna, nowy rekord wisi w powietrzu. 1300 losów teraz dla was, ale jeszcze tylko 2 minuty potrwa ten bonus. Dzisiaj minimum w sejfach 67 000, no a jutro też wchodzicie do finałów. Jutro ktoś na pewno wygra ponad 1 200 000 lub 115 000 lub samochód. Właściwie to już mniej niż 2 minuty, półtorej bardziej. RMF 7474.
1: I to jest prawdziwy przebój wakacji. Tylko w RMF FM.

0: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcje na farby ścienne Beckers i Tikkurila. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikkurila. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie.

0: 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
3: Gotowi na weekend? No to jazda!
2: Król Dibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
3: Dobra, mordeczki, wszyscy łapki!

0: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
1: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
0: A, no i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
4: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
3: Od czwartku w Kauflandzie czekolada Wedel od 80 do 100 gramów tylko 4,99. A karma dla kotów Felix 24 saszetki 22,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
3: Po reklamie.
6: Ten sygnał oznacza, że zaczęliśmy najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Na zegarze prawie godzina 15. W studiu Faktów ponownie Anna Wachowska.
7: Melduje się. W Jeleniej Górze zatrzymano podejrzewanego o pozostawienie niewybuchu w koszu na śmieci w centrum miasta. Informacje w tej sprawie zebrała reporterka RMF FM. Połączymy się z nią na początek. Prosimy o uwagę kierowców. Są utrudnienia w Kujawsko-Pomorskim i na Mazowszu. Żaglowiec ORP Iskra dotarł do Szczecina. Turyści zachwyceni. Zatrzymany został mężczyzna, który miał pozostawić niewybuch w koszu na śmieci przy galerii handlowej w Jeleniej Górze. Fakty w tej sprawie zebrała dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, jakie zarzuty grożą mężczyźnie?
8: 34-latek może usłyszeć zarzut sprowadzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób, za co grozi kara nawet 10 lat więzienia. Jego kolega wciąż jest poszukiwany. Dzięki monitoringowi policjanci ustalili, że mężczyźni porzucili w okolicy galerii dwa niewybuchy. Jeden w koszu na śmieci, a drugi w pobliskich zaroślach. Zauważył je przypadkowy przechodzień. Według wstępnych ustaleń to miny przeciwpiechotne. Sytuacja była bardzo niebezpieczna. Z galerii i pobliskich domów ewakuowano blisko 170 osób. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
7: Utrudnienia na trasie S5 w Kujawsko-Pomorskim w miejscowości Kruszyn Krajeński między węzłami Rynarzewo i Bydgoszcz-Błonie. Zderzyły się dwie ciężarówki i samochód osobowy. Jezdnia w kierunku Gdańska jest zablokowana. Kolizja dwóch samochodów osobowych na drodze krajowej nr 92 na Mazowszu. Doszło do niej w pobliżu miejscowości Bramki. Chodzi o odcinek Warszawa-Sochaczew. Zablokowany jest pas w kierunku Sochaczewa. Do Warszawy przyjechali przedstawiciele Polonii z całego świata. W stolicy ruszyła druga edycja Polonia Camp.
9: Dzisiaj zaczynamy od zwiedzania Warszawy, poznawania Polski także przez zajęcia językowe i też poznawania przede wszystkim siebie, czyli tych osób, które tutaj do nas przyjechały. To grupa licząca prawie 1500 osób.
10: Na twarzach uczestników Polonia Camp no, widać uśmiechy, widać taką też pewnie ekscytację.
9: Mamy osoby, które po raz pierwszy przyjechały do Polski i myślę, że dla nich to jest największa ekscytacja i przyciąga ich właśnie to, że mogą tutaj w gronie innych młodych osób z całego świata poznać też ten kraj przodków, który z jakiegoś względu do tej pory nie był im tak blisko znany.
7: Mówiła współorganizatorka Polonia Camp 2026 Małgorzata Kopka-Piątek z Instytutu Spraw Publicznych. Rozmawiał z nią reporter RMF FM Jakub Rybski. Po 23 latach GKS Katowice wraca do europejskich rozgrywek. Dziś w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji zagra ze słowackim klubem MSK Żilina. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM w Faktach. Patryku, kibice liczą, że występy w Europie potoczą się lepiej niż w 2003 roku.
11: No wtedy GKS walczył w Pucharze UEFA, to był dwumecz z cementarnicą Skopie. Na wyjeździe remis 0-0, w Katowicach 1-1. No i Gieksa niespodziewanie odpadła. Wtedy to była piłkarska sensacja. Wielka porcja wstydu, katastrofa. Takie tytuły opisywały mecz GKS-u. Teraz w Katowicach nastroje są bojowe i jest też świadomość, że z klubem z Żyliny można powalczyć.
12: Czuć te emocje, czuć ten zapach czegoś naprawdę fajnego i wielkiego. I mam nadzieję, że po prostu podołamy w tym meczu.
11: Tak mówił kapitan zespołu Arkadiusz Jędrych. Wyjazdowy mecz GKS-u o 20:30, dwie godziny wcześniej u siebie z FC Valettą z Malty zagra Raków Częstochowa.
3: Lato pełne faktów RMF FM.
7: Pierwsi zwiedzający są już na pokładzie okrętu ORP Iskra, który zacumował dziś w Szczecinie. Okręt szkolny Marynarki Wojennej pozostanie tam do soboty. Przy bulwarze Chrobrego jest też wóz satelitarny RMF FM i nasza reporterka Anna Połamar. Dzień dobry, Aniu. Powiedz, czy przyszło dużo osób?
13: Tak, jeszcze zanim załoga zaczęła wpuszczać na pokład, utworzyła się kolejka. Zwiedzanie Iskry jest dużą atrakcją, zwłaszcza dla najmłodszych. Dzieci, z którymi rozmawiałam, mówiły, że wrażenie robi ster i setki czerwonych lin na pokładzie.
14: Byłyście kiedyś na takim statku?
15: Nie.
14: Fajny?
15: Tak.
14: A co ci się podoba?
15: Ster.
14: Ster? Super. I dużo tych lin chyba tutaj, co? Czerwonych?
15: Tak.
16: Sobie tym przypadkiem się dowiedzieliśmy, że jest.
14: Ale co, fajnie było przyjść?
16: Fajnie, polecamy.
14: Dzieci zadowolone?
16: Tak. Szkoda, że do środka nie można jeszcze tam te kajuty rozwiązać. Ale chronią swoją prywatność, nie dziwię się.
14: Podoba się Państwu okręt?
17: Bardzo ładnie, o EPI-ska, jasne.
13: Przypomnę, dziś okręt można bezpłatnie zwiedzać do godziny 18, jutro od 10 do 18. Kolejna okazja w połowie sierpnia podczas imprezy Żagle 2026 z bulwarów Chrobrego. Anna Pałamar.
7: A kolejna okazja, by posłuchać aktualnych faktów w RMF FM już o 16. Powiemy, do czego może się przydać niepewność w pracy.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
6: Od jutra już trochę lepiej, trochę ładniej i na pewno Mateusz Operchał chciałby, żebym powiedział o prognozie pogody na niedzielę, prawda?
19: Bardzo bym chciał, tak. Stegna możesz tam sobie wklikać.
6: Słuchajcie.
19: Ja zaspoileruję, to ma być podobno jeden z cieplejszych w ogóle dni ostatnio w Stegnie.
6: 31 w ogóle będzie w Warszawie, może zacznijmy od tego. 30 w Łodzi, Kielcach, Krakowie, Rzeszowie, 29 w większość regionów. Stegny też bardzo ciepłe.
2: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
6: Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
19: Temperatura nam nie wystygnie, tak? Będzie się po dobrze.
6: No
19: fajnie,
6: Dyk,
19: bo było zimno,
6: dziękuję,
19: to nas dogrzeje w końcu. Gdzie idziesz?
6: Idę pod kocyk. Gdzie mam iść? Jutro go odkryję.
19: Mateusz Operchał, cześć, witajcie.

Pamiętam, jak krok po kroku, kawałek po kawałeczku odkrywał te karty sezonu o 2.05. No właśnie, już jest Dawid Podsiadło i to od kilku tygodni nas buja w RMF FM. A właśnie, czekajcie, bo od tego chciałem zacząć. Słyszycie coś? Bo miliony na świecie podobno słyszą tajemniczy szum, tak tutaj czytam w sieci. Naukowcy szacują, że zjawisko znane na świecie właśnie jako szum może dotyczyć nawet 4% populacji. Porównują to do silnika diesla albo takiego elektrycznego brzęczenia czegoś.

Może to jednak jest szum morza? A to się zdarza. Zwłaszcza po powrocie z urlopu. To jeszcze na spokojny powrót z urlopu dla wszystkich, którzy blisko radia, blisko RMF FM. Najlepsza muzyka specjalnie dla was, Cranberries. Dajcie głośniej.

0: dzisiaj taki przedsmak finału tygodnia. Dzisiaj jeden z ważniejszych dni w tym tygodniu, jeśli chodzi o wakacyjne sejfy. 1 150 000 zł czeka w jednym z sejfów. Wyobraźcie sobie tę kasę i na co chcielibyście ją przeznaczyć. Minimum w sejfach 67 000. 67 000 to pewniak po wyborze sejfu. Mniej wygrać się nie da, potem może być tylko lepiej. Gracie raz, jesteście w trzech losowaniach w tym tygodniu, bo przypomnę, jutro dwa finały. No i właśnie, jutro finał tygodnia. Ktoś z was na pewno zgarnia 115 000 Renault Clio albo ponad 1 200 000. I tak pomyślałem. Fajnie byłoby podkręcić tempo, no bo skoro minimum w sejfach to 67 000, to zróbmy tak. Mam wakacyjny bonus zagadkę i właśnie go podaję. O co chodzi? Wszyscy, którzy wyślą RMF pod 7474 w ciągu, powiedzmy, najbliższych 10 minut, dostają 1150 szans w tym losowaniu. Ale mam coś, co może podwoić te szanse. Jeśli poprawnie odpowiecie i wpiszecie to hasło i wyślecie je pod 7474, dostaniecie 2300 szans. Uwaga! Hasło ma 5 liter, zaczyna się na K, kończy na K. Co to może być? No najczęściej jest zrobiony z plastiku, można nim spłynąć wzdłuż rzeki. Jak się przewróci, no to jest trochę gorzej, bo można się zmoczyć. Więcej nie powiem. Zaczyna się na K, kończy na K, ma 5 liter. Jeśli wiecie, co to jest, wysyłacie już teraz pod 7474 i macie aż 2300 szans w losowaniu, co naprawdę pomoże w tej drodze po grubo ponad 1 000 000. A jeśli nie wiecie, to wysyłacie RMF pod 7474 albo gracie na www.rmf.fm i też jesteście w grze. Trzymam mocno kciuki. Wysyłacie to hasło pod 7474.
1: Ogłoszenie RMF.fm.
2: 90. 87. 2000. To było lato. Muzyczny wehikuł czasu RMF FM. Codziennie po 20 w RMF FM. Powróć z nami do przeszłości z hitami minionych epok.
1: Reklama.
3: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lodówka Samsung taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: A o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Barbara, ciekawe, co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
8: Powiedział już wczoraj. Mau, wreszcie coś premium, Maria.
7: A nasz pies, co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i brzuch?
9: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek: Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
10: Kup w Media Expert karmę dla kota Mau w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6+6 gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: RMF FM. Lato.
11: RMF FM. Lato.

Nawet 2300 szans w losowaniu, jeśli odgadniecie hasło. Minuty lecą, jeszcze tylko 5 minut tego mega bonusa. Lepszej okazji, jeśli zgadniecie, dziś już nie będzie. Zaczyna się na K, kończy na K. To jest to hasło. Można nim spłynąć wzdłuż rzeki i generalnie przydaje się w trakcie wakacji. A w sejfach dzisiaj minimum 67 tysięcy. Jest o co grać. Jeszcze 4,5 minuty. To hasło wysyłacie pod 7474. Trzymam kciuki.

0: żółto, niebieskie mikrofony RMF-u, wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ważnego. 3 godziny trwało spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Przed siedzibą PiSu jest nasz reporter Kasper Wróblewski. No, wakacje chyba pojednaniu nie sprzyjają jednak.
1: Tak, jestem na Nowogrodzkiej w Warszawie. Aha. Nad siedzibą partii zebrały się czarne chmury i to chyba jest jakiś znak, bo z wypowiedzi z mediów społecznościowych rzecznika partii wynika, że spodziewany jest rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Ale więcej zdradzę w faktach już o 16:00.
0: Okej, posłuchamy w takim razie o tym już niebawem. Bądźcie blisko RMF FM.
2: Reklama. Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
0: Tu Dawid Podsiadło.
7: Hi, I'm Zara Larsson.
6: Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
9: Już dziś w Lidlu. Wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
6: RMF FM na wakacjach. No, taka sytuacja.

0: dziś ktoś z was bardzo się wzbogaci. 67 tysięcy to jest minimum w sejfach. 1 150 000 gdzieś tam w jednym z 30 sejfów. Gracie na www.rmf.fm albo śledźcie hasło RMF pod 7474.
1: Reklama. Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
2: Wakacyjne sejfy w RMFFM.
3: Już jutro ktoś z was na pewno wygra 115 tysięcy złotych.
4: Lub ponad milion.
5: Lub miejskie Renault Clio.
6: Wow! Zielony! Jak do Larsy!
7: Lato na bogato.
8: Tu codziennie szukamy
9: nowego milionera.
10: I SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
12: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
14: Rozrywka, sensacje, emocje. Wakacyjne wieczory w RMF FM. W każdy poniedziałek bajki dla dorosłych. We wtorki sensacyjne kulisy historii. Misja specjalna. Grupa sąsiedzka pod wozą Kołodziejskiej, Skowrona i Moro spotyka się w środy. W czwartki kryminalny iceberg Kamila Barnowskiego. A w niedzielę Olga Hering ze swoim najnowszym cyklem Tajemnicze zaginięcia. Wakacyjne wieczory w RMF FM.
15: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon. Sprawdź też ofertę na inne modele.
1: Po reklamie.
0: W studiu faktów pojawiła się już Anna Wachowska. Witam, Aniu.
16: Witam.
0: Na zegarach już prawie 16, posłuchajmy.
16: Rozmowy ostatniej szansy na Nowogrodzkiej. Zakończyło się spotkanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Po interwencji RMF FM Ministerstwo Edukacji wstrzymuje decyzję o zamknięciu domów czasów dziecięcych. Pod lupą naukowców niepewność w pracy i satysfakcja zawodowa. Trzy godziny trwała rozmowa prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Tematem spotkania – wewnętrzny spór w partii. Przenosimy się przed siedzibę PiSu na Nowogrodzką w Warszawie. Jest tam reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Witamy.
17: Witam.
16: Kacprze. To czym zakończyły się rozmowy?
17: No po tych trzech godzinach rozmów w PiSie staje się coraz bardziej prawdopodobny. Co prawda po wyjściu z siedziby partii Mateusz Morawiecki odjechał swoją limuzyną bez słowa, jednak w mediach społecznościowych pojawił się krótki komunikat, że rzecznika partii, który sporo wyjaśnia. Rozmowy nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Tak pisze na portalu X Rafał Bochenek, który przypomina jednocześnie, że polityków PiSu nadal obowiązuje ultimatum i do północy muszą złożyć wymagane oświadczenia i zdecydować. Albo stowarzyszenie, albo partia. To może oznaczać jedynie, że Kaczyńskiemu z Morawieckim nie udało się porozumieć.
18: RMF FM interweniuje w waszej sprawie.
16: Domy w czasów dziecięcych zostają. Minister edukacji Barbara Nowacka wstrzymała decyzję o zamknięciu placówek. To efekt interwencji dziennikarzy RMF FM. Resort wycofał się z rozporządzenia, które przewidywało likwidację wszystkich domów w czasów dziecięcych od 1 stycznia przyszłego roku. Tym tematem zajęła się nasza reporterka Magdalena Greiner.
19: Tak, dzień dobry.
16: Witamy, Magdo. Dlaczego ministerstwo wycofuje się ze swojej decyzji?
19: Jak nieoficjalnie ustaliłam, ministerstwo chce przeanalizować dokładnie sytuację tych placówek, żeby zamiast likwidować domy w czasów dziecięcych, uporządkować ich funkcjonowanie i finansowanie. Dla dyrektorów DWD, którzy mają zapisy na turnusy już na kilka lat do przodu, decyzja szefowej resortu edukacji to ogromna ulga.
20: Ale naprawdę radość. Totalna radość. No normalnie bym krzyczała i bardzo jestem szczęśliwa, że pani minister podjęła taką decyzję. I naprawdę łzy radości mam w kącikach oczu.
19: Powiedziała mi Przed chwilą Marzena Niziankiewicz-Długopolska, dyrektorka domów czasów dziecięcych w Piwnicznej Zdroju. Przypomnijmy, w Polsce działają 24 takie placówki, w tym 10 publicznych. Rocznie korzysta z nich 50 tysięcy dzieci.
16: Umiejętność radzenia sobie z niepewnością, kluczem do satysfakcji zawodowej.
4: Tak przekonują naukowcy z USA i Chin, którzy podkreślają znaczenie tak zwanej mądrości zawodowej.
16: W studiu Grzegorz Jesiński z redakcji naukowej RMF FM.
4: Witam ponownie.
16: Co przez nią rozumieją?
4: Definiują to pojęcie jako zdolność podejmowania trafnych decyzji zawodowych nawet w sytuacjach, gdy nie istnieje jednoznacznie najlepsze rozwiązanie. Osoby wykazujące się tą cechą potrafią gromadzić dostępne informacje, akceptować nieuchronność niepewności, ufać własnej intuicji i działać mimo związanego z niepewnością dyskomfortu. Jak podkreślają autorzy, współczesny rynek pracy stawia przed pracownikami coraz więcej wyzwań, a niepewność związana z wyborem ścieżki kariery staje się codziennością dla wielu osób. Wyniki trwających przez pół roku badań blisko 1000 osób wskazują, że przez edukację czy doradztwo zawodowe można budować akceptację tej niepewności i umiejętność podejmowania decyzji mimo braku pełnej wiedzy. Jeśli się to uda, może to w tych warunkach znacząco zwiększyć poczucie sensu, satysfakcji i zaangażowanie w pracy. Cóż, może łatwiej powiedzieć niż zrobić, ale starać się nie zaszkodzi.
16: A to prawda. Artykuł Grzegorza Jasińskiego o umiejętności radzenia sobie z niepewnością w pracy, co jest kluczem do satysfakcji zawodowej, przeczytacie na rmf24.pl. Sztauwajery, tak na Dolinę Trzech Stawów w Katowicach mówią mieszkańcy. Odwiedzamy to miejsce w naszym wakacyjnym cyklu, gdzie chodzą lokalsi. Na sztauwajerach można pływać kajakiem, leżeć na plaży, pójść do parku linowego, na korty tenisowe. Co jeszcze? Pytała o to reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
7: Co robimy na sztauwajerach? My z Katowic i z okolic.
8: Opalamy się, jeździmy na rowerze, no generalnie wypoczywamy. To jest najlepsza miejscowa.
9: Biegamy, uprawiamy sporty.
21: Spacerujemy, proszę panią.
22: Odpoczywamy, pijemy kawkę, jemy lody, jeździmy na rowerach, na rolkach. Plaża chyba też tam jest i niektórzy korzystają.
7: To jest duży teren, prawda?
22: Duży teren, fajnie zrobiony, dostosowany naprawdę do wszelkich aktywności. I się cały czas rozwija, co jest fajne.
7: Nie tylko na sztauwajery chodzimy, to może mi pani podpowie, gdzie jeszcze chodzimy.
22: My jeszcze chodzimy do lasów murckowskich, chodzimy do Parku Kościuszki, korzystamy też obok z Parku Chorzowskiego, także dużo jest miejsc tutaj na Śląsku i w okolicach Katowic, gdzie można iść.
16: W pobliżu sztauwajerów znajduje się pomnik trudu górniczego. Tam też chodzą lokalsi i o tym usłyszycie jeszcze dziś w Faktach, bo to wyjątkowe miejsce na mapie Katowic.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
0: Jak widać za oknami, w niektórych rejonach w Polsce pogoda naprawdę świetnie się bawi. No raz deszcz, raz grad, raz słońce przebijające się przez obłoki, jest też burzowo. No generalnie ten lipiec jest bardzo taki, no ciekawy, o to jest dobre słowo. Natomiast jutro słońce ma przybyć i to na północy. Więcej tych promieni zobaczymy, do 23 stopni na zachodzie.
23: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
0: 6 minut po 16. RMF FM na wakacjach. Sprawdzę, czy wszystko macie. Czy macie wolne teraz na przykład? Bo to się przyda na urlopie. Jeśli nie, to nic nie szkodzi. Zadbamy o to, żebyście w pracy też czuli się jak na wakacjach. Oczywiście ja mam dla was najlepszą muzykę. To się liczy. A! Polska nam się powiększa. Za chwilę więcej o tym wam powiem. Mateusz Opierchał, cześć ponownie. Lost Frequencies dla was.

0: Informacji GUS podaje, że powierzchnia Polski powiększyła się o 433 hektary w rok, w szczególności zachodniopomorskie. To następnym razem, jak się będzie rozszerzać, to poprosimy o całą linię brzegową, żebyśmy się pomieścili na plażach.
1: Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Morliny, kilogram 9,99. A kawa mielona MK Cafe 500 gramów, 24,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Marian, oni coś ogłaszają, a ja nic nie rozumiem.
5: Spokojnie, Barbara, już zakładam słuchawki Samsung i włączam tłumaczenie w czasie rzeczywistym.
4: Wow, Marian, mamy osobistego tłumacza?
5: Dokładnie, zobacz, Galaxy AI obsługuje wiele języków, a tłumaczenia mogę słuchać przez słuchawki lub czytać na smartfonie. A do tego przetłumaczy polski na język rozmówcy, więc możemy swobodnie rozmawiać.
6: Kup w Media Expert słuchawki Samsung Galaxy Buds 4 Pro z aktywną redukcją szumów w super cenie. Media.

0: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
1: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
0: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
1: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Barbara w Media Expert. Nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
3: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
2: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
3: A stary smartfon odkupił nawet za 4650 zł.
2: I jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 lat 0%. Pół roku nie płacisz i RRSA o 0%.
3: A super!
4: W Media Expert. Przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej. Tylko 11,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wniesienie i instalacja za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Eura GD. Do 3 sierpnia kup pralkę Electrolux, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
9: Po reklamie.
10: RMF FM.

Załóżmy, że wybraliście już ten sejf i nie chcecie negocjować. Nie chcecie moich propozycji. Chcecie po prostu otworzyć ten sejf, bo zawsze o tym marzyliście i chcecie zobaczyć, co jest w środku. A od tego, co jest w środku, zależy wasza przyszłość. I ta najbliższa, i ta nawet gdzieś tam bardzo daleka. Bo takie pieniądze mogą spełnić większość waszych marzeń. Dać wam spokój na lata. Zabrać was na koniec świata, zrobić remont w domu, który czeka od tak długiego czasu. Wreszcie sprawić ten nowy samochód. Co tylko chcecie. Teraz pytanie, co jest w środku? Milion 150 tysięcy złotych. Milion 150 tysięcy. Tak może być już za kilka chwil. Słuchajcie, ktoś z was może stać się kolejnym milionerem. Ja bardzo mocno na to czekam. Patrzę na zegar. To już naprawdę, no, ostatnie minuty. Ostatnie minuty. A żeby być dosłownym, to 4 minuty i ani sekundy dłużej. Ostatnie 4 minuty, żeby wejść jednocześnie do wszystkich 3 losowań w tym tygodniu. Jedno zgłoszenie, jesteście w 3 losowaniach. Grając o to, co dziś, gracie też w 2 jutrzejszych losowaniach, a jutro ktoś z was na pewno wygrywa 115 tysięcy Renault Clio albo ponad 1 200 000 tysięcy. To jest ten ostatni moment. 3,5 minuty. Mało tego. Przez ten czas mnożę razy 1367. Każde RMF, które wyślecie pod 7474, gracie też na www.rmf.fm. I jeszcze jedno. Lepszego momentu, żeby wejść do gry już w tym tygodniu nie będzie. I z tym was zostawiam, a w sejfach za chwilę minimum 67 tysięcy. Za chwilę być może właśnie ty odbierzesz telefon, który zmieni bardzo dużo w twoim życiu. Trzymam mocno kciuki. RMF. Ślecie pod 7474. Słyszymy się za moment.

0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Ten czwartek może być naprawdę bardzo, bardzo szczęśliwy dla kogoś z was. Jeśli weszliście do gry, macie naładowany telefon w zasięgu, blisko siebie, to zawsze jest szansa, że RMF zadzwoni właśnie do was. Numer został wylosowany. 6 sygnałów to jest ta droga, którą możemy przejść razem, a potem niestety nie możemy pogadać. Na razie 3. Oj, błagam, żeby ktoś odebrał. Odbieramy czwarty sygnał. Zostawcie wszystko, co teraz robicie i odbierajcie ten telefon. Piąty sygnał. Ajajajajaj, 6 sygnałów minęło. A ja wczoraj tak ładnie prosiłem, tak mówiłem, że przecież jak będzie dzisiaj finał po 16, to żeby ci, którzy grają, mieli ten telefon blisko siebie i mieli na uwadze to, że faktycznie RMF FM może zadzwonić z ogromnymi pieniędzmi. No trudno, nie udało się. Słuchajcie, nie dodzwoniliśmy się. 1000 złotych regulaminowy wysyłam do kogoś z was, kto nie miał czasu z nami pogadać. Różne sytuacje się zdarzają. Być może praca, może po prostu telefon został gdzieś w innym pokoju. Ale. Rozkręcamy się, można powiedzieć, pod koniec tygodnia, no bo jutro finał tygodnia, na który czekaliśmy. Najważniejszy dzień gry w tym tygodniu. Absolutnie najważniejszy. Odliczaliśmy długo, ale jest. I przychodzi do was z ogromnymi sumami. Uwaga, jutro w jednym z sejfów 1 222 000 złotych. Mało tego. Dwa finały z sejfami i ktoś z was na pewno, tak jak obiecaliśmy, na pewno wygra 115 tysięcy. Renault Clio albo ponad 1 222 000, a ten samochód jest przepiękny, elegancki, stylowy, miejski, nowoczesny. Jest w kolorze zieleni absolutnej. To jest, uważam, absolutnym hitem. Możecie go zobaczyć zresztą na www.rmf.fm. No to zróbmy tak, żebyście mieli tych szans sporo i żeby jutro zmieniło się życie kogoś z was. Przypomnę, na pewno ktoś z was wygrywa 115 tysięcy Renault albo ponad 1 222 000. I teraz tak, ja przez 5 minut pomnożę każde RMF, które wyśledzie pod 7474 razy 1222. I to jest piękna szansa, żeby wejść do gry i zbliżyć się do tych nagród już teraz. 5 minut z mega bonusem. Gracie też na www.rmf.fm. I ustalmy raz jeszcze, ci z was, którzy nie będą pod telefonem jutro i wiedzą o tym, po prostu nie grają. Jutro jest plan taki, żeby się dodzwonić i nic nam w tym nie przeszkodzi. RMF, ślecie pod 7474.
0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Taki dzień, po prostu trzeba dać sobie szansę, jutro finał tygodnia. RMF, ślecie pod 7474.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Tego lata zacząłem biegać. Dlatego przydałby mi się smartwatch, żeby mierzyć osiągi i mieć motywację.
2: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
3: Fakty sportowe RMF FM. Proszę Państwa, co tu się dzieje? Fakty sportowe codziennie w RMF FM. Mamy to!
4: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
5: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
6: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
11: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
12: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Po reklamie.
15: Uśmiechnij się. Masz wakacje. RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: RMF FM. Tymczasem poważny wypadek na SUS-emce w Warszawie. Będziecie mieć problemy, żeby wydostać się drogą na Poznań. Więcej w faktach za moment, za 3,5 minuty.
1: Reklama.
2: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
4: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Has. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
5: Jak to się dzieje, że ktoś wychodzi z domu na 5 minut i nigdy nie wraca? Co czują bliscy, gdy wciąż poszukują zaginionych?
6: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
5: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka? W tej serii przyglądamy się sprawom i ludziom, którzy zniknęli w niejasnych okolicznościach.
6: W każdą niedzielę po 23 w RMF FM. Tajemnicze zaginięcia i Olga Hering.
7: Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
8: Marian, a taką pralkę, co mało prądu i wody zużywa, to gdzie kupić?
9: Ja to proste, Barbara, w Media Expert. Zobacz na tę parową pralkę Samsung z trybem AI Energy Mode, który oszczędza nawet 70% energii elektrycznej.
8: I ma autodozowanie i szybki program 39 minut i jako bubble jeszcze.
10: Kup w Media Expert pralkę Samsung. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3300.

0: Wybrane rodzaje teraz 42% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
1: To już prawie 17. Przenosimy się ponownie do studia Faktów RMF FM. Anna Wachowska przy mikrofonie. Witamy, Aniu.
2: Zapraszam. Dzień dobry. Karambol w Warszawie. Na trasie S8 zderzyło się 5 samochodów. Wojna nerwów na prawicy. Polityczne komentarze po spotkaniu Mateusza Morawieckiego z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim zebrała reporterka RMF FM. Tom Cruise wraca na plan filmowy. Czy aktor znów będzie szybki jak błyskawica? Odpowiedź na koniec faktów. Karambol na trasie S8 w Warszawie. Między węzłami Głębocka i Łabiszyńska zderzyły się 4 samochody osobowe z ciężarówką. Zablokowane są 2 pasy ruchu w kierunku Poznania i z tymi utrudnieniami musicie się liczyć przez prawie 2 godziny. 3 samochody osobowe zderzyły się na drodze krajowej numer 94 w Opolskiem. Do wypadku, w którym ranna została jedna osoba, doszło w pobliżu miejscowości Strzelniki. To trasa Brzeg Opole. I tam jedziecie wahadłowo. Nie ma zgody na podpisywanie lojalek. Chcemy porozumienia, nie upokorzenia, oświadczył Piotr Miller, który jest członkiem Stowarzyszenia Rozwój Plus założonego przez Mateusza Morawieckiego. Po 3 godzinach, przypominamy, zakończyło się spotkanie byłego premiera z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Rozmowa dotyczyła sporów partii. Władze PiS-u domagają się wystąpienia ze stowarzyszeń, które prowadzą działalność polityczną w ramach ugrupowania. O północy mija czas na złożenie deklaracji lojalności. Przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości na Nowogrodzkiej w Warszawie jest reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Witamy,
3: tak,
2: Magdo.
3: Dobry.
2: Mateusz Morawiecki opuścił spotkanie, ale rozmowy trwają. Kto w nich uczestniczy?
3: Ścisłe kierownictwo partii, między innymi wiceprezesi Tobiasz Bocheński i Antoni Macierewicz, którzy pojawili się na Nowogrodzkiej już po zakończonym spotkaniu z Mateuszem Morawieckim. Siedzibę PiS opuściła natomiast Agnieszka Wojciechowska-Fanhełkelom, która uważa, że w partii jest miejsce na różne poglądy, ale...
4: No nie jest tak, że każdy może robić co chce, bo jesteśmy jednak formacją, w której nie musimy się lubić, nie musimy się kochać, nie musimy się sobie podobać, ale powinniśmy iść w jednym kierunku, a ten kierunek wyznacza szef formacji w tej chwili Jarosław Kaczyński.
3: Posłanka podkreśla, że do tej pory wpłynęło ponad 140 oświadczeń, a do północy jest jeszcze dużo czasu i szansa, że reszta członków PiS-u te oświadczenia podpisze. Sprzed siedziby PiS przy Nowogrodzkiej Magdalena Greinert.
2: Nowi mieszkańcy wsi nie będą mogli żądać ograniczenia działalności rolniczej przez sąsiadów. Sejm ma nad tym głosować po wakacjach, mówi minister rolnictwa Stefan Krajewski. Na jego konferencji był reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, co rolnikom ma dać ta ustawa?
5: Ma ich zabezpieczyć przed skargami tych, którzy przenieśli się na wieś i zaczęli się skarżyć na hałasy i zapachy.
6: Mierzymy się z bardzo dużą falą hejtu,
5: mówi Łukasz Urbaś, hodowca drobiu.
6: Gminy wydają pozwolenia na budowę domów przy samych kurnikach. Ludziom to w ogóle nie przeszkadza. A następnie, jak już tam mieszkają, to zaczynają się niepotrzebne konflikty.
5: I te konflikty ma uciąć ustawa, zgodnie z którą kupujący grunt na wsi będzie musiał złożyć u notariusza specjalne oświadczenie.
7: Musi się pogodzić z tym, że jest to miejsce produkcji.
5: Wyjaśnia minister Stefan Krajewski.
7: Każda produkcja ma określone zapachy, dźwięki.
5: Na wsi czuć chlewnie, słychać kombajny, którymi, jeśli ustawa wejdzie w życie, będzie można bez obaw o mandat pracować nocą. Ustawa ma działać w dwie strony, na przykład obok osiedli, nie będzie można zbudować chlewni.
0: Hollywoodzkie gwiazdy w Faktach RMF FM.
2: Tom Cruise wraca do swojej słynnej roli. Będzie kontynuacja filmowego hitu, w którym gwiazdor Hollywood zagrał kierowcę, informuje Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
8: To będzie kino wyścigowe. Kolejnym filmem Toma Cruise'a ma być Szybki jak błyskawica 2. The Hollywood Reporter ujawnia, że reżyserem nowej odsłony będzie Jonathan Levin, który ma na koncie m.in. serial 9 Perfect Strangers, a legendarny producent Jerry Bruckheimer pracował m.in. przy głośnym F1 z Bradem Pittem. W kontynuacji słynnego dramatu sprzed 36 lat Tom Cruise ponownie zagra ambitnego kierowcę, a zdjęcia mają ruszyć na początku przyszłego roku.
2: A aktualny obraz faktów w RMF FM nakreślimy o 18.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Piątek na mapach pogodowych ze słońcem, ale tylko w centrum, może na północy rzeczywiście odrobinę więcej słońca, ale tak to niestety przelotne opady deszczu, do których zresztą jesteśmy przyzwyczajeni. Burzowo na Podkarpaciu, tutaj uważajcie, bo groźne burze mogą przetoczyć się przez to województwo. 19 stopni, 18 na południu, do 23 na zachodzie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
10: Pst, już po 17 i to 5 minut. Najwyższy czas, żeby się wylogować z komputera.
1: Co wy na to? Dobra, zamykamy te prace, idziemy do domu. Słuchajcie, 5 po 5 w RMF FM oznacza, że to kolejna godzina z najlepszą muzyką, gdziekolwiek jesteście. Mateusz Opierchał, cześć ponownie. Z tą pracą to nie żartowałem.

Słuchajcie, z Gipsigo to jest naprawdę dobrze. Ostatni dzień lata z tym przedłużeniem lata. Bardzo prosimy. Świetny pomysł. Kwadrans po 17. Słuchajcie, czytam o takiej pani Susan Young Brown. Ma 108 lat i dalej prowadzi samochód. Właśnie z uśmiechem na twarzy przedłużyła swoje prawo jazdy. Jak to się robi? Stosuje 5 prostych nawyków. No, między innymi oczywiście zdrowa dieta i ćwiczenia. Jednak myślę, że tutaj geny też mają coś do powiedzenia. No, Susan Young. Young, czyli młoda. Ona długowieczność miała już zapisaną w dowodzie.

0: Jeszcze mała dawka energii od Pink na popołudniową zmianę. Wspieramy wszystkich, którzy w trakcie wakacji remontują, a to jest popularny kierunek, 12,2 miliony, halo.
1: Maluję już trzecią godzinę pokój. Czy naprawdę urlop jest od tego?
0: Często tak. Ale wiesz, po powrocie do pracy, jak pytają, co robiłeś, nie wchodzisz w szczegóły, mówisz, że żona zabrała cię w malownicze miejsce.
2: Reklama.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media

0: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
1: Zawsze z wami.
2: Mamy dla was gorące newsy,
1: relacje z naszych eventów, prognozę pogody
3: i informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
0: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
4: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
9: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
11: Po reklamie.
12: Tu RMF FM. Za chwilę kolejny gorący kawałek.

FM z najlepszą muzyką. 26 minut, będzie 18. Pytanie z internetu. Podlewanie ogrodu rano czy wieczorem? Ogrodnicy nie mają wątpliwości. Tutaj czytam, jeden termin jest zdecydowanie lepszy. Nie wiem, czy pogoda to słyszy. Jeden termin na podlewanie. Czekamy na słońce. A jeśli gdzieś tam macie te promienie słoneczne, o które tak trudno ostatnio, no to taki numer jak ten wprawia naprawdę w doskonały nastrój. Kuba i Kuba w RMF FM. Spokojnie, można dać głośniej. Stygnie lato.

jeszcze czekam na tę końcówkę. Ona tak uspokaja po ciężkim dniu w pracy. Ellie Goulding, kwadrans do 18. Jeśli jesteście w podróży z 7 na Mazowszu z problemami, zablokowany pas ruchu w kierunku Warszawy, sprawdzamy dla was wszystkie informacje z dróg i wracamy już za moment w Faktach 18. Bądźcie blisko. Jedźcie ostrożnie z RMF FM.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Quizy, konkursy i takie tam codziennie po 20. A poza tym przenosimy się w czasie i słuchamy wakacyjnych hitów minionych epok. Rozwiązujemy sercowe problemy i gadamy na gorące tematy. GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Codziennie po 20. Karty rozdaje Darek Maciborek. Podkreślamy, tylko dla dorosłych.
2: Reklama.
3: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lotówka Samsung taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest!
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Agnieszka Kołodziejska, Przemysław Skowron, Odeta Moro spotkali się na naszym radiowym podwórku i założyli grupę sąsiedzką.
9: Na Golasa?
10: Tak.
9: Zupełnie?
10: Zupełnie.
9: Nie wszędzie. Nie, nie w grupie. Robiliśmy to oddzielnie. Grupowo ustaliliśmy, że trzeba to zrobić.
8: Grupa sąsiedzka. Rozmowy w temacie, choć częściej nie. W każdą środę po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki podcastu znajdziesz też na www.rmfon.pl i naszym kanale YouTube.
11: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
12: Tu trwa
11: lato na bogato.
12: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
13: Może jest we Włocławku.
14: Może w Kętach.
15: A może w Jaworznie.
16: Wow, super.
17: A ty? Tak, ty.
18: Co powiesz, gdy już wygrasz?
19: Zastanów się i...
8: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
20: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
2: Po reklamie.
21: Aktualnie o 18:00 mamy dla was najnowszą porcję faktów. Anna Wachowska w studiu ponownie. Witamy, Aniu. Posłuchajmy.
22: Prezydent chce zapytać Polaków o unijną politykę klimatyczną. Karol Nawrocki złożył drugi wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Przedsiębiorcy z Dolnego Śląska w finansowych tarapatach nie dostaną odszkodowań za katastrofę ekologiczną na Bobrze. W naszym wakacyjnym cyklu pod nazwą Gdzie chodzą lokalsi? Jesteśmy w wyjątkowym miejscu na mapie Katowic. Prezydent złożył drugi wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Pytanie, które chce postawić Karol Nawrocki, brzmi:
23: czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej?
22: Zapowiedział w podkarpackiej Dębicy prezydent, mówiąc o wyższych rachunkach za prąd. Ten temat wróci w faktach za godzinę. Przedsiębiorcy z Dolnego Śląska znów pod finansową ścianą. Tauron Ekoenergia nie wypłaci im odszkodowań za katastrofę ekologiczną na Bobrze. Podczas remontu tamy w Pilchowicach, którą zarządza spółka, przypominamy, doszło do śmierci 12 ton ryb i zanieczyszczenia rzeki. Turyści masowo odwołują wakacje, dlatego właściciele agroturystyk, przystani czy restauracji domagają się rekompensaty. Sprawą od początku zajmuje się dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, dlaczego nie będzie rekompensat?
24: Przedstawiciele spółki przekonują, że nie ma ku temu podstaw formalno-prawnych. W zamian Tauron proponuje 1 000 000 zł na rozbudowę infrastruktury turystycznej i 500 000 na imprezy promujące Dolinę Bobru. Przedsiębiorcom zależy jednak na ratowaniu własnych biznesów. Przez 1,5 roku jezioro będzie puste, a na Bobrze wciąż obowiązuje zakaz zakaz pływania, nawet kajakami.
0: W takiej sytuacji ludzie chcą rekompensaty, bo muszą płacić kredyty. My to powtarzaliśmy, my jeszcze nie podnieśliśmy się po powodzi. I teraz mamy kolejny cios, tak? Ja w ogóle jestem odcięty od możliwości działania, w związku z tym w ogóle nie otworzyłem w tym roku mojej działalności.
24: W niedzielę w Kaczorowie, na drodze między Jelenią Górą a Wrocławiem, mieszkańcy będą w ramach protestu blokować ruch.
22: Już za chwilę gospodarczy tydzień w Radiu RMF 24. Marek Teichman przeanalizuje dziś najnowsze dane i sprawdzi, jaka jest prawda o chińskiej gospodarce. Jego gościem będzie profesor Marcin Jakobi z Uniwersytetu SWPS. Polecamy. Jedna osoba została ranna w wypadku na trasie S7 na Mazowszu. W pobliżu miejscowości Kuklin między węzłami Napierki i Mława Północ samochód osobowy zderzył się z busem. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Warszawy. Utrudnienia potrwają do 19. Samochód wypadł z trasy i uderzył w znak drogowy na krajowej 8 na Podlasiu. Do kolizji doszło w Jurowcach na odcinku Białystok-Korycin. Ruch w kierunku Białegostoku odbywa się lewym pasem. Napad na bank w centrum Ratyzbony w Bawarii na południu Niemiec. Uzbrojony w nóż napastnik wziął zakładników. Lokalna policja informuje, że mężczyzna został poważnie ranny, trafił do szpitala. Na miejsce wysłano oddziały specjalne i policyjne. Śmigłowiec. PTG, czyli pomnik trudu górniczego w Katowicach, to ulubione miejsce skateboardzistów i kolejny przystanek w naszym wakacyjnym cyklu pod nazwą Gdzie chodzą lokalsi. Przed pomnikiem był kiedyś zwykły plac, aż do czasu, kiedy pojawili się ludzie z deskorolkami.
10: Kiedyś nie było tutaj tych wszystkich jeszcze dobudowanych rzeczy, tych rampek, kątowników, rurek przy schodach i tak dalej. Tu ktoś chciał biurowiec kiedyś budować. Się zebrała bardzo duża społeczność wokół tego, żeby to obronić. Zabudowując to jeszcze w taki sposób, powiedzmy, zabetonowaliśmy to jako taki skatepark. Już mam nadzieję na zawsze.
14: Odkąd tu mieszkam tu 12 lat, no to ten skatepark już tutaj był. To jest bardziej street park, bo skatepark bardziej ma half pipe i takie większe, powiedzmy, skocze. Nie?
15: A tutaj to, co było naturalne, troszeczkę zostało dostosowane.
14: Tak, dostosowane. No i punkt zborczy lokalnego osiedla, tak? Dlatego właśnie przyjechałem tu z synem i będziemy jeździć.
22: Z dwoma Michałami rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Ja już dziękuję i zapraszam na kolejne wydanie Faktów w imieniu Magdaleny Wojtoń.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Najbliższa noc z dużym zachmurzeniem, z przejaśnieniami jednak, które się trafią, więc nie będzie aż tak źle. Na zachodzie kraju na pewno nie będzie padać. To mamy obiecane, natomiast groźne burze mogą pojawić się na Warmii i Mazurach, a wiadomo, że jeśli jedzie się nocą w trakcie burzy, to trzeba mieć oczy szeroko otwarte i oczywiście rozglądać się naokoło. Jedźcie ostrożnie do 13 stopni na południu. To jeszcze do 19 razem w programie RMF FM na wakacjach. I ta druga część na wakacjach jest bardzo ważna, bo jeśli jesteście na urlopie, to powinniście się maksymalnie wyluzować razem z RMF FM. Cześć ponownie.

0: Macie plany na niedzielę?
1: No to już macie, 26 lipca, najbliższa niedziela o 10. Widzimy was na plaży w Stegnie. Razem z Piotrkiem Pręgowskim zapraszamy na szybkie randki za parawanem. Będą jeszcze oczywiście informacje o tym, a jutro znowu pojawi się on.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
4: Gotowi na weekend? No to jazda!
3: Król Dibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
4: Dobra, mordeczki, wszyscy łap!

0: reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
0: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
0: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
4: Tu Dawid Podsiadło.
5: Hi, I'm Zara Larsson.
3: Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
6: Na program zaprasza Erste Bank.

0: Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminie.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
7: Po reklamie.
8: Z RMF FM najlepiej.

pod 3322 w SMS-ie pozdrowienia wakacyjne od ekipy jadącej na południe, czyli kierunek urlop. Pozdrawiam oczywiście z RMF FM. Dajcie coś na długą trasę. To jeszcze więcej letniaków. David Guetta, RMF FM.

0: kto dalej tęskni za mundialem? No teraz pewnie czekalibyśmy na jakiś meczyk, ale niestety już po mundialu tylko wspomnienia, ale mamy mecz Rakowa Częstochowy w Lidze Konferencji Europy. To jest druga runda kwalifikacyjna. Oczywiście wrócimy do niego. Na razie 0-0 w 8 minucie.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Jesteś jak ryba bez frytek, gofr bez śmietany? Nie martw się. Otwieramy Hotel Parawan, czyli speed dating na plaży w Stegnie i Turniej Gibanga w Mikołajkach.
3: To jest ten moment, to są te iskry w oczach. Spojrzysz i wiesz, że to jest właśnie to.
2: Piotr Pręgowski, król Gibango, pomoże wam znaleźć kogoś do wspólnego gibania i oglądania zachodów słońca.
3: Miłość to jest wtedy, kiedy kogoś pragniesz, kiedy chcesz z nim przebywać.
2: Hotel Parawan już w niedzielę po 10:00. Relacje w programach Pod Słońcem RMF FM i RMF w trasie. Szczegóły na www.rmf.fm.
1: Reklama.
4: Tylko do poniedziałku w RTV Eura GD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Gdańsk, miasto gospodarz oraz województwo pomorskie, partner Mistrzostw Świata w piłce siatkowej mężczyzn 2027 zapraszają na mecz towarzyski Polska-Finlandia. Już 5 września o godzinie 20:30 w gdańskiej Ergo Arenie czeka prawdziwe siatkarskie święto, gorąca atmosfera i niezapomniane emocje. Szczegóły na pzps.pl. Bilety do nabycia na e-bilet.pl. Partnerem wydarzenia jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.
6: Barbara, jaka piękna fryzura.
7: A widzisz, Marian, to zasługa mojej nowej suszarko-lukówki Dyson z Media Expert. Dzięki niej szybko suszę, nadaje objętość, stylizuje i mogę kręcić włosy. No i teraz idealne loki mam na co dzień.
6: Proszę, proszę, jedno urządzenie. A ile pięknie.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Ale super było, Janek, na tych wakacjach. Mam tylko nadzieję, że kolejnym razem wrócimy już do naszego własnego mieszkania.
2: Musimy trafić na dobrą promocję.
1: Przecież mówiłam Ci już o promocji Murapolu. Wszystkie mieszkania i apartamenty inwestycyjne mają teraz tańsze, nawet o 20%. A wybór jest olbrzymi. Około 3300 lokali w ponad 30 inwestycjach w 14 miastach.
2: Wspaniale. Na pewno wybierzemy coś dla siebie.
1: Sprawdź ofertę na murapol.pl.
3: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
4: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem programu RMF FM na wakacjach jest producent karmy dla psów i kotów. Dolina Noteci. Dolinanoteci.pl.
10: Czas na kultowy kawałek w RMF FM.

0: Sponsorem programu RMF FM na wakacjach jest producent karmy dla psów i kotów. Dolina Noteci. Dolinanoteci.pl.
1: Reklama.
2: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Byle to lata.
4: W te wakacje gramy dla was muzykę najlepszą pod słońcem.
5: I rzucamy gwiazdom wyzwania w zabawie Daj mi minutę.
3: Byle do lata. Codziennie po 10:00 w RMF FM.
6: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
7: Sponsorem programu Byle do lata jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: W faktach RMF FM znów ruszamy na kulinarny podbój Polski.
11: Salamandra z anyżem i mango, ale również kopyto żubra.
12: To są cienkie placki przełożone kremem.
13: Pyszne, bo polskie.
14: Poszukamy wyjątkowych, lokalnych smaków.
15: I odwiedzimy regionalnych producentów.
16: Gdzie warto pojechać? Z kim się spotkać?
17: Dajcie nam znać na www.rmf24.pl.
18: A może to właśnie do was zajrzymy tego lata.
19: Ruszamy już w środę po 7:00 w faktach RMF FM.
20: Skocz na 1000 metrów nad poziomem morza i daj się porwać przygodzie. W Szczyrk Mountain Resort czekają na ciebie malownicze szlaki piesze, adrenalina w bike parku oraz absolutny hit sezonu, grawitacyjny rollercoaster Salamandra. Szukasz relaksu? Złap oddech na widokowym tarasie, a wieczorem rozgość się w kinie plenerowym. Szczyrk Mountain Resort, twój najlepszy czas tego lata. Szczegóły i bilety na szczyrkowski.pl.
21: Mamy co świętować. W tym roku Toyota obchodzi 35 lat oficjalnej obecności w Polsce. Z tej okazji czekają wyjątkowe propozycje. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Na przykład teraz designerska i nowoczesna Toyota CHR Hybrid jest dostępna już od 119 800 zł. Warto też sprawdzić ofertę na napęd plug-in oraz inne modele. Tej urodzinowej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za lata zaufania.
22: Po reklamie.
23: I to już prawie 19. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów RMF FM. Magdalena Wojtonie rozpoczyna swój dyżur. Dzień dobry.
24: Dobry wieczór, dzień dobry. Prezydent złożył drugi wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie Zielonego Ładu i apeluje do Senatu.
25: Dajcie wypowiedzieć się narodowi.
24: Po czołowym zderzeniu auta osobowego z ciężarowym zablokowana jest 74 w Łódzkiem. W Lublinie rozpoczął się festiwal cyrkowców.
26: Słyszeliśmy, że warto przyjechać.
25: Warto?
26: Warto.
24: W faktach także walka Rakowa o udział w piłkarskiej lidze konferencji. Prezydent chce referendum w sprawie Zielonego Ładu. Jak mówiliśmy w faktach, Karol Nawrocki w czasie spotkania z mieszkańcami w Dębicy na Podkarpaciu poinformował, że po raz drugi złożył wniosek o przeprowadzenie głosowania. Referendalne pytanie miałoby brzmieć, czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej. W faktach reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
27: Magdo, dobry wieczór.
24: Dobry wieczór. Dlaczego prezydent chce przeprowadzenia referendum?
27: Karol Nawrocki chce, żeby to społeczeństwo określiło, czy chce Zielonego Ładu i podatków ETS. Prezydent przypomniał, że to druga próba złożenia wniosku o referendum, bo za pierwszym razem Senatowi nie odpowiadało pytanie. Teraz pytanie jest proste i niczego nie sugeruje, zaznacza prezydent Nawrocki.
25: Teraz jest pytanie do Senatu. Czy jest pani marszałek, panie i panowie senatorowie za tym, żeby dać głos narodowi w sprawie Zielonego Ładu i podatków ETS? Chcieliście nowe pytanie? Jest nowe pytanie. Dajcie wypowiedzieć się narodowi.
27: Jeśli Senat wyrazi zgodę na referendum, zostanie ono przeprowadzone w niedzielę 27 września. Warszawa, Magdalena Greinert.
24: Kierowcy w Łódzkiem w pobliżu raduckiego folwarku na Krajowej 74 samochód osobowy czołowo zderzył się z ciężarówką. Droga łącząca Osiaków i Wieluń jest całkowicie zablokowana. Jedna osoba została ranna. Donald Trump grozi jemeńskim Houthi. Jeżeli bojownicy znowu ostrzelają statki, to siły amerykańskie podejmą wobec nich, a także Iranu, surowe działania wojskowe. To jest najnowsza zapowiedź prezydenta Stanów Zjednoczonych, informuje korespondent RMF FM w Waszyngtonie Paweł Żuchowski.
0: Dzień dobry. USA szykują się do 13 nocy z rzędu, kiedy atakowany jest Iran. Prezydent zapowiedział, że za każdy zaatakowany przez Iran statek w cieśninie Ormus amerykańskie siły zniszczą irański most albo elektrownię, w tym znajdujące się w Teheranie. Teraz zagroził też Houthi. Rok temu Stany Zjednoczone Ameryki przeprowadziły bardzo silny atak na Houthi w odpowiedzi na zakłócanie przez nich handlu i żeglugi poprzez ostrzeliwanie statków. Od tamtego czasu, a także podczas naszego konfliktu z Iranem, zachowywali się bardzo odpowiedzialnie, napisał Trump w serwisie społecznościowym. Niestety teraz znów zaczynają, ubiegłej nocy ostrzelali dwa saudyjskie statki. Niech ten wpis będzie jasnym oświadczeniem, że jeśli zrobią to ponownie, Stany Zjednoczone pociągną Iran do odpowiedzialności, ponieważ Houthi działają w imieniu Iranu i lub są siłą zastępczą Iranu, dodał. Wobec Iranu zostaną zastosowane surowe działania militarne, a oczywiście także wobec samych Houthi. Jestem nimi bardzo rozczarowany, ponieważ do tej pory zachowywali się bardzo profesjonalnie i rozsądnie, oświadczył amerykański prezydent.
24: Raków Częstochowa rozpoczął walkę o udział w piłkarskiej lidze konferencji. Czwarty zespół poprzedniego rozdania Ekstraklasy mierzy się w drugiej rundzie eliminacji ze zdobywcą Pucharu Malty, Valettą FC. Ten mecz obserwuje Paweł Konieczny z redakcji sportowej RMF FM.
1: Kłaniam się, dzień dobry.
24: Paweł wpatrzony w telefon, ale tak. Mina, tak bym powiedziała, średnia. No to jak odpowiesz na pytanie, czy medaliki wywiązują się z roli faworyta tego
1: niestety
24: starcia?
1: Nie. Raków ma przewagę posiadania piłki, ale na razie ten mecz nie przenosi nam zbyt wielu emocji. Dużo nerwów, niedokładnych zagrań, a w taki sposób trudno jest myśleć o wyjściu na prowadzenie. Za to okazję ku temu doskonale wykorzystali przyjezdni. W 18 minucie najpierw groźny strzał z dystansu, a w 23 totalnie zaspała obrona Częstochowy i po dośrodkowaniu piłkę między słupki gospodarzy skierował Taylor. Na razie zdecydowanie nie jest to popisowy mecz medalików. Mamy 33 minutę i to zespół z Malty prowadzi 1-0.
24: A na koniec niezła sztuka, cyrkowa. Cyrkowcy z różnych krajów przyjechali na weekend do Lublina. Dzisiaj rozpoczął się cyrkowy festiwal Karnawał Sztuk Mistrzów, który co roku przyciąga tłumy.
2: Mało miast chyba w Polsce może zaproponować takie atrakcje.
4: Pan by się porwał, żeby chodzić po takiej taśmie wysoko?
5: Ja bym oglądał moją dziewczynę, jak chodzi tam między kamienicami.
4: Taki bohater. Nie bałaby się pani tak wysoko po taśmie chodzić?
2: Nie, no jakbym weszła, to już na pewno bym się bała.
4: Skąd jesteście? Spod Warszawy. Przyjeżdżacie na festiwal?
13: Co najmniej 12 raz jesteśmy.
17: Pierwszy raz na karnawale.
4: Co przyciągnęło?
17: Słyszeliśmy, że warto przyjechać.
4: Warto?
17: Warto. Może przyjedziemy w przyszłym roku również.
24: Usłyszał od widzów reporter RMF FM Dominik Smaga. Warto, jak słyszeliśmy, wybrać się do Lublina. A co jeżeli bliżej nam do Katowic i chcemy miło spędzić czas? Słuchajcie w Faktach o 19.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
28: Strach cię tak przeleciał przed chwilą, jak patrzysz na prognozę pogody, tak?
29: Tak zwane dreszcze faktycznie mogą się zdarzyć, bo chłodno dalej. No 19-18 stopni na Podkarpaciu, jutro burzowo, do 22 na Dolnym Śląsku, im dalej na zachód, tym niby cieplej, ale to wciąż, no co to jest? To nie jest lipiec, to nie są wakacje, to nie jest lato.
28: To są wakacje, to jest lipiec, to jest lato. Mm. Tylko, że aura jest albo radiowa, albo kanapowa, no czyli radiowa.
29: Jak podkręcić aurę radiową, o tym wie najlepiej Darek Maciborek.
28: Jeszcze podkręcamy w takim nostalgicznym stylu. Oj, pograłbyś z nimi na garach. Mm-hmm. Taki postalternatywny rock.
29: Dobrzy są, bardzo dobrzy.
28: Temple City.
29: A to jedna z pierwszych propozycji od nich. Co będzie dalej?
28: A ten beat to na 2 czy na 3? Jak ty perkusistą jesteś?
29: Jak się kleszczy na 2, Darek?

Jak powiedzieli, tak oni zagrali doskonale, leniwie, alternatywnie. Wprowadzenie wieczór, Temper City, ich debiutancki single Self. Wow, oj, rozlało się po sieci to nagranie. Tu Poblista, tu Darek Maciborek, witajcie, witajcie. Mamy nowego pasażera w propozycjach do Poblisty. Alex Warren, Passenger.

i wspomniane słońce i na kanapie i w samochodzie już się pojawiło. Gips, Igo i For Money, ostatni dzień tego lata. Ale myślę, że do końca lata będą szlifować wasze dobre, energetyczne spojrzenie na lato, wakacje. Nawet pod chmurką z tym nagraniem ostatni dzień lata. Somber z nowym nagraniem My Brother Isn't Ready.

0: To może być zawołanie na aurę, może nie do końca idealną na waszej wakacyjne pobycie. Say bye, The Bounce i Magnetic i piękny Scandi House. No ten fortepian w stanie jest, no bo przyspieszyć samochód i rozwać każdą chmurę.
1: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 2,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe jedynie 2,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w

0: Inaczej futryna na 10 liter.
1: Ościeżnica.
0: A teraz na 3. Tam są drzwi.
1: Vox.
2: Vox. Tam są drzwi.
3: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
4: Ale super było, Janek, na tych wakacjach. Mam tylko nadzieję, że kolejnym razem wrócimy już do naszego własnego mieszkania.
5: Musimy trafić na dobrą promocję.
4: Przecież mówiłam ci już o promocji Murapolu. Wszystkie mieszkania i apartamenty inwestycyjne mają teraz tańsze, nawet o 20%. A wybór jest olbrzymi. Około 3300 lokali w ponad 30 inwestycjach w 14 miastach.
5: Wspaniale. Na pewno wybierzemy coś dla siebie.
4: Sprawdź ofertę na murapol.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Już dziś w Lidlu. Wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
10: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków. Lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
9: Ci, co ją znają, reagują.
10: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
11: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Po reklamie.
14: Trwa poblista notowanie w RMF FM.

somebody else. Save My Love, Khalid, Kygo i Griffin. Letniaczek klubowy gotowy i myślę, że tak do września na pewno z nim pociągniemy na każdym parkiecie, nawet na parkiecie piaskowym. Sienna Spyro w propozycjach, my wiemy, wy to czujecie, powrót do dawnego brzmienia, nostalgia za old time radio i brzmienie żywej muzyki soulowej, które proponuje Sienna Spyro już teraz. Great Expectation w propozycjach do waszej listy.

0: Kuba i Kuba stygnie lato i przejadą z tym balkonem gitarowym bardzo nostalgicznym, chociaż nie do końca myślę, że to jest ostateczne rozstanie. Ciąg dalszy nastąpi z nowymi nagraniami, bo to poplista wakacyjna. Wiktor Waligura z najnowszym już za chwilę singlem.
1: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
2: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
3: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 2,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe jedynie 2,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
11: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
12: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
13: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
14: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Po reklamie.
16: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.

No też sezon na podium. Dawid Podsiadło, jeszcze jedna nowa propozycja dla wszystkich tych, którzy może tak dawno, faceci, dziewczyny też, mieli swoje bendy garażowe i grali, i łupali, i tworzyli swoją muzykę. Cudowna gitara, taka stłumiona, jak na próbach we wspomnianym garażu. Wszyscy muzykujący znają, wychwycą to brzmienia. To nowe nagranie. Wiktor Waligura, To jest to.

0: Shakira, Burna Boy, Daj, Daj. Oczywiście oficjalny hit minionego mundialu. A jak tak będzie przebywało na naszych playlistach muzycznych jeszcze przez 3,5 roku, no to umawiamy się z Shakirą na nowy hit na mundial, no ale to już z naszymi, prawda?
1: Lista numer 1.
2: Numer 1.
0: Męskie granie, orkiestra, nareszcie.

0: Wieprzowy bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum.
1: ING to twój asystent, który odpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wakacyjne sejfy w RMFFM.
4: Tu trwa
3: lato na bogato.
5: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
6: Może jest we Włocławku.
7: Może w Kęta.
8: A może w Jaworznie.
9: Jeszcze w życiu nie wygrałam nic.
10: A ty? Tak, ty.
11: Co powiesz, gdy już wygrasz?
12: Zastanów się i...
13: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
15: 3,17,41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.

0: Sześciopaki lodów Marletto na patyku różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Zbliża się 20. Najświeższe fakty. RMF FM przedstawia Magdalena Wojtań.
3: 20. Za 4 godziny wybije północ. Kończy się czas, który Jarosław Kaczyński dał działaczom PiSu na złożenie oświadczenia o lojalności wobec partii. Na początek faktów połączymy się z naszą dziennikarką, która jest przed siedzibą kierownictwa partii przy Nowogrodzkiej w Warszawie. Już 20 tysięcy osób trzeba było ewakuować w związku z pożarami lasów w południowo-zachodniej Francji. W faktach sportowych RMF FM eliminacje Ligi Konferencji. Nie likwidacja, a zamrożenie Stowarzyszenia Rozwój Plus do czasu wyborów parlamentarnych. Taką propozycję Jarosław Kaczyński złożył Mateuszowi Morawieckiemu w trakcie spotkania w siedzibie PiSu w Warszawie. Rozmowa na temat rozłamu w partii trwała 3 godziny i zakończyła się bez przełomu. Kością niezgody jest założone przez Mateusza Morawieckiego stowarzyszenie Rozwój Plus. Jarosław Kaczyński chce, aby do północy działacze złożyli oświadczenia o lojalności wobec partii. Przed siedzibą PiSu przy Nowogrodzkiej w stolicy jest reporterka RMF FM Magdalena Greiner. Magda,
4: tak, dobry wieczór.
3: Jak Mateusz Morawiecki zareagował na propozycję Jarosława Kaczyńskiego?
4: Odrzucił ją. Były premier zaprezentował 21 postulatów, ale zdaniem Patryka Jakiego z PiS wszystkie sprowadzają się do jednego, że Stowarzyszenie Rozwój Plus ma nadal działać. Prezes nie wyraża na to zgody, dlatego Morawiecki opuścił siedzibę partii bez porozumienia. Wiceprezes Jaki nazywa wprost stronników Mateusza Morawieckiego rozłamowcami i zachęca do złożenia oświadczeń.
5: Bardzo chcielibyśmy, żeby zostali. W ramach partii dostaną wszystkie narzędzia, możliwość organizowania konferencji, grillów, czegokolwiek będą chcieli, dobrych pomysłów dla Polski. Jeżeli będą mieć dobre pomysły dla Polski, proszę bardzo, mogą działać.
4: Mówi Patryk Jaki i dodaje, że jego zdaniem nie chodzi o program, tylko o ambicje. Na jutro na godzinę 12 prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział wydanie oświadczenia. Sprzed siedziby partii przy Nowogrodzkiej Magdalena Greinert.
3: Tragiczny finał policyjnej akcji w banku w Ratyzbonie na południowym zachodzie Niemiec. W szpitalu zmarł pracownik ugodzony nożem przez 20-letniego napastnika. Mężczyzna przez kilka godzin przetrzymywał zakładników. Policjantom po negocjacjach udało się ich uwolnić. Sprawca został zatrzymany. Południowo-zachodnia Francja walczy z pożarami lasów. W departamencie Żyrondy ogień objął już 3000 hektarów i zagraża zabudowaniom. Liczba ewakuowanych mieszkańców i turystów wzrosła do 20 tysięcy. Akcję gaśniczą utrudnia silny wiatr. Strażaków walczących z ogniem możecie zobaczyć na filmach, które mamy na rmf24.pl. Każdy czwartek w naszym wakacyjnym cyklu pytamy, gdzie chodzą lokalsi. W Katowicach jeżdżą na Nikisz, czyli do Nikiszowca, zabytkowej robotniczej dzielnicy. Chociaż jest ona coraz bardziej znana w kraju i za granicą, mieszkańcy wciąż bardzo lubią spędzać tam czas.
6: Dzisiaj to mieszkańcy Katowic i ościennych miast są właśnie tymi, którzy przyjeżdżają napić się kawę albo zjeść coś, albo po prostu pospacerować. Myślę, że też wielu mieszkańców ciągle zaprasza swoich gości. Tak też jest z jarmarkiem tym letnim, dawnym odpustem, który wymyśliliśmy właśnie w momencie, w którym tradycyjnie ludzie zapraszali swoich krewnych, bliskich na odpust i obiad odpustowy świętej Anny w Nikiszowcu. I jarmark właśnie ten letni jest o tym właśnie, żeby sobie tu przyjechać na luzie, trochę rodzinnie i spędzić trochę czasu. I moja koleżanka zawsze mówi, że dopóki u pani Lidzi w sklepie będzie słyszała, jak omegodają, to znaczy, że są i ci bardzo swoi. No a wiadomo, że widzimy też ludzi spoza Nikiszowca, nawet spoza Śląska i spoza Polski.
3: Mówi Waldemar Jan z Fabryki Inicjatyw Lokalnych, która organizuje jarmark u babci Anny. To od wydarzenia odbędzie się w najbliższą niedzielę. Na nikiszowieckim rynku stanie ponad 180 stoisk z rękodziełem i przysmakami.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
9: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
10: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
3: czas na pierwsze wieczorne fakty sportowe, które przygotował Paweł Konieczny.
11: Dobry wieczór. Rozpoczęła się, jak się okazało, niełatwa dla polskich drużyn walka o awans do piłkarskiej Ligi Konferencji. Raków Częstochowa w drugiej rundzie eliminacji podejmuje zdobywca Pucharu Malty, Valletta FC. Po bardzo słabej pierwszej połowie, w której bramkę dla przyjezdnych zdobył w 23 minucie Taylor, gospodarze zdołali doprowadzić w 54 minucie do wyrównania, a trafieniem popisał się Emre Lee. Przed chwilą rywale nie trafili rzutu karnego. Aktualnie mamy zatem cały czas remis 1-1, 76 minuta tego spotkania. Za pół godziny swoje eliminacyjne starcie na wyjeździe rozpocznie GKS Katowice. Zmierzy się ze słowackim MSK Żilina.
12: Trzeba też uważać na to, że to jest zespół, który którąś edycję pod rząd gra w europejskich pucharach. Oni być może nie grają ileś tam rund, ale klub jest na to przygotowany. Ci zawodnicy, którzy tutaj są, wiedzą o to, w tym wszystkim chodzi. To jest też ich takie doświadczenie.
11: Mówił trener GKS-u Rafał Górak. Początek spotkania przypomnę o 20:30. Reprezentacja polskich koszykarek rozpoczęła letnie zgrupowanie w Krakowie. Przez 7 dni biało-czerwone będą szlifować formę przed jesiennymi kwalifikacjami do Mistrzostw Europy.
13: Cel jest jeden Eurobasket i to jest główny powód, dla którego się tutaj widzimy. Chcemy zrobić wszystko, co jesteśmy w stanie znowu zrobić w tym krótkim czasie, powtórzyć sobie rzeczy, które robiliśmy, wprowadzić sobie rzeczy, z których na pewno będziemy korzystać już w meczach z Izraelem, Czarnogórą i Turcją.
11: Mówi trener kadry Karol Kowalewski. Biało-czerwone będą trenować się w Krakowie do wtorku, a następnie udadzą się na Litwę, gdzie 30 i 31 lipca rozegrają dwa mecze turniejowe z Finlandią i Litwą.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
9: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
14: Tak, zupełnie szczerze, parasol jutro przyda się w całej Polsce, przelotne opady deszczu prawie wszędzie, czasami słoneczko. Pokropi mocniej i to burzowo na Podkarpaciu i na Podlasiu, na szczytach Tatr opady deszczu i deszczu ze śniegiem. No, cieplutko, ale nie do końca. 18-22 stopnie w obszarach podgórskich, tak do 17. Kiedy aura? No, radiowa, kanapowa, wjeżdżamy z grami i zabawami dla dorosłych. Wcześniej wasze wspomnienia muzyczne, kulturowe wydarzenia. Darek Maciborek, zapraszamy do wehikułu czasu.

0: Give Me Everything Tonight. Piosenka, która zrobiła z Pitbulla gwiazdę, z popularnego rapera klubowego stał się globalną gwiazdą muzyki pop. Pochodzi z albumu Planet Peace 2011 roku. Połączenie różnych światów muzycznych. Pitbull rapuje, Neo Nayer wokaliści, Afrojack był producentem odpowiedzialny za klubowe elektroniczne brzmienie. Jak brzmiało lato 2011? Zaraz do was wracamy.
1: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
3: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
2: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
3: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Czym marzą bystrzaki tego lata?
8: Codziennie kselady.
7: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
9: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
10: To każda chwila staje się dziką przygodą.
11: 3, 17, 40.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć. 8

0: 14 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Czas na Śląskie w rajdzie Polski. Przeżyj to na żywo od 24 do 26 lipca. Mistrzostwa Europy w centrum Katowic i na Błoniach Kotła Czarownic. Wspólnie tworzymy polski sport. Stę wolny. Szczegóły na rajdpolski.pl. Kibicuj bezpiecznie z RMF FM.
2: Moda na wodę nie przemija. Roadshow Małopolskich Wód Mineralnych. Zapraszamy nad Małopolskie Jeziora, Zalewy i Kąpieliska. Czekają wody i atrakcje. Szczegóły na www.rmf.fm.
3: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Po reklamie.
6: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Tak brzmiało lato 2000.
1: W 2011 roku Instagram zaczął naprawdę podbijać świat. Zmarł Steve Jobs, wizjoner, który zrewolucjonował 6 branż: komputery osobiste, muzykę, telefonię, tablety, animację cyfrową oraz wydawnictwa. 17 kwietnia wyemitowano pierwszy odcinek serialu Gra o Tron. Z każdym sezonem popularność serialu rosła. Miliony widzów na całym świecie, którzy nie byli fanami literatury fantasy, pokochali losy klanów rodzinnych, walka o przetrwanie ludzkości i powrót smoków. Nikt nie przewidywał, że Gra o Tron stanie się jednym z najpopularniejszych seriali w historii telewizji. Po 10 latach zakończyła się filmowa saga Harry'ego Pottera.
2: I tak cię nie chcę słuchać.
3: No jasne. Właśnie tylko zniszczyłem Horcruxa. Po co miałabyś mnie słuchać? Chciałem wracać, jak tylko odszedłem, ale nie mogłem was odszukać.
1: Filmem Harry Potter i Insygnia Śmierci, część druga. W 2011 roku pożegnaliśmy Amy Winehouse. To dzięki jej nagraniom wywodzącym się z tradycji słynnej wytwórni Motown z lat 50. 60. wprowadziła na nowo muzykę soul, R&B na salony popkultury. Od wielu lat walczyła z chorobą alkoholową, uzależnieniem od narkotyków. Dzisiaj, 23 lipca, obchodzimy 15. rocznicę śmierci Amy Winehouse.

2011. Moves Like Jagger, Maroon 5. Gitarowo-poprokowy zespół wchodzi na ścieżkę dance-popową. Pomysł nagrania opierał się na ruchach scenicznych kultowego Micka Jaggera, wokalisty The Rolling Stones. W klipie wykorzystano archiwalne nagrania z koncertów Micka Jaggera i wiemy, że machina największa rock'n'rollowa ciągle w trasie. Wybierają się podobno na nową w przyszłym roku. Maroon 5, Christina Aguilera.

Wielki sukces Adele, Rolling in the Deep, był pierwszym singlem z albumu 21. Piosenka powstała po trudnym rozstaniu Adele. Płyta sprzedała się w dziesiątkach milionów egzemplarzy na całym świecie i uczyniła Adele jedną z najważniejszych wokalistek XXI wieku. Rok później zdobyła z tą płytą 3 nagrody Grammy.

0: tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
5: Zawsze z wami.
6: Mamy dla was gorące newsy,
7: relacje z naszych eventów, prognozę pogody
8: i informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
4: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
9: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
13: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
14: Czas na Śląskie w rajdzie Polski. Przeżyj to na żywo od 24 do 26 lipca. Mistrzostwa Europy z Centrum Katowic i na Błoniach Kotla Czarownic. Wspólnie tworzymy polski sport. Stę wolny. Szczegóły na rajdpolski.pl. Kibicuj bezpiecznie z RMF FM.
15: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
16: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
17: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
23: Po reklamie.
24: Teraz w RMF FM muzyczny wehikuł.

0: Tak brzmiało lato 2000.
1: 2011. Królewski ślub księcia Williama i Kate Middleton. Uroczystość zgromadziła 1900 gości, a przed telewizorami obejrzało ją około 70 milionów widzów na całym świecie. Ślub jak widowisko historyczne ze szczęśliwym zakończeniem jak z bajki. Kate Middleton, panna z nieksiążęcego roku, spotykała księcia Williama na studiach w szkockim St. Andrews, który się w niej zakochał i ją poślubił. Novak Djokovic rozegrał jeden z najlepszych sezonów w historii tenisa. Wygrał 3 turnieje wielkoszlemowe: Australian Open, Wimbledon, US Open. Został numerem 1 światowego rankingu męskiego tenisa. Fenomen pierwszej części 50 twarzy Greya, autorstwa L.A. James, powieści erotycznej, początkowo okazała się jako e-book, a szybko stała się światowym bestsellerem. Pojawia się płyta Jugopolis 2, album muzyczny polskiej supergrupy o tej samej nazwie Jugopolis. Druga część wydawnictwa muzycznego zawierała covery piosenek, zresztą jak pierwsza, piosenek jugosłowiańskich zespołów z końca lat 70. i początku 80. w polskich wersjach. Maciek Maleńczuk i projekt Jugopolis stworzyli jeden z najbardziej charakterystycznych polskich hitów początku lat 2010. Ostatnia nocka.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Po reklamie.
14: Zbliża się 21. Najświeższe fakty w RMF FM przygotowała i przedstawia Magdalena Wojtoń.
15: Groźny wypadek w Nowym Targu. Trzy samochody zderzyły się na drodze numer 47. Będzie spotkanie maszynistów z Urzędem Transportu Kolejowego. Chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa na torach. Wielkie Święto Polonii trwa w Warszawie. Wśród tematów oczywiście najlepsza kuchnia.
16: Kabanosy, waganosy, bardzo dobry.
17: Bardzo lubię polskie lato.
15: Jest 21. Zaczynamy. Fakty w RMF FM. Kierowca ucierpiał w wyniku zderzenia trzech samochodów na Krajowej 47 w Nowym Targu w Małopolsce.
18: Został uwięziony w pojeździe i był nieprzytomny. Strażacy po wydobyciu z samochodu przekazali go pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego.
15: Powiedział nam kapitan Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków. Krajowa 47 jest zablokowana w kierunku Krakowa. Będzie spotkanie Związku Zawodowego Maszynistów z Urzędem Transportu Kolejowego w sprawie bezpieczeństwa na torach. Związkowcy domagają się reakcji po niebezpiecznych incydentach na kolei. W zeszłym tygodniu na trasie Piwniczna Zdrój-Wierchomla w Małopolsce wykoleił się pociąg towarowy. Wcześniej maszynista innego pociągu miał ostrzec, że tory są uszkodzone. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Czego oczekują po spotkaniu związkowcy?
19: Chcą rozmawiać o tym, co można zrobić, by odciążyć maszynistów z nadmiaru obowiązków. Coraz częściej zgłaszane są incydenty takie jak przejazd na semaforze wskazującym stój. Ale według związkowców są też sytuacje, gdzie zgłaszane są usterki infrastruktury, a mimo to ruch nie jest wstrzymywany.
20: Pomimo informacji o tym, że jest usterka w infrastrukturze kolejowej, zarządca infrastruktury w tych przypadkach puszczał pociągi z normalną prędkością rozkładową i dochodziło do poważnych wypadków.
19: Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, Leszek Miętek, mówi, że tak miało być również przed wypadkiem w Piwnicznej Zdroju. Toromistrz po przeprowadzeniu kontroli miał stwierdzić, że nie ma potrzeby wstrzymania ruchu. Sprawę ma wyjaśnić Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.
15: Warszawa stała się centrum światowej Polonii. Dzisiaj ruszyła druga edycja Polonia Camp 2026. To wydarzenie dla młodych Polaków mieszkających za granicą. Do stolicy przyjechało ponad 1500 osób z 50 krajów. Ta impreza odbywa się na kampusie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
21: Ja jestem piąte pokolenie Polaków w Brazylii. Kto wyjechał z Polski, to pradziadkowie. Mam wielki sentyment do Polski też być tutaj, ponieważ rodzina nie mogła wrócić. No, jestem jedyna osoba, która ma okazję być tutaj. tutaj w Polsce.
0: Czy u was w rodzinie kultywuje się takie polskie tradycje? Czy na przykład mieszkając w Brazylii zdarza wam się, że podczas, no nie wiem, niedzielnego obiadu jecie również jakieś polskie smakołyki?
16: Pierogi, tak, robimy, tak, bardzo dobre. Kabanosy, baganosy, bardzo dobre.
17: Pierogi ruskie, bardzo lubię. I bardzo lubię polskie lato.
0: Pani ma jakieś swoje ulubione polskie słowo?
17: Brzęczyszczykiewicz.
0: Brzęczyszczykiewicz Grzegorz.
17: No, Grzegorz Brzęczyszczykiewicz.
15: Mówili Polacy z Brazylii w rozmowie z reporterem Jakubem Rybskim. Polonia Camp 2026 potrwa do niedzieli, a RMF FM jest patronem medialnym tego wydarzenia. A już jutro w RMF 24 program Twoje zdanie będziemy prowadzić właśnie z Polonia Camp. Polonię i nie tylko zachęcamy do słuchania po 12 w naszym informacyjnym radiu. Wśród tematów pytania, czy wspierać Polonię za granicą, czy zachęcać Polaków do powrotu do kraju. Twoje zdanie to program, który tworzymy wspólnie z Wami, także warto słuchać i włączać się w dyskusję.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
22: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
15: Na fakty sportowe RMF FM zaprasza Paweł Konieczny.
23: Pomimo bardzo słabej pierwszej połowy, Raków Częstochowa ostatecznie ze zwycięstwem na starcie eliminacji Ligi Konferencji. Medaliki pokonały na własnym terenie Violette FC 3-1 i mają zaliczkę przed spotkaniem rewanżowym. Swój mecz w drugiej rundzie eliminacji rozgrywek rozpoczął na wyjeździe GKS Katowice, który mierzy się ze słowackim MSK Żilina. Już w 7 minucie do bramki gospodarzy trafił Lukas Klemens, a w 29 z rzutu karnego wyrównał Mirosław Kaczer. Aktualnie mamy 35 minutę spotkania i 1-1. Od meczu Radomiaka z Wieczystą rozpocznie się jutro nowy sezon Ekstraklasy, a dziś Polski Związek Piłki Nożnej zaprezentował nowoczesne centrum VAR, które będzie wspierać sędziów podczas wszystkich meczów tych rozgrywek. Składa się ono z 5 specjalnych sal. Do dyspozycji arbitrów oddano 30 monitorów dotykowych, 12 stacji roboczych VAR i 15 serwerów. Całość połączono 2 kilometrami kabli i światłowodami ze stadionami Ekstraklasy.
24: Tutaj mamy gwarancję, że ten sędzia nie będzie mógł powiedzieć, że był zmęczony, musiał jechać samochodem 200, 300, 500 kilometrów. Tu siada w komfortowych warunkach i ma ten komfort pracy. Tu będzie przy każdej kolejce człowiek, który będzie takim superwajzorem.
23: Mówił Adam Kaźmierczak, wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Koszt budowy i wdrożenia centrum wyniósł 10 milionów złotych. Michał Pasiut zajął 3. miejsce, a Dariusz Popiela 10. W półfinale Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim w konkurencji slalomu K1 w Oklahoma City. Obaj Polacy awansowali do finału, który rozpocznie się mniej więcej za 40 minut. W rywalizacji kobiet do decydującego o medalach startu awansowała Klaudia Zwolińska, która uzyskała 3. czas półfinału. Właśnie ruszają zmagania finałowe Wań, a o nich w faktach sportowych za godzinę.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
22: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
14: Gry i zabawy dla dorosłych, oj, Aura nam zdecydowanie pomaga. Każdy ma dzisiaj szansę wyciągnąć, nie wiem, swojego jokera.
25: Tak mówisz? Ja też?
14: Jest szansa. Karty rozdajemy też muzyczne, Darek Maciborek.
25: No i Amelka.
14: Jaka Amelka, jak ustawić?
25: Armelia, przepraszam.
14: Armelia.

0: Lato, gwiazdy i wy. Parasol zakochany, RMF FM też płacze, gdy słyszę Marię. Piękną piosenkę, piękną piosenkę. Kto na my? No, kto na wakacjach, kto w trasie, kto na, nie wiem, kanapie, kto na drugiej zmianie. Dajcie znać też SMS-em pod 3322, bo mamy dla was zabawę kto na Prezentujemy słynne a wy dzwońcie 12,2 miliony i powiedzcie, do kogo należy. Odpowiedź już może się znaleźć, bo to jest gwiazda. To jest super gwiazda.
1: To nie byle jaka to.
0: Takie? 12,2 miliony. Parasol na pogodę. Żółto-niebieski.
1: Dorzucimy fartuch, żebyście mieli co robić w domu.
2: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki, Swetly, Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna Murzynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Moda na wodę nie przemija. Roadshow małopolskich wód mineralnych. Zapraszamy nad małopolskie jeziora, zalewy i kąpieliska. Czekają wody i atrakcje. Szczegóły na www.rmf.fm.
7: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Inaczej futryna na 10 liter.
9: Ościeżnica.
8: A teraz na 3. Tam są drzwi.
9: Vox,
10: tam są drzwi.
11: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: A co bystrzaki robią w te wakacje?
17: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
16: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF FM.
18: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
19: To każda chwila staje się dziką przygodą.
20: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
21: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
22: Po reklamie.
23: RMF FM. Wakacyjny wieczór.

0: O, i teraz to zagramy w muzykę live. Od piątku to już uspokajam poprawa aury. W sobotę wróci słońce muzyczne. Z nami prawdziwe, pogodne trio Babielato, artystki tegorocznego festiwalu Ars Letnie Brzmienia. Dzień dobry, dziewczyny.
1: Hej,
2: dzień dobry,
1: witamy.
0: No, pogoda nam troszkę nie sprzyja, dlatego pytamy was, gdzie zabrałybyście muzykę na wakacje?
2: Ja bym zabrała nad ocean, bo się ostatnio zakochałam w oceanie i w falach i ten takie krańce świata.
1: Ja zabiorę na Cypr, jadę z moimi dziewczynami. Jadę z dziesiątką bab, rozumiecie to? Na Cypr.
3: Rozumiem to.
1: I tam wezmę na pewno tą naszą muzykę.
0: No to my zabieramy teraz słuchaczy na festiwal Erste Letnie Brzmienia, a gdzie oczywiście wy też występujecie. Ale co muszą zrobić nasi słuchacze, żeby dostać zaproszenia do Krakowa w ten weekend?
3: Ja mam propozycję, żeby każdy słuchacz określił każdą z nas jednym słowem.
1: O!
3: Katię, Belę i Natalię Głorosiak. I my wybierzemy wtedy najlepsze, najbardziej pasujące odpowiedzi.
0: To zaczekamy na wasze wpisy. 3322. Dwa podwójne zaproszenia na festiwal Erste Letnie Brzmienia do Krakowa. 24-25 lipca, lotnisko Rakowice-Czyżyny.
4: Audycja zawierała lokowanie produktu.
5: W programie lokowano festiwal Erste Letnie Brzmienia, którego sponsorem tytularnym jest Erste Bank Polska. www.erste.pl

0: czujesz to?
1: Czuję. Tak. Ale tam rozhulałeś nas tutaj.
0: Tak, czuję, to jest cudowna lekkość fankującego bytu. Talk to me jest bardzo proste na
2: Także ja jestem Balangowicz, uwielbiam towarzystwo, długie
1: dobra.
2: Siedzenie.
0: No
1: dobra.
0: I teraz mamy wszystko jasne, dlatego że odpowiedzi są od was, no, wszystkie celujące.
3: Mariela Rodowicz. Strzelam, że to będzie Maryla Rodowicz.
1: Dobrze, strzelam.
4: Rozmrażana Maryla Rodowicz.
1: No bo już sierpień, no to już się rozmroziła, nie?
0: Pozdrawiamy Marylę, uwielbia jej zabawy. Pierwsze, kto nam było za łatwe, dlatego podnosimy poprzeczkę.
1: No słaby research zrobiłam, biorę to na klatę, ale teraz będzie trudno, poziom typu trudny.
0: Brawo.
1: Brawo.
0: Pam, param, pam, prawie wyszło.
1: Czas na dogrywkę, tak?
0: O, to już jest podpowiedź, 12,2 miliony. Kto na dogrywce?
5: Reklama.
6: Czas na Śląskie w rajdzie Polski. Przeżyj to na żywo od 24 do 26 lipca. Mistrzostwa Europy w centrum Katowic i na Błoniach Kotla Czarownic. Wspólnie tworzymy polski sport. Stę wolny. Szczegóły na rajdpolski.pl. Kibicuj bezpiecznie z RMF FM.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
10: Zawsze z wami.
11: Mamy dla was gorące newsy.
12: Relacje z naszych eventów.
13: Prognozę pogody.
14: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
9: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
15: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
16: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
17: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
2: Tu trwa
1: lato na bogato.
3: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
4: Może jest we Włocławku.
5: Może w Kętach.
6: A może w Jaworznie.
7: Poważnie? Ja się kręcę. Nie wierzę, cała się kręcę.
8: A ty? Tak, ty.
9: Co powiesz, gdy już wygrasz?
10: Zastanów się i...
11: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka Twin.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost, utrzymaj kontrolę.
15: Zdrowid.
16: Po reklamie.
17: RMF FM. Lato.
18: RMF FM.

0: Seksowne są gry i zabawy dla dorosłych, bo czasami się nie wygrywa.
1: No czasem się nie wygrywa, a to było chyba jednak za trudne.
2: A może to będzie Michael Jackson?
3: Premier, który tłumaczył osiągnięcia rodu.
4: Czy może chodzi o Monikę Lewczuk?
0: No to było bliskie. To było bliskie tego Lew. Ale możemy powiedzieć, że pomogli nam fani Bayernu Monachium.
5: Hinten heißt der Lewandowski.
6: Vorne heißt der Robert.
0: I od razu dodamy, zupełnie niczym się nie przejmujcie. Odkujecie się po 22, mamy nowe gry i zabawy dla was, dla dorosłych. Zrobimy kumulację nagród.
1: Kumulację nagród. Nie jesteście na to gotowi.
0: Halo Houston, nie będziecie mieć problemu, jak ja się piwowarczyk w tej piosence. Czekam.

0: reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki, Swetly, Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
2: Byle do lata.
3: W te wakacje nasi reporterzy są wszędzie tam, gdzie jest naprawdę gorąco.
4: A my rozdajemy wam wielkie pieniądze na urlopowe plany.
2: Byle do lata. Codziennie po 10 w RMF FM.
5: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
6: Sponsorem programu Byle do lata jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
7: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
8: Wygodnie i za darmo.
7: No.
9: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Po reklamie.
12: W studiu faktów RMF FM pojawiła się już Magdalena Wojtoń. Zapraszamy na te najświeższe o 22.
13: Zegar tyka. Jeszcze 2 godziny mają członkowie Prawa i Sprawiedliwości na złożenie oświadczenia o lojalności wobec partii. O rozłamie w ugrupowaniu Jarosława Kaczyńskiego na początek. Pożar samochodu osobowego na S8 w Wiechutkach, w Łódzkiem. W faktach sportowych RMF FM, Liga Konferencji i ruszający sezon Ekstraklasy. O północy mija ultimatum Jarosława Kaczyńskiego. Jeszcze przez 2 godziny członkowie PiS mogą składać oświadczenia o lojalności wobec partii. W trakcie 3-godzinnej rozmowy prezes Prawa i Sprawiedliwości zaproponował Mateuszowi Morawieckiemu zamrożenie jego stowarzyszenia Rozwój Plus do czasu wyborów parlamentarnych. Były premier ten pomysł odrzucił i przedstawił 21 propozycji, które mają zakończyć wewnętrzny spór. Jego współpracownicy twierdzą, że nie ma zgody na podpisanie lojalek. Polityczne komentarze zebrała reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Magdo, jakie są nastroje wśród stronników Jarosława Kaczyńskiego?
14: Przekonują, że rozłam nie jest przesądzony, bo jest jeszcze czas na złożenie deklaracji dla tych, którzy do tej pory tego nie zrobili. Posłanka Agnieszka Wojciechowska van Heukelom, opuszczając siedzibę partii przy Nowogrodzkiej, do złożenia dokumentu zachęcała innych.
15: Ja moje oświadczenie napisałam już wiele dni temu, podobnie jak większość posłów Prawa i Sprawiedliwości. Ponad 140 tych oświadczeń jest. Czekamy na resztę kolegów i mamy nadzieję, że się pamiętają i normalnie podpiszą.
14: Wiceprezes partii Patryk Jaki podkreślał, że wszystkie działania, jakie Stowarzyszenie Rozwój Plus chciałoby prowadzić, może realizować w ramach PiS.
16: My ciągle gorąco apelujemy o to. Chcemy, żeby rozłamowcy zostali, chcemy, żeby z nami byli. Mają wszystkie możliwe narzędzia w ramach partii, aby realizować swoje pomysły.
14: Zgodnie z uchwałą, jaką w ubiegłym tygodniu podjął Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości, każdy parlamentarzysta ugrupowania, który nie złoży deklaracji, musi się liczyć z wykluczeniem z partii. Na jutro szef PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział wydanie oświadczenia w tej sprawie.
13: Konflikt w Prawie i Sprawiedliwości będzie tematem jutrzejszej porannej rozmowy w RMF FM. O przyszłość partii Piotr Salak zapyta europosła PiS Michała Dworczyka, także zapraszamy 8:02. Pożar samochodu osobowego na S8 między węzłami Sieradz Wschód i Południe. W Wiechutkach zablokowana jest jezdnia w stronę Wrocławia. Manifestacja przed Urzędem Miejskim w Mysłowicach. Dzisiaj rano pojawili się tam pracownicy Zakładu Oczyszczania Miasta. Ich postulaty dotyczyły podwyżek oraz przestrzegania praw pracowniczych.
17: Szliście do wyborów tu w tych Mysłowicach,
0: frazesami na ustach, że będzie dobrze.
17: Trzeba to ruszyć, no niestety, żeby poprawić tym pracownikom, naszym kolegom, koleżankom w pracy warunki.
18: Jak ludzie wychodzą na ulicę, to już musi być desperacja?
19: Tak, musi być desperacja, niestety.
18: To w spółce źle się dzieje?
20: Wie pan co, źle się dzieje, nie są przestrzegane przepisy BHP. Próbowaliśmy ośrodki czystości, wystąpiliśmy do pracodawcy o jakieś dodatkowe ubrania dla tych pracowników. Dzieją się cuda i są ewidentne naciski na pracowników wywierane.
13: W Mysłowicach był dziś Marcin Buczek. A w naszym wakacyjnym cyklu o zawodach, bez których nie wyobrażamy sobie wakacji, dzisiaj profesja mocno związana z naszym bezpieczeństwem. Chodzi o ratownika wodnego.
21: Czy to nad morzem, czy nad jeziorami, czy nad rzekami. To są osoby, które w razie tego zagrożenia życia, w razie jakichś wypadków, sytuacji kryzysowych ruszają pierwsze do pomocy tym osobom.
22: Dobry ratownik to jaki ratownik?
21: To żywy ratownik, tak? To my uczymy tych młodych adeptów, którzy przychodzą bardzo tacy chętni do pomocy, do biegnięcia. Mówimy, że lepiej czasami się zastanowić te 30 sekund, minutę najpierw, co zrobimy i jak zrobimy, żeby móc tym osobom udzielić tej pomocy w sposób bezpieczny też dla nich, dla nas, ale też nie zagrażający ich życiu, ich sytuacji, w której się znaleźli.
13: Z Mariuszem Raubo, ratownikiem wodnym z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Ratownikom, którzy i na wodzie, ale i w górach, i w każdym innym miejscu dbają o nasze bezpieczeństwo, należą się duże podziękowania.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
25: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
26: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
13: Czas na ostatnie dzisiaj fakty sportowe, na które zaprasza Paweł Konieczny.
27: A po początkowej radości, niestety już nie do śmiechu, kibicom GKS-u Katowice. W spotkaniu drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji polski zespół przegrywa aktualnie z MSK Żlinią 1-2. Na prowadzenie gospodarzy wyprowadził w 48 minucie Timotej Hranica. Mamy 78 minutę i cały czas 2-1 dla gospodarzy. Już jutro rusza nowy sezon Ekstraklasy. Rozpocznie go spotkanie Radomiaka z Wieczystą. Trener gospodarzy Tomasz Kaczmarek przyznaje.
28: Wieczysta dla mnie nie jest typowym Beniaminkiem, bo to jest zespół z możliwościami. Gramy u siebie. Celem musi być od początku do końca, abyśmy my ten mecz byli w stanie zdominować.
27: Początek nowego sezonu Ekstraklasy w Radomiu o 18:00. Klaudia Zwolnicka, 10:00 w slalomie K1 podczas Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City. Zwyciężyła Australijka Jessica Fox. Trwa finał mężczyzn. W nim jako trzeci od końca wystąpi jeszcze Michał Pasiut. A na koniec przenieśmy się na Śląsk. Rajdowe załogi spędziły cały dzień na zapoznaniu się z trasą 82. Rajdu Polski. Pracowity czas także dla Miko Marczyka. Dziś na Śląsku często padał deszcz, a to każe analizować dwa rajdowe scenariusze. Ten deszczowy i ten ze słoneczną pogodą.
29: Pewnie się zastanawiasz, jaka będzie pogoda jutro czy w sobotę, czy patrzysz w prognozę i jesteś spokojny?
30: Myśleliśmy bardziej, że będzie taki dzień równy, jeżeli chodzi o warunki. Więcej takiego stabilnego, ale niedużego deszczu, a dzisiaj można powiedzieć, że ta pogoda zmieniała się jak w kalejdoskopie. Odcinki były zmoczone kilkukrotnie, głównie przez takie intensywne opady, potem bardzo szybko przesychały. Natomiast wygląda na to, że sobota będzie dniem w pełni suchym, z taką dobrą pogodą. Zapraszamy wszystkich serdecznie, ponieważ ta pogoda zapowiada się na wdzięczną do kibicowania.
27: Z Miką Marczykiem rozmawiał Patryk Serwański. Program 82. Rajdu Polski znajdziecie na rmf24.pl.
24: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
25: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
26: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
12: Nie żebyśmy tak byli złośliwi i chcieli z was zapytać, a jak tam u was leje na wakacjach? Nie. Aura jest doskonała. Gry i zabawy dla dorosłych. Startujemy z kampem artystycznym. Poszukujemy absolutnie talentów wokalnych. Już za chwilę odpalimy coś, co znacie i kochacie. Śpiewanie bez zrozumienia.
31: Dokładnie. Teraz będzie dużo łatwiej niż poprzednia nasza zabawa.
12: Armelia.
31: I Darek.

0: wiemy, że najnowsza płyta Mroza już prawie gotowa. Nie ma miejsca jak dom single
1: nie ma
0: otwierający.
1: Miejsca gry i zabawy dla dorosłych.
0: Ile razy zdarzyło wam się, że śpiewaliście piosenkę, którą znacie, a czasami tekst się zapominał? Przypominamy takie sytuacje w naszej zabawie. Śpiewanie bez zrozumienia. Każdy zna. Każdy zna. Muszę wam powiedzieć, że gry i zabawy z tą piosenką, oczywiście gry i zabawy RMF FM dotarły na Wyspy Brytyjskie, bo mamy jednego, który tak śpiewał. I kultowy David Bowie też pojawił David się w śpiewaniu Bowie, bez tak. zrozumienia. Wybraliśmy piosenkę z dużą ilością melodii, wpada w ucho od razu. No nieważny jest tekst, ważne są uczucia. Będą dwa przesłuchania finałowe. Gramy o, no praktycznie chyba może ewentualnie dla kogoś początek kariery.
1: No myślę, że to już ten etap.
0: I podwójny parasol RMF FM, zgłaszajcie się. Dwa razy live na antenie RMF FM. Będzie antena RMF wasza. 12,2 miliony. Armelia będzie takim pierwszym sitem.
1: Będę, dokładnie. Będę jurorem, ale bardzo wymagającym.

0: Ta zabawa polega na tym, na tym kampie artystycznym, muzycznym, że czasami słyszysz melodię, okazuje się, że chodzi zupełnie o inną. Dobry wieczór, Agnieszko.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich. No,
0: oczywiście rozmawialiśmy o nagraniu Ordinary Alexa Warrena, ale ty, w tobie zagrało w duszy zupełnie coś innego, jak się okazuje.
2: Twoja propozycja.
1: No tak.
0: Dobrze.
1: Moja propozycja Teddy Swims, Bad Dreams. Tak, spróbuję zadebiutować, no, zaśpiewać.
0: Tak.
2: Postawiłaś sobie poprzeczkę wysoko.
0: Pamiętaj, że tutaj można śpiewać sercem bez zrozumienia. Na kampach artystycznych, jak artyści jeszcze nie mają gotowego tekstu, to śpiewają takim, wiesz, polsko-francusko-fińskim językiem i wtedy wszystko wiadomo,
1: no,
0: o co chodzi.
1: Ja zrobię to podobnie.
0: Dobrze, zamieniamy się w słuch. Antena RMF FM jest twoja.
1: Sleeping in the bad dreams, gdzie nie ma nas, nie ma nas.
2: Oh.
1: No sound when in cry, I love you, uwolnij mnie, uwolnij mnie. Od wszystkich koszmarów.
2: Tutaj należą się, Darek, chyba giga oklaski, co?
0: Powiem ci, że powinnaś w to pójść. Bo to jest mashup ze śpiewaniem bez zrozumienia. I to jest po prostu kalejdoskop wielkich przebojów w twoim, Agnieszko, wykonaniu. Podwójny parasol RMF FM z przyjemnością ci przekazujemy. Słuchaj, idź
1: no
0: w to.
1: Bardzo pięknie, serdecznie z tego ducha dziękuję. No bardzo się przyda na tą niepogodę.
0: Jaką niepogodę? Są gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM.
1: No, ale z wami zawsze jest słonecznie, ciepło, wesoło, miło i lato w pełni.
0: Mamy podwójny parasol dla ciebie.
1: Słuchaj,
0: pamiętaj, że taki parasol to jest parasol dla dwojga.
2: Jesteś zdecydowanie zwyciężnią kampu artystycznego.

0: pracujemy nad zestawem artystycznym do zaśpiewania w piosenkach ze śpiewaniem bez zrozumienia, bo dzisiaj chyba był trudny przykład. Powtarzamy, że to Ordinary i Alex Warren. Gdybym miał odwagę, to bym sam zaśpiewał.
1: Ale Darek tutaj śpiewał jak szalony, gdy nie słyszeliście.
0: Bo naprawdę nieważny jest tekst, nawet nieważna jest dyspozycja głosowa, bo można Alexa Warrena zaśpiewać z czkawką.
1: Można.
2: Take me out. Oble. Take me out. Missionary.
0: Śpiewanie bez zrozumienia. Po pierwsze, polega na tym, żeby mieć odwagę. Po drugie, żeby się dobrze bawić. A po trzecie, już wiem, o co chodzi. Trzeba było wygrać to nagranie dzisiaj.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
3: Gotowi na weekend? No to jazda!
2: Król Gibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
3: Dobra mordeczki, wszyscy łapki w górę!

0: Reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Moda na wodę nie przemija. Roadshow Małopolskich Wód Mineralnych. Zapraszamy nad Małopolskie jeziora, zalewy i kąpieliska. Czekają wody i atrakcje. Szczegóły na www.rmf.fm.
4: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki, Swetly, Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Byle do lata.
10: W te wakacje gramy dla was muzykę najlepszą pod słońcem.
11: I rzucamy gwiazdom wyzwania w zabawie Daj mi minutę.
9: Byle do lata. Codziennie po 10:00 w RMF FM.
12: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
13: Sponsorem programu Byle do lata jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
5: Tak zakręconej lotu.

0: Garniej nagrody. Borys Szyc.
1: Po reklamie.
2: Zbliża się 23. Najnowsze fakty w RMF FM przedstawia Magdalena Wojtonia.
3: I to będą dobre wiadomości. Mamy srebrny medal Mistrzostw Świata w Oklahoma City. Zdobył go Michał Pasiut w kajakarstwie górskim w konkurencji slalomu K1. Po stronie amerykańskiej powstał zespół do spraw bazy wojskowej w Polsce. Groźne pożary niedaleko Madrytu. Konieczna była ewakuacja 3,5 tysiąca ludzi. Jeszcze jutro można zwiedzać okręt ORP Iskra. Cumuje przy bulwarze Chrobrego w Szczecinie. Fakty RMF FM o 23:00 zaczynamy od doskonałych informacji z Oklahoma City. Michał Pasiut zdobył srebrny medal Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim w konkurencji slalomu K1. I to jest największy sukces w karierze 35-letniego polskiego kajakarza. W finale osiągnął czas 84,34 sekundy od złotego medalisty Czecha Jakuba Krejciego. Był gorszy o zaledwie 69 sekundy. Po stronie amerykańskiej powstał zespół do spraw stałej bazy wojskowej w Polsce. Tę informację przekazała mediom w Waszyngtonie wiceminister obrony narodowej. Magdalena Sołkowiak-Czarnecka rozmawiała ze swoimi odpowiednikami, m.in. o obecności żołnierzy USA w naszym kraju. Jak przekazała, zaproponowała też stronie amerykańskiej produkcję pocisków do systemów Patriot we współpracy z USA i Ukrainą. Dodała, że chodzi o to, by ta produkcja odbywała się w miejscu bezpiecznym. W Hiszpanii groźne pożary. Służby zarządziły ewakuację 3,5 tysiąca mieszkańców miejscowości Aldea del Fresno, odległej około 50 km od Madrytu. Na filmach, które pojawiają się w lokalnych serwisach informacyjnych, widać strażaków, którzy walczą z ogniem w niezwykle trudnych warunkach i gęstym dymie. Mieszkańcom pobliskiej, ponad 6-tysięcznej miejscowości Villa del Prado zalecono, by zostali w domach i pozamykali okna. Służby odblokowały jeden pas S8 w pobliżu Wiechutek w Łódzkiem. Tam droga między węzłami Sieradz Wschód i Południe była zablokowana w kierunku Wrocławia z powodu pożaru samochodu osobowego.
4: Fakty RMF FM. To zdarzyło się w polityce.
3: Prokurator generalny skierował do Sejmu kolejne wnioski dotyczące ochrony immunitetowej. Chodzi o zgodę na postawienie zarzutów Łukaszowi Mejzie i zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury posła Michała Wosia. Z informacjami na ten temat Tomasz Skory. Jakie są podstawy tych wniosków?
5: Łukaszowi Mejzie śledczy chcą postawić zarzuty w związku z wyłudzaniem kilka lat temu środków europejskich przez prowadzoną przez niego firmę szkoleniową. Zarzuty dotyczą oszustwa, poświadczenia nieprawdy w dokumentach i wyłudzenia dotacji.
6: Najsurowsza kara, ale mówię oczywiście o tym górnej granicy zagrożenia, to jest przestępstwo oszustwa. Tam maksymalna kara jest do 5 lat pozbawienia wolności.
5: Mówiła rzecznik prokuratury Anna Adamiak. Śledczy chcą też zatrzymania i przymusowego doprowadzenia do prokuratury Michała Wosia, który mimo takiego obowiązku nie stawił się dotąd na żadne z czterech wezwań.
6: Prokurator uznał, że takie zachowanie, taka postawa pana posła jest świadomym i celowym działaniem w celu uniemożliwienia przedstawienia mu zarzutu i przesłuchania w charakterze podejrzanego.
5: Stąd właśnie wniosek o zgodę Sejmu na przymusowe doprowadzenie posła do prokuratury.
3: Przy bulwarze Chrobrego w Szczecinie cumuje szkolny okręt marynarki wojennej. ORP Iskra zostanie tam do soboty. Jednostkę można zwiedzać, no i dzisiaj chętnych nie brakowało.
7: My w sumie w drodze do Pobierowa, tylko właśnie jadąc w radiu słyszeliśmy i dlatego tak byśmy nawet nie wiedzieli, że przypływa.
8: Czyli specjalnie skręciliście?
7: Specjalnie, tak, tak, dokładnie.
8: Żeby wejść na pokład?
7: Tak.
8: Podoba się Państwu okręt?
9: Tak, bardzo fajnie. Duże maszty, sprzętu nawigacyjnego. Podoba Ci się?
7: Tak.
8: A co Ci się podoba najbardziej?
7: Kotwica.
8: Co robi takie największe wrażenie tutaj, jak już jest na pokładzie?
7: Ja myślę, że maszty na pewno. Potęga tych lin. Córka mnie tutaj właśnie strofuje, że to nie liny, a warkocze. Bardzo się nam podoba. Szczecin nas zachwyca.
3: Usłyszała od turystów nasza reporterka Anna Pałamar. Dla tych, którzy dzisiaj nie zdążyli wyjść na pokład, to jeszcze nic straconego, bo okręt będzie można zwiedzać również jutro w godzinach od 10 do 18.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Jest szansa na poprawę aury. Tak sobie sprawdzamy mapę pogodową na piątek, gdzie ma być poprawa prognozy, znaczy map prognozowych, bo tak od Szczecina środkowe wybrzeże już słoneczko za chmurami, ale wszędzie oczywiście deszcz. Jutro ale przejściowo popada burze na Podkarpaciu i na Podlasiu od 19 na Podlasiu do 22 na Dolnym Śląsku. tak, jeszcze weekend podobno 30 na plusie. Wciągające tajemnice i kryminalne zagadki na naszym turnusie wakacyjnym i dobrej aury nowej muzyki też nie zabraknie.

taka dyskoteka ze skrzypkami folkowymi. Dwóch gigantów. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Muzyka na wakacjach nie ma wakacji. Znaczy nie ma wakacji od tworzenia muzyki. Ta najnowsza, mocno

0: do posłuchania, do przeżywania. Wprowadzamy już w klimat słuchowiska w RMF FM. Nocną porą tajemnice i kryminalne zagadki.
1: Według jednej z najciekawszych teorii, tajemniczy mężczyzna pracował dla Boeinga. Dlatego doskonale wiedział, jak zaplanować uprowadzenie samolotu i postanowił wcielić ten diaboliczny plan w życie.
0: Już za chwilę. Kryminalny iceberg. Polecamy.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Cześć! W dzisiejszym odcinku Kryminalnego Iceberga skupimy się na trzech mrocznych tajemnicach, które nadal czekają na wyjaśnienie. W tych historiach nic nie jest takie, jakie się wydaje.
2: Wierzchołek góry.
1: Familia Soderów o włoskich korzeniach, mieszkająca w Fayetteville, spędzała Wigilię 1945 roku w ciepłej i spokojnej atmosferze. Po uroczystej kolacji i wręczeniu prezentów dzieciom, rodzice poszli spać do swojego pokoju na piętrze. Część dzieci pod opieką starszego rodzeństwa wciąż bawiło się w salonie. Ze spokojnego snu Jenny Soder obudził po północy dzwoniący telefon. Gdy podniosła słuchawkę, usłyszała kobiecy głos na jakimś zakrapianym przyjęciu. Uznała, że to pomyłka i poszła spać. Zamknęła przy okazji na klucz drzwi wejściowe, które były otwarte, i zgasiła światło. Gdy wróciła do łóżka, po chwili usłyszała, jak coś uderza w dach, a następnie toczy się po jego powierzchni. O 1:30 w nocy rodzinę wyrwał ze snu potężny pożar. Szybko rozprzestrzeniał się po całym budynku. Przerażeni rodzice budzili dzieci. Krzyczeli, aby natychmiast wybiegły na zewnątrz. Przed domem zorientowali się, że piątka dzieci wciąż jest w środku. Na ratunek niestety było za późno. Dwupiętrowy dom spłonął w 45 minut. Strażacy i zrozpaczony ojciec George Soder dokładnie przeszukiwali pogorzelisko w poszukiwaniu szczątków dzieci, ale ku zaskoczeniu wszystkich nie znaleźli żadnego śladu po piątce rodzeństwa. Według ekspertów pożar trwał zbyt krótko, by całkowicie spopielić ludzkie ciała. Dodatkowo temperatura była zbyt niska, aby do tego doprowadzić. W noc pożaru w okolicy domu Soderów odnotowano kilka dziwnych incydentów. Ktoś widział, jak w kierunku budynku grupa nieznanych osób rzuca podpalone przedmioty. Linia telefoniczna prowadząca do posiadłości została odcięta. Drabina, którą George Soder chciał dostać się na piętro, aby ratować dzieci, znalazła się w rowie. Jeden z sąsiadów pogorzelców widział, jak w momencie wybuchu pożaru spod domu odjechał samochód z kilkoma osobami w środku. Czy zatem ktoś porwał piątkę dzieci, a następnie podpalił budynek, aby zatrzeć wszystkie ślady? Do Soderów zgłaszało się wiele osób z USA, które zapewniały, że spotkały zaginione dzieci. Rodzice dostali nawet pocztą fotografię chłopaka bardzo podobnego do Louisa, jednego z zaginionego rodzeństwa. Niestety, wszystkie te tropy prowadziły donikąd. Według jednej z wersji wydarzeń, George Soder, prowadząc swój biznes, podpadł włoskiej mafii. Spalenie domu i porwanie dzieci miało być zemstą. Inna hipoteza wskazuje, że do tragedii doprowadziły nieprzychylne komentarze głowy rodziny pod adresem Mussoliniego, co nie spodobało się włoskim imigrantom zamieszkującym okolice. Rodzina Soderów wierzyła, że dzieci żyją. Przez lata robili wszystko, aby je odnaleźć. Niedaleko Fayetteville, gdzie stał spalony dom, umieszczono charakterystyczny billboard z wizerunkiem zaginionych. Rodzice mieli nadzieję, że ktoś rozpozna ich dzieci i przyczyni się do rozwiązania tej niezwykle bolesnej zagadki.
2: Pod powierzchnią.
1: Przenosimy się do Adelaide, południowe wybrzeże Australii. 1 grudnia 1948 roku na plaży o nazwie Somerton znaleziono elegancko ubranego mężczyznę opartego o falochron. Na pierwszy rzut oka wyglądał, jakby odpoczywał po długiej nocy pełnej rozrywek. Niestety, szybko okazało się, że nieznajomy mężczyzna nie żyje. Przy denacie nie znaleziono żadnych dokumentów. Z jego ubrań usunięto większość metek. Podczas sekcji nie zlokalizowano żadnych ran, które mogłyby doprowadzić do śmierci. W żołądku mężczyzny znaleziono ślady krwi. Na tej podstawie wnioskowano, że przed śmiercią w jego organizmie pojawiła się jakaś niebezpieczna trucizna. Ale testy toksykologiczne wykluczyły obecność takich substancji. Szacowano, że do zgonu doszło o 2 w nocy, czyli 4 godziny przed znalezieniem ciała na plaży. Wiele wskazywało na to, że ktoś mógł przyczynić się do śmierci człowieka z Somerton, jak zaczęto go nazywać w mediach. Ustalenie tożsamości mężczyzny było niezwykle trudne. Mimo umieszczenia jego podobizny na pierwszych stronach gazet, nikt go nie rozpoznał. Wykonano nawet jego gipsowy odlew, który miał pomóc w poszukiwaniach. Do szokującego odkrycia doszło kilka miesięcy później. Wówczas w kieszeni spodni człowieka z Somerton znaleziono rulonik papieru, który wcześniej przeoczono. Zapisano na nim 2 słowa: Tamam Shud. Ten zwrot pochodzi z języka perskiego. Można go przetłumaczyć jako koniec lub zakończone. Ewidentnie ten fragment papieru został wyrwany z jakiejś książki. Czy była to jakaś zaszyfrowana wiadomość? Wtedy rozpoczęła się fala spekulacji, że mężczyzna może być szpiegiem, a jego śmierć jest wynikiem tej niebezpiecznej profesji. Po jakimś czasie na policję przyszedł mężczyzna, który przyniósł tomik poezji, skąd wyrwano wspomniane słowa Tamam Shud. Jakie było zdziwienie śledczych, gdy na końcu tej książki znaleziono zapisany ciąg zagadkowych znaków. Wszystko wskazywało na to, że mężczyzna z Somerton musi być szpiegiem. Całkiem niedawno na podstawie badań DNA i genealogii genetycznej ustalono, że mężczyzną z plaży prawie na pewno jest Carl Webb. Jego żona podkreślała, że miał obsesję na punkcie śmierci. Miał już za sobą jedną próbę samobójczą. Według naukowców tajemniczy kod zanotowany w tomiku poezji był inicjałami imion koni, których wyścigi Carl Webb bardzo lubił obstawiać. Według tej wersji mężczyzna przyjechał do Adelaide, aby pożegnać się z żoną, która od niego odeszła, a następnie postanowił popełnić samobójstwo. Między innymi ten zwitek w kieszeni z napisem koniec ma to potwierdzać. Czy tak rzeczywiście było? W tej sprawie nadal jest mnóstwo pytań bez odpowiedzi.
2: Mroczne głębiny.
1: 24 listopada 1971 roku. Mężczyzna ubrany w garnitur, schowany za gustownymi czarnymi okularami, kupił bilet na lot numer 305 z Portland do Seattle. Przedstawił się jako D.B. Cooper. Wsiadł na pokład samolotu. Wyglądał na zrelaksowanego. Przed startem zamówił drinka, dokładnie bourbon z kolą. Około 15:00, po kilku minutach lotu, przekazał stewardesie notatkę takiej treści: Proszę pani, mam bombę w aktówce i chcę, żeby usiadła pani obok mnie. Mężczyzna żądał 200 tysięcy dolarów w nieoznakowanych banknotach i 2 główne spadochrony oraz 2 awaryjne. Aby mieć pewność, że stewardessa potraktuje go poważnie, porywacz otworzył aktówkę, w której znajdowała się bomba albo coś, co ją przypominało. Zgodnie z żądaniami, D.B. Cooperowi przekazano pieniądze i spadochrony. Przed planowanym ponownym startem uwolnił wszystkich pasażerów, na pokładzie została tylko niezbędna załoga. Tajemniczy mężczyzna przekazał dalsze wskazówki. Boeing 727 ma lecieć do Meksyku z międzylądowaniem w Nevadzie na maksymalnej wysokości 3000 metrów z wysuniętym podwoziem. Gdy samolot wzbił się w powietrze, rozpętała się potężna burza. O 20:13 D.B. Cooper otwiera tylne schody Boeinga i wyskakuje z samolotu nad zachodnią częścią stanu Waszyngton. Tak rozpoczęło się jedno z największych śledztw w historii o kryptonimie Norjak. Mimo tego, że porwany samolot eskortowały myśliwce wojskowe, trudno było ustalić potencjalne miejsce lądowania Coopera. Obszar poszukiwań był gigantyczny. Zastanawiano się, jakie były szanse na to, że mężczyzna ubrany w zwykły garnitur przeżył skok ze spadochronem w tak ekstremalnych warunkach. 6 lat po spektakularnym skoku w górach znaleziono instrukcję do opuszczania schodów z porwanego Boeinga. 2 lata później pewna rodzina wypoczywająca nad rzeką Columbia w stanie Waszyngton znalazła w piasku 3 paczki banknotów zawiniętych w rulon. Było to około 6000 dolarów. Jak się okazało, pochodziły z okupu przekazanemu D.B. Cooperowi. Pytanie, gdzie jest pozostała część pieniędzy? Kim był D.B. Cooper? Lista podejrzanych zawiera ponad 800 nazwisk. Wielu z nich na łożu śmierci przyznawało się do zrealizowania tego spektakularnego skoku. Według jednej z najciekawszych teorii, tajemniczy mężczyzna pracował dla Boeinga, dlatego doskonale wiedział, jak zaplanować uprowadzenie samolotu i postanowił wcielić ten diaboliczny plan w życie. Wśród podejrzanych znalazł się Richard McCoy Jr., który również porwał Boeinga 727. Kilka miesięcy później zażądał $500,000 okupu, wyskoczył z samolotu i przeżył. Dodatkowo był łudząco podobny do D.B. Coopera. Mimo wielkiej nagrody za informacje, które pozwolą na ujęcie D.B. Coopera, dalsze losy porywacza lotu 305, jak i jego personalia, nadal pozostają tajemnicą. Przynajmniej oficjalnie.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Jesteś jak ryba bez frytek, gofr bez śmietany? Nie martw się. Otwieramy Hotel Parawan, czyli speed dating na plaży w Stegni, Turniej Gibanga w Mikołajkach.
2: To jest ten moment, to są te iskry w oczach. Spojrzysz i wiesz, że to jest właśnie to.
1: Piotr Pręgowski, król Gibango, pomoże wam znaleźć kogoś do wspólnego gibania i oglądania zachodów słońca.
2: Miłość to jest wtedy, kiedy kogoś pragniesz, kiedy chcesz z nim przebywać.
1: Hotel Parawan już w niedzielę po 10:00. Relacje w programach Pod Słońcem RMF FM i RMF w trasie. Szczegóły na www.rmf.fm.
3: Dobrej i spokojnej nocy. Darek Maciborek, do usłyszenia. Uważajcie na siebie i zapraszam na fakty w RMF FM o północy, które przedstawia Magdalena Wojtoń.
4: Lada moment wybije północ i minie czas dla członków Prawa i Sprawiedliwości na określenie swojej lojalności wobec partii. Co dalej? No, w samo południe wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego. Kierowcy, mamy aktualne informacje za dwójki na Mazowszu i S8 w Łódzkiem. W tych faktach też wakacyjne obozy harcerskie. Odwiedziliśmy takie miejsce z mikrofonem. Pięć sekund temu minęła północ, a więc czas ultimatum, jakie kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości postawiło politykom należącym do zewnętrznych stowarzyszeń pod groźbą wykluczenia z partii. Do północy działacze PiS-u mieli czas na złożenie oświadczeń zawierających zapewnienie o braku prowadzenia działalności politycznej poza partią. Czwartkowe rozmowy przy Nowogrodzkiej zakończyły się fiaskiem. O szczegółach opowie nasza reporterka Magdalena Greinert.
5: Jarosław Kaczyński podczas rozmowy z Mateuszem Morawieckim złożył mu szereg propozycji, w tym nie likwidacji, a zamrożenia Stowarzyszenia Rozwój Plus do czasu wyborów parlamentarnych. Te propozycje były premier odrzucił. Mateusz Morawiecki po blisko 4 godzinach wyjechał z Nowogrodzkiej, nie komentując rozmów z prezesem partii. Później w siedzibie PiS pojawili się m.in. Mariusz Błaszczak, Antoni Macierewicz i Patryk Jaki. Ten ostatni ocenia, że stronnicy Morawieckiego mogą realizować swoje pomysły wewnątrz partii.
6: Wiele wskazuje na to, że w tej sprawie nie chodzi o ten program, tylko chodzi o ambicje. A ambicje nigdy nie mogą kierować, nigdy nie mogą być wyżej niż interes Polski.
5: Piotr Miller, europoseł PiS i członek Stowarzyszenia Rozwój Plus, skomentował na portalu X, że proponowane zamrożenie stowarzyszenia do czasu wyborów i przeniesienie jego działalności do partii w praktyce oznacza jego likwidację. Ilu polityków nie złożyło oświadczeń i jaką decyzję w ich sprawie podejmie prezes Kaczyński? Tego dowiemy się w samo południe, kiedy w siedzibie PiS prezes tej partii wygłosi oświadczenie.
4: Tak, co powie prezes, dowiemy się w samo południe, a wcześniej 8:40 poranna rozmowa w RMF FM. Gościem Piotra Salaka będzie Michał Dworczyk, europoseł PiS, był szef kancelarii premiera Mateusza Morawieckiego. Będzie ciekawie. Kierowcy w Łódzkiem, ostrzegamy, zablokowana jest S8 na wysokości węzła Łódź Południe. Motocyklista uderzył tam w bariery, został ranny. Na A2 na odcinku Pruszków Grodzisk Mazowiecki w pobliżu Adamowa na Mazowszu zderzenie auta osobowego ze zwierzęciem. Zablokowany jest pas w kierunku Łodzi. Piłkarze GKS-u Katowice przegrali na wyjeździe z MSK Żylina 1-2. W pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi i Konferencji. Rewanż odbędzie się 30 lipca. A Centrum VAR działać będzie od nowego sezonu Ekstraklasy w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej. Trwają ostatnie testy systemu. Dotychczas sędziowie odpowiedzialni za wideoweryfikację pracowali w specjalnych wozach stojących przy piłkarskich stadionach. No a teraz zmienia się technologia i logistyka. Dla kibiców wszystko pozostanie bez zmian.
7: Chodzi o pewnego rodzaju komfort dla pracujących sędziów, bo na pewno jednak to podróżowanie, jak sobie zliczymy, to ile sędziowie przyjeżdżali, no to na pewno jest to jakieś obciążenie, niedogodność. Naprawiamy to w ten sposób, że przyjeżdża ekipa do Warszawy i może zrobić tych meczów, nie wiem, 2 albo 3 nawet podczas weekendu. Jest to miejsce dedykowane, miejsce komfortowe.
4: Tłumaczył sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski. Nowy sezon Ekstraklasy rusza już dziś. Dokładnie, 3 minuty po północy. Ciekawe, czy harcerze, którzy spędzają wakacje na obozach, już śpią. No bo dzień na obozie harcerskim zaczyna się bardzo wcześnie. Pobudka, szybkie mycie, porządki w namiotach i przygotowywanie do kolejnych wyzwań. Wszystko ma tutaj swój rytm. A harcerski namiot to nie tylko miejsce do spania, ale dom na czas wakacyjnej przygody.
8: Bardzo was proszę, aby pozbyć się wszystkich papierków z namiotu, posprawdzać, czy kanadyjki dobrze są poskładane. Czy zastępowi to ogarną?
9: Tak! Zbliżamy się do pierwszego namiotu. Oni tutaj śpią na kanadyjkach, tak?
10: Na kanadyjkach.
9: Ile osób?
10: W tym namiocie akurat mamy 5 osób, ale są namioty i takie po 3 osoby i po 7. Śpią w swoich zastępach, w których działają też cały czas.
9: I wszyscy tu mają swoje plecaki, jest tak. Jakaś szafeczka, gdzie mogą sobie odłożyć przybory toaletowe.
10: Jest szafeczka, na szafeczce znajduje się też lista członków zastępu, którzy są w namiocie, żebyśmy w razie ewakuacji mogli szybko sprawdzić, czy wszystko się zgadza. I oprócz głównych swoich dużych plecaków mają też ułożone małe plecaki, w których są właśnie te plecaki ewakuacyjne przygotowane.
11: A reszta w tył do zadań rozejścia.
4: A po harcerskim namiocie naszego reportera Macieja Sołtysa oprowadzała podharcmistrzyni Karolina Kazek. Spokojnej nocy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Fakty za godzinę przedstawi Karol Płaczkiewicz.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Dobranowska.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: Teraz mamy złe wieści dla kierowców, ale też nie tylko, bo ceny ropy szybują w reakcji na spadające pociski na Bliskim Wschodzie. W nocy Stany Zjednoczone przeprowadziły kolejne ataki na Iran, a do tego jeszcze rebelianci Huti z Jemenu, tak jak ostrzegali, ostrzelali arabskie tankowce na Morzu Czerwonym. I w efekcie kolejny dzień ceny ropy rosną. Przedwczoraj to było jeszcze $90 za baryłkę w Londynie, wczoraj 95, a dziś jakieś pół godziny temu to było 99. Z nami nasz dziennikarz Igor Skrzypek. Dzień dobry, Igorze.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: I co w tej chwili z nowych kresach? Ta setka pęka?
2: Jeszcze nie, ale bardzo niestety niewiele brakuje. $98,5 w tej chwili za baryłkę ropy Brent, a więc do tej stówki niestety brakuje bardzo niewiele. Niewykluczone, że te $100 może niebawem pęknąć. No a to są niestety fatalne wieści, nie tylko dla kierowców, ale w dalszej perspektywie dla całej światowej gospodarki i gospodarki również polskiej. No bo przecież jeśli paliwa będą droższe, a będą przy tak drogim surowcu, tym podstawowym, jakim jest ropa, no to siłą rzeczy musi się to przełożyć w dalszej perspektywie na ceny, na ceny usług, ceny w sklepach, ceny wszystkiego, co w tej gospodarce się obraca. Na razie ceny paliw, no oczywiście w kolejnych dniach będą rosnąć. Zmiany w cennikach hurtowych, czyli w rafineriach, no są. Oczywiście każdego dnia jakieś drobne różnice nam się pojawiają. No na przykład w rafineriach Orlenu w tej chwili za metr sześcienny benzyny 95 płacimy w tej chwili prawie 5800 zł. No, takimi wartościami się oczywiście nie posługujemy, no ale dla porównania to są stawki na poziomie tych, które widzieliśmy w rafineriach pod koniec maja, a więc to było przed porozumieniem między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Wtedy jeszcze koniec maja to jeszcze nie było żadnego zawieszenia broni w rzeczywiście przestrzeganego. No więc wracamy naprawdę do, jeśli chodzi o te wykresy, o sytuację gospodarczą, do pełnoskalowej rywalizacji na Bliskim Wschodzie. To widzimy w tej chwili na wykresach cen ropy.
1: No właśnie, nie kroi się wcale jakiekolwiek uspokojenie tej sytuacji. No według najnowszych informacji na ultimatum Trumpa, który mówi, że za każdy statek zaatakowany w cieśninie Ormus, no jak się teraz okazuje, być może również w cieśninie Bab el-Mandeb, która oddziela Morze Czerwone od oceanów. No i będziemy atakować infrastrukturę energetyczną Iranu. I co na to Iran? Bynajmniej się nie wycofuje. Rada Strażników Rewolucji teraz grozi. Wyłączymy prąd państwom nad Zatoką. Będziemy atakować elektrownie sojuszników Stanów Zjednoczonych nad Zatoką. Więc to wszystko raczej eskaluje. No i tak, no efektem są spore ruchy na globalnych giełdach surowców, jak zauważasz.
2: No, tak.
1: Ale te niekorzystne reakcje, można powiedzieć, się rozlewają. Niepokoje pojawiają się również na warszawskim parkiecie, prawda?
2: Dokładnie tak, bo na przykład dziś analitycy spodziewali się, że WIG20, czyli indeks 20 najważniejszych spółek na warszawskim parkiecie, no raczej powinien być w takim nastroju optymistycznym, no ale się okazało, że niekoniecznie. Oczywiście WIG20 dziś się nieco waha, ale po otwarciu sesji o godzinie 9 dość wyraźnie spadł, potem lekkie odbicie, ale ostatecznie w tej chwili jest 0,5% poniżej poziomu wyjściowego. A gdy się przyjrzymy bliżej sytuacji, to znaczy poszczególnym spółkom, no to też widzimy, że nastroje są raczej pesymistyczne dziś na warszawskim parkiecie, bo owszem, są spółki, które rosną, ale w większości przypadków są to spółki z sektora właśnie energetycznego. Tutaj się nie ma co dziwić, no bo skoro mamy sytuację taką, jaką mamy na Bliskim Wschodzie, no to będzie drożej, a przede wszystkim będą droższe paliwa, więc akcjonariusze Orlenu mogą być pewnie dziś zadowoleni, bo Orlen znów rośnie. Ostatnio przy taniejącym paliwie w ostatnich tygodniach, no te akcje Orlenu też nieco spadały. A oczywiście są dziś wyjątki w WIG20, na przykład spółki z handlu detalicznego również, niektóre są na plusie, ale wydaje się, że to raczej efekt ostatnich raportów kwartalnych, które okazywały się dobre dla tych spółek, a nie sytuacji międzynarodowej w tym przypadku. Ale jednak najmocniej rosną spółki z sektora energetycznego, pozostałe, nie licząc pojedynczych przypadków, no dziś mocne spadki.
1: Na rynkach zatem minusy, straty, generalizując, ropa i wszystko, co jest z nią związane, w górę, wszystko inne w dół. O niepokojach na światowych rynkach, o napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie opowiadał Igor Skrzypek z naszej redakcji ekonomicznej. Bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję.
0: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Calvin Cordozal Brodus Jr., raper, piosenkarz, aktor i malarz z Ameryki, kiedyś znany jako Snoop Doggy Dogg, to była dłuższa wersja tej nazwy, będzie teraz bohaterem filmu biograficznego. Znam już nawet datę premiery tego filmu. Wejdzie do kin 6 sierpnia przyszłego roku. I w związku z tym wszystkim w studiu Radia RMF 24 pojawiła się Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z naszej redakcji kulturalnej. Witaj, Kasiu. Coś jeszcze wiadomo o tym filmie?
2: Tak, wiadomo, ale ja chciałam tylko powiedzieć, że It Must Have Been Love, ta piosenka jest też z filmu przecież, z filmu Pretty Woman.
1: Mówiliśmy o tym, tak, ale
2: no
1: warto
2: powtórzyć. Ja wiem, ale ponieważ ja tu przyszłam, to wiesz, tak musimy skleić wszystko w jedno, muzykę, dobrze, film i tak dalej. Dobrze, czyli film Pretty Woman mamy, film o Snoop Doggu, reżyserem będzie Craig Brewer, a twórcą głównej roli gwiazdor serialu młodzieżowego Outer Banks, Jonathan Davis. I to jest taka historia, która się zaczęła kilka lat temu, ale właśnie się zmaterializowała, jak mówisz, bo już jest data. 6 sierpnia 2027. Czy jesteście na to gotowi? Napisał na swoim Instagramie.
1: Już mamy być gotowi?
2: No, potwierdzając datę premiery filmu. No nie, wiesz, to jest tak, że on po prostu wypuszcza taką informację i ją jednocześnie potwierdza. No jak umieścił ją w swoich mediach społecznościowych, to wiadomo, że to jest
1: 6 sierpnia 2027. Tam siedzą fani, no to oni już się mogą gotować.
2: Tak, a ty jesteś gotowy.
1: Ja niekoniecznie, ale ja nie jestem akurat specjalnym fanem, chociaż szanuję Snoop Dogga. To jest muzyk, który działa też w innych przestrzeniach popkultury. No za właśnie, to na pewno należy mu się szacunek. Jest
2: prowadził
1: taki
2: program
1: bardzo renesansowy.
2: Czy ty pamiętasz, jak on gotował z Martą Stewart? To było bardzo komiczne, bo taka elegancka pani i taki raper. Pojawia się w filmach, w serialach, w reklamach, w świecie gier wideo. Oczywiście kojarzymy go z muzycznych dokonań, dla których takim wstępem okazała się współpraca, o tym mówiłeś na początku, że nie on sam, tylko we współpracy z doktorem Dre przy krążku The Chronic. 93 rok, Snoop sam wydaje swój album debiutancki Doggy Style, który był takim wielkim sukcesem, bo single What's My Name i Gin and Juice utrzymały album w takiej czołówce list przebojów aż przez cały rok. To wyczyn. Snoop Dogg, muzyczny talent, ale film zapewne odniesie się też, no bo to jest w ogóle ciekawy temat na film, ten człowiek. Konflikty z prawem, kulisy konfliktu między raperami ze wschodniego i zachodniego wybrzeża. No i przecież on też komentował letnie i zimowe igrzyska olimpijskie. Na pewno to pamiętasz. Całkiem niedawno to też było.
1: Tak jest. I konflikty z prawem też pamiętam. Taki mały konflikt z prawem, skądinąd nie zaszkodzi raperowi.
2: No.
1: A on jest też bohaterem filmików i memów.
2: Tak, i memów, tak. Wszystko dzięki takiemu swojemu spokojnemu stylowi, bo on ma taki, jakiś taki leniwy rap, ja bym powiedziała, taki luźny style, leniwy taki, o, poczucie humoru, ma charakterystyczne reakcje, takie trochę nietypowe. I są na przykład krótkie klipy, w których Snoop wykonuje swój charakterystyczny taki luźny taniec, ale też taka jego mina, powiedzmy, niewzruszona niczym, też jest często używana jako reakcja w mediach społecznościowych, że to się wszyscy ekscytują i nagle jest taki Snoop Dogg, taki... A z czasów programu kulinarnego, o którym wspominałam, który prowadził z Martą Stewart, są jeszcze takie memy na zasadzie kontrastu, czyli właśnie elegancka pani gospodyni domowa i wyluzowany raper. Ja czekam na film, bardzo jestem ciekawa, czy to będzie taka biografia od samego początku do końca, bo tego właśnie nie wiemy, czy to będzie tylko jakiś fragment wybrany, a może jakiś taki jego internetowy odłam kariery. No, bardzo jestem ciekawa, czy to będzie w ogóle taki gangsta rap. No zobaczymy, no, nie wiemy. Czekamy na film.
1: Katarzyna Sobiechowska-Szuchta zawsze gotowa, żeby przynosić wam informacje o wydarzeniach w świecie kultury, tej wysokiej i tej mniej wysokiej, głównego nurtu i nie tylko, też osoba renesansowa w pewnym sensie. Dziękujemy.

0: Czas na porcję informacji w RMF FM.
1: Schodzimy na ziemię, a konkretnie będziemy w Pilchowicach na Dolnym Śląsku. Mówiliśmy już w RMF 24 o tym, że po katastrofie ekologicznej na Bobrze, ale też planowanym opróżnieniu jeziora Pilchowickiego, branża turystyczna domaga się tam od zarządcy tamy, czyli spółki Tauron Ekoenergia, wypłaty odszkodowań, bo wielu przedsiębiorców musiało zamknąć tymczasowo swoje biznesy. Nasza reporterka Martyna Czerwińska ma najnowsze informacje dotyczące tej sprawy, tego sporu. Dzień dobry, Martyno.
2: Zgadza się, dzień dobry.
1: Czy Tauron Ekoenergia wypłaci te pieniądze?
2: No niestety, nadzieja wygasła. Spółka wydała właśnie oświadczenie, informując, że nie wypłaci odszkodowań. Spółka przekonuje, że obowiązujące przepisy nie pozwalają jej po prostu na wypłatę takich indywidualnych rekompensat dla przedsiębiorców. Ta decyzja oczywiście wywołała oburzenie wśród lokalnych przedsiębiorców, którzy od tygodni apelowali o takie finansowe wsparcie.
1: No, nie dziwimy się tym przedsiębiorcom, rzecz jasna, ale dlaczego właściwie Tauron miałby te odszkodowania wypłacać? Są ku temu podstawy prawne?
2: Dlatego, że do katastrofy doszło podczas przygotowań do remontu zapory w Pilchowicach, a tą zarządza właśnie Tauron Ekoenergia. Aby umożliwić pracę wykonawcy, spółka musiała opróżnić zupełnie do zera jezioro. No i podczas tego procesu, jak wiemy już z naszych audycji, zginęło ponad 12 ton ryb, a muły denne, które gromadziły się przez kilkadziesiąt lat na dnie jeziora, zostały wpuszczone do Bobru. Parametry wody były fatalne i do dziś nie ma zgody na jakąkolwiek aktywność na rzece, a kiedy nie ma ani wody w jeziorze, ani pływania na Bobrze, to odpadają wszelkie wodne aktywności, które są głównym atutem tego regionu i magnesem dla turystów, więc nie działają dziś przystani, nie pływa statek, nie działają wypożyczalnie kajaków, pustkami świecą w efekcie więc agroturystyki, pensjonaty czy restauracje. Dla przedsiębiorców, którzy znaczną część rocznych przychodów osiągają właśnie latem, właśnie teraz, oznacza to bardzo poważne straty finansowe. Pan Krzysztof Czaplicki, z którym rozmawiałam tam na miejscu w Pilchowicach, prowadził przy jeziorze przystań i pokoje dla gości, w tej chwili musiał wszystko zamknąć.
3: Ja tracę na wszystkim, na tym, że moje centrum nurkowe nie może działać, na tym, że kursów motorowodnych nie mogę prowadzić. W ogóle jestem odcięty od możliwości działania, w związku z tym w ogóle nie otworzyłem w tym roku mojej działalności. W takiej sytuacji ludzie chcą rekompensaty, bo muszą płacić kredyty. My to powtarzaliśmy, my jeszcze nie podnieśliśmy się po powodzi. Najpierw był COVID, później była powódź, dwa lata temu, 24 rok. My jeszcze się nie podnieśliśmy po powodzi. I teraz mamy kolejny cios, tak? Ja płacę 15 tysięcy kredytów co miesiąc. Proszę sobie to wyobrazić. A teraz co mam? I zaciągam kolejne zobowiązania u przyjaciół, żeby nie przy... Ktoś nie zabrał mi mojego tego czegoś, na co całe życie pracowałem. I w takiej sytuacji jest wielu przedsiębiorców. Bo znowu założyć taką firmę, to trzeba kupić 20-30 kajaków, to trzeba kupić 10 pontonów, to trzeba kupić kilka samochodów, to trzeba zatrudnić ludzi. Szczyt sezonu, a ci ludzie nagle, bo ktoś nie tak przygotował inwestycji. Jak ja się czuję? Jak się może czuć stary człowiek, który całe życie ciężko pracował? No, czuję się oszukany. Po prostu czuję się oszukany.
2: Niestety to jezioro ma być puste przez półtora roku, więc martwy będzie nie tylko ten sezon, ale także ten kolejny w 2027 roku.
1: Martyno, skoro Tauron, jak twierdzi, nie może wypłacić odszkodowań ze względów formalnych, to czy może w jakiś inny sposób zamierza wesprzeć przedsiębiorców, jakoś pomóc im się uratować?
2: Tak, spółka zapowiada wsparcie regionu faktycznie w takiej innej formie, między innymi poprzez przekazanie środków na rozwój infrastruktury turystycznej, to ma być 1 000 000 złotych i 500 000 złotych na promocję Doliny Bobru, które mają i takie imprezy, które mają odbudować wizerunek tego miejsca po katastrofie. Wiem, że o wsparcie finansowe wnioskuje w rządzie wojewoda Anna Żabska. Na razie nie ma żadnego konkretnego stanowiska w tej sprawie. Mieszkańcy i przedsiębiorcy są bardzo rozczarowani, bo dla nich jednak liczy się gotówka, przetrwanie po prostu biznesu, kiedy właściwie nie mogą go realizować. W niedzielę organizują protest w Kaczorowie, będą blokować ruch na drodze między Wrocławiem a Jelenią Górą, więc jeśli wybieracie się w tamtym kierunku, to omijajcie lepiej Kaczorów.
1: Martyna Czerwińska, bardzo dziękujemy. Woda, powtórzmy, wrócić ma do jeziora na wakacje 2028 roku. No pytanie, czy wszystkie firmy branży turystycznej przetrwają do tego czasu.
0: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w radiu RMF24.

0: Olbratowski, Skowron i Tomkowicz, czyli historia dla dorosłych w RMF FM.
1: Dzisiaj będziemy mówili, no generalnie tytuł można by nadać naszemu dzisiejszemu spotkaniu: Tatarzy a sprawa polska.
2: Dokładnie, bo Tatarzy to byli, przyszli, a my powiemy, co zrobili.
3: No, a trochę tego było.
2: No troszeczkę tak. Ale taka uwaga jeszcze, że nawet te nasze takie pozanaukowe wstawki, one też noszą znamiona.
1: Bardzo dużo znamion.
2: Tak.
0: Historia dla dorosłych w RMF FM. Czas na kolejną opowieść.
2: Dzisiaj Tatarzy, a sprawa polska, czyli o tym, czego Henryk Sienkiewicz nie napisał i co przemilczał.
3: Tak, bo on na przykład nie napisał, co tam Skrzetuski robił z Heleną w sypialni. A szkoda, bo wiemy, że miał 12 synów i córkę, także coś tam się działo.
1: I co robił Kmicic z Oleńką?
3: Też nie napisał.
1: Bo ona tam mu mówi: Jędruś, ran twoich nie godnam całować. To ciekawe, co całowała, jak nie ran?
2: Wąsy, wiesz? Sienkiewicz mało pisał o okrucieństwie Tatarów, a to źli ludzie byli. I oni w ogóle się pojawili u nas na ziemiach polskich jakieś 400 lat przed czasem akcji trylogii, tak wam powiem.
3: Przyszli przez zieloną granicę za robotą do Germanów, tak?
1: Tak, patrzą prastarzy Polacy na las, a tu idzie takie, myślą: Niemiec? Ale jakiś taki dziwny. Aha. Nos szeroki, oko skośne, bez kasku. Co jest? Pytają. Sprichen Sie Deutsch? Wołają.
2: Ale tak było. Znaczy prawie tak. Znaczy w sumie to było zupełnie inaczej. Aha. Mongołowie podbili wszystko na wschodzie od nas. I w 100 tysięcy chłopa zajęli Ruś Czerwoną. I w 1241 wpadają do nas, do Polski.
3: A z tego co pamiętam, u nas rozbicie dzielnicowe.
1: No tak. Zaraz, moment. To Mongołowie czy Tatarzy? Bo chyba ci się zlali w jedno.
2: Nie, Tatarzy to jest... Tatarzy to jest jedno z mongolskich plemion. Po prostu nazwa się kojarzyła z Tartarem i z piekłem i się przyjęła, prawda? Bo palili, mordowali starców, dzieci chorych w ogóle rezali, a resztę brali w niewolę.
1: Wiele rodzin w Polsce do dziś się nie może wujków doszukać.
3: No właśnie, może by wystąpił do Mongolii o odszkodowanie.
2: W każdym razie, to było tak, że na dzień dobry Tatarzy puścili z dymem Lublin i Zawichost. Plus oczywiście obowiązkowa rzeź mieszkańców w blasku płomieni.
3: Nie wiem, czy mogę z tego wyciągnąć wniosek, ale mam takie wrażenie, że zawsze ze wschodu nadchodziło zło.
2: Bo tak było. No. A 13 lutego, dzień przed walentynkami, zajęli Sandomierz.
1: I co, księdzu Mateuszowi zepsuli rower? Czy ukradli?
2: Sandomierzanie się bardzo pięknie bronili długo. Nawet ubili jakiegoś arcyważnego dowódcę mongolskiego, takiego ważnego, że z szacunku ci zwłoki zawieźli do Mongolii. No ale miasto padło niestety. I wszyscy księża, wszyscy zakonnicy, no wszyscy zostali zamordowani, a młodzież poszła w jasry tam w niewolę.
3: Ty, ale nie mów, że goście przejechali pół świata, żeby spalić Sandomierz.
2: Nie, oni chcieli najechać Węgry.
3: To czekaj, to jakoś nie po drodze.
2: A nas napadli częścią sił, żebyśmy nie poszli na pomoc bratankom.
1: O, żeby im kumysł zgisł.
2: I w tym momencie, jak tam płonie Sandomierz, wjeżdża Włodek.
3: Włodek?
2: Nie, w sensie pan Włodzimierz, szanowny starosta krakowski. Bądź się jako pierwszy zebrał z chłopakami i doszło do bitwy pod Turskiem Wielkim.
3: Słabo znana bitwa, więc chyba nasi przegrali. To jak mecz z Senegalem, nie? To coś takiego.
2: Łomot był i owszem, ale tylu Niemców spod Ulan-Bator natłukliśmy, w sensie tych Tatarów Mongołów, że ci się musieli wycofać.
1: Ale za chwilę wrócą i będą się lać z Heniutkiem Pobożnym pod Legnicą. Dobrzeż mówiąż?
2: Dobrzeż, tak. I o tym w historii dla dorosłych za chwilę.
0: Znane wydarzenia w krzywym zwierciadle.
2: Jest 1 kwietnia 1241.
3: Prima aprilis.
2: No, prawie że. Tatarzy wracają z posiłkami w 15 tysięcy i zajmują Kraków.
1: Znaczy, catering se przywieźli, bo my z posiłkami wracali.
2: Bo tam ich dużo natłukliśmy, więc oni wzięli nowych Tatarów i przyjechali. Broni się skutecznie tylko Okuł. To jest ta taka najstarsza część miasta pod samym Wawelem. Miasto jest prawie puste, no bo ludzie pochowani po lasach.
3: Jak pochowani? Ale nie żyli już, czy?
1: Chowali się, żeby ich Tatarzy nie znaleźli.
2: No więc właśnie się pochowali. Tatarzy spalili co mogli i poszli na Śląsk. No a tam już z chłopakami czeka Tadam Henryk Pobożny, nasz kochany.
3: I różańcem pochańców po plerach i dawaj łotać.
1: Poszczepionczek ich.
3: Tak jest, niewiernych w szczepionkę masz ty.
2: Heniutek zebrał armię. To był porządny. Od wszystkich książąt dzielnicowych zebrał po trochę. Plus posiłki on też zebrał z Moraw. Posiłki z Niemiec, nawet krzyżaków. I templariuszy, i joannitów
1: taka
2: miał.
1: Taka międzynarodowa kuchnia, nie? Goście z Europy, co przyjechali na ustawkę.
2: Tak, dokładnie.
3: Dobra ekipa, taka Europa United. To tu pod Legnicą tkwi gruby korzeń Unii.
2: Żebyś wiedział. I te dwie armie w każdym razie stanęły na legnickim polu i szło dobrze. szło, ale naprawdę bardzo dobrze szło. Lekka jazda tatarska zobaczyła, co to znaczy ciężka jazda rycerska i wkurzeni Polacy.
3: Czyli zrobili im z nadsiodla jesień średniowiecza, tak?
1: Tak, tak, oraz mnóstwo innych wesołych otworów w tatarskich organizmach.
2: Tak, tak, jakbyś tam był.
1: Aha.
2: Niestety nagle ktoś z naszych zagrał sygnał do odwrotu. W sensie ktoś krzyknął, pisze Janek Długosz, bierzajcie!
3: Dywera jakaś, dywera. To nikt tak nie krzyczy, bierzajcie.
1: Może to było bierzgacie?
2: Na przykład, nie wiem.
3: Nie, to nie mogło być, bo Mongołowie nie nosili majtek, więc...
1: Tak, no to bierz ojciec!
3: Bierz ojciec. Może.
1: Bierz ojciec.
2: No, w każdym razie oddziały Mieszka Otyłego.
3: O! Był taki?
2: Był taki, on tam też tam się... Te oddziały uznały, okej, dobra, spierdasiamy.
3: Spierdasiama to jest staropolskie słowo?
1: Tak, daj acz, ja pobruszę, a ty spierdasiaj. Tak było w oryginale.
3: Aha, okej, dziękuję.
2: No. I jak nasi zobaczyli, że Mieszko Otyły spierdasia, jak szczupły, prawda, tak szczupły, to dawaj do odwrotu.
3: Możesz.
2: I Heniotek Pobożny się rzucił, żeby ich powstrzymać. Mówi, nie, sto, ale nie dał rady.
1: Nie.
2: No i zrobiło się dosyć ostre zamieszanie. Ostatnio tego Heniutka widziano, jak z kilkoma ziomkami otoczonego przez Azjatów, jak się po prostu tam naparzał z nimi na grubo.
3: Piękna śmierć.
2: Piękna.
3: Na ołtarzu miłości ojczyzny, ale lekko egzotyczna przez tych Azjatów.
1: Jak w czasy w Egipcie, tak. No. I tu może zamilknijmy, bo gdy książę umiera za kraj, jedynie wiatr ma prawo cicho szeptać chmurą prawdę o tym, co wieczne.
0: Historia dla dorosłych w RMF FM.
2: Dzisiaj szeroki temat i głęboki Tatarzy.
3: Ty, Olo, ale ty tak pięknie powiedziałeś przed chwilą o śmierci Henryka Pobożnego z rąk Tatarów. Mm-hmm. Mógłbyś to powtórzyć?
1: Dobrze, proszę. Gdy książę umiera za kraj, jedynie wiatr ma prawo cicho szeptać chmurą prawdę o tym, co wieczne.
3: Dziękuję, bo przedtem nie zdążyłem zanotować całego. A Henryk Pobożny, on gdzie teraz leży? To jest na Wawelu, czy...?
2: No właśnie, to jest pewien problem, bo nie wiadomo gdzie. Bo jego zwłoki, które tam leżały w kościele świętego Wincentego i Jakuba we Wrocławiu, zaginęły w trakcie II wojny światowej. Prawdopodobnie Niemcy gwizdnęli, wiesz.
1: A oni się o dwa stare, ukradzione pasaty rzucają. Oddajcie nam naszego Heniutka, to później będziemy rozmawiać.
2: Dokładnie.
1: Tak.
2: Bitwa pod Leknicą, o której tutaj dzisiaj mówimy, z Tatarami, jest znana jeszcze z jednego powodu, ja wam powiem. Prawdopodobnie Tatarzy już tam mieli gazy.
3: Wielkie wydarzenie. To napisałbym o tym książkę. Ale,
2: gazy bojowe.
3: No bojowe. No. A ty o czym?
1: Z tego, czekajcie, nie, bo z tego, co pamiętam z historii, to pierwsze użycie gazów bojowych to jakoś, nie wiem, w pierwszej wojnie światowej.
2: A to tak się niemiaszki chwalą, że oni są tacy chłopsi. Nie. Chodzi właśnie o to, że według niektórych historyków Mongołowie dysponowali taką bronią, taką technologią biologiczną, chemiczną, nie wiem, już 700 lat wcześniej.
3: Zdjęcia albo nie uwierzę.
1: Tak jest.
3: Robił ktoś? Czy... Nie.
2: Są cytaty z Jana Długosza. I uwaga, tenże nasz Długosz, kochany, ciekawe skąd ten pseudonim, pisze tak. Na wierzchołku drzewca chorągwi, tatarskiej, tkwiła postać głowy wielce szpetnej i potwornej. Chorąży, ten co trzymał Tatar chorągiew, począł tą głową z całej siły machać, a natychmiast buchnęła z niej jakaś para gęsta, dym i wiew tak smrodliwy, że Polacy mdlający niezdolnymi się stali do walki.
3: To jaki z tego wniosek? Trzeba się bać mongolskich gazów.
1: Tak. Ale to wszystko kwestia diety. Uważajcie na siebie. Za chwilę wracamy.
2: Mówisz o jogurcie w nurcie.
1: Tak,
2: znaczy
1: tak,
2: w jurcie.
1: W jurcie. A Długosz to dlatego, że strasznie długo pisał i tak go miał.
2: No właśnie, bo co zacząłem zdanie, czekałem aż skończę się, nie mogłem doczekać.
1: No dzisiaj miałby pseudonim Długoszopis.
0: Historia dla dorosłych.
1: Dzisiaj o wojownikach, którzy w całej Europie siali postrach.
3: No, ale no bo jak tu się nie wystraszyć takiego Tatara? O wyglądzie nic nie będę mówił, bo my też do urodziwszych nie należymy, ale przynajmniej po miastach z zakrzywionymi mieczami nie chodzimy, tak?
1: A oni jeszcze mieli włócznie z hakami. To przy nich kibol z maczetą, to mógłby, nie wiem, dzieci niańczyć.
2: Też faktem jest, że troszeczkę tych mongolskich najazdów tutaj mieliśmy. Bo o bitwie pod Legnicą mówiliśmy, to jest 1241, a potem najechali nas jeszcze w 1260 oraz na przełomie 1287-88.
3: Jak im się te najazdy udały?
2: No ten ostatni się średnio im udał, bo na przykład na Podhalu górale spuścili im szukam ładnego słowa.
1: Łomot.
2: Dziękuję. Łomot im górale tatarom spuścili, tak? I kierpca w żyć zasadzili każdemu. Tak.
3: Ale tutaj to zadziałało w drugą stronę. No. Wyobraźcie sobie, przyjeżdżasz, jesteś tatarem, tak?
2: Tak.
3: Przyjeżdżasz z tym zakrzywionym mieczem, a tu na ciebie czeka góral z chińską ciupagą z krupówek.
1: No.
3: Też byś
1: albo
3: spieprzał.
1: Tym mieczem Jedi świecącym, nie?
2: Tak, albo
1: konie straszyli.
2: Albo biały miś na krupówkach, nie? I ty co ze zdjęcia sobie z nim nie zrobisz, nie? No, tylko no, tam ci baca, rozumiesz?
3: No.
2: No w każdym razie spieprzali. To jest pewne, to jest fakt historyczny. A o tych zdjęciach z misiami z krupówek, to do dzisiaj w Ułan-Bator podobno legendy krążą.
3: No, ale jak oni tak często do nas wpadali, to coś po nich chyba tutaj zostało, nie?
1: No, mięsny tatar na przykład, ale o nim za chwilę opowiemy więcej.
3: Czyli mięsny tatar to jest od tatara, tak?
2: A są tatary niemięsne?
1: No tak, z łososia.
3: I z tego. I z bakłażana.
2: Dobra. Nazwisko tatar jest też, prawda? Tatarczuk. Tatarski. Tatarak.
1: No, a jakie jeszcze?
2: No, sporo mamy nazwisk od tatarów takich w ogóle po tatarskich, na przykład Abakanowicz, Achmetowicz, Azbijewicz, Assanowicz, Ułanowicz, Bogdanowicz.
3: A Tomkowicz?
2: Nie wiem, tu tego nie wymienili, może.
3: Ale coś musi być na rzeczy, bo ile razy rano patrzę w lustro, myślę sobie, jest coś z Mongoła.
2: Czy chrząkasz znacząco, czy ci coś siadło na gardle?
1: Nie, to siadło na gardle. No,
2: myślałem, że wzruszenie.
1: Gdzie znacząco?
2: Tak, tatarze pozostawili po sobie wiele śladów. Jednym z nich jest przerwany hejnał, na przykład z Wieży Mariackiej w Krakowie oraz Lajkoni.
1: To jest legenda.
2: No ale widzisz, w każdej prawdzie jest trochę legendy. Tak. A prawda jest taka, że mieszczanie krakowscy byli zdziebko, może nawet dwa zdziebka wkurzeni na tego kolesia, co godzinę na rynku głównym hałasował na trąbce, zakłócając wszystkim zasłużony handel i wypoczynek.
3: Tak, ale to się trudno Krakusom dziwić. Oto siedzisz w kawiarni, nagabujesz pannę, zapewne w stroju krakowskim, nie? A tu się rozlega donośne...
1: Panna mówi wtedy: Heniu, ucisz tego hałaśnika, bo nie słyszę, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz.
2: Tak, dokładnie, jakbyście wtedy na rynku w Krakowie byli, tak mówicie. I mieszczanie krakowscy wysłali delegację do Chingizhana i mówią tak: Czynguś, drogi, ej, brachu, weź, prośba jest taka, nie bądź hanem, weź najedź z jakąś ordą, taką, nie wiem, czy inną na Kraków i zróbcie bite, plis, coś z tym grajkiem. I mu opowiadają o kłopocie, nie jak jest, że co godzinę, że graj.
3: I Chingi się zgodził, jak rozumiem, bo to był dobry pan.
1: Tak? A mógł odmówić, mógł powiedzieć, zabierzcie Łajdusowi trąbkę.
3: Ale nie, bo to łobuz mógł wziąć bębenek i dalej czynić tumult co godzinę, to nic by to
2: czy,
3: nie pomogło.
2: Czy saksofon, wiesz. Czy pianina na wieżę nie wniesiesz, bo ciężkie. No. W każdym razie, podczas napadu tatar zabił z łuku hejnalistę i nagle w głośnikach radiowych w całym rozbitym dzielnicowo kraju w połowie piątego krótkiego sygnału, który jak wiadomo oznaczał punktualnie godzinę 12, zamilgł ten żenujący hejnał sygnał.
1: No dobra, ale teraz powiedz, co ma wspólnego z hejnałem Lajkonik?
3: No jak co? Jak wiadomo, Lajkonik to jest chłop zrobiony w konia, tak? W koniu jest dziura, z której wystaje ten chłop i on wali po łbach tłuczkiem do ziemniaków turystów na trasie przebiegu jego. No tak było.
2: Ale... Dokładnie, żebyście wiedzieli, mieszczanie krakowscy właśnie w ten sposób uczcili tatara, który skończył te ich hałaśliwe męki, tak?
1: Ale wiecie, no wyobraźcie sobie, jak sporo wysiłku kosztowało nas dotarcie do tej prawdy.
3: Tak, no ale praca zlecona tatara poszła jednak na marne, bo dalej co godzina ktoś na trąbce gra.
2: Może oczywiście jak najbardziej tak, ale to też na cześć tatara, prawda? Bo melodia nie najlepsza zresztą i nudna, bo to w kółko, ile można tego słuchać. Ta melodia jest gwałtownie przerywana. Co jakby nie wprost, powiem wam, sugeruje, że jak ktoś zacznie dłużej grać, to się znowu wyśle delegację do tatarów.
1: No, takie są to nasze dzieje i inne nie chcą być, a prawda historyczna jest dla nas, radiowców bez cenzury, nie tylko powołaniem, ale także obowiązkiem, czemu damy wyraz w kolejnych odcinkach.
0: Historia dla dorosłych, czyli znane wydarzenia w krzywym zwierciadle.
2: Najbardziej znanym w Polsce tatarem, no bo to o tatarach dzisiaj rozprawiamy, był niewątpliwie Azja Tuchajbejowicz, którego uwiecznił pan Sienkiewicz na kartach pana Wołodyjowskiego.
3: Czy Azja to był ten obywatel, który miał sine piersi kute rybą?
2: Dokładnie właśnie ten sam, no.
1: I czy to ten, któremu Baśka tak w oko wpadła, że aż mu to oko wybiła?
2: No nie inny, no.
3: Buziak był z tego Azji trochę. Ja pamiętam, że on staremu nowowiejskiemu pogardziołku takie zrobił czyku, czyku, czyku.
2: Czyku, czyku, ale potem za to Azję wbito na pal. I tak ten palmo w pupie tam po wbiciu zostawili.
3: Aha.
2: Konkretnie srogi Luśnia, jedna z moich ulubionych postaci, on zawiadywał całą tą operacją.
3: To nie jedyny przypadek, kiedy zostawiono narzędzia w ciele pacjenta. To Luśnia miał szczęście, że nie żył w dzisiejszych czasach i że nie był lekarzem, bo to by mu Tuchajbejowicz proces o błąd lekarski wytoczył.
2: Ale ty nie, to masz rację. Bo Tuchajbejowicz, Azja, ma od momentu zostawienia pala chroniczne bóle pupy ma oraz ucisk.
1: No.
2: Oraz ponosi także również szkody moralne, no bo horda słuchać się nie chce, tylko woła na niego: a palcie licho, Azja, nie? Bo on tam z tym palem, prawda?
1: No, no i z takim palem w tyłku nijak na koń nie wskoczysz. A się nie da, no bo jak? Pal głową by wyszedł.
2: Tak, srogie to były czasy najazdów tatarskich, no, prawda? Ale też warto, gwoli prawdy historycznej, przyznać, że Tatarzy pozostawili nam jednak parę pożytecznych wynalazków. Chociażby, żeby daleko nie szukać, rozporek.
3: Rozporek to jest ich wynalazek? Zacny wynalazek. Jakiś ichni Chingis da Vinci rozporek wynalazł normalnie?
2: Dokładnie nie wiadomo kto, który to. Aha. Ale Tatarzy mieli dużo do grabienia, prawda? Czas ich gonił, a wiadomo, że chłop wojskowy to lubi wychędożyć niewinną niewiastę, prawda?
1: No tak.
2: Jeszcze musi nakraść. To oni sobie rozprute w kroku spodnie zakładali na wyprawę i jak chędożyli, to nie musieli portek ściągać. A pomyśl, jaka to jest oszczędność czasu.
1: No, to później, my to później spieprzyliśmy ich wynalazek, bo do rozporka dodaliśmy jakieś zapięcia, nie?
3: Tak, jakiś patoprojektant to zrobił.
2: Tak, dokładnie. Tak. Smuteczek w ogóle. Ale Tatarzy zostawili nam jeszcze tatara.
1: Tatara.
2: Taką potrawę. Taką.
1: W sensie oni byli prekursorami bewsztyka?
2: Tak, po tatarsku.
1: Aha.
2: Nie, po prostu chowali pod siodło kawał koniny. Jeździli, jeździli, jeździli, aż się mięcho ubiło i wystarczyło potem, że sięgnęli pod siodło i konsumowali. Także teraz, żeby zrobić sobie takiego klasycznego tatara, trzeba pod poduszkę w siedzeniu auta położyć kawałek mięsa, pojeździć 2 tygodnie po polskich drogach i ciach, jest klasyczny tatar gotowy.
3: To potrawa smakowita, jak historia dla dorosłych prezentowana przez radiowców bez cenzury. Jedząc tatara, pamiętajcie o nas i następnych odcinkach.
1: Tak.
0: Historia dla dorosłych w RMF FM.
2: Zapytajmy się teraz wszyscy w duchu, czy dzisiejszy program, dzisiejsze spotkanie z radiowcami nas ubogaciło, a potem potakująco sobie odpowiedzmy.
1: Odpowiedzmy sobie tak, żeby nie było wątpliwości. I bardzo podkreślmy to 3 razy, bo to jest 3.
3: Przypominamy, podcasty z historią dla dorosłych czekają na rmfon.pl.
2: Wszystkie historyczne odcinki tam znajdziecie. A za dziś dziękuję wam. Przemysław Skowron,
1: Tomasz Olbratowski
3: i Jacek Tomkowicz.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Poranna rozmowa w RMF FM.
2: Tu Tomasz Terlikowski
3: i Piotr Salak.
2: Szykuje się naprawdę gorące lato.
3: I nie mówimy o temperaturze za oknem,
2: tylko o naszym życiu politycznym.
3: Dlatego w te wakacje możecie na nas liczyć.
2: Nie przegapimy żadnego ważnego tematu.
1: Poranna rozmowa w RMF FM. Już dziś po 8:00.
4: Na zegarach w całej Polsce za chwilę wybije pierwsza, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaszkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Polskie wojsko uruchamia nowy program dronowy Perun. Rząd przeznaczył na niego ponad 750 milionów złotych. Były minister obrony Ukrainy stawia warunki, przyjmie wyłącznie propozycję powrotu na stanowisko szefa resortu obrony. Będą też fakty z Małopolski. Jest zielone światło dla budowy trzeciego mostu na Dunajcu w Nowym Sączu. Perun to nowy program dronowy, który uruchamia polskie wojsko. Rząd przeznaczył na niego 753 miliony złotych. Na czym ten program ma polegać?
5: Na tym, że Ministerstwa Nauki i Obrony oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju mają razem z uczelniami rozwijać polski system dronowy i przede wszystkim wykorzystanie sztucznej inteligencji w tych dronach. Chodzi o to, żeby stworzyć system maszyn, które automatycznie, a czasem bez kontroli człowieka, będą strzec polskiego terytorium oraz wspierać naszych żołnierzy.
6: Każdy nowo wstępujący żołnierz będzie przechodził takie szkolenie, które umożliwi zastosowanie dronów odpowiednich do ich kompetencji.
5: Zapowiada wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Będą drony indywidualnego wyposażenia i te kosztujące miliony dolarów. Będą drony, które użyjemy tylko raz, drony kamikadze, i takie, które będziemy używać wielokrotnie.
5: Mówi wicepremier, na razie nie podaje jednak dat.
4: Te fakty zebrał nasz dziennikarz Krzysztof Berenda. Były minister obrony Ukrainy Michajło Fedorow zadeklarował, że przyjmie wyłącznie propozycję powrotu na stanowisko szefa resortu obrony. Nie zgadzam się na żadne inne stanowisko poza stanowiskiem ministra obrony, powiedział, podkreślając, że tylko ta funkcja daje realny wpływ na prowadzenie wojny i reformę armii. Fedorow został odwołany w ubiegłym tygodniu. Według mediów przyczyną dymisji był konflikt z ówczesnym naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy, generałem Oleksandrem Syrskim. Przedstawiciel Stanów Zjednoczonych do spraw handlu, Jamieson Greer, skrytykował decyzję Komisji Europejskiej o nałożeniu na Google kary w wysokości 890 milionów euro. Ocenił, że działania Unii Europejskiej tworzą poważny klimat niepewności dla amerykańskiego eksportu i mogą zagrozić stabilności relacji transatlantyckich. Komisja Europejska uznała, że Google naruszył unijny akt o rynkach cyfrowych, faworyzując własne usługi w wyszukiwarce i w sklepie Google Play. Firma ma 60 dni na dostosowanie się do przepisów, w przeciwnym razie grożą jej dodatkowe kary. I w faktach wracamy teraz do Polski. Na te informacje mieszkańcy Nowego Sącza w Małopolsce czekali od kilku lat. Nic już nie stoi na przeszkodzie budowy trzeciego mostu na Dunajcu, który ma zlikwidować korki w centrum miasta. Samorządowe kolegium odwoławcze odrzuciło skargę jednak jednej z firm startujących w przetargu i na początku sierpnia zostanie podpisana umowa z wykonawcą, mówi marszałek województwa Łukasz Smułka.
7: Jedna z największych inwestycji w województwie małopolskim, drogowa i mostowa na pewno. W wakacje podpiszemy umowę na budowę, a to oznacza, że na jesieni tego roku firma, konsorcjum polskich firm wejdzie na budowę, tak aby w 2029 roku to zadanie zostało ukończone. To jest bardzo trudne zadanie. Długość mostu to ponad pół kilometra, cztery ronda, ronda turbinowe, przejście nad linią kolejową, ale najważniejsze na tym etapie jest wybrany wykonawca, są zabezpieczone środki, a to powoduje, że jest zielone światło na dalszą realizację tego przedsięwzięcia.
4: Koszt budowy mostu to ponad 220 milionów złotych. Będzie to jedna z największych inwestycji drogowych w województwie. W faktach wracamy teraz do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. W czwartek m.in. o kulisach spotkania Kaczyński-Morawiecki Piotr Salak rozmawiał ze swoim gościem Jackiem Sasinem z Prawa i Sprawiedliwości.
8: My nie chcemy doprowadzić do sytuacji, że ktoś z Prawa i Sprawiedliwości odejdzie, no ale każdy wybiera sam. Znaczy, też chciałbym bardzo wyraźnie polemizować z stwierdzeniem, że ktoś jest wypychany czy wyrzucany z Prawa i Sprawiedliwości.
9: Tak, to
8: jest,
9: Mateusz Morawiecki.
8: Ale panie doktorze, no, to jest nieprawda. Nikt nikogo nie wyrzuca. No, my dzisiaj dajemy po prostu możliwość wyboru. No, nie można być w dwóch partiach jednocześnie. prostu. Znaczy, no to po prostu jest coś, co jest niezwykłe i nigdzie nietolerowane. W każdej partii nietolerowane, w żadnej partii. W związku z czym, no my też nie jesteśmy gotowi tego tolerować z tego względu, że to powoduje, że my mamy absolutnie kakofoniczny przekaz na zewnątrz, a to obniża naszą wiarygodność, odbiera nam szansę na sukces. Nasi wyborcy pytają, co jest prawdziwym przekazem, co jest prawdziwym programem Prawa i Sprawiedliwości. To, co formułuje pan profesor Przemysław Czarnek, nasz kandydat na premiera, czy pan premier Morawiecki. Dobrze, no, de facto mamy dwóch kandydatów na premiera dzisiaj. No tak się po prostu wyborów nie wygrywa.
9: Wyciągnęliście Obajtka, jeśli chodzi o ludzi Morawieckiego. Kto jest jeszcze na tej liście do wyciągnięcia?
8: Muszę powiedzieć tak. Pan profesor Obajtek podjął bardzo odpowiedzialną decyzję. Zresztą to mnie nie dziwi, bo go znam bardzo dobrze i wiem, że te sprawy
9: Obajtek.
8: Polski są dla niego bardzo ważne. Są pewne sygnały, że ale nie chcę o tym oczywiście publicznie w tej chwili mówić. Są pewne sygnały od części osób, którzy gotowi są.
9: Jak duża jest ta część?
8: Rzeczywiście. No, to jest kilka osób.
9: Kilka,
8: w tej
9: to pan
8: chwili.
9: Mówi, to jest 5-6, czy to jest 15-16?
8: Kilka, no kilka to kilka. No i ale zobaczymy oczywiście, jaką decyzję podejmą. Ja liczę na odpowiedzialność moich koleżanek i kolegów, bo tu naprawdę nie chodzi o własne ambicje. Znaczy, mam takie wrażenie, że te ambicje dzisiaj biorą górę, no bo jednak nie mogę abstrahować od sytuacji, że to stowarzyszenie powstało w określonym momencie, czyli powstało w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość skazało swojego kandydata na premiera i nie był to Mateusz Morawiecki, tylko pan profesor Przemysław Czarnek. W tym momencie no, nastąpiła jakaś eksplozja rozczarowania, zawiedzionych ambicji.
9: Czarnka.
8: Nie, panie redaktorze, to był naprawdę dobry moment, bo to jest długi marsz. To nie jest tak, że my te wybory wygramy w czasie 2 czy 3 miesięcznej kampanii wyborczej. My musimy walczyć o to każdego dnia i pan profesor Przemysław Czarnek robi to rzeczywiście w bardzo udany sposób. Jest niezwykle aktywny, niezwykle pracowity. Każdego dnia praktycznie bardzo mocno pracuje. Przedwczoraj miałem okazję być z nim przez cały dzień na Śląsku, gdzie odbyliśmy naprawdę bardzo dobre spotkania z branżą energetyczną i górniczą. Trzeba to dzisiaj bardzo intensywnie robić.
9: Ale chciałem pana zapytać o taką sprawę, bo przyjmijmy na przykład, że do tego kompromisu dzisiaj nie dojdzie i że nastąpi podział i że część ludzi odejdzie z Mateuszem Morawieckim. To wtedy Przemysław Czarnek cały czas będzie kandydatem na przyszłego premiera?
8: Tak, będzie o tym. Wielokrotnie pan prezes Jarosław Kaczyński formułował ten komunikat. Naprawdę, jakaś dyskusja o jakichś zamianach, o innych kandydatach na premiera, próba suflowania w mediach jakichś innych kandydatów, jak chociażby wczorajsze publikacje wskazujące na pana ministra Zbigniewa Boguckiego, niezwykle utalentowanego, bardzo dobrego polityka, bardzo sprawnego polityka, bardzo celnie punktującego ekipę Donalda Tuska, ma za zadanie wprowadzać jakiś zamęt. Znaczy, to robią przeciwnicy Prawa i Sprawiedliwości, to robią przeciwnicy Polski.
9: Ale jeżeli Przemysław Czarnek zostanie na stanowisku tego przyszłego premiera, no to jest otwarcie drzwi dla działania Mateusza Morawieckiego. To jest przeciwskuteczne, bo właśnie o tym mówi, o tym mówią stronnicy byłego premiera.
8: Ale o czym mówią właśnie? Że o tym mówią, że kandydatem na premiera Prawa i Sprawiedliwości może być tylko i wyłącznie Mateusz Morawiecki.
9: Tym,
8: i to jest
9: słowa chociażby Przemysława Czarnka dotyczące Ukrainy.
8: Warunek ich pozostania w partii. Znaczy,
9: Ukrainy
8: tak nie będzie.
9: To jest słowo chociażby o tym, że trzeba zaprzestać jakiejkolwiek pomocy dla walczącej Ukrainy. To jest zaprzeczanie samej ideowej podstawy Prawa i Sprawiedliwości.
8: To jest nieprawda. Znaczy naprawdę, to jest nieprawdziwe przytaczanie słów pana profesora Czarnka. Po pierwsze, nie mówił o zaprzestaniu jakiejkolwiek pomocy. Mówił tylko o tym, że udzielając pomocy, trzeba stawiać warunki. Nie może to być pomoc bezwarunkowa. I chyba się wszyscy z tym zgadzamy, że dzisiaj minął ten moment, kiedy Ukraina była narażona na bezpośrednie niebezpieczeństwo podboju przez Rosję. Dzisiaj Ukraina w bardzo udany sposób odpowiada na rosyjskie ataki. Jest w wielu przypadkach w ofensywie. Więc dzisiaj nie ma takiej sytuacji, że my musimy świadczyć, ale mówię nie tylko Polska, ale również kraje Unii Europejskiej, nasi sojusznicy z Unii Europejskiej, że my musimy świadczyć taką bezwarunkową pomoc, niezależnie od tego, co Ukraina
9: robi. Ale Zachodu, panie pośle, pan o tym wie, ale wojska rosyjskie, wojska Putina byłyby w Kijowie.
8: No ale dobrze, ale dzisiaj sytuacja jest po pierwsze inna, to mówię z jednej strony, a po drugiej strony mamy tutaj dwie strony medalu, czyli jeśli Ukraińcy chcą dalej pomocy, uważają, że jest ona im niezbędna i potrzebna, no to mogą jednak uczynić gest w postaci wycofania się z kultu banderyzmu, z gloryfikowania ludobójców, bo to się nie mieści w europejskich kanonach, w europejskich wartościach. I kraje europejskie, wspierając Ukrainę słusznie, powinny tę sprawę ostro postawić. O tym mówił pan profesor Czarnek.
9: To ja tylko panu przytoczę słowa Jana Rokity, człowieka, któremu daleko na pewno do sympatii wobec Donalda Tuska. Przemysław Czarnek, wykorzystując przydzieloną mu przez Jarosława Kaczyńskiego pozycję kandydata na premiera, próbuje przeciągnąć PiS do grona nienawidzących Zachodu sprzymierzeńców osi zła.
8: No muszę panu powiedzieć, że to jest zdumiewająca opinia, kompletnie świadcząca o jakimś oderwaniu się od rzeczywistości pana Rokity. Skądinąd dziwię się, że właśnie pan premier Mateusz Morawiecki uczynił bardzo ważnym gościem, uczestnikiem swojego eventu programowego właśnie Jana Rokitę, który formuje tego typu nieprawdziwe, fałszywe, krzywdzące poglądy, które de facto służą umacnianiu tej nieprawdziwej narracji, która jest wobec Prawa i Sprawiedliwości formułowana przez najbardziej prorosyjskiego polskiego polityka Donalda Tuska.
9: To ja pana zapytam tak. Czy uważa pan, że Lech Kaczyński, prezydent Lech Kaczyński, podpisałby się pod słowami, które wypowiedział Przemysław Czarnek o Ukrainie?
8: Panie doktorze, w ogóle to jest niezwykle nieuczciwe w tej chwili powoływanie się na świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, szczególnie przez tych polityków, którzy wiedli prym w atakowaniu polityki świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i budowania pomostów do putinowskiej Rosji, bo tak to dzisiaj wygląda. Ale o tym mówimy, panie doktorze, bo dzisiaj jest próba instrumentalizacji w spuścizny świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Pan prezydent Lech Kaczyński miał jedną podstawową zasadę. Polski interes przede wszystkim. To stawiał na pierwszym miejscu.
9: Ale mówił też.
8: I w momencie, kiedy polskim interesem było wspieranie, bezwarunkowe wspieranie państwa ukraińskiego, a tak było chociażby tuż po agresji rosyjskiej na Ukrainę, to my to robiliśmy. Nasz rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości to robił. Dostarczał Ukraińcom broń, dostarczał zaopatrzenie, przyjmował tutaj ukraińskich
9: uchodźców.
8: Zmieniło się. Zmieniło się otóż bardzo wiele, panie redaktorze. Znaczy, po pierwsze, mówiłem o tym przed chwilą, zmieniła się sytuacja wojenna na Ukrainie. Dzisiaj nie ma bezpośredniego zagrożenia podboju Ukrainy przez Rosję. Dzisiaj mamy do czynienia z wojną pozycyjną, wojną na wyniszczenie i oczywiście Ukraina tą pomoc powinna dostawać, ale powinniśmy też stawiać dzisiaj sprawę jasno tak. Pomoc tak, ale wy też musicie, żeby zasłużyć na tą pomoc, musicie wykonać pewnego rodzaju działania, których od was oczekujemy, bo nie może być zgody na gloryfikację morderców, na gloryfikację zbrodniarzy, zbrodniczych organizacji, jakich była UPA. Na to zgody być może i ta sprawa musi być twardo postawiona i jestem absolutnie przekonany, już jakby odwołując się bezpośrednio do tego, co pan powiedział, że to jest absolutnie zgodne z tym, o czym mówił pan prezydent Lech Kaczyński, świętej pamięci pan prezydent, który chociażby bardzo ostro stawiał sprawę ekshumacji polskich ofiar i oddania części polskich ofiar ludobójstwa na Wołyniu i wówczas, kiedy był prezydentem, tą sprawę również ostro stawiał.
9: To wróćmy teraz do polskiej polityki, bo jest taki przypadek w funkcjonowaniu Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, że są ludzie, którzy nie są w partii, jak chociażby poseł Ociepa, ma własne stowarzyszenie i jest w Klubie Prawa i Sprawiedliwości. Czy wyobraża pan sobie taką sytuację z, na przykład z Mateuszem Morawieckim i jego zwolennikami?
8: Panie doktorze, tu chodzi o to, że albo się jest w partii, albo się jest w stowarzyszeniu. W przypadku pana posła Ociepy i kilku posłów, których skupia w ramach swojego stowarzyszenia, właśnie taka sytuacja zachodzi. Tam nie ma połączenia bycia w partii, bycia w stowarzyszeniu.
9: Czyli nie wyrzucicie ich z klubu parlamentarnego?
8: Nie, oczywiście, że ich nie wyrzucimy. To są lojalni członkowie naszego klubu.
9: Mówię o ludziach Mateusza Morawieckiego.
8: Nie, mówię o ludziach
9: pana
8: posła
9: Ociepy. Jeżeli
8: natomiast,
9: nie złożą oświadczeń.
8: Panie redaktorze, wszystko zależy od tego, od zachowania. Bo bycie w klubie również do czegoś zobowiązuje.
4: Tak usłyszał Piotr Salak od Jacka Sasina, posła Prawa i Sprawiedliwości. Całej rozmowy możecie posłuchać w sieci. Znajdziecie ją na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Obsesja długowieczności to temat tygodnia w najnowszym wydaniu Tygodnika Powszechnego. Przez stulecia uchodziło wręcz za uśmiech losu, błogosławieństwo niebios. A dzisiaj ta długowieczność, ta obietnica długiego życia w zdrowiu staje się po prostu jeszcze jedną ofertą rynkową. Ale za jaką cenę? Pyta autor tekstu Marek Rabi. Z nami jest Ewelina Burda, wicenaczelna Tygodnika Powszechnego. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry.
1: Ja bym zaczął od takiego filozoficznego pytania, które może być zaskakujące, bo chyba jest dość oczywiste. Dlaczego właściwie tak marzymy o tym, żeby żyć możliwie długo?
2: Myślę, że to jest bardzo ciekawe pytanie i w tym najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego odpowiedzi na nie bym polecała szukać nie w artykule, o którym zaraz porozmawiamy, czyli temacie Tygodnika o długowieczności, a w urodzinowej rozmowie z księdzem Adamem Bonieckim, który w tym tygodniu będzie obchodził 92. urodziny. I myślę, że ta chęć długiego życia bierze się też w nas z patrzenia na takie osoby, które to swoje długie życie wypełniły sensem i trochę patrzymy na nie z pewnego rodzaju taką zdrową, mam nadzieję, zazdrością, że też byśmy tak chcieli. Więc po takie egzystencjonalne pytania i po odpowiedzi na nie właśnie, dlaczego chcemy tak długo żyć, dlaczego to życie ma dla nas taką wartość, to odsyłam Państwa, tutaj słuchaczy wszystkich, do rozmowy z księdzem Adamem Bonieckim, którą znajdziecie w najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego, który tą długowieczność opowiada z innej strony niż w materiale okładkowym.
1: Świetnie. Życzymy swoją drogą księdzu Bonieckiemu zdrowia. Na urodzinach życzy się 100 lat, ale to trzeba będzie pewnie zmienić za jakiś czas. No bo wielu naukowców mówi, będzie coraz więcej stulatków, właściwie już jest coraz więcej stulatków. No a za jakiś czas, i to nie jakiś czas abstrakcyjny, ale no w połowie wieku choćby naszego, 21., to życie przez lat 120 będzie całkiem możliwe i dość, powiedzmy, no może nie powszechne, ale możliwe do zrealizowania.

0: wiem, i to w całkiem dobrym zdrowiu. No, pojawiają się takie, technologie medyczne, które to umożliwiają, jak przeprogramowanie komórek, czy terapie genowe, wymiana całych organów. Tutaj nawet polskie firmy mają swoje już osiągnięcia, nanomedycyna i tak dalej. To dopiero wszystko w powijakach. No, ale już to na horyzoncie się pojawia. I to, można się domyślać, będzie głównie dostępne dla bogatych. Czy teraz już, jeszcze bez tych wszystkich cudów medycyny, cudów technologii dostępnych, już tak jest, że bogaci mogą żyć dłużej?
1: Myślę, że te trendy, no, rozpracowywanie tego tematu długowieczności, który tak naprawdę stał się teraz pewnym w ogóle sektorem biznesu, sektorem gospodarki, zmierza do tego i te efekty będą sprowadzane do tego, że te podziały klasowe, te różnice finansowe będą odbijały się na tym, czego możemy skorzystać. Takie pisanie i rozpracowywanie właśnie takich tematów, jak ta długowieczność, czy z angielskiego ten trend longevity, bo myślę, że to słowo też już wchodzi do użytku w naszym języku, polegają na tym, że tak naprawdę z pozoru taki trend wygląda bardzo niewinnie, a wręcz bardzo pozytywnie. Że tak naprawdę co jest złego w tym, że chcemy żyć długie lata w zdrowiu, w swoich latach tych silverskich, srebrnych, bo teraz tak się często też mówi, nie senioralnych, tylko właśnie srebrnych. Co jest w tym złego? A tak naprawdę cały ten trend jest też, jest po prostu trendem biznesowym. I tak naprawdę kluczowe jest tutaj to, że on będzie się rozwijał, a w obecnym momencie nie ma prawie żadnych regulacji. I ta branża longevity porusza się na takim styku medycyny, kosmetologii, dietetyki, well-beingu. I o ile korzystając z usług medycznych możemy mieć praktycznie pewność, że rzeczy tam są uregulowane, zbadane, to jeżeli ta branża wchodzi właśnie w te styki dietetyki, kosmetologii, bardzo dużo mówi się wtedy o suplementacji, która, jak wiemy, jest też dużym, jej regulacja jest dużym tematem. Zaczynają się wtedy te takie szare strefy, taki grząski grunt, że tak naprawdę my nie wiemy, czy my trafiamy w ręce eksperta, choć nasze założenie jest dobre. Chcemy żyć długo, chcemy żyć w zdrowiu, dla siebie, też dla swojej rodziny, żeby nie obciążać potencjalnie właśnie swoich bliskich opieką nad nami, ale tak naprawdę można tu też wejść w bardzo takie niebezpieczne rewiry, pierwsze ufania autorytetom, które autorytetami naprawdę nie są, ale też wejścia w coś, co może nam zaszkodzić jeszcze w tych wcześniejszych latach życia. Tu Marek Rabi opisuje w swoim tekście jednego z bohaterów, który właśnie omamiony taką wizją długiego życia w zdrowiu, właśnie tego budowania swojej długowieczności już od około 50, wpada w trudności psychiczne teraz. I tak naprawdę on wręcz obsesyjnie próbując zadbać o siebie i o te przyszłe lata swojego życia, w jaki sposób niszczy obecne lata swojego życia. To myślę, że jest bardzo ciekawe i też ten tekst i okładka tygodnika, która nam wyrastała na właśnie jakichś rozmowach w redakcji, na dzieleniu się doświadczeniami, właśnie pokazuje, że to jak nieoczywisty jest ten trend na długowieczność i ta sama komercjalizacja długowieczności, i on będzie się teraz dużo, dużo bardziej wzmacniał, co też punktują właśnie badacze z różnych tutaj instytutów czy zagranicznych, bo tu cytujemy badania z Singapuru, czy też naszych rodzimych.

0: To jest biznes, to jest nowa cała gałąź gospodarki, no bo można na tym zarobić, więc skoro można zarobić, no to są chętni, żeby zarobić. Sprzedaż potrzebuje marketingu i o ile rozumiem ten sposób rozumowania, marketing opiera się na wrażeniach, a skutki uboczne są mniej istotne. I stąd całe to zjawisko może być groźne, może zaszkodzić zdrowiu. No, jeśli się będziemy opychać z suplementami na przykład niepotrzebnie, to jest taki przykład.
1: Dokładnie.
0: Dość uderzający, ale też może zaszkodzić naszej równowadze psychicznej, z której tak jesteśmy mocno wytrącani przez współczesny świat. No, ale teraz pytanie. Jaki na to może być sposób? Wiadomo, zdrowy rozsądek indywidualny, jeśli ktoś jest zahartowany, bo jest mądry i wyniósł z domu, powiedzmy, odpowiednie oprzyrządowanie psychiczne, to sobie poradzi. Ale czy więcej regulacji tutaj też jest potrzebne? Bo tak zrozumiałem taką nutę w tym, co pani mówiła.
1: Tak, myślę, że regulacje bardziej są tutaj potrzebne, tylko myślę, że to jest takie poczucie, czy nawet takie przeświadczenie bardzo popularne, że my z tymi regulacjami jesteśmy w wielu punktach właśnie o krok za późno, co dotyczy rynku suplementów, co dotyczy właśnie też trwającej dyskusji o regulacjach dotyczących ustawy choćby psychologa, która też poniekąd jest powiązana z tą branżą longevity, bo ten well-being, taki mentalny coaching, który się przeplata z tymi elementami stricte medyczno-dietetyczno-kosmetologicznymi, jest to jednym z tych elementów. I mam wrażenie, że to jest mocno spóźnione, a branże, które mocno czują, że mogą rozkręcić swój biznes i mają tak szeroką grupę docelową, jeszcze dynamiczniej wyprzedzą państwa, które próbują je gonić regulacjami. Dla mnie to było uderzające, bo ten temat długowieczności, jako właśnie nasz materiał do zrobienia w tygodniku, ja przyniosłam na zebranie redakcyjne, a tak naprawdę z pozoru mogłoby się wydawać, że ja nie będę grupą docelową, bo jestem niedużo po 30, ale tak naprawdę właśnie to jest ten paradoks branży długowieczności, że ona zakrawa bardzo szeroko, że to hasło, że zdrowa starość zaczyna się już dziś, że właśnie już nawet 30-parolatki mają ten ostatni moment, żeby zadbać o swoje przyszłe lata życia, żeby móc swoje kariery, swoje plany osobiste, podróżnicze realizować po 40, 50 czy 60 z równą intensywnością co teraz. To jest niezwykle ciekawe, bo że właśnie ta branża zakrawa tak szeroko. I też ciekawe są badania, które pokazują, jak to się rozwijało już od pandemii, że ten moment, kiedy my wszyscy, myślę, że to tak mówię, nie bez poparcia, poczuliśmy, że musimy bardzo zadbać o swoje zdrowie, że ono może zostać zrujnowane tu i teraz, silnie nas uwrażliwił na takie rzeczy, takie uwagi z zewnątrz, że musimy kolejnych rzeczy pilnować. Musimy pilnować unikania zarazków, musimy pilnować suplementacji, musimy pilnować diety. I to też jest ciekawe, bo w tej branży długowieczności ona ma swoje mikrotrendy też wewnątrz, które pojawiają się co chwilę inne. Myślę, że to można zobaczyć czy po mediach społecznościowych, czy to też po półkach z prasą taką well-beingową, czy nad książkami poradnikowymi w różnych punktach sprzedaży. Uderzają różne trendy. Kortyzol, ferytyna, insulinooporność. I oczywiście to są rzeczy bardzo ważne i dbania o zdrowia nigdy nie należy bagatelizować, ale wkręcanie całości społeczeństwa, czy dużej części społeczeństwa w taki cykl, że musisz tego pilnować, choć tak naprawdę nie masz do tego medycznych oczywistych wskazań, no jest po prostu wielkim biznesem.
0: Ewelina Burda, wicenaczelna Tygodnika Powszechnego, bardzo dziękujemy. Przypomnę tekst Obsesja długowieczności, jak i wiele innych artykułów znajdziecie w najnowszym numerze Tygodnika.
2: Więcej takich informacji znajdziesz je w naszym radiu internetowym RMF24.

0: Misja specjalna w RMF FM. Powstanie Mahdiego. Jak islamski prorok rzucił wyzwanie Imperium Brytyjskiemu?
1: Jest 28 stycznia 1885 roku. Do sudańskiego miasta Chartum zbliżają się dwa parowce. Ciągną kilka łodzi, w których znajdują się żołnierze brytyjscy i egipscy.
2: Jest to część ekspedycji, która ma przyjść z odsieczą brytyjskiemu generałowi Charlesowi Gordonowi.
1: Ten już od kilku miesięcy broni się w Chartumie, obleganym przez wojska buntowników pod wodzą Mahdiego.
2: Jednak gdy okręty zbliżają się do miasta, żołnierze z przerażeniem zauważają, że przybyli za późno. Chartum został zdobyty przez powstańców.
1: Gdy wiadomość o upadku miasta dociera do dowódcy ekspedycji generała Garneta Wolseya, ten zastanawia się nad dalszym sensem operacji.
2: Kontaktuje się z Londynem i składa raport.
3: Niestety Chartum został zdobyty, a Gordon nie żyje. Obawiam się, że w tej sytuacji nasze siły mogą być zbyt małe, aby skutecznie stłumić powstanie.
1: Rząd brytyjski nie chce jednak wysyłać dodatkowych oddziałów i angażować się w długotrwały i kosztowny konflikt.
2: Dlatego w marcu 1885 roku zapada decyzja o wycofaniu wojsk brytyjskich z Sudanu do Egiptu.
1: Powstańcy triumfują, a Mahdi tworzy na opanowanych terenach kalifat oparty na prawach szariatu.
2: Nie jest to jednak koniec niepokojów i w następnych latach mahdyści podejmują kilka prób opanowania Egiptu i Etiopii.
1: Kim był Mahdi, który rzucił wyzwanie Imperium Brytyjskiemu i przejął władzę w Sudanie? I dlaczego początkowo Wielka Brytania nie chciała tłumić powstania?
2: O wydarzeniu, które jest jednym z centralnych wydarzeń powieści Henryka Sienkiewicza W pustyni i w puszczy, opowiemy w dzisiejszym odcinku Misji Specjalnej.
1: Na początku XIX wieku Egipt formalnie jest częścią Imperium Osmańskiego. Jednak ówczesny wicekról Egiptu, Muhammad Ali, prowadzi coraz bardziej niezależną politykę zagraniczną i wewnętrzną.
2: Marzy o stworzeniu silnego państwa, zbudowaniu nowoczesnej armii i poszerzeniu go o nowe terytoria.
1: W 1820 roku armia egipska najeżdża sąsiadujący od południa Sudan i mimo oporu kraj musi uznać zwierzchność Egiptu.
2: Jednak wysokie podatki i decyzje urzędników, którzy nie liczą się z potrzebami lokalnych mieszkańców, prowadzą do coraz większego niezadowolenia Sudańczyków.
1: Dodatkowo w połowie XIX wieku Egipt zaczyna się mierzyć z coraz większymi kłopotami finansowymi.
2: Od 1863 roku państwem rządzi Ismail Pasza, a jego rozrzutność i błędne decyzje dotyczące polityki fiskalnej sprawiają, że w 1875 roku Egipt musi ogłosić bankructwo.
1: W tej sytuacji Wielka Brytania i Francja, u których władca zaciągnął pożyczki, przejmują kontrolę nad finansami kraju i zdobywają w Egipcie ogromne wpływy.
2: Brytyjczycy wykupują niemal wszystkie udziały w kanale sueskim, co zabezpiecza ważny dla nich szlak morski do Indii.
1: W 1879 roku europejskie mocarstwa przekonują sułtana Imperium Osmańskiego do odwołania Ismaila ze stanowiska. Nowym władcą zostaje jego syn, Teufik Pasza.
2: Rosnące wpływy Europejczyków oraz próby modernizacji kraju są negatywnie postrzegane przez Sudańczyków, z których wielu jest dodatkowo wzburzonych fatalną sytuacją gospodarczą w kraju.
1: Dodatkowo wyznawcom islamu nie podobają się zmiany społeczne, które starają się wprowadzić egipscy urzędnicy.
2: Jednym z muzułmańskich duchownych, który zaczyna zdobywać coraz większe uznanie, jest Muhammad Ahmad ibn Abd Allah, który przejdzie do historii jako Mahdi Sudanu.
1: Głosi on potrzebę odnowienia wiary i wyzwolenia Sudanu z rąk niewiernych. Wkrótce gromadzi się wokół niego wielu wyznawców.
2: On sam jest coraz bardziej przekonany, że dostał zadanie od Boga i 29 czerwca 1881 roku ogłasza:
4: Allah powierzył mi misję odnowienia islamu i pokonania niewiernych Egipcjan. Jestem Mahdim, prorokiem i Bożym wysłannikiem, który poprowadzi was do zwycięstwa.
1: Gdy egipski gubernator Sudanu, Muhammad Rauf Pasza, dowiaduje się o tej deklaracji, wysyła do Mahdiego list, w którym proponuje mu nawiązanie współpracy z rządem egipskim. Obiecuje mu też stosowną pensję.
2: Mahdi jednak odpowiada:
4: kto nie wierzy we mnie, zostanie oczyszczony ostrzem miecza.
1: W tej sytuacji gubernator postanawia wysłać oddział, który ma aresztować duchownego. Zostaje on jednak rozbity przez zwolenników Mahdiego.
2: Jest to symboliczny początek powstania, a sukces Mahdiego sprawia, że szeregi jego wyznawców zasilają kolejne osoby. Wkrótce dysponuje znacznymi siłami.
1: Sprzyja mu też szczęście.
2: W 1882 roku w Egipcie ma miejsce antybrytyjskie i antyfrancuskie powstanie, zainicjowane przez Ahmada Arabiego.
1: Sprzeciwia się on wciąż rosnącym wpływom Europejczyków w Egipcie Egipcie i udaje mu się przejąć władzę nad państwem.
2: Wielka Brytania, obawiając się utraty kontroli nad kanałem Suezkim, wysyła wojsko, które pokonuje oddziały Arabiego.
1: Od tego momentu Brytyjczycy przejmują de facto kontrolę nad Egiptem, choć formalnie zachowuje on niezależność.
2: Mahdi postanawia wykorzystać niepokoje i chaos na północy. Jego siły zdobywają kilka osad i pokonują zdemoralizowane i źle dowodzone armie egipskie, wysłane w celu stłumienia powstania.
1: Rebelia w Sudanie zaczyna przybierać na sile, a władze w Londynie zastanawiają się, co powinny w tej sytuacji zrobić.
2: Premier Wielkiej Brytanii, William Gladstone, jest przeciwnikiem zbrojnej interwencji. Uważa, że będzie ona bardzo kosztowna, a odzyskanie kontroli nad Sudanem nie przyniesie korzyści, które by ją uzasadniały.
1: Nakazuje Egipcjanom wycofanie się z tego regionu. Jednak ta decyzja budzi sprzeciw wielu Brytyjczyków, w tym słynnego generała Charlesa Gordona, który oficjalnie krytykuje bierną postawę rządu.
2: Obawiając się znacznego spadku poparcia, premier wzywa do siebie generała Charlesa Gordona i mówi:
3: proszę udać się do Sudanu i pomóc w przeprowadzeniu ewakuacji ostatnich żołnierzy i urzędników. Niech pan jednak pamięta, że ma pan jedynie doradzać i obserwować rozwój sytuacji. Nie chcę wplątania Wielkiej Brytanii w kosztowną wojnę.
1: Po przybyciu do Afryki Gordon pomaga w ewakuacji Chartumu. Na miejscu zaczyna sobie zdawać sprawę, że powstanie Mahdiego może być dużo większym zagrożeniem dla interesów brytyjskich w regionie, niż wcześniej sądzono.
2: Dodatkowo nie chce opuszczać i pozostawiać bez obrony miasta, w którym wciąż przebywa wielu cywili.
1: Dlatego rozpoczyna przygotowania do obrony Chartumu, równocześnie starając się przekonać rząd Wielkiej Brytanii do przysłania wsparcia.
2: Na początku marca 1884 roku pod miasto podchodzą pierwsze oddziały powstańców Mahdiego i rozpoczynają jego okrążanie.
1: Jednak Chartum, otoczony z dwóch stron rzekami i silnie ufortyfikowany, jest trudny do zdobycia.
2: Mahdi próbuje nawet zaproponować Gordonowi przejście na jego stronę, ale ten odmawia.
1: Brytyjski generał przypuszcza, że powstańcy będą próbowali przeprowadzić główny atak w styczniu, gdy wody Nilu opadną. Wierzy jednak, że do tego czasu na miejsce przybędą posiłki.
2: Tymczasem brytyjski premier wciąż jest niechętny wysłaniu brytyjskich oddziałów do Sudanu. Jednak w Londynie odbywają się liczne wiece poparcia dla Gordona, a na wysłanie odsieczy nalega nawet królowa Wiktoria.
1: W tej sytuacji Gladstone postanawia wysłać do Afryki 10-tysięczną armię pod wodzą generała Garneta Wolseya. Wojska są jednak gotowe do marszu na Chartum dopiero pod koniec roku.
2: Tymczasem sytuacja w oblężonym mieście staje się coraz trudniejsza, a obrońcy ponoszą coraz większe straty.
1: Dodatkowo na początku 1885 roku poziom wód Nilu opada, a wojska Mahdiego przygotowują się do ostatniego szturmu na Chartum.
2: Wieczorem 25 stycznia powstańcy są gotowi do ataku. Mahdi zagrzewa ich do walki.
4: Na tych z was, którzy teraz zginą, czeka nagroda w raju. Na pozostałych czekają wspaniałe łupy!
1: Prawie 50 tysięcy Sudańczyków przypuszcza szturm na Chartum. Gordon, który dysponuje w tym momencie jedynie 2000 żołnierzy, wie, że nie będzie w stanie odeprzeć takiej siły.
2: Rankiem 26 stycznia 1885 roku miasto zostaje zajęte. Powstańcy mordują mieszkańców i pozostałych przy życiu obrońców, a wiele kobiet i dzieci trafia do niewoli.
1: Gordon także zostaje zabity, choć okoliczności jego śmierci nie są całkowicie jasne. Według niektórych wersji zginął w walce ubrany w galowy mundur.
2: Stało się to jednak wbrew rozkazom Mahdiego, który liczył, że weźmie do niewoli ważnego jeńca, którego będzie mógł wykorzystać w ewentualnych negocjacjach.
1: Dwa dni po upadku miasta na miejsce przybywają pierwsze okręty z ekspedycji Wolseya. Jednak gdy żołnierze orientują się, że Chartum zostało zdobyte, wycofują się.
2: Rząd brytyjski uznaje, że dalsza próba walki z powstańcami będzie bezsensowna. Gladstone przekonuje:
3: Sudan nie jest z naszej perspektywy aż tak ważny, a wojska Mahdiego raczej nie zagrożą naszej kontroli nad kanałem Suezkim. Ewentualny koszt walk będzie wyższy od potencjalnych korzyści, dlatego uważam, że powinniśmy wycofać nasze wojska z tego regionu.
1: Jednak decyzja premiera ponownie spotyka się z ogromnym oburzeniem brytyjskiego społeczeństwa.
2: W Wielkiej Brytanii Gordon zostaje uznany za bohatera i męczennika. Brytyjczycy winią też rząd o zbyt wolną reakcję, która doprowadziła do upadku Chartumu.
1: Oburzenie wyraża też królowa Wiktoria, a jej telegram do premiera przedostaje się do prasy.
5: Wiadomości z Chartum są przerażające. Świadomość, że można było temu wszystkiemu zapobiec i ocalić wiele ludzkich istnień dzięki wcześniejszym działaniom, jest przytłaczająca.
2: Niechęć do Gladstone'a doprowadza do upadku jego rządu, choć krytyka maleje, gdy zostaje ogłoszony koszt interwencji wojskowej.
1: Tymczasem Mahdi przejmuje kontrolę nad niemal całym Sudanem. Wybiera też na swoją oficjalną siedzibę wioskę Omdurman, która staje się stolicą nowo powstałego państwa.
2: To właśnie tam, w powieści Henryka Sienkiewicza W pustyni i w puszczy, Staś Tarkowski spotyka proroka i odbywa z nim rozmowę.
1: Duchowny tworzy na podbitych terenach kalifat i zaczyna budowę państwa teokratycznego, opierającego się na prawie szariatu.
2: Mahdi nie cieszy się swoim sukcesem zbyt długo. 22 czerwca 1885 roku, kilka miesięcy po zdobyciu Chartumu, umiera na tyfus.
1: Wśród popleczników Mahdiego rozpoczyna się walka o władzę i ostatecznie na czele Sudanu staje Abdullahi, bliski współpracownik zmarłego przywódcy.
2: Próbuje on kontynuować dzieło Mahdiego, ale nie cieszy się wśród Sudańczyków tak dużym poparciem.
1: Abdullahi stara się też kontynuować ekspansję terytorialną i w 1888 roku jego wojska najeżdżają równocześnie Egipt i Etiopię.
2: Nowy przywódca liczy, że do jego oddziałów przyłączy się ludność atakowanych krajów.
1: Jednak Wielka Brytania postanawia wesprzeć Egipt i oddziały mahdystów ponoszą klęskę.
2: Co więcej, Sudan nawiedzają klęski głodu, które dodatkowo osłabiają pozycję przywódcy kraju. Mimo tych przeciwności, Abdullahi utrzymuje się przy władzy.
1: Choć przez następnych kilka lat Wielka Brytania nie wyraża chęci ponownego opanowania Sudanu, sytuacja zmienia się w 1896 roku.
2: W tym roku Włosi ponoszą klęskę podczas próby podbicia Etiopii, a Wielka Brytania zaczyna się obawiać potencjalnego sojuszu tego kraju z Sudanem.
1: Dodatkowo istnieje poważne ryzyko, że inne mocarstwa europejskie mogą przejąć kontrolę nad tym regionem i zagrozić brytyjskiej kontroli nad Egiptem i kanałem Sueskim.
2: Dlatego rząd w Londynie decyduje, że konieczne będzie odzyskanie kontroli nad Sudanem. Zadanie to zostaje powierzone generałowi Herbertowi Kitchenerowi.
1: W czerwcu 1896 roku wojska brytyjsko-egipskie rozpoczynają atak na Sudan. Wojska wierne Abdullahiemu przez 2 lata stawiają jednak zacięty opór, choć ponoszą spore straty.
2: 2 września 1898 roku ma miejsce decydująca bitwa pod Omdurman, która kończy się zwycięstwem Kitchenera i niemal całkowitym rozbiciem wojsk mahdystów.
1: Abdullahiemu udaje się jednak uciec i rok później podejmuje ostatnią próbę odwrócenia losów wojny, ale ginie w trakcie bitwy pod Divaikarat, która kończy się ostateczną klęską jego wojsk.
2: Oznacza to koniec powstania Mahdiego, a Sudan staje się kondominium Egiptu i Wielkiej Brytanii. Kraj odzyskuje niepodległość dopiero w 1956 roku.
0: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.

0: Już prawie druga, zatem czas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Donald Trump rozważa przeprowadzenie potężnego ataku na Iran. W rozmowie z portalem Axios powiedział, że byłby to cios większy niż kiedykolwiek wcześniej, a przez ostatnie ataki na Bliskim Wschodzie giełdy surowców reagują podwyżkami. Poza tym w tych faktach sport dziś rozpoczyna się nowy sezon piłkarskiej ekstraklasy. Donald Trump powiedział portalowi Axios, że rozważa przeprowadzenie dużego ataku na Iran, większego niż wcześniejsze operacje. Zastrzegł jednak, że ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, a wojsku nie wydano nowych rozkazów. Trump stwierdził też, że Izrael mógłby dołączyć do działań w ciągu 2 minut, ale USA, jak podkreślił, nie potrzebują wsparcia innych państw. Ocenił też, że Iran chce negocjować, ale nie odczuł jeszcze wystarczająco dużo bólu. Ceny ropy szybują. To ostatnie amerykańskie ataki na Bliskim Wschodzie. Poprzedniej nocy Stany Zjednoczone przeprowadziły kolejne ataki na Iran. Z kolei rebelianci Houthi z Jemenu ostrzelali arabskie tankowce na Morzu Czerwonym. To złe wiadomości dla kierowców. Giełdy surowców zareagowały podwyżkami. Co widać na wykresach? O tym Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM.
1: Słupki znów pną się w górę i to błyskawicznie. Baryłka ropy Brent jest już wyceniana na $98. To najwięcej od początku czerwca, ale wtedy obowiązywał pakiet CPN, więc ceny na stacjach paliw nie uderzyły w kieszenie kierowców aż tak mocno. Teraz coraz bardziej realne są ceny na poziomie około 8 zł za litr benzyny 95 i wyraźnie powyżej 8 zł za litr oleju napędowego. Na niepokoje na Bliskim Wschodzie reaguje też polska giełda.